that I'm allowed to dress it up. I was never satisfied.

again, like some broken machine. Too out of date to operate.

Tu Radio Nowy Świat.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Blisko 1000 interwencji Straży Pożarnej po burzach, które przeszły przez Polskę. Najwięcej interwencji wieczorem i w nocy było w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Wiatr zniszczył co najmniej 30 dachów w województwie opolskim. Potok bodzanowski wystąpił z brzegów w Rudawie i Bodzanowie. Do tematu będziemy powracali, a za chwilę na naszej antenie prognoza pogody. 21 osób poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wróciło do Polski specjalnym transportem. 18 osób rannych pozostaje w 4 węgierskich szpitalach. Na miejscu nadal pracują wysłani z Polski lekarze oraz służby dyplomatyczne, mówi wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
1: Zadaniem zespołu będzie zaplanowanie i skoordynowanie ewakuacji transportów medycznych kolejnych osób, które będą wypisywane i kwalifikowane przez węgierskich lekarzy jako te osoby, które możemy bezpiecznie transportować do Polski.
0: W niedzielnym wypadku autokaru zginęło 12 osób. Kierowca został zatrzymany. Policja będzie chciała doprowadzić go dziś przed sąd, który przedłuży areszt o 30 dni. Węgierscy śledczy przypuszczają, że mężczyzna zasnął w trakcie jazdy. Prezydent Stanów Zjednoczonych powtórzył myśl dotyczącą uznania cieśniny Ormuz za terytorium USA. Zdaniem Donalda Trumpa to świetny pomysł. Iran ma ogromne problemy, ma 300% inflację, kraj jest w chaosie, a wojsko Iranu zostało całkowicie pokonane. Jak podaje agencja Reutera, Irańczycy nie wykluczają wzrostu napięcia w cieśninie Ormuz i w całym regionie Bliskiego Wschodu, jeśli kontakty dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi zakończą się niepowodzeniem. W wieku 72 lat zmarł aktor filmowy i teatralny Jan Frycz. Przez lata związany był z Teatrem Narodowym w Warszawie. W ubiegłym sezonie stworzył kreację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Termopilach Polskich w reżyserii Jana Klaty. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni na wschodzie i Podhalu do 19-20 stopni na przeważającym obszarze kraju. Wystąpią duże zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu, a miejscami w centrum i na południu możliwe zanikające burze.

0: Zaczynamy od muzyki delikatnie zakurzonej, a ja dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej przeczytałem, że założyciel Deep Purple, Richie Blackmore, po 33 latach sporów zagrał z macierzystym zespołem i wykonał Smoke on the Water. Widzisz,
1: to
0: co się
1: jest
0: dzieje?
1: Powrót, to
0: człowiek.
1: Jest powrót.
0: I myślę sobie...
1: A co
0: sobie,
1: ich pogodziło?
0: To nie ma znaczenia.
1: Nie, no ma. Sentyment czy pieniądze?
0: A myślisz, że co jest większym spoiwem?
1: Też nie, tak nie chcę być pesymistą od rana.
0: Ale myślę sobie, że najbardziej zagorzali fani Deep Purple tak bardzo się nie radowali na powrót i usłyszenie na żywo Smoke on the Water, jak fani Klaudiusza na usłyszenie na żywo Klaudiusza po powrocie.
1: A ty to lubisz mnie podpuścić. Drogi. Dzień dobry. Mateusz Andruszkiewicz ze mną w studiu.
0: I Klaudiusz Slezak.
1: I Beata Grabarczyk. I magister Kajetan Strzelczyk.
2: Nowy świt.
0: Widzisz, powiedziałeś, że magister i od razu zwrócił uwagę na słuchawce, że Led Zeppelin i Deep Purple to przecież dwa różne zespoły są, proszę nie
1: naprawdę?
0: Łączyć. No, podobno. Znaczy, mi się zawsze wydawało,
1: że... Zawsze myślałem, że to jest to samo.
0: Jeden zespół w dwóch nazwach występuje. Nie, no jasne, że tak. Chodziło mi o to, że skoro kręcimy się wokół muzyki trochę bardziej zakurzonej, Led Zeppelin, Deep Purple, to w tym względzie to sama kategoria. Gdyby państwo chcieli do nas zadzwonić, to jest Wiktoria Wichrowska po drugiej stronie.
1: Można nam powiedzieć, że to jednak nie jest ten sam zespół.
0: A może to samo, może to tak nam nas okłamuje. Komu wierzyć? Co robić? 224-280-280. Jaka jest różnica między Deep Purple a Led Zeppelin?

0: kolega redakcyjny Pablo Pawo za nami. 10 minut, 11 już minut po 6. To ty sobie odpocznij pourlopowo, mój drogi, a ja zrobię obowiązki, wykonam. 18 sierpnia, to dziś wtorek, to dziś Ilona i Helena świętują dziś, ale też Nela, Lena, Laura, Jan, Piotr, Klara, Eryk, Bogusław, Bronisław, Paula, Ludwik, Sancja, Włodzimir, Firmin i Eryka. Myślę, że Eryka Badu dzisiaj świętuje? Na pewno.
1: Na pewno.
0: Patrzę w polski kalendarz i myślę sobie, kiedy w końcu ja... No i się doczekała. A będziemy niebawem świętować, bo pani Eryka gra koncert w Polsce.
1: Przyjeżdża
0: proszę
1: znowu.
0: Pana, tak. Mm-hmm. Patronujemy temu wydarzeniu, więc nie mogę się doczekać października, kiedy to... Właściwie to niedługo po moich urodzinach, więc ja wierzę, że ona z tego powodu właśnie postanowiła...
1: Nie, no jestem zagrać. Przekonany, że ma te dwa kalendarze.
0: Tak, skoro patrzysz polski kalendarz,
1: to... Nie, no kalendarz imienin na pewno i kalendarz, kiedy masz urodziny, też na pewno.
0: No tak, jako współuczestnik gangu uwielbienia pani Eryki, myślę, że no ale wszyscy tu jesteśmy ważni, jesteśmy zdecydowanie postacią.
1: Ważniejszy, bo przyjeżdża po twoich urodzinach.

Laughter and Tears. Zerkam do wiadomości. Ewa napisała, że dzień dobry, dziś rano to jesiennie, całkiem mokro, zimno i szaro. Co ty za pogodę z urlopu przywiozłeś, Klaudiszu?

0: ja jej nie przywiozłem, ona tu mnie zastała. Bo tam, gdzie ja byłem, było pięknie.
1: Pięknie. Na twoim miejscu też bym się pewnie tak tłumaczył, że to nie ja.
0: Ale tutaj taką jakoś przechowałeś tę pogodę, tak mi się wydaje. Ale dziękuję, że ją tu przechowałeś, dzięki temu, tam gdzie ja byłem. Było pięknie.
1: Było pięknie. Urlop udany, jeszcze się wczoraj podpytywałem.
0: Urlop zdecydowanie udany, tak. Cieszę odwiedzałem się. Zobaczyłem, co miał zrobić, to on zrobił. Więc plan no wykonany. Bajka. W 200%.
1: To się bardzo cieszę. Jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy plan programu, to on będzie wykonany też w 200% właściwie. No bo tak, będzie spotkanie z profesor Moniką Kresą, tak w każdy wtorek. Będzie rozmowa z dr Kariną Stasiuk-Krajewską o dezinformacji. Mateusz Kuśmierek też będzie, na przykład sport będzie. I będzie też rozmowa rowerowa o podróżowaniu po Niemczech. Mhm. To znana państwu dobrze Eliza X będzie z nami po 7.30 również. Więc wtorek, jak każdy inny, po kilku wtorkach, trochę jednak innych niż zwykle. Aha, i będzie jeszcze kącik kosmiczny. No ale to w stosownym momencie, w tej godzinie dojedziemy do niego.

0: pół urodzin to Romy sprzed chwili kończy dzisiaj 37 lat.
1: No to wszystkiego więc najlepszego.
0: Niech się dobrze wiedzie. Można było ją było oglądać i słuchać w tym roku jej na Openerze, gdy występowała razem z DXX. Więc myślę sobie, że to dobry moment, żeby Romy przypominać. Słuchaj, zerknąłem do prasy kolorowej i tutaj...
1: No właśnie zazdroszczę ci trochę tego.
0: Zaraz ci ją mogę oddać.
1: No bardzo problemu. Proszę, bo to wiesz, ja tęsknię.
0: Ja to myślę się, że to...
1: To jest ten świat, w który się zanurzam raz w tygodniu i...
0: Trudno żyć bez tego zanurzenia.
1: Z podziwu za każdym razem nie mogę.
0: Wakacje będą tańsze, z takim nagłówkiem jeden z artykułów właśnie widzę, a będą tańsze, ponieważ paliwo tanieje.
1: Tak.
0: Jest pan Artur z Legnicy, który z delikatnym uśmiechem skwitował, że 50 zł uda mu się zaoszczędzić na tych obniżkach, ale pan Artur też rozgryzł system, proszę ja ciebie, no bo zauważył, że moim zdaniem te obniżki są robione pod publiczkę. Im bliżej do wyborów, tym politycy są dla nas lepsi. Zauważasz taką zależność? Również jako człowiek, który polityką żyje 24 godziny na dobę?
1: No, ale to żadne wielkie chyba odkrycie. Tak mi się wydaje, ale...
0: No tak, no oczywiście, że tak. No więc...
1: Zastanawiam się, gdzie jest haczyk.
0: W paliwie? Czy...
1: W tej sentencji.
0: W tej sentencji? Słuchaj, może mogę ci przekazać tę gazetę, bo jako fachowiec znajdziesz wszystko,
1: nie.
0: czego poszukujesz.
1: Przejrzyj sobie do końca.
0: Wężykiem. No. No to słuchaj, takie rzeczy. Wiele się nie dzieje, jak na razie. Co my tu jeszcze mamy? Butelkomaty? Nie, to... Aha, i z pierwszej strony atak wściekłości Daniela Martyniuka. Nie wiem, czy my się chcemy w ten lore zagłębiać, więc może to też zostawmy.
1: Daniel. To jest syn Zenka?
0: Tak. Że tata zabrał mu kieszonkowe, to jest z tego
1: powodu. To ciąg dalszy tego, co się tam dzieje, prawda?
0: Nie ma co to tego chyba rozgryzać. Tak. Jednak lubię patrzeć na ceny paliw. A propos spraw, powiedzmy, około drogowych. The Police mamy przed nami teraz i Dennis Judd.
1: To skojarzyłeś, piękne.

0: Nie wiem, czy śledziłeś do tej pory spór Rafała Brzoski, szefa, właściciela, choć tam też trochę zmian właścicielskich InPostu.
1: Tak, z Meta?
0: Jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, z Metą, czyli właścicielem Facebooka.
1: Wiesz, coś śledził? No, powiedzmy, że tak. To widziałem, że ostatnio bardzo był wzburzony tym, że wydarzyło.
0: Rafał Brzoska się wkurzył po prostu. No. No ale też trzeba przyznać Rafałowi Brzosce, że w odróżnieniu od nas zwykłych obywateli ma możliwości i środki na to, żeby się wkurzyć też.
1: Wystarczy.
0: I zasięgi przy okazji. Bo do tej pory chodził z nimi do sądu i mimo wyroków sądów administracyjnych nadal nie mógł sobie poradzić z tym, co Facebook, na co Facebook pozwala, pokazując jego wizerunek w kłamliwych różnych reklamach. Czyli po prostu oszuści grasują na Facebooku, wklejając jego wizerunek. No typu tam, nie wiem, Rafał Brzoska stosuje ten krem albo cokolwiek innego, wykorzystując jego wizerunek do skamu po prostu. No i Rafał Brzoska opublikował imiona, nazwiska tych, którzy Facebookiem zarządzają w Polsce, co się do tej pory nie zdarzyło. I wyobraź sobie, że podziałało. I natychmiast Facebook usunął wszystkie reklamy, w których Rafał Brzoska występuje. To nieprawdziwe. Jednak. Co prawda Facebook opublikował oświadczenie, że nie zgadzają się i w ogóle, i że to w takim razie szefostwo polskiego oddziału Facebooka może zostać narażone na niebezpieczeństwo. Ale jednak zadziałało. Więc może się okazać, że taka brak bezimienności, czyli po prostu imienność tych, którzy zarządzają Facebookiem,
1: może mieć znaczenie w procesie.
0: No bo do tej pory, nie wiem, czy próbowałeś kiedykolwiek kontaktować się z jakimkolwiek działem wsparcia Facebooka.
1: Facebookowym nie, chyba nie miałem potrzeby jak dotąd. Szczęśliwy.
0: Dziękujemy, że do nas napisałeś, odezwiemy się w stosownej chwili. Nie, prześlij może screeny. A teraz screeny, to jeszcze raz prześlij screen z twoim problemem. Odezwiemy się do ciebie później. I chyba nigdy tam człowiek nie dostał żadnego wsparcia. Państwo w państwie, to niewątpliwie. Takie sobie na całym świecie wyhodowaliśmy państwo w państwie, z którym nie mogą sobie poradzić rządy. Krzysztof Gawkowski, wicepremier odpowiedzialny za cyfryzację, wczoraj pisał w mediach społecznościowych też o tym, że no, przykład Brzoski pokazuje, jakie to jest trudne, ale też właśnie, że trzeba walczyć. No ale nie ma konkretnych działań. Ja, wicepremier, zrobię to, to i to. Oczywiście było, że tam prezydent zawetował ustawę, no faktycznie zawetował wdrażanie niektórych unijnych rozwiązań, ale ciągle państwo też pokazuje, że jest bezradne w starciu z takimi gigantami jak Facebook właśnie.
1: Wiesz co, przypominam sobie różne sytuacje, nie wiem, twórców internetowych, którzy potrafili wyciągnąć za uszy kogoś, kto im tam nawrzucał na przykład i pokazać publicznie, i to też zostawiało jakąś taką nauczkę, tylko trochę to jest taka walka z wiatrakami, bo czy to hejt, czy fake newsy, czy właśnie jakieś takie wykorzystanie wizerunku bezprawne do reklam. No, wydaje mi się, że to są takie narzędzia, które mogą to trochę ograniczyć, ale ostatecznie, czy wierzysz w to, że uda się rozwiązać? Na przykład
0: problem największy polega na tym, że gdyby faktycznie Facebook i inne tego typu platformy chciał, to by takich reklam tam nie było. Tylko oni na tym zarabiają ogromne pieniądze.
1: Ale cieszę się, że to mówisz, bo dzisiaj o tym też porozmawiamy po 9.30 przy okazji dezinformacji na temat mediów społecznościowych i właściwie tego, gdzie leży odpowiedzialność tych, którzy to wykorzystują, rozpowszechniają, czy platformy, która na to pozwala i zarabia na tym.
0: No właśnie.

0: Daria Zawojów dziś też przy okazji urodzin pojawia się w playliście, a muzykę układa aktorze, tak przypomnę. Dzisiaj Kuba Ferdin. Więc dzięki Kubu za pamiętania o rocznicach. A propos pamiętania, 6:30 to jest ten moment, kiedy zerkamy w stronę kosmosu. Tak się przyjęło, że nie w środę, a we wtorki spotykamy się z Klaudią Głowalczyk w sekcji kosmicznej. W dzisiejszym wydaniu Kącika Kosmicznego Klaudia przygląda się aktualnej sytuacji sektora.
1: Kreotech na początku roku pomyślnie uruchomił platformę Piast S2, ostatniego z trzech satelitów konstelacji Piast. Projekt prowadzony przez Wojskową Akademię Techniczną wraz z konsorcjum ma budować polskie zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Dlaczego to tak ważne? Z profesorem Grzegorzem Broną, założycielem firmy Kreotech Instruments, rozmawiam na temat rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.
2: Każdy kraj z tych dużych krajów Unii Europejskiej musi dbać o własny interes. No, nie oszukujmy się, Unia Europejska to nie jest organizacja dobroczynna, to jest organizacja, w której ścierają się różne poglądy, różne biznesy i dążenia poszczególnych krajów. Stąd no, w pewnym momencie, jeżeli będzie jakiś duży kryzys, być może się okaże, że Polska będzie na tym szarym końcu dostępu do asetów europejskich, do asetów Europejskiej Agencji Kosmicznej czy asetów Komisji Europejskiej. Na przykład dlatego, że Francja czy Niemcy zainwestowali znacznie większe środki i mają znacznie większą decyzyjność odnośnie tych konkretnych zdolności kosmicznych. No to nie jest widoczne w tej chwili, ale jeśli przyjdzie rzeczywiście duży kryzys, a nie daj Boże szeroka wojna z naszym jedynym chyba dużym adwersarzem na wschodzie, to oczywiście satelity francuskie czy satelity hiszpańskie będą priorytetowo wykorzystywane przez te kraje. My pewnie dostaniemy do nich dostęp jako dobry sojusznik, natomiast będziemy pewnie na szarym końcu. Stąd pewien zakres niezależności musi być rozwijany, jeśli rzeczywiście dbamy o własną polską niezależność. Współpraca tak, bo bez tego się nie obejdziemy. Jesteśmy jednak takim związkiem różnych krajów stosunkowo niewielkich w porównaniu z USA. Natomiast z drugiej strony musimy dbać o to, żeby mieć podstawowe zdolności. Gdyby ktoś w pewnym momencie wpadł na pomysł nie odcięcia nas, ale ustawienia nas w no, nie najlepszym miejscu w ogonku w tej kolejce do danych satelitarnych, do systemów łączności, to żebyśmy mieli możliwość wykorzystania własnych podstawowych polskich systemów.
1: Nie sposób nie zapytać w tym momencie o kadry. To znaczy, w tym momencie kończą nam się rekrutacje na studia. Ja słyszę od różnych uczelni, czy to jest Uniwersytet Warszawski, czy Politechnika Warszawska, czy AGH, że jednak te kierunki związane poniekąd z kosmosem, z inżynierią kosmiczną są rekordowo wybierane. Wskazują tutaj między innymi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, jego loty w kosmos, no ale to także szaństwa dla państwa, żeby potem te kadry przejąć i, no, mówiąc brzydko, wykorzystać, dać im pracę.
2: To jest rzeczywiście prawda. Firma Kreotech Instruments powstała w 2012 roku, gdy była kompletna pustynia na rynku kosmicznym w Polsce. Oczywiście fantastyczne centra naukowe, na przykład Centrum Badań Kosmicznych, już wtedy działały z dużymi sukcesami, natomiast ani nie było firm, ani nie było tych kadr kosmicznych, które mogły zasilić szeregi pracowników w firmach kosmicznych. Przez te kilkanaście lat rzeczywiście rynek się bardzo mocno rozwinął. Na przykładzie Kreotechu, firma, która miała w 2012 roku 5 osób, bo byliśmy niewielkim startupem, teraz ma tych osób już prawie 400 i wciąż rośniemy. Praktycznie przyjmujemy miesięcznie 10-15 nowych specjalistów i tak samo postępują inne polskie firmy kosmiczne. Widać, że ten rynek rośnie i ssanie na bardzo dobrych ludzi zwiększa się. Gdzie tych dobrych ludzi szukamy? No, część tych ludzi już się wykształciła w trybie takim stacjonarnym w Polsce. Część wyemigrowała na zachód, tam zdobyła odpowiednie doświadczenie i teraz wraca. A co więcej, część pracowników sprowadzamy już z zagranicy. W Kreotech pracują i specjaliści z Włoch, i specjaliści z Portugalii, i specjaliści z Hiszpanii. Mamy też świetnych Francuzów, a niedługo będziemy mieć też Niemców na pokładzie. Oni chcą przyjechać do Polski, bo widzą, że tu jest zmiana, że tu jest dynamika. Może zarobki nie są jeszcze takie duże jak na zachodzie, natomiast chcą być w tym miejscu, w którym rzeczywiście się coś zmienia, a nie być w stanie starych krajach, które powolutku z brakiem dynamiki się rozwijają. Więc ja o pracowników nie jestem szczególnie zaniepokojony, my ich znajdziemy, natomiast ja bardzo popieram te wszystkie uczelnie, te wszystkie kierunki, które będą nam w przyszłości tych ekspertów nowych dostarczać, bo sądzę, że liczba pracowników w ciągu najbliższych 5 lat będzie musiała być przynajmniej 10-krotnie zwiększona na rynku polskim, żeby wszystkie te projekty i wszystkie te nasze ambicje polskie zrealizować.
0: A zanim zejdziemy na Ziemię?
3: Czy chciałem pracować w kosmosie? Pracuję w miejscu, w którym często jest niezły odlot, więc...
0: Że wszystko zgadza. Czyli czujesz się częścią sektora kosmicznego?
3: Czuję się, zdecydowanie.
0: Rozumiem.
3: Zresztą żona Sławosza Uznańskiego.
0: Ach, no tak, przecież w polityce.
3: Też tam teraz.
0: Oczywiście.
3: Także no tak. Wszystko się przeplata ze sobą.
0: No tak, to właściwie w kolejnym kąciku kosmicznym rozmowę z tobą też można by umieścić jako jakiś taki rodzaj doświadczenia, opowieści o pewnej części sektora rzadko podkreślanej. Ale zanim zejdziemy na Ziemię, to mamy jeszcze pogodę kosmiczną, czyli co się będzie działo na niebie w najbliższym czasie.
1: Rój Perseidów wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Meteory z pyłu komety Swift-Tuttle można łapać na niebie aż do 24 sierpnia, choć ich liczba z nocy na noc wyraźnie maleje. Dodatkowo Księżyc w tym tygodniu przybywa, więc z każdą kolejną nocą będzie coraz mocniej rozjaśniał niebo i utrudniał dostrzeżenie słabszych smug. Po zachodzie Słońca nad zachodnim horyzontem wciąż widać jasną Wenus, choć planeta z każdym dniem chowa się coraz szybciej i coraz niżej. W ciągu nocy dołącza do niej Saturn, który zaczyna wschodzić już wieczorem i pozostaje widoczny właściwie do rana. Dla tych najbardziej cierpliwych obserwacje tuż przed świtem. Nad wschodnim niebem pojawiają się kolejno Jowisz i Mars.

0: Lovely Zone, Secured Vial. Jeżeli są jakieś rzeczy, które warto wiedzieć o 18 sierpnia jeszcze, to na przykład to, że MTV Nowa Zelandia wystartowała tego dnia 20 lat temu. Piekielnie ważny fakt, żeby nam nie umknął. Dla fanów Elvisa Presleya bardzo smutny dzień. W 77 tego dnia w Memphis, w Tennessee, odbył się pogrzeb wielkiego muzyka. Jimi Hendrix wystąpił na Woodstocku w 69 roku. W 1783 nad zachodnią Europą przeleciał bardzo rzadki tak zwany meteor muskający atmosferę. A 5 lat temu Cezary Kulesza został prezesem PZPN. No ale to może to postawimy kropkę, nie będziemy tego komentować.
1: Nie komentujmy tego.
0: Wróćmy do poprzedniego wspomnienia, czyli kwestie kosmiczne. Czy miałeś okazję widzieć spadające Perseidy, rój?
1: W ogóle? Gwiazdki czy w ostatnim czasie?
0: Nie, w ostatnim czasie.
1: Nie.
0: W ogóle to myślę, że tak.
1: Przegapiłem, będąc na urlopie, zaćmienie słońca, przyznaję.
0: O, a to znaczy, że to był dobry urlop.
1: Przyznaję, że... Zdziwiło nas z żoną, że ludzie chodzą w jakichś okularach dziwnych.
0: O co wam chodzi? W maskach do spawania, w jakichś takich...
1: Nie, mieli takie okulary jak w kinie, to takie, jak dają czasem w kinach 3D, to mieli takie właśnie okulary. Byliśmy w Niemczech wtedy i jakoś nie zarejestrowaliśmy w ogóle, że jest to zaćmienie słońca, bo nie odpalałem mediów żadnych. O co tu chodzi? Myślę, może jest jakiś taki...
0: Nowa moda, jakiś trend internetowy.
1: Że może coś nagrywali, jakiś teledysk albo coś. Jakoś w ogóle nie zajarzyłem i dopiero wieczorem sięgnąłem do internetu. Mówię, o kurczę, raz na 20 parę lat, a to...
0: I się przegapiło. Ale to pocieszę cię, że solidarnie z tobą też nie oglądałem, bo pomyślałem sobie, a Klaudiusz pewnie na urlopie nie będzie widział, mam inne sprawy na głowie, to, żeby nie czuł się odosobniony w tym doświadczeniu. Akurat miałem trochę obowiązków do załatwienia.
1: Więc... ja mogłem obejrzeć, ale widzisz.
0: Ja teoretycznie też to wystarczyło wyściebić. To dobre słowo?
1: Wyściubić?
0: Wyściubić nos. Głowę z za rogu w odpowiednim miejscu.
1: Tak.
0: Więc dzisiaj audycję prowadzi dwóch takich...
1: Co nie oglądali.
0: Co nie widzieli zaćmienia. Popracujemy nad tym.

0: A czy masz jeszcze takie generacyjne wydarzenia, które udało ci się przegapić? Coś takiego super ważnego, jak finał mundialu na przykład.
1: Ten zarejestrowałem, że był. Mhm.
0: Ale masz przenikające spojrzenie.
1: Bo sam było, spróbuję przeniknąć sam swoją pamięć.
0: Ja wiem, to jest trudne, sam przeglądam
1: wydarzenia. Było coś takiego, co bym się przegapił, ale...
0: Na pewno jeżeli chodzi o filmy, jest dużo takich, które bardzo odkładałem w czasie długo, żeby je zobaczyć i dopiero w dorosłym życiu dowiedziałem się, o co chodzi w Matrixie tak naprawdę. Poza takim szumem popkulturowym, to tak się wgryzłem bardzo głęboko i pewnie jeszcze kilka tytułów bym znalazł, które dopiero mając lat 20 ileś zobaczyłem, a nie naście.
1: No ale mniej. To było świadome ich istnienia.
0: Tak, tak, tak. Ale nie widziałem. To nie, słuchaj, z zaćmieniem też byłem świadom.
1: A ja właśnie nie byłem.
0: A to jest jeszcze wyższy poziom wtajemniczenia. Nie wiedzieć, że ono było.
1: No i tak mam cały czas ze Star Wars. Jestem świadom ich istnienia, ale ciągle nie zobaczyłem.
0: Okej. Okay. A myślę, że mogłoby cię to bardzo zainteresować ze względu, a też pewnie ci mówiono, na wątki polityczne, bo ta warstwa... Tego, co tam się dzieje, nawet nie pod spodem, często na pierwszym planie z Senatem i tak dalej, układ sił imperialny, to jest bardzo, bardzo z twojego podwórka.
1: Zwłaszcza, że teraz jedna z partii nazywa się też Imperium Kontratakuje.

0: Violent Peasant i Mesh. Za 5 minut będzie 7. Co będzie po 7? Będzie Klaudiusz w rozmowie z Eliza Weeks. To przy okazji spraw rowerowych będziemy Państwu trochę opowiadać. I na pewno do prasy zdążymy zajrzeć. Chyba, że ty znalazłeś już coś, bo widzę, że sięgnąłeś po to kolorowe pismo. To kolorowe pismo.
1: Wielki rekin w Bałtyku.
0: O.
1: Tak jest to zatytułowane, ale na Wybrzeżu Duńskim został znaleziony martwy rekin, który się gdzieś zaplątał w te wody, które nie są jego naturalnymi. Co ciekawe, to jest rekin, który co prawda jest ogromny, bo ma prawie 5 metrów, więc jak sam rozumiesz, można by się takiego rekina przestraszyć, a nawet niektóre do 12 metrów, więc potężna ryba, ale są niegroźne zupełnie dla człowieka, bo poszukują planktonu, takie to rekiny. Mhm.
0: Czego nie można powiedzieć o krokodylu, który wisi za tobą i łupie?
1: I drżę.
0: Ja jeszcze bardziej widzę go, ale cieszę się, że ty siedzisz bliżej niż ja tego rekina. Ja tak sobie zerknąłem jeszcze na mój błąd językowy, który prawdopodobnie popełniłem. Bardzo się cieszę, że po 8 spotykamy się z profesor Moniką Kresą, jak to we wtorki. A propos mieczy i meczów.
1: No właśnie, meczy, meczów, to wiem. Ale mieczy też powinno być w takim razie mieczów, ale jakoś mi to nie brzmi, więc chyba mieczy, prawda?
0: Wiki podpowiada, że mieczy, mieczów, ale ja nie ufam do końca Wiki.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek ukraiński atak dronowy na Moskwę. Rosyjskie władze mówią o ponad 80 zestrzelonych bezzałogowcach. Nie ma doniesień o zniszczeniach i rannych, ale z powodu ataków wprowadzono ograniczenia na 4 moskiewskich lotniskach. Prezydent Ukrainy zapowiada kolejne, jak określa, sankcje dalekosiężne. Wołodymyr Zełenski rozmawiał o nich z ministrem obrony. Koordynowaliśmy działania z wywiadem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i służbami specjalnymi, aby ustalić, kiedy i od których z naszych partnerów spodziewamy się nowych pakietów sankcji w obszarach, które mogą ograniczyć aktywne zdolności militarne Rosji. O poranku syreny alarmowe słychać było we wschodniej i północnej części Ukrainy, w tym w Kijowie. W rosyjskim ataku na Zaporoże zginęły co najmniej 2 osoby, a 4 zostały ranne. Na stacjach znów obowiązuje rządowy program dopłat do cen paliw, choć w ograniczonym zakresie kierowcy mogą skorzystać z niższych stawek VAT na benzynę i olej napędowy.
1: Jest to oczywiście bardzo wysoka cena, no ale to jest niezależne od Polski. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie winduje te ceny w sposób maksymalny, ale teraz to jest 6,41 zł. Niestety trudno będzie ten program przedłużać. Bezpośrednią odpowiedzialność za to ponosi Karol Nawrocki, który zdecydował się na zablokowanie tej ustawy.
0: To słowa rzecznika rządu. Adam Szłapka wypominał prezydentowi skierowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Obniżony VAT na paliwa obowiązuje do końca sierpnia. Słyszeliśmy o dzisiejszej maksymalnej cenie 95. Usłyszeliśmy, że to 6,41. Za litr 98 zapłacimy najwyżej 7,20, a za litr oleju napędowego 7,37. Przenosimy się do Krakowa. Komisarz wyborczy zakończył przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów przed przedterminowymi wyborami prezydenta miasta. Będą 24 komitety, 10 politycznych, 13 obywatelskich i 1 komitet organizacji. Wybory następcy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego 27 września. I jeszcze tenis. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Cincinnati. Broniąca tytułu Polka wygrała w 3 setach z Greczynką Marią Sakkari. Z turnieju odpadły Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Więcej sportu o poranku w cyklu Ostra Gra o 8:30. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Zachmurzenie dzisiaj będzie umiarkowane, chociaż okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie oraz północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim również możliwe burze. W Tatrach powyżej 2200 metrów opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie i Podhalu do 19, o, może 20 na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny. W porywach nawet do 55 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni.

0: To nadal my, po godzinie 7:00, otwieramy drugą godzinę. Mateusz Andruszkiewicz.
1: Klaudiusz Slezak.
0: Magister Kajetan Strzelczyk. Bata Grabarczyk.
1: I Wiktoria Wichrowska, która odbiera telefony pod numerem 224-280-280.
0: Jesteś pewien, że odbiera?
1: Ja dosyć jestem przekonany, ale państwo mogą podawać wątpliwość. Proszę nas zweryfikować i sprawdzić. Jestem pewien, że Piotrek Topoliński prezentuje serwis informacyjny. Widziałeś, był tu.
0: Był.
1: Był.
0: To przyznaję.
1: Nowy świt. I państwo też mogą z nami tu być. Proszę zadzwonić albo napisać mail, albo komentarz w grupie patronów. A propos mieczów. Elżbieta napisała, że cytując klasyk, mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. To chyba nie Star Wars.
0: Chyba nie.
1: To bardziej sienkiewiczowskie. Bardzo dziękujemy za wiadomość. Gdyby ktoś jeszcze chciał coś dopisać i doprecyzować, poprosimy. No a my chyba zerkniemy do prasy za chwilę, bo tak 7:07 to już czas najwyższy się za robotę wziąć, proszę pana, co?
0: No zdecydowanie.

0: Mnie uczyli, że meczów, bo meczy to koza, a my o mieczach. My o meczach też było, ale teraz miecze. To wiadomość od słuchaczki, rzecz jasna. O mieczach dyskutowaliśmy.
1: No to w sprawie meczów wiemy, bo już to rozstrzygnęliśmy.
0: Kiedyś, tak. Kurczę, ale tylko to super brzmi. Jesteśmy naprawdę...
1: Pełna profesko.
0: Tak, po prostu niesamowicie bystrzy. Orłowie intelektu, którzy chwalą się, że kiedyś my już rozgryźliśmy, że mówi się meczów. Niesamowite
1: dorobek. To po prostu wiemy.
0: No tak.
1: Że mecze koza.
0: No tak.
1: Koza? Koza. Tak. Baran koza meczy. Koza meczy. Mhm. tylko co z tymi mieczami? Cały czas nie wiemy.
0: Znaczy chyba, no, ja bym zaufał literaturze, że...
1: Że?
0: Że mieczów może być, czy...
1: Znaczy pewnie mogą, ale nie brzmi mieczów, prawda?
0: No jest takie dziwne, raczej miecze. Dużo. Proszę państwa, miecze czy mieczów, proszę nam powiedzieć.
1: Podpowie, ale...
0: Może państwo nas jeszcze przed kompromitacją, przed panią profesor ratują. A to będzie milej. Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie a propos mieczy czy mieczów. Wojna. Impostu. O którym dzisiaj wspomnieliśmy, z Allegro. Znaczy, czy wojna, to cały czas próbujemy jakoś tego dowieść, no bo są przesłanki, że są pewne sytuacje sporne, no ale podobno wszystko jest w jak najlepszym porozumieniu. Chodzi o to, że kwestia dostaw tutaj się może nie tyle rozmywa, co jest problematyczna. Największa platforma e-commerce w Polsce rozwija własną logistykę, a operator paczkomatów nie chce dopuścić do ograniczenia swojej pozycji. No i trwają gorące negocjacje. Jakby się współpraca miała układać.
1: Ten spór trochę przygasa, a potem się zaostrza. Chodzi między innymi o to, że...
0: Jak w życiu, proszę pana.
1: Allegro, jak robisz zakupy, to zaczęło jako domyślną opcję proponować ich paczkomaty, a nie paczkomaty Impostu.
0: Dokładnie tak.
1: Co niektórych mogło zdziwić, że do tej pory odbierali w Inpoście, a tu nagle pyk, paczkomat Impostu.
0: Coś innego.
1: Paczkomat Allegro, więc no i Impost zwrócił na to uwagę, że dlaczego tak i dlaczego zostały zmienione preferencje klientów. No i tam trwa spór gorący.
0: Do końca 2031 roku ma obowiązywać list intencyjny, który obie strony podpisały, więc nawet jeżeli chcieliby się jakoś tak pobić, w cudzysłowie oczywiście, to
1: trochę się
0: nie
1: będą rozpychać, wiadomo, rzecz, tak. Duże pieniądze, ale...
0: No to jeszcze wzmianka, że według ekspertów zupełne zerwanie współpracy byłoby kosztowne dla obu stron. Allegro chce uniezależnić się od jednego operatora, a Impost nie może ignorować największej polskiej platformy e-commerce. Stawką są miliony przesyłek i miliardy przychodów rocznie.
1: Zdecydowanie.

0: żyją ze sobą związani, próbując się...
1: Trochę Batman i Joker, co? Jeden bez drugiego nie istnieje.
0: Coś w tym jest.
1: Chociaż zupełnie inna branża. Znaczy, ta sama branża, ale trochę inne strony biznesu. Tak, będziemy wracać jeszcze do aktualności, a jeżeli chodzi o muzykę, do której wracamy, to teraz scena polska bez ciebie i Zuta powędruje do państwa.

0: Nie wiem, czy ty śledzisz jakkolwiek ostatnie działania Donalda Trumpa. Przyznaję, że no, jest coraz ciekawiej. Spadają mu sondaże.
1: Mhm. To jest jedna, przed wyborami.
0: Jedna ciekawostka. Ma chyba najniższe do tej pory, ale ostatnio na przykład ograniczył manewry wspólne z Koreą Południową i zaskoczył dziennikarzy wyznaniem, że ma świetne relacje z Kim Jong-unem, przywódcą Korei Północnej.
1: Czyli on do tej drugiej drużyny się przyłącza. Za dużo powiedziane.
0: Także na konferencji, a było to niedawno w gabinecie owalnym, został zapytany przez dziennikarkę CNN Christine Holmes o to, że senator z partii demokratycznej, senator Jon Ossoff, tenże senator powiedział, że prezydent woli zajmować się budową sali balowej i podróżować ze swoją asystentką Natalie Harp, niż pełnić obowiązki prezydenta. To powiedział pan senator. No i dziennikarka go zapytała o tę wypowiedź. Co on na to? No i Trump, tu będzie cytat, mówi do niej tak. Jesteś głośną, hałaśliwą osobą, jesteś z fake news, cicho bądź, jesteś fałszywą reporterką i przekazujesz fałszywe informacje. A potem na profilu X, na profilu Rapid Response 47, który prowadzi Biały Dom, napisali, że pewnego dnia do tej dziennikarki, pewnego dnia twoje dzieci natkną się na to obrzydliwe i nieludzkie pytanie, będzie im niedobrze i będą się wstydzić, że mają takiego rodzica bezdusznego i mściwego, to naprawdę niepokojące. I że przynosi hańbę i wstyd profesji, którą rzekomo wykonuje. Nie tak to się robi w Ameryce, proszę pana.
1: Nie można było odpowiedzieć, że nie, nieprawda.
0: Stacja CNN stanęła w obronie swojej dziennikarki. No, pisząc oświadczenie, że zadaje ważne pytania z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego. Słusznie zresztą.
1: Cicho bądź. Zostanie to ze mną.

0: jest piosenka, która była w zestawie do głosowania przy szczycie wszystkiego. Sam przynosiłem, pamiętam. To jest Deria Ildrim, jeżeli ktoś chciałby więcej takiej muzyki usłyszeć, to się polecamy ze szczytem wszystkiego w czwartki po godzinie 19. Muzyka ze świata. A propos tego, co na świecie, za chwilę będziemy się oczyma wyobraźni przenosić tu i tam i trochę Państwu opowiadać o podróżach bliskich i dalekich. Chyba tych dalekich w tym przypadku, co?
1: Nie aż tak. Przez jedną granicę przejedziemy.
0: No to jak za granicą, to już daleko. Te bliskie to krajowe. Przez którą granicę dokładnie, to się Państwo za chwilę przekonają. Eliza X będzie z nami w opowieści jak najbardziej rowerowej.

0: No i już, to już ten moment. O kilkadziesiąt sekund wcześniej zaczniemy naszą rozmowę. Eliza X, autorka bloga kochamrower.net. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Klaudiuszu, cześć Mateuszu i dzień dobry wszystkim słuchającym.
0: Byłaś w Niemczech rowerem.
1: Nieraz.
0: Nieraz, ale to twoja jedna z ostatnich podróży to właśnie Niemcy. To zapytam trochę inaczej, dlaczego warto wybrać do Niemiec na rower?
1: Dla nowych doświadczeń i dla poszerzania wiedzy o tym, jak się jeździ w innych krajach. To jest to, co.
0: Inaczej się jeździ rowerem w Niemczech niż w Polsce?
1: Inaczej się jeździ, wydaje mi się, w każdym kraju, w którym byłam. Inne są reguły też transportowania roweru i to są wszystko takie smaczki, które zaczynają ci smakować dopiero jak jesteś któryś kolejny raz w tym kraju i przestaje cię to przerażać. I to jest ten moment, którego ja w tej chwili doświadczam. To była moja kolejna wizyta w Niemczech. A chyba pierwsza, kiedy poczułam się rzeczywiście tak przyjemnie i komfortowo, bo już wiedziałam, jak ten kraj się obsługuje.
0: Pytam o to, bo wróciłem z wycieczki, nie nazwę tego żadną wyprawą, z Holandii. Pojechałem do absolutnego królestwa rowerowego. Wracając, byliśmy też w Niemczech, gdzie też jeździliśmy rowerem. I wbrew pozorom, mimo że to Holandia jest królestwem rowerowym, mam wrażenie i postawię taką tezę, że dla kogoś, kto jedzie z sakwami, lepszym krajem do podróżowania będą Niemcy.
1: Zastanawiałam się nad tym, bo byłam rowerowo w Holandii, no i właśnie już całkiem nieźle poruszam się po Niemczech i doszły mnie takie słuchy, że w Holandii byłeś i właśnie zastanawiałam się, jak porównać jeżdżenie rowerem w tych dwóch krajach. Jest zupełnie różne. Rozmawialiśmy chwilę przed anteną o Amsterdamie. Amsterdam rowerowo jest absolutnie straszny. Jest to zupełna walka o życie.
0: To znaczy, ja bym tutaj postawił inną tezę. Nie, to nie jest straszne. To jest piękne miasto rowerowo także, gdzie wszyscy jeżdżą na rowerach, na każdym rowerze.
1: Tak, i każdy próbuje cię zabić na każdym, skrzyżowaniu.
0: Nie, to ja mam inne doświadczenie. Nie próbowali zabić, aczkolwiek no, to doświadczenie wpisywania się w wielki tłum rowerów jest ciekawe z naszej perspektywy, przy czym całe miasto absolutnie jest też podporządkowane rowerom i tam myślenie o infrastrukturze rowerowej, tam w ogóle...
1: Znaczy, no jest po prostu oddzielna infrastruktura rowerowa.
0: Kompletnie.
1: I moje wrażenie jest takie, że kto nie pojechał, ten nie zrozumie. Ja próbowałam to opisywać na blogu, ale ani zdjęcia nie oddają, ani to, co piszesz, nie oddaje, bo tam jest po prostu tak, jak jest sieć dróg samochodowych, tak jest oddzielna sieć dróg rowerowych.
0: I mam wrażenie, że ona jest nawet lepiej zorganizowana, ta sieć dróg rowerowych. Chociaż trzeba Holendrom przyznać, że sieć dróg samochodowych, bo też jeździłem samochodem, też mają świetnie i opisaną, i zorganizowaną, więc te dwie sieci się przeplatają, żyją ze sobą.
1: No jasne, ale to jak dojeżdżasz do skrzyżowania, masz oddzielny sygnalizator dla rowerów. Masz wyświetloną informację, ile czasu musisz czekać, aż zapali się zielone światło.
0: To przy złym założeniu, że masz sygnalizator i musisz czekać, bo bardzo często są tunele pod drogami,
1: tak.
0: Bezkolizyjne albo nad kanałami i jest...
1: Tak, to... ale jest to oddzielna sieć.
0: Oddzielna
1: jest to
0: sieć.
1: Po prostu coś, co jest niewiarygodnie wygodne, ale nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, ale to głównie jednak spotykamy poza miastami. Miasta nie są aż tak, w mojej ocenie, przyjazne rowerowo, jakbym się spodziewała. To natężenie ruchu jest tak gigantyczne, że dla mnie miałam w miastach holenderskich kilka sytuacji naprawdę granicznych, gdzie czułam się po prostu niebezpiecznie w napierającym tłumie. W Niemczech tego napierającego tłumu nie ma.
0: Właśnie.
1: W Niemczech jest problem inny. Jest cała sieć bardzo, bardzo przyjemnych dróg rowerowych, po których jeżdżą różni turyści, którzy zachowują się w sposób dalece nieprzewidywalny. I to jest też To, co musisz brać pod uwagę, że w każdej chwili ta pani właśnie z sakwami, która jedzie przed tobą, ona się zatrzyma, bo ona chce zrobić zdjęcie. I tego na przykład w Holandii czy w Danii nie ma, ponieważ tam dyscyplina z kolei rowerowa jest bardzo daleko posunięta. Są też, nie wiem, czy widziałeś te instrukcje do tego, w jaki sposób na dużym skrzyżowaniu możesz skręcić w lewo, że najpierw musisz skręcić w prawo, zatrzymać się, potem dopiero skręcasz w lewo i tam to po prostu wszyscy według tych reguł jeżdżą, każdy wystawia łapkę, jak chce skręcić. Natomiast generalnie jeżdżą bardzo szybko, jeżdżą bez kasków i jeżdżą w 3 osoby na jednym rowerze. No i jakość tych rowerów też jest dyskusyjna.
0: O ile u nas rower jest pewnym wyznacznikiem tego, ile się mu poświęca pieniędzy, ile się tych pieniędzy też ma, trochę jak samochód u nas, tak? Z rowerem patrzysz, o dobra, tego stać na taki rower, a tego nie, albo coś. O tyle w Holandii kompletnie nie ma to żadnego znaczenia.
1: O, nieprawdą jest to, nieprawdą tak, jest absolutnie. To. Widziałeś te szosy.
0: No widziałem, dobra.
1: Wiesz, ale ja widziałem też między miastami.
0: Widziałem też ludzi, którzy ewidentnie było ich stać na lepszy rower, a jechali takimi gratami absolutnymi,
1: tam
0: skrzypiącymi, zardzewiałymi.
1: Że tam są tylko graty i wypasy. W Niemczech ta różnorodność jest rzeczywiście dużo bardziej dużo dalej posunięta, ale też Niemcy są bardzo zainfekowane e-bike'ami.
0: Tak,
1: ilość rowerów elektrycznych jest z roku na rok większa, ale też mam wrażenie, że nastawienie Niemców do rowerzystów niestety ewoluuje w stronę niekorzystną. Rowerów i rowerzystów jest coraz więcej i tak zwane społeczeństwo, przynajmniej ta jego część, z którą miałam okazję się spotkać, reaguje na rowerzystów już dużo mniej przyjaźnie, niż jak byłam tam pierwszy raz z rowerem kilka lat temu. Są w miejscach takich kawiarniano-postojowych są znaki, że tu z rowerem nie wolno, ten rower to tutaj dalej i takie bardzo rygorystyczne i takie bardzo nieprzyjazne. Ja wiesz, podróżuję sama.
0: No ja nie mam takich doświadczeń.
1: I, no bo może trochę inna percepcja jest, jak jesteś sam, masz ten rower i chcesz z tym rowerem gdzieś podejść bliżej. Jak jeżdżę z kimś, to zostawiam rower daleko, idę zapytać albo obejrzeć kartę w restauracji czy w kawiarni, niekoniecznie ciągnąc ze sobą ten rower. Zdarzyły mi się takie bardzo niefajne reakcje. Również w pociągach, wśród obsługi pociągu, gdzie w tych pociągach jest mi już coraz łatwiej, bo już znam obsługę pociągów, która też jest dosyć specyficzna i musisz się tego nauczyć, jak wybierać środek transportu, gdzie no właśnie te kilka lat temu spotykałam się z bardzo przyjaznymi reakcjami, takimi pomocnymi, a teraz mimo posiadanego biletu pan konduktor mnie poinformował, że ja do tego pociągu na pewno nie wejdę tak długo, jak on jest tam kierownikiem. No, weszłam, bo miałam bilet, ale wiesz, po prostu sama taka dyskusja zaskakująca. Ale generalnie Niemcy są bardzo przyjemnym krajem do podróżowania rowerowo, bo w mojej ocenie jest tam ciekawa proporcja ścieżek rowerowych do dróg publicznych, po których możesz się rowerem poruszać. I rzeczywiście te ścieżki pojawiają się tam, gdzie są potrzebne, gdzie są drogi z dużym natężeniem ruchu, którymi po prostu nie chcesz jechać. Natomiast tam, gdzie są przyjazne, boczne, fajne asfalciki, no z jakiegoś powodu tam tych ścieżek nie ma i możesz się cieszyć jazdą po trochę szerszym asfalcie.
0: To ja od razu tylko dopowiem, że wiem, że to się nazywa DDR-ka, czyli droga dla rowerów. Używamy potocznego określenia. Żeby słuchacze wiedzieli, że są puryści, którzy mówią, jakie ścieżki. Znam też takich.
1: Ja używam... tej nazwy jednak celowo, bo no, w mojej ocenie drogi dla rowerów właśnie pojawiają się dosyć rzadko. Bardzo często są to ścieżki. W Niemczech też są to czasami ścieżki i też są to czasami ścieżki niezbyt nowe, ale też nie spotykam się z taką agresją na drodze, jak jedziesz drogą wzdłuż, której jest ścieżka naprawdę słabej jakości, bo takie się zdarzają, i jedziesz, widać, rowerem na cienkich oponach. To jedyny samochód, który na mnie natrąbił, był z Polski, wiesz. Tak? Natomiast są różne inne specyfiki podróży po Niemczech i to, czego się nauczyłam i co się niestety nie chce zmienić. Bardzo słabo jest z zaopatrzeniem w cokolwiek pomiędzy naprawdę dużymi miastami. Tam po prostu nie ma takich małych sklepów, które u nas są za każdym rogiem i w każdej miejscowości i wszędzie. I jest to problem, jak jedziesz długą trasę i masz między jednym hipermarketem a drugim 50 kilometrów i musisz po prostu mieć ze sobą ten zapas wody i potem pod tym Lidlem spotykają się te wszystkie szosy, wiesz, które tam zjechały z okolicy i każdy ma na plecach 12 pustych butelek i żebrzą każdą kroplę wody. To bardzo zabawna, dla mnie zabawna, dla niego chyba nie, historia. Ja już byłam po zakupach w tym Lidlu i przelewałam wodę do swoich bidonów i został mi taki, wiesz, taki dosłownie łyk. I tak potrząchasz tą butelką, bo no, chcesz wypić i wiesz, dojeżdża taki facet, mówi: daj mi to, proszę cię, daj mi to. Więc to, a rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco. Musisz to wiedzieć.
0: No cóż,
1: tak?
0: Coś za coś. Waga albo
1: wiesz,
0: woda.
1: No, tak, no, mój rower niestety na wszystkich zdjęciach z wyprawy prawej niemieckiej ma przytroczoną do kierownicy reklamówkę z dodatkową butelką wody. No wiem, że mnie za
0: coś
1: to nie
0: za
1: lubi, ale, nie, ale musiałam pić, tak, coś za coś.
0: Chyba jednak lepiej mieć tę wodę ze sobą. Postawiłem na początku tezę, że jednak lepiej się chyba jeździ po Niemczech, to jest moja teza, mimo gorszej jednak infrastruktury rowerowej niż w Holandii. Dlaczego to stawiam taką tezę?
1: No właśnie.
0: Dlatego, że w Holandii jest tak wszystko uporządkowane, że nie znajdziesz przypadkowego miejsca na kempingu. Na pewno w sezonie nie znajdziesz, więc jak jedziesz sekwiarsko, wiem, że ty jeździsz trochę inaczej, trochę szybciej, ale różne rzeczy na trasie się mogą wydarzyć i nawet jeżeli sobie zaplanujesz, że dojeżdżasz z punktu A do punktu B, to niekoniecznie musisz do niego dojechać. Jeżeli nie dojedziesz, bo masz awarię roweru, cokolwiek, to nie znajdziesz miejsca na taki przygodny nocleg. W Niemczech?
1: Tego nie wiem, ponieważ ja nie szukam przygodnych noclegów i nie mieszkam na kempingach.
0: W Holandii musisz mieć wszystko absolutnie zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, bo inaczej się po prostu na ten kemping nie wpuszczą.
1: Nie wpuszczą, okay.
0: O 17 zamykają kasę, nie odbierają telefonów, nic ich nie interesuje.
1: Nie byłabym taka pewna, że Niemcy nie idą też tą drogą, znając ich już trochę.
0: Ale możesz się przespać nawet gdzieś przy parkingu na dziko. Jedną noc jest to dozwolone, natomiast w Holandii nie możesz, od razu pojawia się policja i mówi:
1: tego nie wiem, ponieważ mój tryb podróżowania nie przewiduje takich sytuacji. Ale rzeczywiście ten wyjazd, mój ostatni niemiecki, on był po pierwsze spontaniczny, bo miałam jednak jechać na Litwę, ale tak zupełnie nie było tam pogody, że postanowiłam pojechać tam, gdzie jest słońce i rzeczywiście pogodowo było prawie super, wtedy, kiedy nie było burz. I dynamika tego frontu burzowego, który się pojawiał, znikał i znowu pojawiał, była tak duża i tak nieprzewidywalna, że wszystkie moje założenia, takie bardzo wstępne, ale jednak, które miałam, musiałam modyfikować na bieżąco. Pojeździłam trochę pociągami, pobukowałam trochę zupełnie przypadkowych noclegów i potwierdza się ta zasada, którą już odkryłam właśnie kilka lat temu, że w Niemczech warto stawiać na duże miasta. zawsze znajdziesz fajny nocleg, zawsze dojedziesz pociągiem, właśnie nawet jeżeli się okaże, że po drodze coś ci się przydarzyło. Natomiast te doświadczenia, które mam w bukowaniu miejscówek takich, powiedzmy, w bardziej malowniczych może okolicznościach przyrody, takie, które miały być fajne nad tym jeziorem czy gdzieś tam w jakimś lesie, to jednak były zawsze mniejsze lub większe, nie bójmy się tego powiedzieć, wtopy. A duże miasto nigdy cię nie zawiedzie. Jeżeli ten hotel będzie niefajny, to pojedziesz do następnego zawsze sobie poradzisz. No i jednak w przypadku Niemiec nie możemy zapominać o tym, że duże miasto to jest też logistyka i to znaczy, że znajdziesz coś na kolację i nie pójdziesz spać głodny i sfragniony, co też jest ważne.
0: To też ma oczywiście znaczenie, choć no, ja podróżując lubię unikać dużych miast.
1: Tak, no właśnie, więc, dlatego
0: no cóż, coś za coś.
1: Lubię to rozmowy z tobą, bo ty masz zupełnie inne spojrzenie na jazdę rowerem i to też jest, to są ciekawe spojrzenia jakby z drugiej strony, tak? Ja jednak jestem taka bardzo, bardzo miastowa.
0: I szybka i tak, i lubisz poruszać się tymi drogami publicznymi, co ja nie, za tym nie przepadam, przyznaję, wolę wybierać.
1: No wiesz, pojechałam inne. Taką trasę, to generalnie w przypadku Niemiec staram się nie jeździć tras takich pod 200, tylko bardziej w okolicach 150 kilometrów, żeby jeszcze coś zobaczyć.
0: Mówimy o dziennym przebiegu, żeby państwo wiedzieli. Mówimy o dziennym,
1: tak, o takim przebiegu. Chociaż, muszę ci to powiedzieć, pojechałam pierwszą 400. Ale nie w Niemczech.
0: No ale to już chyba na następny raz mi opowiesz, gdzie to było. I jak to zrobiłaś?
1: Jeżeli będzie to dla ciebie ciekawe, to z przyjemnością.
0: Będzie. To gratuluję. Na obronę Holandii dodam, że jest to kraj bardzo ładny, bardzo ciekawy, a małe miejscowości...
1: Małe miejscowości są najpiękniejsze, no, to prawda.
0: Cud, miód i orzeszki, absolutnie.
1: Ja ze swojej wyprawy do Holandii zapamiętałam to, że nigdy paradoksalnie nie jeździłam na rowerze tak mało, bo jak już wjeżdżałam do takiej miejscowości, ona wsysała mnie do spodu i nie byłam w stanie z niej wyjechać. Jeździłam tam w kółko, oglądałam te wszystkie piękne kamieniczki. Siedziałam na rynku, piłam kawę i przebiegi typu 60 kilometrów, które naprawdę w moim przypadku to jest tak, jakbym w ogóle z domu nie wychodziła. To takie miałam przebiegi w Holandii, więc mam, powiedziałabym, ambiwalentne uczucie, jeśli chodzi o jeżdżenie rowerem w Holandii.
0: Absolutnie przecudne, zupełnie zupełnym przypadkiem. Na przykład wjechaliśmy do miejscowości Briel, maluteńka miejscowość gdzieś nad kanałami, niedaleko morza, no cudna.
1: Tak, wjeżdżasz i zostajesz.
0: I
1: no,
0: po prostu wsiąkasz i mówisz, ja tak. Tu chcę po prostu posiedzieć i wypić kawę i poprosić na to, co się tam
1: rozumiem.
0: Więc tak, pod tym względem...
1: W Enfulcie nie miałam takich odczuć.
0: No właśnie, dlatego nie lubię dużych miasta takie. I tam takie się spotyka, no co chwilę, co 20 kilometrów jedziesz rowerem, wjeżdżasz do następnej i mówisz, wow.
1: Ale pod Enfultem za to są pagórki.
0: Będziemy się pięknie różnić. Eliza X, autorka bloga kocham rower.net. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
1: Miło było jak zawsze. Dziękuję za zaproszenie.

0: Ja jeszcze uzupełnię rozmowę o korespondencję słuchacza. Aleksandra napisała, że ja mieszkam w Holandii i mam normalny rower. Poza tym tu po prostu często środek transportu to jest. Macie dowieźć do celu, a nie się prezentować. Chociaż jest jeszcze wiadomość Wojtka, który to z innej strony uzupełnia. Ma 6 lat doświadczenia w dojeżdżaniu do pracy rowerem w Amsterdamie. To intensywne doświadczenie, ale rower w tym mieście daje dużą swobodę komunikacyjną. Można wjechać prawie wszędzie, w każdą uliczkę pod prąd, a na drodze rowerowej nurzasz się w swoich przywilejach. Holendrzy mają w domu minimum 2 rowery. Jeden na tyle zwykły, żeby go nie ukradli na mieście, a drugi wypas do zabawy. No i widać, że z tego korzystają. Ogromnym problemem, z którym władze miasta próbują walczyć, jest zjawisko nadmiernie szybkich elektrycznych fatbajków. I rzeczywiście jest to dokuczliwe zjawisko także dla pozostałych rowerzystów.
1: To jeszcze jeden mail zacytuję. Witam panie Klaudiuszu, wrócił pan z Holandii i Niemiec i jest pan zadowolony z infrastruktury rowerowej w tych krajach. Ja również tam jeździłem i także byłem pod wrażeniem. Czytam obecnie książkę angielskiego pisarza Bernarda Newmana Rowerem na wschód 1937 i w tej książce przeczytałem, że już w tamtych latach istniała infrastruktura rowerowa i tutaj jest odpowiedź, dlaczego tak dobrze jeździ się w tych krajach na rowerze. Polecam książki tego autora. Jechał w 1934 roku przez Polskę. Tak też tę książkę, a propos Polski, czytałem. Mm-hmm. Pan Tadeusz nas pozdrawia. No tak. Lata uczenia się jazdy rowerami i wspólnego życia rowerzystów zmotoryzowanych i pieszych.
0: Tak, ale to jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę na przykład, no nie wiem, telekomunikacyjną, zwykle podawały się kraje jak Polska na przykład, gdzie no nie wiem, infrastruktura pod 5G jest lepsza niż w krajach zachodnich, dlatego, że jest nowa i że można było postawić coś nowego dobrze, a nie modernizować stare. No, a w przypadku rowerów no jednak te lata muszą minąć, zanim się to odpowiednio zgra. Pomimo tego, że mamy świetne nowe ścieżki rowerowe budowane.
1: Trudniej chyba wybudować właśnie te wszystkie drogi, niż postawić maszt jakiś z szybkim internetem. Trzeba to zaplanować. No i więcej ludzi musiałoby chcieć. A tak internet szybki, to wszyscy od razu chcieli mieć.
0: Ale rowerów trzeba
1: przekonywać. I jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie a propos tych fatbajków, o których przeczytałeś. Mhm. Bardzo mało hulajnóg elektrycznych w Holandii. Aha. Co u nas jest z murą, a tam na palcach jednej ręki przez te
0: ciekawe
1: ponad tydzień Rowery. I na drogach dla rowerów bardzo często skutery. Tam są dopuszczone do jazdy. Mhm. I elektryczne, ale spalinowe też mogą jeździć drogami dla rowerów, więc no, wymieniają
0: cię. Takie ich mniejsze hulajnogi. Trochę szybsze.
1: Tak, tylko ciągle mam wrażenie, że chyba bezpieczniejsze. I tak mówią też statystyki, mimo wszystko.

0: Za 4 minuty będzie 8. Różne mamy podejścia do coverów.
1: No tak.
0: Udało mi się.
1: Dobrze powiedziałeś. Tak. Mamy różne podejście do coverów.
0: O właśnie. Ale dziękuję bardzo za potwierdzenie, ale chyba dosyć jednomyślni jesteśmy w przypadku Kasi Linz i Śmierci w bikini i w ogóle jej wersji Ciechowskiego. Raczej zachwyt wywołuje. Aha.
1: Okej. Nie, nie. Jest okej. Jest okej. Jest okej. Covery są trudne.
0: Zazwyczaj... Jaki dyplomata.
1: Nie, no kurczę, jednak mózg sobie zapisuje jakąś wersję i potem przerzucenie się na to, że coś jest skowerowane, jest dobre.
0: No i no
1: jest trudne, ale naprawdę tak. Tu się udało. Co jest, przecież to jest trudny utwór do skowerowania.
0: Tak jest.
1: Skrzykrówkowania.
0: O tym więcej po 8.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Ponad 1100 interwencji straży pożarnej po nawałnicach i burzach, które wieczorem i w nocy przeszły przez kraj. Najwięcej zgłoszeń było w województwach śląskim, dolnośląskim i małopolskim. Tak w TVN24 mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Mamy suszę hydrologiczną, a opady deszczu zmniejszają zagrożenie pożarowe w polskich lasach z uwagi na to, że wzrasta wilgotność ściółki. Wszystko jest bezpiecznie. Oczywiście mogą wystąpić gdzieś lokalne podtopienie, jeżeli mamy do czynienia z bardzo intensywnym, nawalnym deszczem w krótkim czasie, ale tutaj straż pożarna bardzo szybko reaguje, aby możliwie szybko przywrócić normalne funkcjonowanie danej miejscowości.
0: W województwie opolskim doszło do lokalnych podtopień, gdy po nawałnicy z brzegów w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołazów wystąpił potop. Bodzanowski. Prezydent Kolumbii szacuje straty po trzęsieniu ziemi, do którego doszło 8 dni temu. Abelardo de la Espriella mówi o zniszczonych budynkach w 450 miejscowościach i 30 bilionach pesos strat. W przeliczeniu to ponad 35 miliardów złotych. Wyobraźcie sobie skalę tej katastrofy. Ta wstępna liczba będzie korygowana w miarę, jak będziemy gromadzili więcej informacji. Straty będą oceniane w każdym regionie. Zginęło blisko 300 osób, ponad 140 osób. Służby wciąż uznają za zaginione. Teraz rozmowa telefoniczna prezydentów Turcji i Stanów Zjednoczonych. Recep Tayyip Erdoğan wezwał Donalda Trumpa do zmniejszenia napięć w kontaktach z Iranem. Tymczasem, jak podała brytyjska agencja do spraw operacji handlu morskiego, minionej nocy nieznany pocisk uderzył w statek wypływający z cieśniny Ormus. Ranny został członek załogi jednostki. I jeszcze Rosja. Tamtejszy Sąd Najwyższy odrzucił apelację złożoną przez antywojenną partię Jabloko w sprawie zakazania jej udziału we wrześniowych wyborach do niższej izby parlamentu. Wśród argumentów było rzekome finansowanie z zagranicy. Jabloko to ostatnie aktywne ugrupowanie spośród zarejestrowanych oficjalnie rosyjskich partii opozycyjnych. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Na wtorek meteorolodzy przewidują przelotne opady deszczu w wielu miejscach. Na wschodzie, w centrum i miejscami na południu w pierwszej połowie dnia możliwe jeszcze pozostałości po nocnych opadach i lokalne burze. Temperatura nierozpieszcza. Na wschodzie i Podhalu sięgnie ledwie 16-17 stopni. W pozostałych rejonach 19-20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wiejący z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

0: Ależ tam się to roztańczyło na początku godziny. Jest 6 minut po 8. Jesteśmy my rozruszani, rozbudzeni, roztańczeni, rozentuzjazmowani i rozgadani już też. Mam nadzieję, że poprawną miarę polszczyzną.
1: Rozentuzjazmowani. Jedno z ćwiczeń logopedycznych.
0: Tak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: A jakie jest najgorsze słowo do wymawiania według ciebie?
1: Najgorsze?
0: Najtrudniejsze. Rozentuzjazmowanie jest trudne.
1: Nie.
0: Usatysfakcjonowane. Jest ten zespół Creedence Clearwater Revival, to jest okropne.
1: Gdzieś, gdzie jest szcz.
0: Szcz.
1: To mi jakieś takie chrząszcze w trzcinie. To dla mojego języka jest najtrudniej.
0: No to współczuję ci, że masz kolegę Andruszkiewicza. I Strzelczyka.
1: Nie, to aż tak trudne nie jest.
0: Nowy świt. Szczęśliwie, jeśli chodzi o nasze rozmowy na temat języka polskiego, to mamy imię i nazwisko bardzo łatwe do wymowy. Profesor Monika Kresa.
1: Dzień dobry, pani jest profesor.
2: Dzień dobry.
1: No, słyszymy się, wspaniale. Ja muszę przyznać się do pewnej niewiedzy.
0: Bardzo proszę.
2: Tak.
1: Bo gdybyś miał dokończyć powiedzenie mądrej głowie dość...
0: Ojejku, nie możesz mi takich rzeczy robić, bo ja mam po prostu czarną dziurę.
1: No i ja cały czas byłem przekonany, przyznaję, że mądrej głowie dość po słowie, no. Czyli po jednym słowie, że wystarczy no tak. Jedno słowo. A tam się okazuje, że nie jest po słowie, tylko tam jest dwie słowie. Mhm. Czyli mądrej głowie tak. Wystarczą dwa słowa. Jakie dwa słowa tak. Mają mi wystarczyć, pani profesor?
0: Jedno powinno.
2: Tylko dwa, albo aż dwa, bo dwójka jest liczbą trochę magiczną. Zobaczmy, że my jesteśmy tak skonstruowani, że jesteśmy skonstruowani symetrycznie, więc te dwa słowa to jest pewna całość, która ma nam wystarczyć.
1: Ale to nie są te typowe polskie dwa słowa?
2: Które?
1: Nie, nie, dobra, wycofuję się.
2: No właśnie, to nie jest audycja o wulgaryzmach, tylko o liczbie podwójnej.
1: A dlaczego pani profesora, bo ja myślałem o dzień dobry. A pani profesora... No ładnie, ładnie, ładnie. Wyszło, szedło z worka. No i co z tymi dwiema słowami?
2: Tak, no właśnie, ponieważ to jest jeden z niewielu frazeologizmów, który funkcjonuje w języku polskim, w którym zachował się relikt liczby podwójnej. To znaczy w prasłowiańszczyźnie i jeszcze do XVI wieku w języku polskim my liczyliśmy w ten sposób, że było jeden, było dwa i było dużo. Tym samym mieliśmy liczbę pojedynczą, ta, która się odnosi do tego jednego przedmiotu, liczbę podwójną, która się odnosi do dwóch rzeczy i liczbę mnogą, która się odnosi do tego, co jest powyżej dwóch. W pewnym momencie okazało się, że za dużo nam tego liczenia i doszliśmy do wniosku, że dwa to jednak więcej niż jeden, więc możemy tę dwójkę wciągnąć do tej liczby mnogiej, ale kilka reliktów tej właśnie liczby podwójnej, która funkcjonowała jeszcze do XVI wieku w polszczyźnie się odstało i jednym z nich jest właśnie ten frazeologizm. To znaczy powinniśmy mówić i pisać jednej głowie, mądrej głowie, przepraszam, dość

0: w związkach frazeologicznych. Stąd właśnie jedyna poprawna forma to mądrej głowie dość dwie słowie.
1: No, to by musiało być mądra głowa, gdy dwa słowa na przykład, ale to już ma inne znaczenie.
0: Ale to już nie jest to samo.
1: No właśnie,
0: prawda? Tak, bo to już można zinterpretować w dwójnasób.
1: Ale mamy też, pani profesor, cztery gęsi, dwie niewieście uczyniły jarmark w mieście. I dwie
0: Dwie niewieście. No właśnie, dokładnie ta sama historia. Dzisiaj powiedzielibyśmy cztery gęsi, dwie niewiasty, bo przykładamy tę liczbę mnogą.
1: No bo nie chodzi o to, że te gęsi były niewiast, tylko i gęsi, i niewiasty uczyniły je.
0: Zgadza się.
1: Prawda?
0: Tak, były cztery gęsi i dwie niewiasty, tak? Czyli to nie jest, słuszna uwaga, to nie jest przymiotnik, prawda? Bo mamy przymiotnik niewieści, czyli moglibyśmy powiedzieć gęsi niewieście, prawda? Mhm. Czyli czyje, tak. Mhm. I w ten sposób to zinterpretować, ale nie, tutaj to jest właśnie ta liczba podwójna, czyli mamy cztery gęsi, dwie niewieście i jarmark w mieście. I znowu mamy rym zachowany, więc znowu, jak sobie zamienimy cztery gęsi, dwie niewiasty, no to już nie mamy rymu i ten frazeologizm nam nie bardzo pasuje.
1: Tam hałastry. No tak, na żywo to trochę kombinuję.
0: No okej. Tak. Rym jest, aczkolwiek pytanie, czy hałastra
1: to jest... Wycofuję się.
0: Ja też nie ukrywam, że ja zawsze mam taki wewnętrzny dysonans, kiedy mówię o tym przysłowiu, bo nawet nie związek frazeologiczny, tylko przysłowie, bo ono nie stawia w dobrym świetle kobiet tak naprawdę. Tam są tylko te niewiasty i te gęsi i od razu jest cały jarmark, czyli właściwie hałas, bo to nie chodzi o handlowanie, tylko o ten hałas, który się w tym mieście uczynił, więc no ale to właściwie drugi i jedyny z tych dwóch funkcjonujący związek frazeologiczny z liczbą podwójną, więc mówię o tym, co mamy.
2: Ale to są... Językowo i obyczajowo trochę przestarzałe.
0: Ale
1: to są, można by powiedzieć, takie stare powiedzenia, które no, ostały się jeszcze gdzieś tam mamy. Ale mamy też takie rzeczy, które pewnie zastanawialibyśmy się, jakiej formy użyć. No bo na przykład, jeżeli, no nie wiem, coś podnosimy... To podnosimy to...
2: Ręcyma.
1: No właśnie. Rękami czy rękoma?
0: Możemy i rękami, i rękoma, bo to właśnie jest dobry przykład tego, jak my jesteśmy symetrycznie zbudowani, jak ta liczba podwójna przydawała nam się i jak długo ona funkcjonowała właśnie w odniesieniu do tego, co my mamy podwójnie w swoim ciele. Tak? Czyli no, zasadniczo większość z nas ma dwie ręce. I ta forma rękoma, ona brzmi nam tak trochę bardziej archaicznie, ona jest też mniej systemowa, tak? Bo my jednak kim przemy w narzędniku mamy bardziej końcówkę ami. Tak? Czyli mamy, nie wiem, nogami, kubkami i tak dalej. A ta końcówka oma jest właśnie końcówką liczby podwójnej. I w związku z tym, że ta liczba podwójna w odniesieniu do naszych rąk albo do oczu, albo do uszu utrzymywała się trochę dłużej, to ostały nam się oba te relikty. Czyli możemy powiedzieć, że zrobiłam to własnymi rękami, ale mogę powiedzieć, że własnymi rękoma to zrobiłam. I jedna i druga forma jest poprawna.
1: A czemu w nogach tego nie ma? No bo jest tylko nogami, a nie ma, nie wiem,
0: nogoma byłaby forma, gdyby się zachowała. To rzeczywiście ciekawe, ale wydaje się... Teraz będę trochę wymyślać, nie ukrywam, bo nie pomyślałam o tym, ale tak myślę, że znowu ważniejsze chyba dla nas, tak waloryzujemy to, co jest wyżej. Ręce, oczy, uszy mamy wyżej, a nogi trochę niżej.
1: No bo właśnie w przypadku tych rzeczy, tych części ciała, które pani profesor wymieniła, czyli oczy, no to mamy oczyma i oczami, tak?
0: Oczyma i oczami, tak, zgadza się. Obie
1: uszy
0: te formy funkcjonują.
1: I uchami.
0: Właśnie nie, uszy nie powiemy uchoma, bo taka, no, znowu taka właśnie końcówka, prawda, byłaby, funkcjonowałaby tutaj, czy
1: uszami uszyma. I byłoby...
0: Przepraszam, uszyma.
1: Uszyma.
0: Uszyma by było, tak jak oczyma, bo to dawna deklinacja estematowa. Ale właśnie jeżeli chodzi o ucho, to też ciekawe, bo tutaj ta liczba podwójna nie ostała się w narzędniku, czyli kim czym, tylko ostała się z trochę innego powodu w mianowniku liczby mnogiej, dzisiejszej liczby mnogiej, prawda? Bo możemy powiedzieć uszy, tak, że no tak, mamy uszy, ale możemy powiedzieć, że torba

0: ma ucha. I co ciekawe, to właśnie ta forma, która odnosi się do naszego ciała, czyli uszy, to jest liczba podwójna, a ucha, czyli to, co ma torba, to jest liczba mnoga.
1: I chyba to samo występuje, przepraszam, że wejdę w słowo pani profesor, w przypadku oczu, no bo w rosole mamy oka, prawda, a nie oczy.
0: Zgadza się. Tak, zgadza się, prawda? Czyli te plamy tłuszczu to są oka i to jest znowu liczba mnoga, a oczy to liczba podwójna. Czyli to, co się odnosi do naszego ciała, zachowało tę liczbę podwójną.
1: Ale ja coś widzę, już widzę, że chcesz też zadać pytanie, bo mamy mnóstwo pytań w tej sprawie. No to oczyma czy oczami coś widzę w takim razie?
0: I tym, chociaż to wskazywało na to,
1: czterema.
0: Że właśnie tak, że są dwie pary, ale znowu, obie formy są tutaj poprawne, tak? Czyli oczyma i oczami, podobnie jak rękoma i rękami, jak najbardziej możemy powiedzieć i tak, i tak.
2: Czyli jak cztery, to okami też można widzieć.
0: Tak, jak najbardziej tak. To wtedy już tak, bo wtedy już nie jesteśmy człowiekiem pewnie, więc tak. Więc ta kategoria liczby podwójnej się nie trzyma. Tutaj.
2: Czy dobrze usłyszałem deklinacja estymatowa? To sobie zapiszę do zbioru trytytek paradygmatycznych.
1: Tak, to jest to właśnie.
0: Tak, bo to jest to, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że w prasłowiańszczyźnie był taki moment, że deklinacje się mocno ze sobą wspierały. Nawet jeden ze słuchaczy przygotował taką fajną infografikę za pomocą AI-a. I to jest właśnie to, że oczy, uszy, czy oko i ucho, to były takie rzeczowniki, które należały do bardzo, bardzo rzadkiej deklinacji, tak zwanej deklinacji estematowej. To znaczy, kiedyś to było oko, ocze se, ucho, usze se. Tak się odmieniało to słowo w prasłowiańszczyźnie. Tam było S i dlatego to deklinacja estematowa. Ale my znowu lubimy sobie życie ułatwiać, więc wyrzuciliśmy to S z paradygmatu, a propos trytytki paradygmatycznej, czyli z odmiany, i mamy już właśnie oczy i oka, nie oczese.
2: I całkiem nieźle sobie ułatwiliśmy liczebniki, skoro mamy 100 i 300 i 400, ale dwie to mamy ście.
1: A powinno być 200, tak?
0: Tak, powinno być 200.
1: Albo 200, tak, właśnie.
0: 200, no właśnie, prawda? Czyli dokładnie tak jak w tym...
1: 300, 400.
0: 300, 400, prawda? A potem mamy 500, bo liczebnik 5 łączy się z innym przypadkiem, czyli wymaga dopełniacza, prawda? Więc mamy 100, 100, 100, tak? Czyli tak się to liczyło. To jest też ciekawy przykład właśnie zachowanej liczby podwójnej, notabene zachowanej właśnie w dwóch kategoriach gramatycznych, czy dwóch częściach mowy, bo zarówno w rzeczowniku stoście, prawda, jak i w liczebniku jedno, dwie, to też jest relikt liczby podwójnej. Czyli ten liczebnik 200 jest takim ładnym reliktem liczby podwójnej, chyba najczęściej używanym spośród tych, które do tej pory wymieniliśmy.
1: Chyba tak.
0: Myślę, że no właśnie, najczęściej.
1: No bo to on jest taki, znaczy, nie chcę powiedzieć, że tamte są niepoprawne, ale ten jest jedyny funkcjonujący. Chociaż przyznaję,
0: tak,
1: że...
0: nie mamy alternatywy.
1: Znaczy zdarzyło mi się słyszeć, ty, bo tutaj daj pan 200 i też słyszałem takie formy, ale nie wiem, czy one były specjalną formą używania dawnej polszczyzny, czy raczej po prostu niepoprawną.
0: Nie chcę wnikać, jaka to była sytuacja komunikacyjna, bo to dużo od tego zależy, ale zdecydowanie nie o to chodziło. Na pewno nie o liczbę podwójną, a jej relikt mamy rzeczywiście tutaj w tym liczebniku.
1: A czy w czymś, czego używamy na co dzień, jeszcze występują te nasze relikty liczby podwójnej?
0: I tak, i nie, bo pytanie, jakim językiem my się posługujemy na co dzień. Natomiast ta liczba podwójna, zresztą ona była zwana albo dualisem, albo liczbą dwoistą, albo liczbą dwójkową, ona odnosi, co ciekawe, ona obejmowała podobnie jak w ogóle kategoria liczby różne części mowy. Czyli powiedzieliśmy tutaj o rzeczownikach, powiedzieliśmy o liczebnikach, ale ona też odnosiła się do czasowników. Czyli inaczej mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o sobie ja, inaczej mówiliśmy o sobie w liczbie mnogiej wtedy, kiedy obok nas występowała tylko jedna osoba. Czyli jeżeli na przykład...
1: Chyba nie rozumiem, ale dobra.
0: Już mówię, bo dzisiaj znowu w czasownikach mamy liczbę pojedynczą i mnogą, prawda? Czyli ja robię, tak, to jest liczba pojedyncza, my robimy, to jest liczba mnoga.
1: Tak.
0: I tak, prawda? I mówimy, my robimy... Notabene kiedyś się mówiło robim, piszę i to było poprawne, ale to temat na inną historię. Ale w każdym razie mówimy, robimy bez względu na to, czy ze mną jest jedna osoba, czy 50 tysięcy.
1: Tak.
0: Tak, to cały czas będzie liczba mnoga i to jest to. Natomiast pierwotnie w prasłowiańszczyźnie ta liczba podwójna odnosiła się również do czasowników. Czyli inaczej się mówiło, kiedy ze mną była jedna osoba, a inaczej się mówiło, kiedy ze mną było 5000 osób. I mamy pewne relikty tej liczby podwójnej w czasownikach, ale co ciekawe, one się zachowały tylko w języku potocznym albo w gwarach. To znaczy one nie są uznawane za poprawne, nie są uznawane za element języka oficjalnego, takiej polszczyzny starannej. To jest końcówka ta, którą mamy w rozkaźnikach chociażby, tak? Czyli mamy piszta, siećta, róbta, co chceta, jak już jesteśmy przy skrzydlatych słowach i takich formach, które pojawiają się też medialnie. I zobaczmy, że ta końcówka ta, ona, tak jak mówię, jest typowa dla języka potocznego, bo potocznie tak powiemy, jest bardzo typowa dla gwary, natomiast no dla języka, prawda? Natomiast dla języka oficjalnego nie, ale to co ważne, ta forma, ta końcówka zatraciła tę swoją funkcję dualności. Czyli kiedy my mówimy róbta, to znowu zwracamy się albo do dwóch osób, tak, albo do 50 tysięcy osób. Nie ma znaczenia.
1: Ale a rozumiem, kiedyś, że kiedyś to byłyby dwie osoby, tak? Róbta co chce to?
0: Tak, róbta co chceta to tylko dwie osoby, a róbcie co chcecie, trzy i więcej.
1: No ale to zaraz, bo chciałbym to doprecyzować. Róbta co chceta odnosiłoby się do mnie i do kogoś jeszcze, czy do dwóch osób,
0: nie,
1: których ja mówię?
0: Nie, do dwóch osób, do których ja mówię. Natomiast gdyby się odnosiło do mnie i do kogoś jeszcze, to byłoby róbwa co chceba. Ponieważ w pierwszej osobie...
1: To się dopiero
0: tak, ponieważ... A, się porobiło. Ale myślę, że kolega redaktor z Podlasia końcówkę wa kojarzy, bo robiwa, nie wiem, Mateuszu,
2: no właśnie
0: czy
2: tak szukam, ale chyba niekoniecznie, bo jeżeli chodzi o tę gwarę mazowiecką, no to drupta jak najbardziej, ale z końcówką wa chyba nie.
0: To ciekawe, bo ja to jeszcze znam z mojego pogranicza Mazowsza i Podlasia. To znaczy jeszcze to słyszę u osób tak 70 plus, powiedzmy, ta końcówka. Ale wróćmy, bo tutaj redaktor Klaudiusz się zagubił trochę z tymi końcówkami.
1: Nie, już wiem, cały czas róbwa to ja i ktoś, tak, róbta tak, to dwie osoby, ale nie tak, ja, tylko dwie osoby, a róbcie to już dużo osób.
0: To już dużo, tak, ponieważ ta końcówka wa to była pierwsza osoba liczby podwójnej, tak, czyli ja plus ktoś, a końcówka ta to była druga osoba liczby podwójnej, czyli ty plus ktoś, prawda, czyli poza mną te osoby. Natomiast właśnie to, o czym powiedziałam, o ile ta końcówka ta funkcjonuje albo w języku potocznym, albo w gwarach i jest dosyć powszechna, bo ona jest ogólnogwarowa, my ją usłyszymy wszędzie, o tyle właśnie ta końcówka wa, którą, tak jak powiedziałam, ja jeszcze znam gdzieś tam z mojego pogranicza Mazowsza i Podlasia, no ona jest reliktowa już tak bardzo gdzieś tam jeszcze w tekstach zapisanych przez Kazimierza Janicza na początku XX wieku ją wysłyszymy, ale tak ogólnie to już faktycznie odchodzi nam w zapomnienie.
1: No i róbta co chce, to też zdecydowanie zmieniło raczej swoje znaczenie. Też właśnie, prawda? Przez tę medialność tego zresztą.
0: Tak, jak najbardziej. Tak, ale to też ciekawe, że samo hasło, ono też, ono było w ogóle analizowane z różnych stron przez językoznawców i to jest ładny przykład tego, jak właśnie ta polszczyzna potoczna, bo myślę, że Owsiak czy jego sztab, oni nie mieli z tyłu głowy, że to jest liczba podwójna, tak, i to wykorzystajmy, to wow, prawda, no właśnie, tylko jednak chodziło o wykorzystanie języka potocznego, prawda, czyli takiego, którym posługujemy się na co dzień, który jest taki fajny, w cudzysłowie, bo to słowo znaczy wszystko, tak? Ale właśnie takiej formy, z którą możemy się wszyscy zidentyfikować. I właśnie to róbta co chce, ta takie potoczne, tutaj dlatego jest takie nośne, bo jest, no właśnie, bo jest potoczne, bo jest codzienne, bo jest nasze wspólne.
2: Wszystko jasne, chyba na tym etapie.
1: Co to było? Ta trytytka paradygmatyczna dzisiejsza?
0: Deklinacja estematowa.
2: Właśnie.
1: Deklinacja estymatowa, która łączy się z krytyką paradygmatyczną.
0: Nie, to ja to sobie zapisuję. Z okiem, deklinacja uchem, kołem, estymatowa. Ciałem, drzewem.
1: Deklinacja estymatowa. Deklinatorka estymacyjna. Profesor Monika Kresa.
2: A oprócz tego dialektolożka i językoznawca. Dziękujemy. Pięknie.
1: I władczyni krytyki paradygmatycznej też tam.
0: Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie.

0: To a propos liczby mnogiej, Threes and Sevens, Queens of the Stone Age, wszystko się zgadza. 8:30 będzie za chwilę, co oznacza, że w studiu powinien się pojawić Mikołaj Tyczyński. I już szybki czek, jest, gotowy, rozentuzjazmowany.
1: Możemy oderwać tę taśmę. Remove before flight.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Doskonała wiadomość pana Marcina. Jeszcze a propos tematu, który poruszyliśmy z profesor Moniką Kresą. Odwracamy się plecami czy plecyma? Plecmi. Więc frontem do nas, nie plecmi. Odwrócony Mikołaj Tyczyński, dzień dobry.
2: Dzień dobry panowie. A może plackami?
1: Plackami. To też ma spory potencjał. Myślę, że tu kreatywnie moglibyśmy popłynąć.
2: A placki są dobre.
1: Jeszcze jak. A placki czy racuchy?
2: Ja... To zależy od pory roku. O. Latem akurat wydaje mi się, placki ziemniaczane są lepsze.
1: O rany. Nie będę brnął w to z czym, ale jak najbardziej podzielam placki. Nie, a my teraz chyba o jakichś takich fit rzeczach będziemy rozmawiać, co?
2: Będziemy rozmawiali o spalaniu kalorii, bo właśnie. W czasie sportu spala się kalorie, żeby móc potem zjeść te racuchy albo placki ziemniaczane.
1: Wszystko się łączy.
2: No dobrze, szanowni panowie, szanowni państwo, zaczniemy sobie od tenisa, od turnieju WTA 1000 w Cincinnati. No i zacznijmy od dobrej wiadomości, dlatego że Iga Świątek, która w trzeciej rundzie zmierzyła się z Marią Sakkari, mimo pewnych trudności w pierwszym secie, który to Greczynka wygrała, to już w dwóch kolejnych setach Iga Świątek nie pozostawiła żadnych złudzeń i wygrała ostatecznie 2-1, wygrywając 4-6, 6-7, 6-1. No i Iga Świątek szybko poznała rywalkę w pojedynku o ćwierćfinał i zmierzy się z nierozstawioną francuską tenisistką Diane Parry, 66. rakietą w rankingu, która wyeliminowała w poniedziałek swoją rodaczkę Louise Boisson 4-6, 6-4, 6-3 i to spotkanie zostanie rozegrane jutro, czyli 19 sierpnia. Też wielkie brawa dla Magdaleny French, która co prawda przegrała z wiceliderką rankingu kazachską tenisistką Ileną Rybakiną 4-6, 6-7 w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. No jednak patrząc na to, że mówimy o drugiej tenisistce rankingu, patrząc na to, że Magdalena French sporo problemów w Kazaszce sprawiła, no to wielkie ukłony, wielkie gratulacje, bo to był naprawdę solidny mecz w wykonaniu Magdaleny French. No niestety gorzej poszło Mai Chwalińskiej, która przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7 i odpadła z rywalizacji w turnieju w Cincinnati. Jednak no, na niekorzyść Mai Chwalińskiej przemawia to, że to spotkanie było kilka razy przerwane ze względu na deszcz. Diana Schneider zrewanżowała się Mai Chwalińskiej za porażkę w półfinale Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska szczególnie w drugim secie złapała dobry moment i kiedy prowadziła, jeżeli dobrze pamiętam, 4-1, to mecz został przerwany, no i po tych kolejnych to przerwach Rosjanka odnalazła swój rytm i odwróciła losy rywalizacji tego drugiego seta, który no potrzebował troszkę dłuższego rozstrzygnięcia. No więc szkoda, ale liczymy, że kolejny turniej będzie dla Mai Chwalińskiej łaskawszy, bo nad tego Rolanda Garrosa to tak jakąś ma taką klątwę, taką serię, bo w czasie Wimbledonu złapała kontuzję, później był ten turniej w Toronto, który nie wyszedł, no a teraz w Cincinnati, gdzie jak weszła na falę, no to musiała z niej zejść ze względu na warunki pogodowe. To w takim razie przejdziemy sobie do tego, o czym ci wczoraj mówiłem, co zapowiadałem, że dzisiaj padnie.
1: Piłeczka?
2: Tak, przejdziemy do piłki, bo akurat wczoraj wyczerpaliśmy tę pulę weekendową, więc sobie powiemy o tym, co się wczoraj nie zmieściło. Zaczniemy od FA Cup, od FA, od tarczy wspólnoty, od spotkania, które tak na dobrą sprawę zwiastuje początek sezonu angielskiej Premier League. No i Arsenal pokonał 3-0 Manchester City po bramkach Ricardo Calafiorego, Kaja Havertza i Martina Odegaarda. Dla Manchesteru City to był mecz, no taki no pierwszy oficjalny, czy też pierwszy poważny mecz pod wodzą nowego trenera Enzo Mareschi, byłego szkoleniowca Chelsea, który zastąpił na tym stanowisku Pepa Guardiola. No i Manchester City przychodzi rewolucję kadrową, jeżeli chodzi o myśl szkoleniową. No i nie wyglądało to dobrze. Kanonierzy no, nie pozostawili żadnych złudzeń i pokonali obywateli. Świetnie też zaprezentował się nowy nabytek Arsenalu, grecki zawodnik Colis, który asystował przy dwóch bramkach. Przy bramkach Kaja Havertza i przy bramce Martina Odegaarda. Rozegrany też został Super Puchar Francji, w którym to sensacyjnie Lens pokonał PSG 1-0, chociaż Lens od 39 minuty grało w dziesiątkę, tak, ponieważ Antonio dostał czerwoną kartkę, jednak też PSG w drugiej połowie czerwoną kartkę otrzymało, szanse się wyrównały, a jednak PSG miało sporo minut do tego, żeby odrobić losy rywalizacji. Świetnie zaprezentował się nowy nabytek Lens, który no jest z nami związany, bo to jest Mike Nawrocki, też chociażby powoływany przez Czesława Michniewicza, będący na radarze byłego selekcjonera reprezentacji Polski, były piłkarz Legii Warszawa, a także Warty Poznań. W końcówce wszedł też Michał Skóraś, który miał dobrą sytuację, którą co prawda zmarnował, jednak trudna to była sytuacja do wykorzystania. Ale rozpoczął się, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale nowy sezon hiszpańskiej La Ligi. No i słuchajcie, wiecie co, Javier Tebas, prezes Ligi, on wybrał takie znakomite spotkania na otwarcie ligi. W ogóle wszyscy wiedzieli o tym, że startuje Liga Hiszpańska. To wcale nie jest tak, że ludzie przypadkiem dowiedzieli się o tym na Twitterze. Była cała kampania medialna i wiesz, wystawili, kurczę, Real Madrid Sevilla. Nieprawda. Deportivo Alaves Getafe. To było pierwsze spotkanie tego sezonu, które Deportivo Alaves wygrało 3-0. Tego samego dnia Sevilla pokonała Rayo Vallecano 2-1. W niedzielę mieliśmy kolejne dwa spotkania. Racing Santander, czyli beniaminek tego sezonu hiszpańskiej La Ligi, zremisował z Villarrealem, który jest typowany do tego, żeby w pierwszej czwórce się znaleźć 2-2, a Espanyol pokonał Levante 3-0. No i wczoraj mieliśmy też mecz Deportivo La Coruña z Elche, zremisowany 1-1 po bramce Pierre-Emerica Aubameyanga dla Deportivo, a także po bramce Aguado dla Elche. No i tutaj też warto powiedzieć, że w wyjściowym składzie na inaugurację ligi w barwach Deportivo La Coruña wyszedł były piłkarz Motoru Lublin, który w tym sezonie, w tym letnim okienku zamienił Lublin na La Coruña, czyli Bright Ede. Zawodnik, który wielki talent, 19-letni obrońca, który ma generalnie niewiarygodne parametry i możliwości fizyczne, był skautowany, czy był na listach, tak, skautingowej Manchester United, Chelsea, była słynna saga z tym, że polscy insiderzy mówili o tym, że transfer Brighta Ede w zeszłym roku do Chelsea się wydarzy. On się nie wydarzył i z tego cała szydera. Agent Brighta Ede mówi, że faktycznie ta umowa była prawie gotowa. O, już tam nie zważając już. A to może tak trochę żartobliwie o tym mówię. Jednak Bright Ede w polskiej ekstraklasie, on tak dobrze się nie prezentował pod wodzą Mateusza Stolarskiego w barwach Motoru Lublin. Raczej był obrońcą elektrycznym, a wczoraj naprawdę...
1: Elektrycznym?
2: Tak się mówi w piłce nożnej. To jest taki no, przykład niepoprawnego żargonu piłkarskiego. Elektryczny obrońca to jest taki, który powoduje duże problemy swojemu bramkarzowi i reszcie kolegów. Ma problemy z kryciem, z wyprowadzeniem piłki. Potrafi podać piłkę do przeciwnika zamiast do swojego kolegi. Albo po prostu nie dogoni napastnika drużyny przeciwnej. To tak upraszczając bardzo mocno całą tę wykładnię. Jednak Bright Edem naprawdę dobrze się zaprezentował wczoraj w barwach Deportivo i może być z niego pociecha. Ale słuchajcie, pan Gianni Infantino, czyli Gianni Infantino oczywiście, ja trochę nawiązuję do Donalda Trumpa, ma znowu problem.
1: Znowu? On ma cały czas jakąś serię problemów ostatnio. No bo coś nie idzie.
2: Słuchaj, była taka seria książek i filmów, a potem był serial, Seria Niefortunnych Zdarzeń on się nazywał.
1: Było, tak.
2: I to chyba dotyczy teraz Gianniego Infantino, dlatego że jest taka organizacja Fair Square, to jest organizacja zajmująca się prawami człowieka i ona zaapelowała do FIFA o wydanie decyzji uznającej, że Gianni Infantino nie może się ubiegać o kolejną, czwartą kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. W uzasadnieniu podano, że wykorzystał on już maksymalny limit dozwolony w statucie. W 2022 roku Gianni Infantino, on argumentował, że jego pierwsza kadencja, rozpoczęta wraz z wyborem na kongresie nadzwyczajnym po rezygnacji Sepa Blattera w 2016 roku, nie powinna być wliczana do tego limitu, bo Sepp Blatter zakończył pełnienie funkcji prezydenta FIFA 2 czerwca, rezygnując ze stanowiska przed czasem, zaledwie 4 dni po wygraniu wyborów na piątą kadencję. To był wynik wielkiej afery korupcyjnej, która wybuchła przy okazji ekipy Seppa Blattera. No i Gianni Infantino, czy też Jani, jak to mawia o nim pieszczotliwie Donald Trump, zastąpił go w lutym 2016 roku. No i w tym apelu, w tym liście pojawia się taka... Pojawiają się takie frazy. Złożona przez nas skarga niezbicie dowodzi, że doszło do rażącego naruszenia

0: FIFA, no, wielokrotne naruszenie zasad Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który dotyczył neutralności politycznej poprzez udzielenie poparcia politycznego prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Między innymi to była kwestia pokojowej nagrody FIFA, którą Gianni Infantino wymyślił, żeby zbudować lepsze relacje z Donaldem Trumpem, no i żeby osłodzić łzy smutku Donalda Trumpa, że nie dostał pokojowej nagrody Nobla.
1: No tak. Dobrze mieć takich przyjaciół, co? Zawsze można liczyć.
0: Tak, pan Mieczysław Szcześniak śpiewał chociażby Dobrze, że jesteś. I myślę, że Gianni Infantino może to zaśpiewać o Donaldzie Trumpie, a Donald Trump może to zaśpiewać o Janim Infantino.
1: Bromance.
0: Bromance. Myślę, że to jest taki... Myślę, że za 30 lat, jak będziemy próbowali szukać w światowej popkulturze bromansów, to Gianni Infantino i Donald Trump z pewnością będą jednym z nich.
1: Mikołaj Tyczyński, dzięki ci piękne. W takim razie kolejna część tego Love Story jutro po 8.30.
0: Ja nie wiem, czy akurat o Gianni Infantino i Donaldzie Trumpie to będzie. Może coś do jutra się pojawi, a to nie jest nieprawdopodobne. A
1: może będzie, wiesz, jakiś nowy wątek, jakieś zdrady, jakieś romanse. To nigdy nie wiesz.
0: Słuchaj, no to zanosi się na to, że to będzie brazylijska telenowela trochę.

0: Ta piosenka bardzo mi przypomina Chelsea Dagger, co bardzo mi się kojarzy ze sportem i z piłką nożną, więc no bardzo a propos po ostrej grze. Partia, to była Warszawa. Ja, za 12 minut będzie 9. Panie Klaudiuszu, czy coś z informacji sportowych pana zaskoczyło?
1: Że świat widzi, co Gianni Infantino wyrabia.
0: Gianni. Że nie ucieka do bokiem, nie przechodzi. No tak.
1: Zobaczymy, co z tego wyjdzie oczywiście.
0: Mamy system naczyń połączonych w kontekście polityki. Dzisiaj trochę rano o tym mówiliśmy w przypadku kosmosu, że to się bardzo łączy z twoją działką. Z piłką podobnie.

0: Jestem ciekawy,
1: wszystko się ostatecznie, ze sobą łączy.
0: Tak, ale jestem ciekawy, jak ostatecznie w kolejnych wyborach te wszystkie rzeczy, które robi Donald Trump, również w przypadku piłki nożnej i tak dalej, na ile duży one mają wpływ na potencjalne notowania, jak to się objawi przy kolejnych wyborach.
2: Sam jestem ciekawy.

Naprawdę się można teraz było poczuć trochę jakby było lato, wracając wspomnieniami do występu The Cure tegorocznego w Polsce. Trochę to były cieplejsze okoliczności, bardziej słoneczne za oknem. Chociaż nie, w przypadku The Cure akurat nie, ale w przypadku tego festiwalu było bardziej słoneczne, bo The Cure to akurat tak się trafiło, że w deszczu grali. Ale to bardzo korespondująca z muzyką pogoda była. W każdym razie za nami Robert Smith i spółka, a my się teraz muzycznie przeniesiemy się... My się przeniesiemy się ładnie do trochę bardziej współczesnej części sceny muzycznej brytyjskiej, ponieważ będzie to Nia Archives z numerem Vertigo.

Tak, tak oto dojechaliśmy do końca godziny. Za 4 minuty będzie 9. Po 9 rozkład jazdy mamy następujący. Najpierw będzie Mateusz Kuśmierek, który poopowiada nam trochę o tym, co udało mu się ostatnio znaleźć w internecie ważnego, interesującego, zgodnie z co dwutygodniowym planem. Raz jest Mikołaj Kierski, raz Mateusz Kuźmierek. A po 9.30 naszą gościnią będzie dr Karina Stasiuk-Krajewska z SWPS, z którą porozmawiamy o dezinformacji. W szerokim rozumieniu, trochę w kontekście fact-checkingu, który to jest częścią funkcjonowania CEDMO. Czym dokładnie jest CEDMO, to też Państwu opowiemy. Dużo skrótów, dużo nazw własnych. Po 9 wszystko stanie się jasne. Ewa Koc, czyli polski projekt Niebezpiecznie Blisko, jest już teraz na antenie, a my wracamy do Państwa za kilka minut z serwisem informacyjnym i z pogodą też przyjdziemy.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prokuratura zabezpieczyła dokumentację w siedzibie firm organizujących przejazd pielgrzymów do Medjugorje. W niedzielnym wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Śledztwa toczą się równolegle. My oczywiście zawnioskowaliśmy w europejskim nakazie dochodzenia o protokoły przesłuchań świadków i mam nadzieję, że takie protokoły otrzymamy. Niezależnie od tego, wykonujemy czynności na miejscu, w kraju, też będziemy na pewno przesłuchiwać świadków. Wówczas w procedurze polskiej dokonuje to prokurator polski, w procedurze węgierskiej prokurator węgierski, ale oczywiście wymieniamy się informacjami.
0: 21 osób poszkodowanych w wypadku wróciło do Polski specjalnym samolotem. 18 osób rannych pozostaje w 4 węgierskich szpitalach. Kierowca autokaru ma dziś stanąć przed sądem. Możliwe jest przedłużenie aresztu dla mężczyzny o miesiąc. Odnotujmy w południe początek posiedzenia rządu. Ministrowie mają się zajmować m.in. uproszczeniem przepisów dotyczących strategicznych inwestycji, a także funduszami europejskimi przeznaczonymi na technologie związane z obronnością. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek to bliski współpracownik premiera Donalda Tuska. Ostatnio był ministrem nadzorującym wdrażanie polityki rządu. Wątpliwości co do tej kandydatury zgłaszają niektórzy koalicjanci, a także opozycja. To Przemysław Czarnek z PiSu.
2: Żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to trzeba mieć wykształcenie prawnicze, doktor habilitowany nauk prawnych bądź profesor nauk prawnych, albo doświadczenie w zawodzie prawniczym sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, co najmniej 10-letni. Nie do końca wiemy, czy pan Berek ma te uprawnienia.
0: Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłasza swojego kandydata do Trybunału, Artura Kotowskiego. Sejm ma wybrać nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września, a dokładnie za miesiąc upływa kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Na koniec Czechy premier wznowił działalność Narodowej Koalicji Przeciwko Suszy. Grono ekspertów działało już w takiej formie w trakcie poprzednich rządów Andreja Babisza. Zleciłem ministerstwom, aby we współpracy z synoptykami z Biura Meteorologicznego opracowały mapę 500 do 1000 najbardziej krytycznych miejsc, z których woda odpływa najszybciej lub gdzie występuje jej deficyt. Susza dotyka niemal całego obszaru Czech. W całym kraju obowiązuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: A tym razem pogoda przygotowana przez lotnisko Chopina w Warszawie. Wtorek będzie w większej części pochmurny i deszczowy. Dopiero pod koniec dnia zacznie się wypogadzać. Maksymalna temperatura 19 stopni, minimalna 13 stopni. W tej chwili na lotnisku temperatura wynosi 14, było to 3 godziny temu. Ciśnienie 994 hektopaskale i będzie rosło. Wiatr o prędkości 10 węzłów z północnego zachodu. Widzialność bardzo dobra, ponad 10 km.

0: Gary and Money Cars rozpoczyna ostatnią godzinę naszego spotkania. W niezmienionym składzie kłaniamy się Państwu.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Klaudiusz Slezak.
1: I Beata Grabarczyk.
0: I magister Kajetan Strzelczyk.
1: Z szacunkiem.
0: No, a z czym? I Wiktoria Wichrowska.
1: Też.
0: I Piotr Dupoliński.
1: I Kuba Ferlina.
0: Też. I fake newsa sprzedałem właśnie. Z tym niezmienionym składem.
2: Nowy świt.
0: Bo dołącza do nas Mateusz Kuśmierak w tej godzinie. Dzień dobry, Mateuszu.
3: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Co tam dobrego, proszę Pana?
3: Dobrego, dużo dobrego.
1: W internetach dzisiaj, oczywiście.
3: Tak, i przybywam z naprawdę ciekawymi i dobrymi materiałami.
0: Ale u Ciebie też mam nadzieję, że wszystko dobrze.
3: Tak, dziękuję bardzo. Tak, wszystko w porządku. Chociaż no, ponuro. Za oknem.
0: W Krakowie też, tak?
3: Tak, tak, ponuro w Krakowie.
0: To zsynchronizowaliśmy się.
3: Tak, tak, tak. Natomiast dzisiaj, jeśli chodzi o internety, wracając, to no już nie obędzie się, tak jak ostatnio, bez elementów geopolo na początku i tego bliskiego nam, choćby geograficznie i politycznie wymiaru. Natomiast generalnie ten odcinek znalezionych w internecie zdominują dwie, moim zdaniem, a propos dobrego, fantastyczne, wciągające i mądre rozmowy o sferach, które są nam wszystkim, myślę, bliskie i tworzą część przynajmniej naszej codzienności. Ale najpierw zapraszam na to geopolo i na głęboką analizę tego, co aktualnie dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo przyjąłem takie kryterium wobec kanałów i twórców, których polecam na łamach naszego cyklu więcej niż dwa razy, że co do zasady, kto z Państwa miał ochotę się zapoznać, to już się raczej zapoznał i został albo nie. Niemniej wyjątki robię dla tych materiałów, co do których mam głębokie przekonanie, że nie powinny umknąć Państwa uwadze, a próżno szukać poruszanych w nich zagadnień gdzie indziej w sieci, o tradycyjnych mediach już nie wspominając. Zatem zaczynamy od Kremlinki Show, nie pierwszy raz, bo dzieją się rzeczy historyczne, naprawdę niebywałe i takie, o których gdyby ktoś nawet rok temu, a dwa lata temu, to już w ogóle powiedział, że się wydarzą, zostałby delikatnie mówiąc wyśmiany, co zresztą stało się udziałem Pawła Jeżowskiego i Mateusza Lecha wówczas. No i co, łyso wam, niedowiarkowie, mogliby zapytać? Bo oto Robert Brody, znany też jako Madziar, czyli szef ukraińskich wojsk dronowych, spełnia swoją obietnicę, czy też jedną ze swoich wielu obietnic w tym wypadku, że no, krótko mówiąc, zmiecie firmę Wildberries z powierzchni ziemi i to się dzieje na naszych oczach. Przypominam, że to jest rosyjski odpowiednik Amazona, jeden wielki magazyn Rosji, jeden wielki hub logistyczny, który zajmuje się wieloma rzeczami. Jeden z ważniejszych

0: Generalnie sytuacja wygląda w Rosji tak, że codziennie coś płonie, nawet na Kremlince nieco żartobliwie zmieniono aktualnie nazwę CEP, czyli codzienny ekonomiczny przegląd na codzienna ewidencja pożarów, bo naprawdę codziennie coś w Rosji płonie. No i zaczyna im brakować efektorów, żeby się przed tymi ukraińskimi dronami bronić. Gospodarka się załamuje. No i wreszcie kraj agresor już w pełni wraz z całym społeczeństwem na całym terytorium odczuwa, czym jest wojna. Czy to zwiastun końca konfliktu? Nie wiem, ale warto śledzić Kremlinkę, żeby wiedzieć wcześniej, co faktycznie może się wydarzyć, a w co niekoniecznie wierzy reszta opinii publicznej, bo jak się okazuje, nie zawsze mniejszość się myli. A teraz przechodzimy już do wspomnianych szalenie ciekawych, dalekich od geopolityki rozmów. Pierwsza, i tu też kategoria znani z naszego cyklu i myślę, że niezależnie od poglądów lubiani, czyli dwie lewe ręce, ale tym razem w roli pytających, wywiadujących, w roli gospodarzy, bo na kanale pojawiła się w końcu i aż dziw, że tak późno, jak to jest cytat, jak przyznają sami prowadzący, profesor Aleksandra Przegalińska, wybitna ekspertka od holistycznie rzecz ujmując tego, co na styku człowiek i technologia, choć ostatnimi czasy temat ten zdominowała nasza ukochana sztuczna inteligencja. I to też jest obszar najbardziej eksplorowany przez panią profesor i w tej rozmowie poruszany. A pytanie będące punktem wyjścia, jak i osią tej rozmowy o sieci AI, social mediach i technologii, to pytanie jest następujące. Czy internet jest martwy? Spoiler jest taki, że gdyby odpowiedź brzmiała jednoznacznie tak, to zasadność naszych wtorkowych spotkań byłaby nie tyle wątpliwa, co by jej nie było. Także dziękuję za uwagę i nie do usłyszenia. Ale niestety brzmi ona w większości tak. Teoria martwego internetu, nie wiem czy wiecie jak brzmi, czy co obejmuje, co oznacza?
1: To, że większość ruchu generowana jest przez boty tudzież sztuczną inteligencję.
0: Tak, dokładnie, że ów umiera w tym sensie, że coraz mniej w nim ludzi, a coraz więcej botów i że coraz mniej treści publikowanych przez ludzi dla ludzi, a coraz więcej marketingowego, fejkowego, wiralowego szumu pchanego przez algorytmy i AI. No, co sprawia, że ludzie z tego fałszywego świata się wypisują, jak podają statystyki. No, może nie jest tak, że już przestaniemy korzystać z internetu, ale podchodzimy do niego z dużo większą rezerwą. No i jak to jest naprawdę dziś z tym życiem w sieci? Jakie ono jest? Jaka jest przyszłość człowieka w internecie? Wreszcie, czy ten pociąg zwany AI, o którym mówiło się, też sam się dałem w jakiś sposób na to nabrać, że to jest pociąg, który odjeżdża i albo do niego wsiądziesz, albo będziesz skazany na cyfrową banicję. No okazuje się, że ten pociąg zmierza być może na cmentarzysko pociągów, a ludzie pospiesznie z niego właśnie zaczynają wysiadać. Bardzo wiele ciekawych wątków o nas w sieci, o sieci bez nas i o tym, jak fenomen zjadł swój ogon. I co z tym wszystkim dalej? O tym rozmawiają pani profesor i DLR. Trzecie polecenie to moje odkrycie miesiąca, choć kanał ma już niecałe 2 lata, no ale no właśnie, algorytm to jest takie coś, że szkoda gadać, ale czasem miewa przebłyski i to zdecydowanie jest jeden z nich. Mianowicie kanał doktora Michała Wrzoska o nazwie Rezultaty, który w całości polecam, bo znajdą tam Państwo wiele rozmów ze specjalistkami i specjalistami w swoich dziedzinach o zdrowiu psychicznym i fizycznym generalnie, choć czego przykładem będzie odcinek, do którego link Państwu Mateusz pewnie wklei zaraz, nie obowiązują tak, nie obowiązują tu jakieś szalenie sztywne ramy konwersacyjne i tematyczne. Nieraz rozmowa schodzi na życie, emocje, ciekawe anegdoty, doświadczenia i obserwacje wykraczające poza zakładaną tematykę. Chociaż z drugiej strony pod zdrowie psychiczne albo pod to, co ma na nie wpływ, można podciągnąć praktycznie wszystko w życiu. Gościnie i goście wspaniali, naprawdę polecam zajrzeć do sekcji wideo i przeżyć ten oczopląs, który ja niedawno przeżyłem na zasadzie, Boże, ile tu dobra w tej części internetu. A dla Państwa jako reprezentację wybrałem dziś rozmowę z Katarzyną Miller o perfekcjonizmie, o ciągłym dążeniu do bycia lepszą wersją siebie, o pędzie, o byciu niewolnikiem celów. Ja bym powiedział, że to jest w ogóle o ciemnej stronie ambicji odcinek i rozmowa o poczuciu niedowartościowania i próbie zaradzenia temu w sposób sprawiający, że życie ucieka, krótko mówiąc. Ucieka to, co jest tu i teraz, ucieka satysfakcja. a jest tylko ciągły głód. To jest motyw przewodni w teorii tej rozmowy, bo jak wspomniałem, jest przestrzeń na różne dygresje.

0: i tu ta przestrzeń jest całkiem spora, bo jak pani Katarzyna, to i o relacjach, i o związkach też musi być. Także kolejna arcyciekawa rozmowa dla każdej i dla każdego. Może w przeciwieństwie do tych dronów nad Moskwą, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale rola znalezionych w internecie jako okno na świat też musi być spełniana. No a na koniec samo dobre, samo napawające dumą, takie, o którym możemy powiedzieć nasze, wyjątkowe, nikt inny nie ma. Można się pochwalić, można się szczycić. A co? Oczywiście pochodzenie sarmackie. Żartuję. Wywiad z Maciejem Buchwaldem i Jakubem Brużyło, czyli kolejno reżyserem i scenarzystą serialu 1670 i są oni gośćmi na łamach podcastu Polityki Kultura na Weekend prowadzonego przez Janusza Wróblewskiego. Czy oglądaliście już trzeci sezon?
1: Nie, właśnie dużo osób mi mówiło, weź idź, obejrzyj, koniecznie trzeba sprawdzić, a ja to mam gdzieś na mojej serialowej półce wstydu, bardzo długiej półce zaznaczę.
0: A ty? Oglądałem, dołączam do chóru namawiających cię, was, wszystkich państwa, szczerze mówiąc. Tak, dobrze by było, Mateuszu, żeby to było wysoko na tej półce. No, wstydu, jak najszybciej, żeby sięgnął. Nie, no serio, warto. Oczywiście znowu kłamią na temat Polski, Polaków, także 0 na 10 nie polecam. No, nie, jest super, 1670 jak najbardziej, ale polecam kolejność, najpierw serial, jeśli ktoś z państwa w ogóle nie widział, no to 3 sezony, a potem dopiero materiał, który polecam ja, no bo tam są różne rozmowy zakulisowe, więc ewentualny spoiler alert tak zwany jak najbardziej jest. No, ale polecam bardzo, no, oczywiście rozmowę z twórcami 1670 naszego dobra narodowego. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Będę musiał nadrobić. Mateusz, jesteś swój chłop. Dzięki.
0: No i po to wszystkim.

znajdę linki, pyta pani Aleksandra. W grupie patronów się już znalazły, wkleiłem. O, i z błędem napisałem, że link od Mateusza. Już poprawiam linki. Dużo tego było. Jak zawsze urodzaj od kolegi redakcyjnego, którego dzisiaj polecamy też po 23 z audycją Między Światami. Mateusz Kuśmiarek, powróć w blasku i chwale w audycji autorskiej. My z kolei wracamy z muzyką polską. Przebiśniegi i czarny hi-fi to będzie melatonina.

0: melatoninka w taki dzień. Spanie by się przydało, co? Aha. No właśnie. Ale nie u nas, bo my jesteśmy pełni energii od samego rana.
1: Sił
0: jak to
1: i wigoru.
0: Zresztą. Tak jest, 25,5 minuty po 9 mamy. Za chwilę będzie kolejna rozmowa, w której myślę, że nawiążemy do tego, o czym dzisiaj z samego rana wspominałeś, czyli do sprawy pana Rafała Brzoski, który na portalu Meta...
1: Ciężkie działa wytoczył przeciwko Mecie.
0: Tak, opublikował dane wizerunki osób zarządzających Metą w Polsce. No i pytanie... To, które dzisiaj wyartykułowaliśmy już wspólnie na antenie, kto de facto ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie wizerunku w sposób niewłaściwy, za rozsiewanie fake newsów, czy ci, którzy to robią, czy portal, który na to pozwala, kogo powinniśmy wskazywać palcem, czy może tak, że tak użyję kalki z angielskiego na koniec dnia, my, którzy nie mamy wyrobionej odporności na fake newsy i dajemy się w to złapać, bo może powinniśmy... Przede wszystkim na siebie patrzeć i pogodzić się z tym, że rzeczywistość jest taka, że mamy na nią ograniczony wpływ i po prostu wyrobić w sobie pewną odporność, bo to hasło na pewno też padnie, odporność na fake newsy.
1: A może to wszystko wyłączyć po prostu.
0: Wyłączyć?
1: Wyłączyć.
0: Zostawić tylko radio.
1: Tak, nasze. Absolutnie.
0: I będzie okej. Okay. No i dobra.
2: Dobra.

do 30, to ja tylko wspomnę, że naszą gościnią będzie profesor Uniwersytetu SWPS, doktor habilitowana Karina Stasiuk-Krajewska, koordynatorka CEDMO w Polsce. Nie po raz pierwszy rozmawiamy na naszej antenie, więc jest spora szansa, że choćby z anteny Radia Nowy Świat znana Państwu rozmówczyni za kilka minut się połączymy.

9.33, Aura Marek za nami i piosenka zatytułowana Is It Now? Odpowiadając na postawione w utworze pytanie, not yet, jeżeli chodzi o rozmowę.

0: 9.36, Madame Affair w twoich rękach za nami, a my przechodzimy do zapowiedzianej rozmowy. Karina Stasiuk-Krajewska, profesor Uniwersytetu SWPS, koordynatorka CEDMO w Polsce, jest naszą gościnią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
0: Bardzo cieszę się, że się słyszymy. Porozmawiamy dzisiaj o fake newsach i o dezinformacji, więc właściwie jest to swego rodzaju kontynuacja rozmowy, którą mieliśmy okazję już przeprowadzić na antenie Radia Nowy Świat. Ale ponieważ temat jest to niewyczerpywalny zupełnie i o pewnych rzeczach warto przypominać, to dzisiaj będziemy o tym mówić. Tym bardziej, że mam wrażenie, że w ostatnim czasie jest kilka, ja nie wiem, czy to dobre wyrażenie, ale bardzo medialnych fake newsów, więc możemy to też trochę potraktować jako case study, ale do tego przejdziemy. Chciałbym, żebyśmy trochę zaczęli od narysowania kontekstu, czyli CEDMO, a więc projektu, którym pani koordynuje. Czym się zajmuje CEDMO, gdybyśmy tak mieli w kilku zdaniach to wyrazić?
1: Ten skrót rozwija się jako Central European Digital Media Observatory i myślę, że rzeczywiście warto parę słów temu poświęcić, bo w tej chwili już mamy taki dosyć ustabilizowany, jak to mówimy po angielsku, hub, czyli zespół rozmaitych instytucji, uniwersytetów, fact-checkingowych, instytucji mediów, instytucji badawczych z trzech krajów Europy, czyli ze Słowacji, z Polski i z Czech. No i to, co dzieje się teraz, to jest druga odsłona CEDMO i mogę się pochwalić, że Komisja Europejska przyznała finansowanie na kontynuację naszych działań, co nas bardzo cieszy, stanowi również dla nas pewien rodzaj potwierdzenia wartości tego, co robimy, a w dużym skrócie robimy trzy rzeczy w tych trzech krajach, tak, bo uznaliśmy, że istnieją tutaj pewne podobieństwa, one są też oczywiście różnice, no więc badamy, to jest jedna rzecz, edukujemy, to jest druga rzecz i trzecia rzecz, współpracujemy z organizacjami, czy z organizacjami i osobami, które są profesjonalistami w obszarze sprawdzania informacji, przede wszystkim tak zwanymi fact-checkerami, ale także dziennikarzami w coraz większym stopniu, bo wydaje mi się, że to jest oczywiście, mam nadzieję, czy zakładam, jestem pewna, że pan redaktor się z tym zgodzi, to jest również dla dziennikarzy, dziennikarek, w ogóle dziennikarstwa bardzo ważna rzecz, żeby te informacje sprawdzać, prawda, zanim one gdzieś tam się dalej pojawią, więc te trzy rzeczy robimy i myślę, że to nam wychodzi całkiem dobrze. Jak mówiłam, we współpracy z organizacjami z Czech, Słowacji i Polski, ważna rzecz jest również taka, że CEDMO jest częścią takiej bardzo dużej, że tak powiem, siatki organizacji, zespołu organizacji wzajemnie ze sobą powiązanych, które działają jako EDMO. EDMO, czyli European Digital Media Observatory, to jest w tej chwili kilkanaście właśnie takich hubów, które pokrywają po kilka państw, czy właśnie państwa bałtyckie, czy my tu jako centralna Europa, czy gdzieś tam inne takie pewne wspólnoty państw kulturowe. I to wszystko razem działa, jest w miarę skoordynowane, oczywiście przy takiej liczbie organizacji i ludzi ta koordynacja jest zawsze wyzwaniem, ale jakoś to idzie. To jest ogromnie ważne, bo jak pan słusznie zauważył, mamy dużo ciekawych medialnych fake newsów, ale to jest ogromnie ważne dlaczego, bo ta dezinformacja i te fake newsy mają dwie istotne cechy. One są po pierwsze globalne, więc jakby bardzo ważne jest to, żeby na poziomie czy właśnie europejskim i idąc krok dalej globalnym współpracować w tym działaniu, przeciwdziałaniu i badaniu, a po drugie one są bardzo dynamiczne. I bardzo często jest tak, że najpierw obserwujemy na przykład w krajach bałtyckich jakąś narastającą tendencję i dobrze jest wiedzieć, że ona już tam jest, bo nas to jakby troszeczkę uczula i pokazuje nam, czego szukać tutaj chociażby w krajach środkowej Europy. Więc ta współpraca jest bardzo ważna i wykorzystam to, żeby przy okazji właśnie EDMO prowadzi taką stronę, która się nazywa EU versus Disinfo. I myślę, że to gdybyśmy mieli polecić taką stronę, która naprawdę bardzo dużo ciekawych i raportów, i informacji zawiera, i takich badawczych, i takich fact-checkingowych, to pokazuje, że ta współpraca działa, bo tam jest tego dużo, jest z różnych krajów, jest rzeczywiście przekrojowe.
0: Pani powiedziała o potwierdzeniu wartości, jeżeli chodzi o to dofinansowanie unijne, ale też sobie myślę o potwierdzeniu istoty tego, jak bardzo potrzebny jest dzisiaj fact-checking i badania w tym kierunku i działalność edukacyjna, że świadomością jesteśmy chyba w tym momencie. Ja to trochę też tak odczytuję, jeżeli chodzi o w ogóle pozycję, w jakiej Europa się znajduje i pewne problemy, z jakimi musimy się mierzyć.
1: Absolutnie zgoda z tym. To jest pewnie podstawowe kryterium, że te środki na finansowanie tego rodzaju działań są. Nie powiem, że one są coraz większe, ale one rzeczywiście Komisja Europejska, Unia Europejska doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to jest po prostu zagrożenie na różnych poziomach, a w tej chwili, powiem Państwu, takim głównym wątkiem i też wydaje mi się, że to świadczy o pewnej roztropności Unii Europejskiej, a jest wątek dezinformacji w kontekście procesów wyborczych. Bardzo silny nacisk w tej chwili, zarówno jeśli chodzi o regulacje, ale także działania badawcze, przeciwdziałania, tak zwane budowanie odporności, bo teraz mniej mówimy o walce z dezinformacją, a bardziej o budowaniu społecznej odporności. Kładzie się bardzo duży nacisk właśnie na kwestię tej dezinformacji okołowyborczej. Wydaje mi się, że to jest rozsądne i to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo tutaj troszeczkę jak w soczewce w tej dezinformacji okołowyborczej zbiera się to wszystko, co mamy w dezinformacji, czyli no, możemy sobie już wyobrazić i oczywiście pamiętamy, jakie wątki dezinformacyjne były w kontekście rozmaitych wyborów w Polsce podnoszone, prawda? Czy związane właśnie z agresją Rosji w Ukrainie, czy Ukraińcami, czy działalnością rządu, czy właśnie tą dezinformacją zdrowotną i tak dalej, więc jak idą te wybory, to te działania dezinformacyjne się intensyfikują na wszystkich polach, plus, co jest moim zdaniem, no tak powiem, systemowo jeszcze gorsze, w znaczeniu takim jeszcze istotniejsze i ma jeszcze bardziej negatywny wpływ, to jest to, że ta dezinformacja w ogóle podważa wiarygodność procesu wyborczego. To znaczy im więcej jest dezinformacji w okolicach wyborów, tym mniej jakby zaczynamy w ogóle traktować te wybory jako coś sensownego, tym bardziej, że bardzo często takim istotnym wątkiem, który powraca w kontekstach rozmaitych wyborów, jest podważanie wiarygodności już wprost samego procesu wyborczego, że tutaj nam Ukraińcy go ukradną, prawda, a tutaj na pewno będzie jakiś przekręt. I proszę zobaczyć, no mechanika jest dosyć prosta. Jeżeli te wybory są bez sensu, to ja na te wybory nie pójdę. No i to jest, że tak powiem, patetycznie strzał w samo serce procesu demokratycznego, ale rzeczywiście tak jest.
0: Tak. Które źródło ma na wschodzie, jeżeli chodzi o jakieś takie bardzo konkretnie ukierunkowane działania? Bo to chyba, chociaż nie wiem, tak się zastanawiam, na ile, jak duża jest nasza świadomość, że spora część tych treści antyukraińskich, treści podważających autorytety naukowe, czy w ogóle autorytety szeroko rozumiane, to część walki informacyjnej płynącej właśnie ze strony rosyjskiej.
1: Oczywiście, że tak. Ja mam nadzieję, myślę, że możemy powiedzieć, że badania, które prowadzimy, potwierdzają, że już Polacy mają wysoką świadomość tego, co ciekawe, wyższą niż Czesi i znacznie wyższą niż Słowacy. Myślę, że to jest kwestia naszych, że tak powiem, historycznych doświadczeń w relacjach z Rosją czy Imperium Sowieckim. Wiadomo, że ta historia była trudna, to na pewno, ale bardziej chciałam powiedzieć, no często dla nas taka, powiedziałabym, niekoniecznie korzystna, jeśli mogę takiego określenia użyć. Natomiast to, co pan powiedział, jest absolutnie prawdą, ale ja bym tu chciała dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, proszę pamiętać, że coraz istotniejszym, i to jest właśnie ta kwestia globalna, aktorem dezinformacyjnym są Chiny. Coraz istotniejszym aktorem dezinformacyjnym są Indie także. Więc zaczyna nam ta dezinformacja, te procesy, oczywiście również związane z aktywnością prezydenta Stanów Zjednoczonych, to procesy już naprawdę mają charakter globalny, a także zjawisko nowe, które obserwujemy, czy którego intensyfikację obserwujemy w Polsce w kontekście budowania tego konfliktu między Polakami a Ukraińcami, tak bym to nazwała, no to jest coś takiego, co się w skrócie nazywa Wietspam. I ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ to są boty, to są jakieś takie zorganizowana cyberprzestępczość, która jest, no wedle danych fact-checkerów, ulokowana po prostu w Wietnamie. Ona jest inspirowana, niektórzy mówią, że ona jest też posiadana, po prostu wykupiona do jakiegoś stopnia przez Rosję, ale jednak źródło, takie źródło geograficzne, to jest Wietnam. I to proszę zobaczyć, jak to nam komplikuje i badanie, i przeciwdziałanie. Niestety muszę powiedzieć, że ten pejzaż taki sprzed paru lat, kiedy mówiliśmy, Rosja nas atakuje ze wschodu, to jest prawda, ale to się niestety skomplikowało. No zresztą tak działa, jak to jeszcze dawno piszący badacz mediów pisał Marshall McLuhan, tak działa globalna wioska, tak działa internet po prostu.
0: Tak myślę sobie o budowaniu odporności, o którym pani wspomniała. Jednym z takich niedawnych dzisiaj przez nas przywołanych na antenie case'ów jest, to akurat niezupełnie dezinformacja w kontekście rosyjsko-ukraińskim, a wykorzystanie wizerunku niepoprawne przez, znaczy wizerunku Rafała Brzoski, który postanowił opublikować w mediach społecznościowych dane szefostwa Mety po to, żeby w końcu wywołać jakąś reakcję i żeby można było moderować to, co no, niezgodnie się z prawem pojawia, znaczy w niewłaściwy sposób jest wykorzystywany, czyli wizerunek wspomnianego przedsiębiorcy. No i teraz pytanie, ja się zastanawiam nad tą kwestią i każdą inną w przypadku dezinformacji. Kto ponosi odpowiedzialność? Osoba

0: niczego nie moderuje, czy ostatecznie my, którzy mamy niewyrobioną odporność? Albo niewystarczająco bardzo.
1: Znaczy, to jest oczywiście fundamentalne pytanie, też fundamentalne pytanie dla Digital Act i dla wszystkich prób regulacji, no bo to jest pytanie, kogo ograniczać, lub nawet ostrzej sformułowane pytanie, kogo karać. Mhm. Prawda? I moje przekonanie jest takie, zacznę od końca, to znaczy powiem, że najmniejszą odpowiedzialność ponoszą w mojej opinii tacy, że tak powiem, zwykli użytkownicy mediów społecznościowych. Zaraz jeszcze do tych mediów społecznościowych będzie uwaga. Dlatego, że naprawdę to jest w tak przemyślany sposób robione, to jest tak doskonale targetowane, za tym stoją tak potężne pieniądze i tak ogromna wiedza o nas, że trudno się temu tak w 100% oprzeć. To sami wiemy o tym, mamy oczywiście już troszeczkę zmieniając temat, ale to jest to pokrewna sprawa, rozmaitych, wie pan, tak zwanych skamów, oszustw. I ja powiem szczerze, mnie samej zdarzyło się naprawdę w ostatniej chwili, miałam jedną taką sytuację, nie będę tu podawać nazw, marek i tak dalej, kiedy naprawdę w ostatniej chwili udało mi się uniknąć kliknięcia przelewu, bo dokładnie przeczytałam coś, co było napisane małym drukiem. No, ja nie jestem oczywiście super specjalistką od cyberbezpieczeństwa, no, ale jednak zajmując się tą dezinformacją, staram się pewną czujność zachować, a i tak powiem w ten sposób, o mało się nie nabrałam. Więc to jest tak złożone, że my jako jednostki, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy bezradni, ale to jest dla nas bardzo trudne, budujemy tę odporność, budujemy tę świadomość i to jakoś tam idzie do przodu, natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby to karanie, czyli właśnie ta odpowiedzialność jest w najmniejszym stopniu. W większym stopniu jest po stronie tych tak zwanych złych aktorów, takie mamy określenie, niezbyt szczęśliwe tłumaczenie bad actors angielskich.
0: Tylko dodam, minutka nam została.
1: Dobrze, ci, którzy rozprzestrzeniają te informacje celowo, zarabiają na tym pieniądze na przykład, tak, w kontekście dezinformacji medycznej. Ale ja bym jednak powiedziała, że należy dążyć do tego, żeby jak największą odpowiedzialnością obciążać platformy. I teraz uwaga, w tej ostatniej minutce ja powiedziałam odruchowo media społecznościowe, ale tu bym chciała podkreślić, to nie są media, to są platformy, bo tak naprawdę proszę zobaczyć, tak jak Państwo, jako medium bierzecie odpowiedzialność za to, co się u Was dzieje, tak platformy jej nie biorą, nie chcą brać, czy za wszelką cenę bronią się przed wzięciem tej odpowiedzialności.
0: I to sobie zapamiętamy, rozgraniczenie między medium a platformą. Profesor Uniwersytetu SWPS, koordynatorka CEDMO w Polsce, Karina Staszyk-Krajewska była naszą gościnią. Bardzo pani profesor dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Różne są pomysły na poradzenie sobie z problemem demograficznym. Politycy prześcigają się ostatnio w propozycjach nie do końca trafnych, a już na pewno nie trafiających do wyborców. Fakt jest taki, że jako społeczeństwo po prostu się starzejemy i rodzi się mało dzieci, a żyjemy coraz dłużej. Emerytury wypłacane są solidarnościowo, czyli ze składek od tych, którzy wciąż pracują. Skoro pracujących jest coraz mniej, coraz trudniej o godne emerytury, a skoro dzieci rodzi się coraz mniej, tym bardziej pogłębia się problem zastępowalności pokoleń. Można uprawiać futurologię stosowaną, a więc przy postępującej automatyzacji nakładać składki emerytalne na maszyny, które wyręczają ludzi, ale dziś to jeszcze wydaje się abstrakcyjne. Oczywiście za 100 lat, jak nas tu już nie będzie, może okazać się, że przy odpowiednim wzroście gospodarczym firmy korzystające z maszyn AI będą musiały takie składki odprowadzać, by utrzymywać emerytów. Jednak na razie to 2026 rok i dzisiaj przede wszystkim mówimy o zachętach pozostawania aktywnym na rynku pracy w przypadku osób, w szczególności kobiet, które osiągają wiek emerytalny i prawo do niej, ale nadal pracują, powiększając sobie emeryturę poprzez jej opóźnienie. To w przypadku tych, którzy mają taką możliwość i siłę, jednak co i rusz pojawiają się jakieś dziwne wykwity, jak na przykład pomysł z lipca minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która nie czując dyskryminacji stwierdziła, że bezdzietne kobiety powinny pracować do 65 roku życia jak mężczyźni. Finansowo wyszły by na tym nawet na pewno dużo lepiej niż kobiety, które rodziły i które na emeryturę przeszły w wieku 60 lat. Ale niestosowność, najdelikatniej ujmując, takiego rozwiązania chyba nie została przez minister wyczuta, skoro padło oficjalnie. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dość szybko sprowadziła ten pomysł na ziemię. Oczywiście inna kwestia to niesprawiedliwość społeczna wynikająca z niższych składek kobiet, które dzieci wychowywały. I tu jest przestrzeń do ich wynagradzania, ale jednak właśnie wynagradzania, a nie karania jednych czy drugich. No ale idźmy dalej. Teraz lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki proponuje coś na zasadzie emerytalnej składki rodzinnej. Otóż plan zakłada, że 25% składki emerytalnej pracujących dzieci trafiałoby na konto emerytalne ich rodziców, co miałoby podnieść wysokość ich świadczeń, ale jednocześnie wspierać walkę z kryzysem demograficznym. Jednak skoro przekonywanie ludzi młodych i w sile wieku, że z emeryturą to może być krucho i trzeba pomyśleć o tym zawczasu idzie dość mozolnie, to już widzę, jak nagle osoby, które mogą, zakładają rodziny po 5 dzieci tylko po to, żeby emeryturka za kilkadziesiąt lat to była wyższa. Eksperci oceniają szanse na wzrost dzietności dzięki takim pomysłom jak te wyżej na właściwie równe zeru. To nie znaczy, że problemu nie ma, jednak politycy póki co prześcigają się na co bardziej nietrafione propozycje zamiast trafnych. Zatem na pewno wszystko w naszych rękach i o tym trzeba myśleć od pierwszego dnia pracy, po emeryturę.
2: Za 4 minuty będzie 10, a nas nie będzie już tu, bo będzie Zuza Jłęda z audycją I granie z graniem. Pięknie Państwu dziękujemy za wspólne 4 godziny poranka. Tak?
3: Tak, tak, dziękujemy? Absolutnie. No,
2: dobrze,
3: dziękujemy,
2: dobrze,
3: tak?
2: Jesteśmy zgodni, super.
3: Tak pięknie mówisz, że nie chciałem Cię przerywać.
2: Dobra,
3: zasłuchałem się.
2: Ty naprawdę byłeś chyba na kursie z dyplomacji, co?
3: U Ciebie.
2: Klaudiusz Slezak,
3: Mateusz Andruszkiewicz,
2: pourdopowy. Beata Grabarczyk, Kajetan Strzelczyk, pan magister Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Piotrek Topoliński i Kuba Ferlin odpowiadający za muzykę. Pięknie dziękujemy Państwu za dziś, a z Zuzą będziemy tu jutro czekać od godziny 6.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach rozbili zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o wprowadzenie do obrotu nielegalnych sterydów. Tak o sprawie mówił w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Kolejny sukces Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji. Właściwie w każdym tygodniu są po 2-3 tego typu realizacje. My staramy się o tym bardzo mocno informować, tak żeby też Polacy wiedzieli, jak bardzo skutecznie działa dziś Centralne Biuro Śledcze Policji.
0: Służby zatrzymały 8 osób, 4 osoby trafiły do aresztu. Sąd w Brukseli rozpatrzy sprzeciw Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Chodzi o pieniądze zablokowane w związku ze sporem z firmą Pfizer. W kwietniu sędzia orzekł, że Polska nie mogła 4 lata temu odmówić dostawy ponad 60 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-owi i musi zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W lipcu Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej poinformowała o zajęciu wierzytelności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z tytułu należnych jej opłat trasowych. Na początku sierpnia resort zdrowia odwołał się od wyroku. Londyn. 1500 kierowców autobusów protestuje przeciwko konieczności pracy w upale. Strajkują pracownicy jednej z firm przewozowych. Trudności odczują podróżni korzystający z 40 linii w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Na koniec Brazylia w pomarańczowym kombinezonie i z buteleczką z ropą w rękach. Prezydent Lula da Silva spotkał się z pracownikami koncernu wydobywczego Petrobras. Kilka dni temu złoże ropy odkryto u północno-wschodniego wybrzeża kraju, w pobliżu ujścia Amazonki. Można to nazwać paszportem do przyszłości tego kraju. I kiedy mówię paszport do przyszłości tego kraju, nie neguję swojej walki o to, żebyśmy pewnego dnia nie musieli korzystać z paliw kopalnych, ponieważ kraj ten nadal będzie królem innowacji w dziedzinie biopaliw. Poszukiwania ropy krytykują obrońcy środowiska oraz przedstawiciele rdzennych mieszkańców. Twierdzą oni, że rządzący nie przeprowadzili wystarczających konsultacji. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Granie z graniem.
1: Dzień dobry, jak co wtorek, Zuzanna Iłęda przy mikrofonie. Kłaniam się nisko. Dzisiaj będzie gość w Igraniu z graniem, czyli Igranie z graniem z gościem. Dawid Tyszkowski i już za moment będziemy rozmawiali o jego drugiej części epki albo o drugiej części longplaya, która wyszła jako epka, w zależności jak to nazwać. Chciałbym umrzeć z miłości. I tytuł być może państwo kojarzą, bo Artur Rojek i Mysłowic śpiewali taki utwór, klasyczny już w piosence polskiej, więc oczywiście zagramy go, bo to dobry punkt odniesienia, ale żeby nie było nudno, to jest to live z Nospro.

0: Zapowiadane goście w studiu Radia Nowy Świat, razem ze mną Dawid Tyszkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali, tak jak zapowiedziałam wcześniej, o epce, o drugiej części tak naprawdę, Chciałbym umrzeć z miłości. Zagrałam specjalnie przed naszą rozmową utwór, który wydaje mi się jest trochę jak motto, możesz mnie poprawić, czyli zagrałam Rojka. Chciałbym umrzeć z miłości i o te relacje z Rojkiem chciałam cię dopytać i z tym konkretnym utworem, że wydaje się być tak inspirujący, że druga część powstała?
1: Tak. No, dla mnie i Artur i cały zespół Myslowic to jest ważny jakiś punkt w rozwoju, w moim rozwoju jako słuchacza też, nie tylko artysty. Pamiętam, że kiedy poznałem pierwszą płytę solową Artura Rojka, Składam się z ciągłych powtórzeń, bodajże. Nie, krótkie momenty skupienia, teraz zgłupiałem już w stresie.
0: Ja nie jestem ważne. Zawsze fatalna w pamiętaniu kolejności, więc nie przejmuj się, jest nas dwójka.
1: W każdym razie, jest to jedna z moich ulubionych polskich płyt, tak ulubiona, że nie mogę zapamiętać tytułu, ale to przez stres. I miała duży wpływ na mnie i czuję, że doszedłem do takiego momentu w swojej karierze, gdzie czuję się jakiś w miarę gotowy na to, żeby się trochę posłużyć.

0: więcej niepokoju, niż bym się tak spodziewała po tym pierwszym zdaniu. Czy to jest niepokój, który tak... Zastanawiam się, skąd on płynie i czy on jest tak obecny stale, że potrzebowałeś miejsca ujścia w epkach? Jak to jest?
1: Tak, we mnie jest dużo, dużo różnych emocji, których nie rozumiem i muzyka zawsze była takim miejscem, żeby te emocje z siebie wyciągnąć i spojrzeć na nie, jak one wyglądają na papierze czy na słuchawkach. I wtedy to zazwyczaj pomaga mi jakoś, no właśnie ostatecznie się zrozumieć. I ten niepokój właśnie wynika z tego, że mam w sobie jakoś dużo, dużo różnych konfliktów. No nawet nie wiem, jak o tym mówić. Nie lubię o tym mówić ze względu na to, jak bardzo to jest wszystko dla mnie osobiste i mam w głowie taki taki czuję, że to, co robię, jest w ogóle jakimś dziwnym paradoksem, że ja jestem wokalistą, występuję na scenach i wydaję te wszystkie rzeczy do sieci, bo z drugiej strony to ja w ogóle najchętniej bym nikomu tego nie pokazywał, bo to jest tylko dla mnie, po to, żeby sobie ze swoją głową jakoś radzić. No a jednocześnie to jest moja jakaś tam kariera i czasami biznes, co jest dziwne.
0: Rozumiem to bardzo dobrze i to też sprowadza się do tego, po co mam opowiadać o tych emocjach teraz, skoro w zasadzie są w piosenkach. Niech sobie państwo zerkną po prostu.
1: Powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia w tym temacie.
0: Absolutnie rozumiem. Wspomniałeś o zespole w swojej pierwszej wypowiedzi i to jest chyba istotny element, o którym trzeba opowiedzieć, że to jest ciąg dalszy twojego odchodzenia, jak rozumiem, od tego, że to jest projekt solowy, do tego, że traktujesz Dawid Tyszkowski jako projekt zespołowy.
1: Trochę tak. Czuję po prostu, że ja bardzo lubię pracę z ludźmi i że cały czas jestem tym nienasycony, że praca z nowymi zespołami w kontekście mojej solowej twórczości często daje mi jakieś ogromne pokłady inspiracji. I czuję, że ostatnią płytę mam szczęście stworzyłem z Kamilem Paterem i Kubą Staruszkiewiczem i graliśmy ją całą na żywo na koncertach z innym zespołem, z którym do tej pory właśnie grałem tylko koncerty na żywo i stwierdziłem, że to jest też dobry moment na to, żebyśmy razem weszli do studia i stworzyli coś swojego, żeby każdy mój muzyk miał szansę grać swoje dźwięki na scenie. No i tak też się wydarzyło, bo drugą część epki stworzyliśmy wspólnie z Patrykiem Zieliniewiczem, Wawrzyńcem Topą, Ignacym Matuszewskim i Maćkiem Chubczakiem.
0: I tak jak zrozumiałam, to wszystko zaczęło się od improwizacji wspólnej.
1: Tak, najczęściej tak się dzieje, szczególnie w momencie, kiedy nie przychodzę do studia z jakąś już stworzoną demówką przez siebie, bo często tak bywa, ale zauważyłem, że jednak najlepszy efekt w takiej pracy zespołowej daje wolność. Że fajnie, kiedy ja przychodzę z jakimś słowem kluczowym, z jakimś nadaniem tematyki, nadaniem tempa pracy, ale niekoniecznie z nadaniem jakichś konkretnych ram tej pracy. Że czuję, że ta wolność, ta improwizacja prowadzi po prostu do tego, że każdy muzyk wykorzystuje swoje umiejętności w 100%, a ja tam właśnie jestem po to z nimi, żeby z nich wyciągnąć to 100%, żeby szukać tych ich charakterystycznych dźwięków i tego stylu, bo w zasadzie tylko to mnie interesuje.
0: I tak też powstały skity, które są na epce, prawda?
1: Tak. Skity były dla mnie ważnym elementem tych obu epek. Jakoś to dziwnie wszystko powydawałem, bo ciężko się to nazywa, ale ostatecznie to jest trochę album taki
0: trochę long play z dwóch epek.
1: Tak. I ważne było dla mnie zachowanie tych skitowych przerywników po to, żeby pokazać trochę właśnie jak to powstaje, bo wszystkie te skity to są takie momenty, kiedy mówimy sobie, no dobra, to odpalajmy nagrywanie i gramy i zobaczymy, co się wydarzy.
0: One są opatrzone datą, rozumiem, że to jest data powstania?
1: Tak.
0: No i wszystko jasne.

to posłuchamy. I stwierdziłam, że skoro one są tak istotne, to w ramach tej rozmowy posłuchamy Skitu i utworu, który jest po nim. Więc 28 maja i potem terapię diety. Plany, a my wracamy z Dawidem już za moment.

0: Terapię diety, plany za nami. Wspomnieliśmy przed tymi utworem i przed skitem o tym, że to wszystko wynikało z wspólnej improwizacji. Z tym utworem też tak było?
1: Mhm, tak, to był numer, kiedy rzuciłem taką myśl, że chłopak, ja bym bardzo chciał kiedyś zagrać numer na 5.
0: I mamy. I proszę bardzo. To prawda, to jest satysfakcjonujące, jak jest numer na 5. Tak. To tak samo jak zawsze przychodzi moment, że chcemy taki standardowe 6/8, tak przychodzi moment, że chcemy, przechodzimy na 5. Tak. Jestem ciekawa, jak to jest z tą współpracą, biorąc pod uwagę, że to jest twój projekt solowy, więc jednak ty się podpisujesz imieniem, nazwiskiem, no to jest twoje, ale chcesz dawać przestrzeń zespołowi. Wydaje się, że jednocześnie to może powodować jakieś konflikty, w sensie, że może być jakieś spięcie, że ile oni mają sprawczości i decyzji w tym, jak to finalnie brzmi, bo trzeba dawać miejsce. Jak sobie z tym radziłeś?
1: Na szczęście nie wzbudziło to nigdy jakiegoś większego konfliktu, bo chyba jestem po prostu bardzo otwarty w tej współpracy i otwarcie mówię o tym, że ja chcę słuchać tego, co oni mają do powiedzenia. Chcę słuchać ich pomysłów, chcę pracować na bazie ich pomysłów, chcę pracować w pełnej wolności po prostu. I myślę, że ta wolność sprawia, że każdy po prostu jest chętny do tego. Myślę, że trochę mi samemu na koniec to najbardziej przeszkadza, że to jest Dawid Tyszkowski, dlatego tyle o tym mówię i kiedy tylko mogę, to wspominam o tych wszystkich nazwiskach, które pracowały ostatecznie na mój sukces, powiedzmy, bo zależy mi na tym, żeby ludzie o tym wiedzieli i też, żeby oni właśnie, żeby zespół czuł się przy tym doceniony. No i więc czuję, że ja po prostu o to dbam i nie dochodzi dzięki temu do konfliktów.
0: Ego w dobrym miejscu to jest rzadko spotykane podobno w tej branży, więc można ci pogratulować w zasadzie.
1: Dziękuję.
0: Chciałam cię złapać o dwa przymiotniki, które w cytacie twoim, kiedy dostałam całe info prasowe i był twój cytat na temat epki, to jest oniryczne albo senne. I to wszystko faktycznie ma taki charakter, cały ten materiał. Zastanawiałam się, czy śnią ci się teksty?
1: Czasami budzę się z tekstem w głowie, ale nie mam snów o tekście.
0: Okej, okay, czyli przebudzam się.
1: Jest taki moment przebudzenia, tak, że mam od razu w głowie jakieś zdanie. I tutaj chyba też parę razy tak było. Chociaż przymiotnik akurat oniryczny w kontekście tej epki jest dla mnie... opisuje dla mnie bardziej mój proces w głowie, jaki zachodził, kiedy pisałem te teksty, bo zdecydowałem, że chcę spróbować pójść w taką stronę, że niekoniecznie każdy wers po sobie musi tworzyć na koniec jakąś przyczynowo-skutkowość, jakąś historię, jakąś fabułę. A do tej pory trochę tak miałem, że czułem, że muszę, kurde, no jak powiedziałem to, no to dalsza część historii to będzie to i tak
0: dalej. Musi
1: być
0: narracyjnie.
1: Tak, że to musi być narracyjne. A teraz chciałem sobie postawić takie wyzwanie, że wcale nie musi i zobaczymy, co się stanie. Często było tak, że po prostu wypluwałem z siebie słowa, które rymowały mi się nie narracyjnie, tylko emocjonalnie z tym tekstem. I mimo, że właśnie koło siebie te wszystkie słowa nie dają jakiejś spójnej historii, to czuję, że emocjonalnie czasami mnie to uderza wręcz bardziej niż to, co robiłem wcześniej tekstowo. No i stąd ta oniryczność, że ja czuję, że to są takie majaki, jakieś złapane po prostu w chmurze myśli, słowa, które niekoniecznie właśnie niosą ze sobą jakąś historię, tylko bardziej poczucie.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja zawsze się bardzo skupiam na tekstach. To jest taki mój konik, że ja lubię teksty w piosenkach. I kiedy słuchałam utworów twoich, kiedy pierwszy raz, to miałam takie... chwila, nie złapałam. Jakby, gdzie jest story? I do tego stopnia, że mówię do Zuzy, która się ze mną kontaktowała w sprawie naszego spotkania dzisiejszego, czy może mi podesłać teksty? Bo na zasadzie, czy ja nie wyłapuję, czy one są tak napisane? I mam takie, nie no, one są tak napisane. Czyli ja w ogóle dokładnie odbieram je w ten sposób, w który to miało być, to się miało tak wydarzyć.
1: Tylko chyba ty to odebrałaś w pejoratywny sposób raczej, że nie złapałaś narracji, nie złapałam, czy się to nie spodobało.
0: Zastanawiam się, wiesz, upał jest, nie? Na zasadzie, czy moja dyspozycja, ja raczej o sobie zawsze w tej sytuacji, a nie o kimś, czyli na zasadzie, że moja dyspozycja jest taka, czy ja się już nie skupiam, że ja nie rozumiem, że ja potrzebuję, bo na przykład z rapem często tak mam, gdzie czy nawet jak jest narracyjny tekst, to ja lubię mieć kartkę przed sobą, bo na przykład w tempie ja się gubię. To nie jest tak, że ktoś niewyraźnie, nie? Tylko ja się gubię. I tutaj miałam, że takie, kurczę, jest upał i tutaj nowy materiał, może ja nie czaję, ale potem mam takie, nie, to jest po prostu, tam jest miejsce do interpretacji tak naprawdę.
1: No ale jakbyś miała dzisiaj to ocenić, to co byś powiedziała? Że to jest raczej, że podobać się to, czy właśnie wolałabyś czuć historię?
0: No przecież, Dawid, nie zaprosiłabym cię, gdyby mi się nie podobało.
1: Nie wiem tego. Nie, jeśli tak, to się cieszę.
0: Tak, uważam, że to jest ciekawe i chociaż ciekawe to jest fatalny przymiotnik, ale ciekawe właśnie w kontekście tego, że można sobie w tego tak złożone wersy, każdy może sobie włożyć lekko coś innego. I uważam, że to jest plus, bo tym jest sztuka, że każdy może tam włożyć coś od siebie. I zastanawiałam się, który utwór zagrać jako drugi. I jestem ciekawa, który ty byś chciał w takim razie.
1: Ja czuję, że takim utworem, który bardzo lubię, a jednocześnie jest on dosyć przystępny, jak na mnie, to jest utwór Lucy.
0: I to, bo to była moja taka wewnętrzna sugestia, ale właśnie byłam ciekawa, co ty. To zagramy Lucy, a na koniec powiedz jeszcze, jakie plany teraz, po tym, jak druga część ukazała? Jest piękny winyl, nie wspomnieliśmy
1: tak,
0: o tym.
1: Tak, zapraszamy do zakupu winyla. Bardzo jestem z niego zadowolony, bo dawno też nie miałem winyla, więc cieszę się. Plany teraz są takie, że skupiam się aktualnie głównie na zespole Wakoc z Błażejem Królem, zresztą w którym gra też ze mną wspomniany Wawrzyniec Stopa, z którym napisałem tą epkę, oraz Kamil Pater i Kuba Staroszkiewicz, z którymi zrobiłem poprzednią epkę i płytę, więc to jest wszystko w rodzinie. No i skupiam się na nagraniu w tym zespole, a jednocześnie trochę na edukacji, bo czuję, że potrzebuję złapać jakieś nowe inspiracje i że trochę mi brakuje jakiegoś takiego muzycznego kopnięcia. Więc teraz będę się uczył.
0: To jestem ciekawa, co z tej nauki wyniknie. Gramy Lucy, a Dawid Tyszkowski był moim gościem. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.

Muszę przyznać, że z tej drugiej części epki Chciałbym umrzeć z miłości to jest chyba mój ulubiony utwór. Też dlatego, że ja lubię spokojniejsze granie, ale na tej epce nie brakuje mocniejszych gitar i takich większych wrażeń. I trochę zainspirowana tą całością dzisiaj układałam pozostałą część playlisty i grania z graniem. A że w 10 lat temu, ponad jak nie więcej, byłam bardzo dużą fanką Nirwany za sprawą mojej starszej siostry, to pomyślałam, że to jest właśnie okazja, w której Nirwana wybrzmi. All apologies.

Ta moja chęć, żeby dzisiaj było trochę więcej gitar, ma jeszcze drugą przyczynę. Słuchałam książki, audiobooka Będziesz wrzeszczeć autorstwa Magdaleny Czubaszek o dziewczynach na polskiej scenie alternatywnej lat 80., bo tych dziewczyn tam w zasadzie nie było. Było sześć, o których było głośno, z Korą Jackowską na czele i Kory posłuchamy z Manamem już za moment. Ale jako, że to nie jest, nigdy nie była jakaś najbardziej moja muzyka, to muszę przyznać, że duże pokłady wiedzy przyswajam razem z tym reportażem, a jest to naprawdę wspaniała robota przedarcia się przez stare blogi, fora internetowe, zarejestrowane koncerty, które nie były gdzieś opublikowane i też dotarcie do dziewczyn, które muzykę wtedy robiły, a nie było im łatwo, bo podziemie, które krzyczało precz z władzą, miało też jednak swoje własne prawa i twardo egzekwowało. Jakoś bardzo mnie to wzrusza, bardzo mnie to nawet denerwuje jednocześnie, że te kilka dekad temu dziewczyna w moim wieku, która chciała robić muzę, w najlepszym wypadku to może trafiła do chórków i to były jakieś bardzo znikome przypadki, kiedy dziewczyny miały całe swoje zespoły i po prostu robiły rozwałkę na scenie i były dobre. Też to widać w tym reportażu, tylko takie realia były, że nie mogły się przebić przez gąszcz pozostałe. Bardzo dobre wydawnictwo, Będziesz wrzeszczeć, Magdalena Czubaszek. No a że skłoniło mnie to, żeby wrócić do Manamu, to o, nie rób tyle hałasu teraz.

przy okazji uwielbiam tę okładkę. Ta okładka z goloną na łyso korą, z wielkimi ćwiekami przy szyi, taka zielono-czerwono-żółta, zupełnie ikoniczna. Ale z playlistą dalej idziemy i tu jest inspiracja szczytem sprzed 2 tygodni, bo byliśmy w Islandii i ja dowiedziałam się podczas tych poszukiwań, że zespół Kaleo, czy Kaleo, jak ktoś woli, z Islandii pochodzi, a w 2016 roku mieli bardzo ikoniczny, nie wiem czy ikoniczny, ale znany numer. On mi się obił o uszy wielokrotnie wtedy i nie zdawałam sobie sprawy, że ten skład z Islandii właśnie pochodzi. No ale żeby było porządnie, to najpierw posłuchamy ich nowości, na którą można głosować w szczycie wszystkiego właśnie, czyli Still No Good.

0: A ten numer, o którym mówiłam, który być może Państwu również obił się o głośniki i to nieraz, to jest Way Down We Go. Uważam, że ta stopa w tym utworze razem z basem i ten taki przychrypnięty głos wokalisty, chyba to robi ten efekt. I to od razu wdziera się do głowy i zostaje na długo. W sensie earworm tak zwany.
1: Oh, Father, tell me.

Z Islandii przenosimy się do Australii, bo tam stacjonuje Chet Faker, który już w Igraniu z graniem nieraz się pojawiał. Ja bardzo lubię

Lubię sekcję rytmiczną w tym utworze, szczególnie na początku to wyraźnie słychać, bo tam wykorzystane są takie dźwięki, które brzmią trochę jak klaskanie, pstrykanie. Ostatnio się dowiedziałam, że kiedy się miksuje utwór, to niektórzy nazywają to takim mokrym klapem. I bardzo mi się podoba to określenie. No jak jesteśmy przy gitarach, to dobrym pomysłem jest, żeby na tej playliście znalazło się Arctic Monkeys. I zagramy i Why You Only Call Me When You're High.

No i dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, co ta redaktor Iłęda dzisiaj gra tak energetycznie i mało chillowo, to ostatnia piosenka dla tych, co może zatęsknili. Tracy Chapman, oczywiście, z debiutanckiego albumu Tracy Chapman, Across the Lines. Chyba jeszcze nie grałam, a jeżeli grałam, to nie mam sobie za złe, bo to piękny utwór. Zuza Iłęda, bardzo dziękuję.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nawałnice będą dziś nękać mieszkańców północno-wschodniej Polski. W północno-wschodniej części Mazowsza i w południowej połowie Podlasia burze będą najsilniejsze, z możliwą sumą opadów dochodzącą do 40, a miejscami do 60 mm wody, litrów wody na metr kwadratowy i z porywami wiatru dochodzącymi do 70 km na godzinę. Miejscami może też padać grad. Na tych terenach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Nocne nawałnice spowodowały poważne zniszczenia w wielu miejscach kraju. Strażacy z powodu burz musieli interweniować ponad 1100 razy. A więcej informacji o pogodzie zaraz po serwisie. Strażacy czwarty dzień prowadzą akcję gaśniczą w Zakładzie Gospodarowania Odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Dogaszają pogorzelisko. Spaleniu uległy tam 4 hale o łącznej powierzchni 5000 m2 i budynek biurowy. Na miejscu wciąż pracuje 14 zastępów straży. Akcja może potrwać nawet kolejną dobę. W pobliżu zakładu nie ma budynków mieszkalnych. Nikt z mieszkańców i pracowników nie został w pożarze poszkodowany. Pomocy medycznej wymagało natomiast 7 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu w jego drugiej kadencji i wynosi 33%, wynika z sondażu Ipsos omawianego przez agencję Reutera. Aż 64% uczestników badania wyraziło dezaprobatę dla jego działań. Popularność Trumpa zaczęła spadać po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem. Konflikt zakłócił około 1/5 światowego handlu ropą, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw. Obciąża to amerykańskie gospodarstwa domowe. Większość Amerykanów obawia się, że wojna USA z Iranem potrwa długo. Po raz pierwszy w Łodzi zorganizowana zostanie debata o wykrywaniu trudności rozwojowych i budowaniu systemów wsparcia dla dzieci do lat 3. Sprawą zajmuje się Robert Wilczek ze Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
1: Zapraszamy serdecznie pracowników żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, ale i również rodziców. Na najbliższym spotkaniu chcemy poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie czy żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie powinni wspierać i jak powinni wspierać dzieci, które mają różnego rodzaju zaburzenia i trudności rozwojowe. Jest to temat bardzo trudny, dlatego że żłobki systemowo nie mają obowiązku wspierać dzieci w tym obszarze.
0: Debata odbędzie się w tę niedzielę, 23 sierpnia o 11:00 w restauracji Ramki w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś jest zachmurzenie duże, jak słyszeliśmy, większe przejaśnienia gdzieniegdzie, no ale pod wieczór także rozpogodzenia, ale spodziewamy się nawałnic na północnym wschodzie Polski wciąż. Temperatury maksymalne od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywisty.

0: Gorillaz, a więc Damon Albarn, ale też zaproszeni goście z De La Soul w utworze Feel Good. 21 lat temu utwór wydano, no a ostatnio mieliśmy okazję usłyszeć go także na żywo w Poznaniu.
1: W środku dnia.
0: Dzień dobry. Z tej strony mówią do Państwa, łączą się z Państwem Kajtek Strzelczyk, Agnieszka Lipka-Barnett i Jan Niebudek. No i bardzo jesteśmy ciekawi nie tylko tego, jak, gdzie, czy w tym samym miejscu odbędzie się festiwal Bittersweet, bo też trwa debata ożywiona w Poznaniu po zakończeniu tegorocznej edycji, bardzo udanej frekwencyjnie. No ale też jesteśmy ciekawi, kiedy po raz pierwszy na żywo w Polsce usłyszymy utwór Marianne, nowość sprzed godziny w zasadzie od Fontaine's DC.

Fontaines DC i Marianne, nowość od dublińskiego zespołu. Tak dziś rozpoczynamy, proszę Państwa, będzie dużo kultury, chociaż oczywiście jesteśmy w smutnych nastrojach refleksyjnych po tej wczorajszej wiadomości. Zabrakło, nie ma już wśród nas Jana.

gdzieś jest na to dowodem, ale też no to, co w teatrze robił, choćby tylko w ostatnim czasie, więc Termopile, polskie spektakl Jana Klaty i postać króla, za którą dostał zresztą nagrodę na kaliskich spotkaniach teatralnych. Zagrał tę premierę już wiedząc o swojej ciężkiej chorobie, dzielnie i koleżeńsko postąpił w tej sytuacji Jerzy Radziwiłłowicz, który dublował Jana Frycza, ale Jan Frycz i tak zdołał zagrać premierę. No a w zeszłym tygodniu rozpoczął jeszcze pracę nad kolejną premierą, nad kolejnym przedstawieniem. To miała być Oresteja Luca Persevale. No teraz będzie trzeba w tym przedstawieniu dokonać zmian w obsadzie. Wycinka, Egdal, aktor Teatru Narodowego, spektakl, który kiedyś w Teatrze Polskim we Wrocławiu zagrany, później w Teatrze Polskim w Podziemiu też we Wrocławiu, no a w końcu udało się go i w Teatrze Telewizji jeszcze zarejestrować. Do końca pracujący, do końca wspaniały, wielki Jan Frycz.

Submotion Orchestra i Always 18 minut po godzinie 11. No tak, proszę Państwa, czytam od wczoraj wspomnienia u Janie Fryczu kolegów, koleżanek ze środowiska aktorskiego. Różne mieli z nim relacje jako reżyserzy, jako reżyserki, jako koledzy ze sceny. Krzysiek Skonieczny, z którym się razem chodziliśmy do liceum, więc się znamy. Twórca serialu Ślepnąc od świateł, z którym właściwie Jan Frycz miał taką trochę ojcowsko-synowską relację i dał mu się też przygodę właśnie gangsterską trochę porwać. Też o Janie Fryczu przepięknie napisał, ale już nie będę więcej mówił, bo Krzysiek sam publikuje taki piękny fragment poetycki bardzo z Janem Fryczem. Co Jan Frycz tam mówi, no to właściwie chwyta za serce. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wczoraj to już u Krzysztofa w jego mediach społecznościowych obejrzały. Jeśli Państwo chcą, są zainteresowani, to gorąco polecam. Oczywiście, jeżeli można w takiej sytuacji gorąco coś polecać. 19 minut po godzinie 11. Co dziś u nas? No właśnie, dzisiaj będziemy zapraszać do Sopotu, na literacki Sopot. Dziś będziemy także zapraszać do pięknego Sokołowska. Sopot też piękny oczywiście, ale do pięknego Sokołowska będziemy zapraszać nie po raz pierwszy w te wakacje. No ale serial Omasz Akieślowski zawsze jest dobrą okazją, by tę piękną uzdrowiskową miejscowość odbyć.

A to trzy wykrzykniki, czyli czyk, czyk, czyk. I station, meet me at the. To w nawiasie do pisek, ale meet me at the station. W takim razie można powiedzieć, spotkajmy się na dworcu i to będzie pociąg odjeżdżający do Neapolu na przykład.

Piętę i Nudge Neapol, proszę Państwa, właśnie Neapol i kolej. Jest taka kolejka, tam pewnie Państwo jechali, jak Państwo byli. Circum Wezuwiana się nazywa, no i można to, co wokół Wezuwiusza z Neapolu za pomocą tej kolejki w te miejsca dotrzeć. No więc oczywiście Pompeja, ale też Sorrento na przykład, czy Ercolaneo, czyli Herculanum za kilka euro i do godziny, może trochę ponad godzinę i w miejscu przeznaczenia jesteśmy. Aż mi się zatęskniło do Neapolu. Ilekroć gramy Nudge Nea, to jakoś ten Neapol się przed oczami pojawia. Za chwilę przed naszymi oczami, właściwie w naszych uszach, zagra Opole.

0: The Cult i Rain. No a teraz proszę Państwa, Opole zapowiadane i impreza i wydarzenie, którego bardzo potrzebujemy w tym czasie. Otóż Opole właśnie staje się centrum integracji polsko-ukraińskie. Trzecia edycja Unii Kultur Polska-Ukraina to właśnie wydarzenie, które teraz zapowiemy, a więc muzyka, kino, autorzy, ambasadorzy współpracy polsko-ukraińskiej w roli głównej, o czym w materiale Klaudii Kowalczyk. Teraz usłyszymy jej rozmówców.
1: Unia Kultur Polska-Ukraina to taki projekt, który już będzie po raz trzeci w Opolu. Powstał z takiej idei, żeby stworzyć właśnie pole dialogu pomiędzy Polską, Ukrainą, a przede wszystkim między Polakami i Ukraińcami, żeby poprzez kulturę tworzyć właśnie nić porozumienia. Daria Ogon, prezeska Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód. Staramy się poprzez różne sfery kultury, języki, język filmu, język muzyki, sztuki, a także literatury, przez te różne możliwości pokazywać wzajemnie polską i ukraińską kulturę. Na pewno poznając siebie wzajemnie, tutaj tworzy to taką możliwość, żeby właśnie się zrozumieć, więc bez tej próby poznania, której czasami te stereotypy i różne rzeczy tworzą się w Polsce przez to, że nie znamy tej drugiej strony. Więc naszym zadaniem jest to, żeby stworzyć te pole do poznania.
2: Zawsze się staramy, żeby w tym projekcie miejsce znaleźli twórcy z Ukrainy. Zawsze mamy muzyków z Ukrainy, staramy się, żeby prace artystyczne, które są prezentowane na wystawach, które organizujemy, również były pracami twórców ukraińskich. W przypadku książek bywa różnie. Monika Ostrowska współpracuje ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód z oddziałem opolskim i koordynuje projekt Unia Kultur Polska-Ukraina. Wydaje nam się, że ten polski głos wspierający Ukrainę też jest dosyć ważny, chociażby ze względu na łatwość dotarcia do czytelnika. W tym roku zaprosiliśmy dwoje autorów, którzy cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Pierwszą osobą jest Agata Romaniuk, która jest socjolożką, reporterką, a drugim autorem polskim, który będzie naszym gościem, jest jeden z najlepszych żyjących polskich reporterów, czyli Wojciech Tochman. Natomiast będzie też autorka z Ukrainy, mieszkająca na co dzień w Ukrainie, Julia Ilucha, która jest poetką, ale wydała taką książkę Moje kobiety, która jest zbiorem opowiadań, bardzo króciutkich, takich krótkich, impresyjnych rozdziałów o kobietach właśnie w trakcie wojny i o ich takiej trochę codzienności. No jest to książka, która jest przepełniona w dużej mierze bólem i zmaganiami kobiet, których perspektywa jest jednak inna niż mężczyzn, których walka na tej wojnie wygląda też zupełnie inaczej.
3: Wystawa, która będzie towarzyszyć właśnie Unii Kultur w tym roku, to będą ilustracje, które były zamieszczone w książce, którą zilustrowałam dla wydawnictwa Starego Lwa. To takie bardzo znane i lubiane wydawnictwo w Ukrainie. Natalia Janosowa zajmuje się co roku właśnie oprawą graficzną projektu. Książka to jest dla dzieci w przedziale 8-12 lat i dotyczy ona pomocy w wojnie z perspektywy dzieci. Jak oni widzą tą pomoc, jak oni to przeżywają, jak potrafią pomagać w swój dziecięcy, taki wrażliwy sposób, jak przeżywają też straty, jak sobie radzą z stratami, które każdy przeżywa teraz, niestety, w tym czasie w Ukrainie. I ta książka właśnie jest o dzieciach, wolontariuszach. W języku ukraińskim, dosłownie, jeżeli to tłumaczyć na język ukraiński, to brzmi jak najlepsze niemodne zajęcie. To jest takie zajęcie, które nie kojarzy się może dzieciom jak takie, które jest dla dzieci popularne jako pomoc, ale oni właśnie w taki dojrzały sposób potrafią to zajęcie zrobić takie, że każdy dzieciak na przykład inspiruje się tym, że ktoś z ich młodszych kolegów pomaga i w taki sposób to zajęcie robi się modne.
1: Zapraszam serdecznie do Opola. Od 23 sierpnia do 17 września będzie się działo na polu polsko-ukraińskiego dialogu festiwal, taki projekt Unia Kultur Polska-Ukraina. Zapraszamy serdecznie.

Amy Winehouse, Stronger Than Me. Ten utwór kończy się 20 minut przed godziną 12. Za chwilę wybieramy się do Sokołowska na 15. edycję festiwalu Omasz a Kieślowski.

0: Dobrej Mycki na 16 minut przed południem. Diana Dąbrowska z nami. Halo, halo Diano, czy się słyszymy?
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry, cześć.
0: Dyrektorka artystyczna festiwalu Omasza Kieślowski. Chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od podziękowania dla ciebie. To będzie zarazem pewnie wstęp do naszej rozmowy w jakimś sensie, dlatego że w zeszłym tygodniu odbyła się taka uroczysta premiera, uroczysty pokaz filmu Historie równoległe Asghara Farhadiego, bardzo zanurzonego w świecie kieślowskiego, inspirowanego Kieślowskim. Zaraz o tym przedsięwzięciu pewnie porozmawiamy, ale poprzedzony ten pokaz był debatą, którą poprowadziłaś, panelem właściwie, o Krzysztofie Kieślowskim, a tam znakomitości Maja Komorowska, Krzysztof Zanussi, Olaf Lubaszenko, Magdalena Dupont i Violetta Bull, wszyscy na różnych poziomach albo w różnych pionach, współpracownicy, przyjaciele także Krzysztofa Kieślowskiego. Chciałbym ci podziękować, no ale to zarazem był piękny wstęp do festiwalu tegorocznego, 15. edycji chyba, prawda?
1: To ja ci dziękuję za słowa. Rzeczywiście ten panel, w ogóle pomysł tutaj dystrybutorowi trzeba serdecznie podziękować, bo można było pójść w innym kierunku przy takim spotkaniu autorskim, może skupić się nawet bardziej na Farhadim, prawda? Też tutaj podziękowania dla Macieja Musiała, który nie tylko jest jednym z producentów tego przedsięwzięcia, ale że też jako gospodarz tego wieczoru tak oddał tę przestrzeń, on tylko przywitał się z publicznością, powiedział kilka słów tak kuluarowo, prawda, jak wyglądała ta współpraca z Piesiewiczem, ale absolutnie bohaterem absolutnym poprzez opowieści bliskich mu ludzi był Krzysztof Kieślowski.
0: A ja tylko dopowiem, że też mam dużą nadzieję, że uda się z Maciejem Musiałem porozmawiać właśnie o całym tym przedsięwzięciu, żeby jeszcze raz pewne mity na ten temat rozwiać, no i tak naprawdę powiedzieć, co jest tutaj intencją, co jest stawką. Myślę, że ta stawka jest bardzo ciekawa, czyli spojrzenie Kieślowskiego jakoś poprzez spojrzenia przefiltrowane najwybitniejszych artystów kina, no ale też jednak inne czasy, bardziej złożony świat, jak można tę lupę przyłożyć dzisiaj. No ale kontynuuj.
1: Tak, tak, masz tu absolutnie rację. Wydaje mi się, że on nawet w tej krótkiej swojej wypowiedzi był w stanie też taką myśl załączyć i cieszę się, że właśnie o to chodzi, żeby to nie były takie ekranizacje 1:1, remake'i, bardziej takie rewizytacje, reimaginacje, nawet wydaje mi się, że to jest pojęcie, które bardziej by tutaj pasowało, bo bardziej chodzi o jakiś taki fundament, czy wręcz właśnie spojrzenie, emocje, nie chodzi o... I ten film Farhadiego tak naprawdę, on też nie jest po prostu remake'iem Dekalogu 6 łamane na krótki film o miłości. Jeżeli Państwo już byliście w kinach, wiecie co mówię, to jest projekt, który stoi jakby jedną stopą bardzo w tym świecie, ale drugą też jakby opowiada swoją historię i jest to na pewno bardzo ciekawy projekt do rozmowy i do tego, żeby zobaczyć, jak właśnie ten temat jest zawarty w krótkim filmie o miłości, wciąż aktualny, ale jak te interfejsy tego świata, przez które kreujemy sobie ludzi, podglądamy ludzi, jak one się też zmieniają, bądź też nie zmieniają. Ale cieszę się, że Maciej Musiał jest jednym też z bohaterów naszej edycji, właśnie tej 15, jak wspomniałeś, o Masza Kieślowski, że będzie też szansa z nim porozmawiać, także nie mogliśmy sobie lepiej wymarzyć, żeby ta 15 edycja, która się łączy jeszcze z 15 lat archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku, mogła być przyodziana o takie przykłady nowych odczytań i to jest przede wszystkim, patrząc na skalę projektu, ten początek, tak, nowej przygody Dekalogu, ale wydaje mi się, że równie ważne, nawet jeśli są mniejsze skalą produkcyjną, są projekty wytwórni filmowej, znaczy wytwórni filmów fabularnej we Wrocławiu, która robi na podstawie niezrealizowanego pomysłu Kieślowskiego Jeleń, takiej animacji szkolnej, to będzie nowa jakby na podstawie tego animacja Izumi Yoshidy, zobaczymy lalki, zobaczymy jakby w jakim punkcie to jest, myślę, że premiera już wkrótce będzie tego krótkiego metrażu, no i przyjadą bracia Quay, słynni bracia Quay, którzy są zakochani od lat po prostu w kulturze polskiej, która gdzieś wpłynęła na ich wyobraźnię, na to, jak pracują z materią i oni zrobili też krótki metraż w tym roku, taki na cześć Kieślowskiego, Sokołowska, reminiscencja o Kieślowskim, to się nazywa, jakby przetłumaczyć ten tytuł, i to będzie jeden z naszych filmów otwarcia. Także cieszę się, kiedy możemy i być w Kieślowskim, budować ten program, inspirując się jego ideami, biorąc filmy z całego świata, jakoś tak w ogóle czasami nie, fabularnie niepowiązane, ale te nowe odczytania, przyznam szczerze, tak po ludzku, najbardziej jakoś mnie interesują i też budują właśnie takie, jak to teraz może wyglądać, kiedy ktoś przymierza te buty, ale potem już chodzi w nich, prawda, o własnych siłach, tak, jakby myślę, że to jest początek pięknej takiej przygody i chciałabym właśnie wyróżnić takie dwa nurty, że z jednej strony to mogą być wysokobudżetowe filmy, które będą trafiać pewnie na światowe festiwale, bo tutaj i Cannes, za chwilę ten nowy projekt, prawda, w Wenecji też, do którego Maciej Musiał jest producentem, ale też obok tego mamy takie mniejsze, może to tak wyglądać, ale nie mniej ciekawe.
0: Goście festiwalu, zatem już część z nich zdradziłaś. No tutaj też największe, nie powinno to dziwić, oczywiście nazwiska polskiego kina. Wspomniany Olaf Lubaszenko, ale i Krystyna Janda, Katarzyna Figura zapowiedziały się. Czy to jest aktualna informacja?
1: Bardzo, bardzo aktualna i mogę, bo znamy się nie od dziś, bardzo ci kibicuję w tym wszystkim, co robisz i szanuję twoją pracę, także tobie na wizji powiem, że do tego grona dołączy Mirosław Baka, po raz pierwszy będzie w Sokołowsku, będzie na całym festiwalu i to jest super dla mnie wiadomość, właśnie żeby tą rodzinę tego Sokołowska poszerzać z nadzieją, że będzie szansa w przyszłości może też na jakiś seans jeszcze z panem Baką i pracujemy nad tym, żeby też się pojawił pan Cezary Pazura. A to jest dosyć ciekawe, bo na pierwszy rzut taki, prawda, na pierwsze takie usłyszenie może się to wydawać niepowiązany pomysł z Kieślowskim, a przecież to jest bohater, jeden całkiem spora rola w Trzy kolory białe. Tam oczywiście Zamachowski i Julie Delpy to są zawsze te gwiazdy plakatowe, ale przecież tam Janusz Gajos był potem na drugim planie i właśnie Cezary Pazura, także powiększa się ta nasza liczba gości, też ich odsłaniamy, żeby budować takie napięcie powoli, ale jeżeli tylko będzie w Sokołowsku, liczcie na to, że będą to spotkania właśnie i z aktorami, i ze współpracownikami, czyli cały czas dbamy o takie właśnie tworzenie, budowanie takiej rodziny, tego miejsca niezwykłego, które łączy się tak pięknie z Kieślowskim, ale przez różne możliwe piony, tak jak ty to powiedziałeś, i dla mnie to było naturalne i cieszę się, że to coraz bardziej jest takie doceniane, że na takim spotkaniu może być i pani Maja Komorowska, i pan Krzysztof Zanussi, ale też osoby, które pracowały z Krzysztofem Kieślowskim, będąc obok niego dosłownie, tak, jako na przykład asystent reżysera, ale nie pod tym takim klasyczną lampą, prawda, reflektorem, a przecież tak ważne. I Kieślowski wszystkich doceniał. On pamiętał, czy któryś technik ma ręcznik w hotelu, pamiętając również tak, czy tutaj gwiazda ma dobrze wygląda. To był taki człowiek, który pamiętał o wszystkich i możemy tylko spróbować się zbliżyć do takiego podejścia, doceniając i rozwijając taką wiedzę na temat różnych zawodów filmowych i osób, które budują film jako pewien zespół.
0: Zresztą wspomniana teraz nie z nazwiska przez ciebie, ale na przykład Violetta Bull, właściwie legenda polskiego kina też, no bo jest, była tutaj asystentką Kieślowskiego, no ale poza tymi asystenturami, ona jest reżyserką obsad, prawda? Ona decyduje o obsadach, pani Violetta decyduje o obsadach polskiego kina.
1: Prawda? Kiedy nie myślało się tymi kategoriami z dzisiaj, gdzie dopiero teraz są wreszcie i nagrody, przecież nawet ten Oscar teraz dla reżysera obsady, reżyserki obsady, to przecież ta pierwsza edycja, tak, że i my też jakby na naszym polu narodowym doceniamy wreszcie, że to też jest niesamowite, prawda, jakby 20 lat temu nie miało to nawet takiego swojego nazewnictwa, to trzeba przecież chronić i właśnie mówić o tym i wydaje mi się, że też mamy takie poczucie, że takie hasło asystent reżysera czy drugi reżyser, przecież ile on tam ma na planie do zrobienia i właśnie jak często jest przy takich sytuacjach, które potem ci dużo mówią w ogóle o planie, o tej rzeczywistości, o tym jak trzeba było często łatać pewne rzeczy i to są, przecież to jest taka opowieść o polskim kinie właśnie od środka i wydaje mi się to niesamowite, cenne i można się tylko cieszyć, że jest taki ogólnie trend który idzie w tą stronę, tak, że nie chodzi tylko o te gwiazdy na plakatach, o te pierwsze nazwiska, tylko nawet widzę w takim rozwijaniu tak zwanych historii mówionych, że coraz cenniejsze właśnie jest to, żeby spotkać się na przykład ze scenografem, scenografką, montażystą, montażystką, oświetleniowcem, z gaferem, tak, że te wszystkie głosy, one wreszcie pokazują złożoność planu filmowego.
0: No jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś tak naprawdę o procesie powstawania filmu, no to niestety to zadanie domowe, niestety albo stety, bo to jest bardzo ciekawe słuchanie ich opowieści, po prostu trzeba wszystkich tych osób posłuchać i dopiero wtedy się jakoś ten obraz robi całościowym. Opowiedz proszę Diano jeszcze, ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu teraz na rozmowę, ale o jeszcze konkursach na przykład.
1: Jest po raz trzeci organizowany, dziękuję, że mogę o tym powiedzieć, bo to takie troszkę moje dziecko, bo to za moje jakby dyrektury, nie wiem jak to powiedzieć, za mojego takiego życia jako dyrektora artystycznej powstał ten konkurs i on już ma swoją trzecią edycję, to jest konkurs filmów krótkometrażowych, w tym roku wybraliśmy 10 tytułów, mamy bardzo ciekawy jury, które ocenia te filmy, jest przewodniczącym jury Olaf Lubaszenko, do tego zostali dokoptowani, zaproszeni jako jego wsparcie tutaj, ale tak naprawdę współjurorzy, bo nie jest pan Olaf, z tego co zauważyłam, żadnym dyktatorem, więc bardzo tutaj wszystkich głos jest ważny, cenny, wspaniały człowiek zresztą pan Olaf Lubaszenko, ale jeszcze tutaj mamy Macieja Buchwalda, Anię Tatarską, oczywiście Martę Chryniak, mamy Piotra Jaksę i mamy Marcina Bądzelewskiego, który jest laureatem zeszłorocznego Grand Prix za taki dokument Lift Lady i podoba mi się właśnie ten pomysł, że zawsze zapraszamy tego najświeższego laureata tej nagrody, żeby naprawdę tam się takie różne zawody, pokolenia, podejścia do kina spotkały, no i zobaczymy z tych 10 krótkich metraży z różnych szkół, niektóre niezależne też, wydaje mi się, że też ciekawy zestaw tych 10 filmów, kto zostanie nagrodzony, no i też bardzo się cieszę, że ten konkurs, my przyznajemy jakby nasze nagrody, ale mamy też świetnych partnerów, jednym z nich jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a drugim, gdzie ta nagroda jest naprawdę super, to jest Nagroda Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, we wspomnianym Wrocławiu, to jest 20 tysięcy na postprodukcję filmową, co myślę, że dla kogoś, kto będzie tworzył swój następny krótki metraż, to jest naprawdę świetne takie wejście, że każdy pieniądz na planie się liczy, a myślę, że tutaj ta nagroda szczególnie.
0: To już ludzie, którzy wiedzą, że każdy grosz na planie się liczy, wiedzą, o, to te wydatki już mam w takim razie zaopiekowane. Diano, musimy kończyć niestety, wybacz.
1: Żałuję, mam nadzieję, że spotkamy się w Sokołowsku.
0: 15. edycja festiwalu. Ja też mam taką nadzieję. 15. edycja festiwalu Omasza Kieślowski, Człowiek na granicy pod takim hasłem, nawet hasła nie rozwinęliśmy, widzisz, 27-30 sierpnia oczywiście 2026 roku. Olaf Lubaszenko, proszę Państwa, może opowie Państwu o tym, jak odśnieżał plac na Rozdrożu w Warszawie. Teraz tej historii już nie rozwiniemy. Odśnieżał, bo poprosił go o to Krzysztof Kieślowski, poprosił kategorycznie, ale po jakimś czasie powiedział, dobra, już nie musisz dalej odśnieżać.
1: Dokładnie tak.
0: Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu Omasz Akieślowski była z nami. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A to jest William Orbit na koniec tej godziny. It's time to get wild.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Najprawdopodobniej dziś zakończy się proces identyfikacji śmiertelnych ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W tamtejszych 4 szpitalach pozostało jeszcze 18 poszkodowanych osób. Będą one stopniowo przygotowywane do transportu do Polski, zapowiada Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
1: Najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i wtedy, kiedy lekarze wyrażą zgodę na transport kolejnych osób do Polski, to niezwłocznie te osoby zostaną do Polski przywiezione. Mamy przygotowane środki transportu na tą okoliczność. Również mamy coraz większą liczbę psychologów, osoby, które są gotowe w każdej chwili udzielać pomocy nie tylko osobom poszkodowanym, ale całym rodzinom.
0: Wczoraj rządowym samolotem wróciło z Węgier do Polski 21 poszkodowanych osób. 5 z nich trafiło do szpitala, a 16 wróciło do domów. W prokuraturze rejonowej w Sanoku zostało wszczęte śledztwo w sprawie pożaru na terenie skansenu w tym mieście. Płomienie zniszczyły m.in. drewniany, zabytkowy XVII-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Nie udało się uratować ani świątyni, ani jej cennego wyposażenia. Częściowo zniszczone ogniem zostały 2 inne zabytkowe drewniane budynki. Wszczęte śledztwo dotyczy przestępstwa, które przewiduje karę nawet 10 lat więzienia dla osoby, która doprowadza do pożaru zagrażającemu życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. W związku z pożarem sanocki skansen jest zamknięty do odwołania. Ukraińcy przeprowadzili jeden z największych dotychczasowych ataków powietrznych na Moskwę. Skierowali w kierunku rosyjskiej stolicy łącznie 620 dronów. Rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły 180 z nich. Jeden z dronów uderzył m.in. w magazyn rosyjskiej firmy e-commerce Wildberries w pobliżu Moskwy. Na terenie obiektu wybuchł pożar, który został ugaszony po kilku godzinach. Ukraińskie drony uszkodziły również inne budynki, w tym domy i bloki mieszkalne, sklepy i stację energetyczną. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Na podmoskiewskich lotniskach tymczasowo wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym. Tymczasem, jak donosi dzisiejszy Times, rosyjska gospodarka jest wykończona i niemal przygnieciona wojną z Ukrainą. Słabnący wzrost, rosnący deficyt budżetowy, widmo stagflacji, spadające zyski z eksportu energii. Rosyjscy finansiści zaczynają się niepokoić. Na Kremlu technokraci odpowiedzialni za gospodarkę ścierają się z establishmentem wojskowym, donosi brytyjski dziennik. Dodaje, że Putin coraz częściej będzie zmuszony do wybierania między kolejnymi wydatkami na armię, a ratowaniem gospodarki. Wszystkim, oprócz najbardziej zaślepionych zwolenników Putina, marzenie o tym, że wojna może się jeszcze zakończyć wielkim triumfem Rosji, wydaje się dziś całkowicie oderwane od rzeczywistości, ocenił Times. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Wszystkim w Rosji, doprecyzujmy, ale w innych miejscach to ja nie wiem, czy tak rzeczywiście podzielają te obawy. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami także rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu na północnym wschodzie Polski także punktowe burze, mogą być to nawałnice również. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę.

0: White Stripes i My Doorbell, 8 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: Druga godzina się rozpoczyna niniejszym. Grzegorz Muranowicz za konsoletą, a my już rozpoczynamy. 10 listopada, proszę Państwa, tę datę już pewnie ma część z Państwa zapisaną w kalendarzach, ale jeśli ktoś jeszcze nie, no to uczyńmy to, bo to właśnie wtedy w Łodzi, w Atlas Arenie wystąpi Jungle. To jest ich przełomowa trasa, bo to jest taka trasa, której naprawdę do wielkich albo większych hal się przenoszą. Myślę, że ten materiał na płycie Sunshine, naszej płycie tygodnia, na to pozwala zdecydowanie.

branż. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo przecież do muzyki dochodzą też wizualizacje, dochodzą światła, dochodzi to wszystko, co na scenie może się wydarzyć z udziałem na przykład tancerzy. No ale muzyka oczywiście w roli głównej, tak czy inaczej wielkie show się zapowiada 10 listopada w Łodzi. Na ten koncert na pewno będziemy Państwa jeszcze nie raz zapraszać. Tymczasem 12 minut po godzinie 12, 12:12, tak jest. Brygada Kryzys, ty i tylko ty to już teraz, a za chwil kilka Komitet Rodzicielski.

Tak jest. Brygada Kryzys, ty i tylko ty, kwadrans po godzinie 12. Wrong Again, Jack Jay już teraz, a za chwilę Agnieszka Lipka-Barnett i Komitet Rodzicielski.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś moją gościnią jest pani Marta Bartosik-Piotrowska, współtwórczyni projektu Emocjolandia, która współpracuje również z małymi charakterami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i mamy porozmawiać, jak przygotować się na nadchodzący początek roku szkolnego. I oczywiście możemy porozmawiać o kupieniu wyprawki i butów z białą podeszwą, ale to nie o to chodzi, bo takie rzeczy łatwiej jest przygotować, niż przygotować nasze dziecko na zmianę. I nie mówię tutaj tylko o dzieciach, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze szkołą, ale też ogólnie o dzieciach, dla których ponowne wstawanie na 8 rano może być problemem, zresztą i dla nas przecież może być sporym problemem. No ale to jest kwestia takiego przestawienia się z trybu wakacyjnego, z trybu, kiedy właściwie nic nie muszę, ale dużo mogę, na tryb szkolny. Pewnie dobrze by było zacząć już teraz, tylko od czego zacząć?
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że też przede wszystkim pytanie, które trzeba rozpatrywać z dwóch perspektyw. Jedno to jest przygotowanie siebie jako rodzica do tej zmiany, bo nie ukrywajmy, to też jest dla nas zmiana organizacyjna, też emocjonalna bardzo często, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o dzieciach, które na przykład skończyły przedszkole i właśnie wybierają się do szkoły. Więc w pierwszej kolejności ja zawsze polecam i zachęcam do tego, żeby przygotować siebie jako dorosłego do tego, co nas czeka w kontekście właśnie tematów szkolnych, a w drugiej kolejności przygotować się do tego, co czeka nasze dzieci i przygotowanie ich do tej zmiany. Bo zdecydowanie tutaj inaczej trzeba podejść do tematu dzieci, które zmieniają szkołę albo właśnie z przedszkola startują w szkolne tematy, a też inaczej w kontekście dzieci, które wracają do szkoły po wakacjach i też wracają z jednej strony to co pani wspomniała, że no wakacje wiadomo rządzą się swoimi prawami często, ale też jakby różne doświadczenia dzieci zbierają podczas tych 2 miesięcy i trzeba się im przyjrzeć, zobaczyć z czym zaczynały te wakacje, co z czym kończyły szkołę i z czym mogą wrócić we wrześniu, czyli czy jakieś tematy, które rozpoczęły się przed wakacjami, czy jakieś wyzwania, które były w szkole, czy być może jakieś tematy relacji, jakieś, czasem jakichś niedopowiedzeń, coś nie zostało zakończone i to może wrócić we wrześniu. Warto jest zrobić sobie takie, myślę, podsumowanie z dzieckiem, tak żeby w odpowiedni sposób przygotować właśnie je na tą dużą zmianę.
1: Natomiast zdarza się, że dziecko, które idzie do szkoły po raz pierwszy, mimo tego, że bo zazwyczaj na koniec przedszkola dostaje się taki dokument, w którym jest stwierdzone przygotowanie naszego dziecka właśnie do pójścia do szkoły. No i często z takiego dokumentu wynika, że nasze dziecko jest w 80-90%, nawet w 100% gotowe na te szkolne wyzwania, a tymczasem w naszym dziecku pojawia się lęk. Lęk przed tym, co będzie. I nawet nie chodzi o zmianę społeczną, w sensie o nowych kolegów i nowe koleżanki, no ale chodzi o, no właśnie nie wiem, lęk przed nieznanym, lęk przed porażką. Nawet nie jestem w stanie, że tak powiem, wskazać, w którym miejscu ten lęk się rodzi i z czego on się bierze. No ale to właśnie chyba jeszcze trudniej ma rodzic takiego dziecka, żeby to dziecko jakoś wspomóc i jakoś pomóc mu okiełznać ten lęk.
2: Tak, lęk może mieć różne podłoża. Najczęściej jest to właśnie lęk przed nieznanym, czyli nie wiem, co mnie czeka, jak to będzie, czy idę do szkoły na przykład z osobami, które znam, czy w ogóle tam spotkam osoby, których w ogóle nie znałam wcześniej. Nawet takie proste rzeczy czasem, które wydają nam się w ogóle czymś bezproblemowym i w ogóle nawet nam nie przychodzi do głowy, jak temat toalety, przebierania się na zajęciach na WF-ie, czy jedzenia przy obcych, czy tego, że się mogą zgubić w nowym miejscu. To są takie rzeczy, które warto jako taki pierwszy krok w ogóle zacząć rozpracowywać z dzieckiem już na przykład w trakcie wakacji. Też świetna taka metoda, którą też zawsze polecam, to można się przejść w okolice nowej szkoły. Jeżeli są na przykład drzwi otwarte, można wejść w ogóle do środka i jakieś takie wcześniejsze zapoznanie z daną placówką, to jak najbardziej też zabrać dziecko i pokazać mu w środku, jak to będzie wyglądało. Tak, żeby troszeczkę zdjąć z niego tą obawę, że nie wie, dokąd idzie, co go tam czeka. Czyli takie podstawowe tematy. Natomiast jeżeli pojawiają się, tutaj padł lęk przed na przykład porażką, no to już troszeczkę inaczej, bo to skądś się musiało wziąć. To nie jest tak, że dziecko rodzi się z takim podejściem, tylko to z czegoś już wynika. Być może były jakieś rozmowy na ten temat w domu, być może jakieś oczekiwania są, które czasem świadomie, czasem nawet nieświadomie możemy stawiać dziecku. Więc warto w ogóle porozmawiać, w ogóle zapytać dziecko, jak ono się czuje z tym, że rozpoczyna ten nowy dział, że tak powiem, w swoim życiu. Tutaj zawsze zachęcam do tego, żeby to nie była taka rozmowa, że siadamy naprzeciwko siebie i teraz będziemy głęboko, na głębokie tematy dyskutować, tylko na przykład wykorzystać różnego rodzaju pomoce, jak na przykład gry. Gry, w których na przykład wykorzystujemy takie mechanizmy, dziecko zna dany sposób, daną mechanikę gry, ale przy okazji, że tam są konkretne pytania związane z tym, jakie emocje w różnych sytuacjach dziecko odczuwa i co to daje. Bo jeżeli zapytamy dziecko wprost, tak po prostu przy rozmowie, przy obiedzie, jak się czuje, dlaczego odczuwa lęk, co się z nim dzieje, to może być tak, że dziecko nie będzie albo w stanie odpowiedzieć, albo nie będzie chciało, może być taka bariera. Jeżeli pytanie zadaje na przykład, nazwijmy to jakaś karta, jakiś element gry, to wtedy ta odpowiedź jest zdecydowanie łatwiejsza i wtedy dziecku łatwiej wczuć się w taką sytuację i odpowiedzieć na te nawet czasem trudne pytania. Więc ja bym ten czas wakacyjny, zwłaszcza teraz te ostatnie dni, tygodnie przed startem, poświęciła na to, żeby przygotowując na przykład takiego pierwszoroczniaka do startu, zaczęła rozpracowywać wszystkie właśnie takie sytuacje, takie emocje, które w nim gdzieś może już siedzą i pojawiają się w kontekście myślenia o szkole, tak żeby spróbować zracjonalizować, pokazać, że to, czego się obawiamy, to czasem jest po prostu czymś, co łatwo przejść i łatwo sobie z tym poradzić. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby negować te emocje, żeby mówić, a tutaj to nie ma się czego bać, daj spokój. Warto jest tutaj zauważać te emocje i podkreślać, tak, to jest okej, to jest okej, to jest normalne, że człowiek się może czegoś bać, że może odczuwać jakieś, z jednej strony jakieś napięcie, jakieś obawy mieć, z drugiej strony być może jakąś ekscytację i radość przed tym, że coś nowego go czeka. Także tutaj ta paleta emocji może być naprawdę bardzo szeroka, ale na pewno nie chodzi o to, żeby dążyć do tego, żeby dziecko umniejszać mu, że tutaj nie ma się na przykład czego bać i to jest zła emocja i absolutnie nie idziemy w tą stronę, tylko bardziej pomagamy rozbrajać te obawy i te wątpliwości, które mogą się w małej głowie pojawić. To jest naturalne, bo my również jak startujemy w nowe miejsce, w nowym miejscu pracy, to też różne emocje i różne wątpliwości też nam się w głowach pojawiają, więc takie podejście na zasadzie porozmawiania po prostu o tym, co się dzieje, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie możemy zaproponować dziecku.
1: Tak jest. Mamy prawie 2 tygodnie, na to, żeby jeszcze spróbować, może nie tyle zmienić nastawienie naszego dziecka do tego, że wraca do szkoły, bądź że idzie do szkoły, no ale choćby po to, żeby dowiedzieć się, jakie emocje towarzyszą naszemu dziecku. No a potem to już pewnie Państwo będą wiedzieli. Marta Bartosik-Piotrowska, współtwórczyni projektu Emocjolandia, współpracująca z małymi charakterami, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję.

To Primal Scream i Jailbird. Jesteśmy dokładnie na półmetku, nawet trochę już za półmetkiem naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. Editors i Munich.

Editors, bardzo dziękujemy. Munich, ten utwór już za nami, a tymczasem jeden z trzech singli tygodnia to jest nowość od dyrektora OFF Festiwalu, inaczej mówiąc Artura Rojka.

Mirafiori i Artur Rojek na równo miesiąc przed premierą kolejnej solowej, pierwszej od 6 lat solowej płyty Artura Rojka, zatytułowanej Chciałbym urodzić się, żeby latałem. No i to są, jak ktoś trochę poszuka, to są słowa młodszego syna Artura Rojka. Zresztą na jego ciele, na ciele Artura Rojka też taki tatuaż widnieje. Te słowa właśnie wytatuowane. A płyta będzie miała swoją premierę, tak jak już powiedziałem, 18 września. Allo Parks tymczasem i Heaven.

Heaven i Arlo Parks na kilkanaście minut przed godziną 13. Po 13 dziś u nas, proszę Państwa, zaproszenie na literacki Sopot. Zresztą takie nasze radiowe zaproszenie na ten festiwal także przed godziną 13 jeszcze. A więc szerzej o festiwalu po 13, a bardziej nasz nowoświatowy, właściwie cało naszo światowy wątek tego festiwalu jeszcze przed 13 garść informacji na ten temat. Za chwilę profesor Michał Rusinek, no i będzie dźwięk klikania słyszalny, a profesor Rusinek, to ja słyszałem, że szykuje nową książkę, proszę Państwa, więc wkrótce może tutaj przyklika do nas w tej sprawie.

0: Bybcie na języku. Kiedy powstały internetowe serwisy informacyjne z ich specyficzną ekonomią, pojawiło się nowe zjawisko zwane clickbait, czyli przyciąganie uwagi internautów za pomocą nagłówków, które stanowią rodzaj przynęty, po angielsku bait. Chodzi w nich przede wszystkim o generowanie zysków z reklam internetowych, które pojawiają się równolegle z tekstem artykułu zaraz po kliknięciu w nagłówek, zazwyczaj kosztem rzetelności informacji, która często nie ma szczególnego związku z rzeczonym nagłówkiem. Niby się już do tego przyzwyczailiśmy i niby się na to uodporniliśmy, ale widocznie nie wszyscy, bo clickbaitowych tytułów w przestrzeni internetu wciąż jakby nie ubywało. W sezonie ogórkowym mamy do czynienia z prawdziwym ich wysypem. Trudno się przed nimi bronić, bo trzeba walczyć z wrodzoną ciekawością, a to walka nierówna. Wspierać nas w niej mogą serwisy fact-checkingowe, które specjalizują się w weryfikowaniu publikowanych informacji. Na Facebooku istnieje profil Streszczam clickbaitowe artykuły, żebyś nie musiał klikać, który od początku wakacji ma jakby nieco więcej roboty. Poważny wydawałoby się serwis Spider's Web poinformował nas na przykład, że, cytuję, foliarze mieli rację, oni będą sterować pogodą kosmicznymi lustrami. Serwis Streszczam clickbaitowe artykuły spokojnie wyjaśnia, że opisywana w artykule technologia nie jest przeznaczona do ingerencji w pogodę, w artykule nie wspomina się foliarzy czy teorii spiskowych, a sam pomysł to ciągle nieprzetestowany startup, więc nie będą, ale być może będą. Co jednak najważniejsze, jest to manipulacja mająca na celu stworzenie fałszywego i niebezpiecznego wrażenia, że foliarstwu przyznano rację w mainstreamowych mediach. Czyli kolejny atak na rozum i naukę, który dobrze się klika, bo antynaukowość jest modna. Na portalu polskieradio24.pl czytamy: nowy skutek uboczny szczepionki na COVID-19, więc obawiając się, czy aby antyszczepionkowcy nie mieli racji, klikamy. I okazuje się, że ten skutek uboczny polega na tym, że osoby starsze, które otrzymały szczepionkę przeciw COVID-19, rzadziej zmagają się z powikłaniami sercowo-naczyniowymi związanymi z tą chorobą. Na uwagę zasługuje także tytuł z portalu polskieradio24.pl znowu z działu nauka. Wpisz odwrócony PIN w bankomacie. Tłumaczymy, co się stanie. Okazuje się, że nie stanie się zupełnie nic. Stanie się natomiast coś dobrego, jeśli uświadomimy sobie, w jaki sposób działa clickbait. Jak czytamy na profilu Streszczam clickbaitowe artykuły, nie zdajecie sobie sprawy, jak dużo od Was zależy. Każda rezygnacja z kliknięcia w clickbaitowy nagłówek to małe zwycięstwo. Przemnożone przez miliony użytkowników mogłoby raz na zawsze zmienić internet, po jakim się poruszamy.
1: Amen.

Paolo Nutini, Jenny, don't be hasty. No właśnie, nie ma co się śpieszyć, natomiast już za chwilę godzina 13 po 13, jako się rzekło już Sopot, literacki Sopot konkretnie, no i będziemy mogli powiedzieć Państwu więcej o tej imprezie, która co roku w Sopocie się odbywa i rozczytuje nie tylko Sopot, ale myślę, że i cały nasz region, przede wszystkim naszą część świata poprzez literackie spojrzenia. Chyba tak można w skrócie powiedzieć, ale oczywiście wersja dłuższa i rozszerzona. Po 13, jeszcze przed 13 zresztą, także i do Sopotu jedno zaproszenie będzie. Kool & The Gang i Fresh będzie nam w tej, no, sopockiej podróży właściwie towarzyszyło.

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu Gojki 3 Art Incubator w najbliższy piątek o 11:00.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.
5: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ukrywający się przed sprawiedliwością były wiceminister sprawiedliwości za rządów PiS Marcin Romanowski jest w stolicy prorosyjskiego Naddniestrza w Tyraspolu. Mamy potwierdzenie, powiedział dziś przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
6: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
5: Prokuratura Krajowa z kolei poinformowała dziś, że brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko śledczych zostało dziś przekazane do Sądu Okręgowego w Warszawie. Prokuratura uważa, że dotychczasowe zachowanie Romanowskiego w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości nie daje gwarancji, że przestrzegałby warunków listu żelaznego. Prokuratura w Poznaniu postawiła zarzuty małżeństwu, które prowadziło działalność w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w tym mieście. 2 lata temu doszło tam do tragicznego pożaru, podczas którego zginęło 2 strażaków. Z ustaleń biegłych wynika, że pożar miał rozpocząć się w wyniku awarii ogniwa lub pakietu ogniw znajdujących się w pomieszczeniach wykorzystywanych przez firmę prowadzoną przez małżonków. Usłyszeli oni zarzuty dotyczące nieumyślnego spowodowania pożaru, zawalenia się kamienicy oraz eksplozji materiałów łatwo palnych, które doprowadziło do śmierci 2 osób. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na jutro. I tak za litr benzyny 95 nie powinniśmy zapłacić więcej niż 6 zł. 46 groszy, za litr 98 7 zł. 26 groszy i za litr diesla 7 zł. 47 groszy. To nieco drożej niż dziś. Jeszcze tylko przez 2 dni można zapisać się do udziału w charytatywnym biegu Szczęśliwa Trzynastka, który odbędzie się w Łodzi 30 sierpnia w parkach Baden-Powella i 3 maja. Bieg organizuje Fundacja Dom w Łodzi, a sprzedane cegiełki za udział w biegu wesprą budowę domu dla niepełnosprawnych dzieci. Mówi Marta Libiszowska z Fundacji Dom w Łodzi.
7: Marzymy o nowym domu dla naszych dzieci, o domu, który będzie spełniał standardy dostępności, bo obecnie dom dziecka prowadzony przez Fundację Dom w Łodzi mieści się w zwyczajnym bloku, na 2 kondygnacjach, są wysokie i strome i kręte schody, które dzieci muszą pokonywać codziennie, a są to dzieci nieporuszające się samodzielnie. Dostaliśmy w użyczenie działkę od miasta i możemy wybudować dom marzeń, dom dostępny i bezpieczny, no tyle, że potrzebujemy funduszy.
5: Do wyboru są różne pakiety i różne dystanse do przebiegnięcia. Chętni powinni skontaktować się z Fundacją Dom w Łodzi. Mają czas do czwartku, 20 sierpnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
8: Pogoda.
9: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a wieczorem także rozpogodzenia. Lokalnie natomiast wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także punktowe burze i nawałnice. Temperatury maksymalne od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich. około 16 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w centrum i na wschodzie Polski także rozpogodzenia. Miejscami głównie na zachodzie i północy Polski przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne od 10-12 stopni na wschodzie do 12-15 na zachodzie, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat oraz lokalnie na północy kraju około 8 stopni, a najchłodniej w nocy w Dolinach Bieszczadzkich, tam nawet około 6 stopni.

0: Greta Van Fleet, When the Curtain Falls. I no właśnie, opada kurtyna, proszę państwa, ale no u nas właściwie się podnosi po raz trzeci.
1: W środku dnia.
0: Też jak sięgnąć pamięcią, to są też takie przedstawienia, które widziałem, gdzie podnoszenie i zamykanie kurtyny to była właściwie jakaś taka zabawa i to, że kurtyna opada, wcale nie znaczy, że już się skończyło, bo coś jeszcze dalej będzie się działo, więc różnie może być. Kate Tempest, Lionmouth Door Knocker.

0: the Hedges.
1: Kate Tempest, jedna z najsłynniejszych postaci nurtu spoken word. Zresztą można wiersz Kate Tempest usłyszeć także w serialu Proud, tym polskim głośnym serialu nagradzanym na SiriusMoney w Lille we Francji. No i wszystkie odcinki już można teraz obejrzeć. 12 minut po godzinie 13, A Taste of Honey i World Spin to przed nami, a za chwil kilka już Sopot, 15. edycja festiwalu Literacki Sopot. I a propos tych regionalnych różnych spojrzeń, tym razem, no właśnie, już trochę wiemy, Portugalia i kraje portugalskojęzyczne.

Taste of Honey i World Spin to już za nami. Proszę Państwa, za chwilę, a jeszcze umiejscowię nas w czasie, może 16 minut po 13, więc za chwilę Sopot, literacki Sopot konkretnie, 15. edycja. Jordan Rakai.

Połączymy się za chwilę, po prostu. Zresztą może to jakoś takie portugalskie podejście nam się udziela, więc za chwilę to się naprawdę uda. Champion i No Heaven jeszcze przed nami.

0: Champion i No Heaven. Proszę Państwa, ten utwór już za nami. No a teraz już w roli głównej Sopot. Halo, halo, dzień dobry. Czy się słyszymy?
1: Dzień dobry Państwu, słyszymy się.
0: No i jeszcze mogliby Państwo usłyszeć dalszą wypowiedź naszej gościni. Z tej strony Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu Literacki Sopot 15 edycji. Ja mogę dopowiedzieć za Panią na przykład.
1: Tak, w tym roku mamy jubileuszową 15 edycję. Tematem wiodącym tegorocznej jest literatura i kultura krajów portugalskojęzycznych, ale oczywiście nie zabraknie też spotkań z polskimi autorami i autorkami.
0: Zatem za chwilę może o polskich autorach i autorkach powiemy, ale najpierw ta Portugalia, no bo oczywiście, tak jak pani powiedziała, hasło Portugalia, jeżeli chodzi o kulturę, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, film, jak i literaturę, otwiera też cały świat portugalskojęzyczny. To są oczywiście konkretni goście, to są też konkretne tematy, no i z perspektywy Sopotu, z perspektywy literackiego Sopotu, gdybyśmy mogli jakoś spróbować opisać czy scharakteryzować bardziej całościowo, taki większy obrazek, jakie to jest spojrzenie z Portugalii idące do nas, na co możemy liczyć, na jakiego typu refleksje o świecie?
1: Myślę, że to nie tylko z Portugalii, ponieważ będziemy też gościć autorów z Brazylii.
0: No tak jak powiedziałem, tak.
1: Jednym z autorów z Mozambiku. Tak więc to spojrzenie tych światów literackich z trzech kontynentów, bo i Europa, i Ameryka Południowa, i Afryka, na pewno łączy język portugalski. Jednak myślę, że literatura, którą przedstawiamy w czasie festiwalu i autorzy, których będziemy gościć, każdy z nich wnosi coś innego, jakiś inny temat, ale myślę, że też otwiera nas, polskich czytelników i czytelniczki, bo nie ukrywajmy, literatura portugalskojęzyczna nie jest w głównym nurcie, myślę, czy na naszych czytelniczych wyborów, ale otwiera nas na różne światy, ale też porusza, myślę, że bardzo uniwersalne tematy. Nawet wśród tematów w książkach naszych gości i zarówno brazylijskiego autora Michaela Lauba, czy portugalskiego Gonzalo Tavaresa mamy wątki dotyczące zagłady. Wydawałoby się, że Brazylia, Portugalia, kraje dalekie, ale jednak ten wątek też w tej twórczości literackiej się tam pojawia. Tak więc myślę, że przyjeżdżając do Sopotu, uczestnicząc w spotkaniach z naszymi gośćmi, możemy się dowiedzieć wiele o światach odległych. Może to być też taki pierwszy przystanek do podróży nie tylko literackiej, ale też takiej może turystycznej w przyszłości.
0: No i pewnie w związku z tym można spodziewać się też wątków dotyczących kolonialnej przeszłości albo teraźniejszości, która ciągle gdzieś powidoki tego kolonializmu być może ogląda, prawda? Ale też no, skojarzenia z literaturą portugalską, to José Saramago, oczywiście poza Pessoą, prawda, no ale tutaj już poezja bardziej, natomiast Saramago, no taka introspekcyjna literatura, zdecydowanie uniwersalna przez to i pod każdą szerokością geograficzną można czytać, ale właśnie mamy na przykład laureata nagrody Saramago, skoro to nazwisko padło, José Luís Peixoto, jeżeli dobrze czytam.
1: Tak, z tym autorem spotkamy się w najbliższy czwartek już w Sopocie i będziemy rozmawiać o jego ostatniej książce, która została przetłumaczona na język polski, o księdze, a tłumaczyła Katarzyna Majkowska, jeżeli dobrze pamiętam. W tej książce akurat porusza też takie tematy emigracji portugalskiej, tutaj akurat do Francji, ale wracając właśnie do tematu kolonializmu, o którym pan wspomniał, to ja już też serdecznie zapraszam na piątkową debatę Duchy naszych przodków, podczas której Joanna Cichocka-Gula z Raquel Limo z Portugalii, z Michel Sales z Brazylii i z Kacprem Dziekanem z Polski będzie właśnie poruszała ten wątek tych konsekwencji wielu lat, stulecia kolonializmu portugalskiego, zarówno w Brazylii, jak i w krajach afrykańskich.
0: No tak, i zresztą jeśli spojrzymy na przykład na Brazylię, no przecież jej historia to jest wpływ Portugalii, więc portugalskiej metropolii to się nazywało, prawda? Portugalia była metropolią dla kolonii w tym układzie, ale też no przecież historii niewolniczej, więc również i takie związki z Afryką, o tym też zawsze trzeba pamiętać. Jak to się układało nas, z kolei z historią Europy, historią zagłady, no przecież też historię różnych fal emigracyjnych można tutaj dopowiedzieć z takim podkreśleniem. Jeszcze Brazylia też przecież i historię no, nazistów, którzy uciekali, ma i nie tylko Brazylia, prawda? Wiele innych miejsc w tamtym rejonie.
1: Tak, myślę, że też takim ciekawym wątkiem, o którym który porusza na przykład w swojej książce Paulo Scott, jeden z kolejnych naszych gości, jest rasizm w Brazylii, który jest, myślę, że my tutaj w Polsce mamy zupełnie inne spojrzenie na kwestie rasowe, a w Brazylii to też zupełnie inaczej wygląda i wydaje mi się, że właśnie spotkania z literaturą otwierają też nas na takie tematy, o których często myślimy stereotypowo, tutaj z perspektywy naszej, polskiej, europejskiej, a dzięki literaturze dowiadujemy się więcej i możemy też spojrzeć na nasze problemy, ale też na problemy innego społeczeństwa, na ich historię. Tak więc myślę, że tych wątków, które będą poruszane i w czasie debaty, ale też w czasie spotkań z naszymi portugalskojęzycznymi gośćmi, będzie wiele.
0: A jeżeli chodzi o portugalski komiks?
1: O, to też jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ w tym roku ukazały się i ukażą się w Polsce komiksy, które są inspirowane klasyczną literaturą portugalską i my też mamy taką dyskusję z trzema twórcami z Portugalii o tym, jak przenosić klasyczną literaturę na język komiksu, powieści graficznej. A myślę, że w Polsce to też się dzieje, a my w tym roku jakby spojrzymy na tą taką portugalski obraz literatury klasycznej w komiksie.
0: Polscy autorzy i autorki mieli się pojawić. Nie zapominam, zatem wiem już, że na przykład można spodziewać się wizyty Zyty Rudzkiej.
1: Tak, spotkanie z Zytą Rudzką, jej najnowszej książce, odbędzie się już pierwszego dnia festiwalu tutaj u nas w Parku Nagojki, ale nie tylko ona, bo też jeśli mówimy o komiksie, też mamy pasmo spotkań wokół komiksu i będziemy rozmawiali na przykład o non-fiction w komiksie, ale poza tym między innymi Maciej Płaza, Wojciech Tokman, Wojciech Nowicki, Agnieszka Dałksza, Agata Romaniuk. Mamy też premierę książki, na którą ja też przyznaję osobiście bardzo czekam, Katarzyny Surmiak-Domańskiej. I to będzie pierwsze miejsce w Sopocie na naszych festiwalowych targach, gdzie będzie można nabyć tę książkę, ale też premierową porozmawiać z autorką o świat przed nami nie istniał i jak wojna została w naszych domach. Tak więc też serdecznie zapraszam na to spotkanie.
0: No i oczywiście nie zapominamy o tym, że audycja Cały Nasz Świat, nasza nowoświatowa audycja Cały Nasz Świat 22 sierpnia, więc w piątek. 21 sierpnia, tutaj mamy u nas na stronie błąd. Niestety 21 sierpnia o godzinie 11 z Sopotu, z Festiwalu Literacki Sopot na żywo. Zatem bardzo dziękujemy, no i życzymy powodzenia w tej edycji, żeby wszystko się pięknie udało. Marta Czarnecka, dyrektorka literackiego Sopotu, była z nami. Bardzo dziękujemy. No i dowód na to, jak portugalska, no oczywiście nie mogliśmy sobie tego odmówić, portugalska muzyka rezonuje, ale to będzie, myślę, że rzecz nieoczywista, bo na płycie Lux Rosalia postanowiła także i w stronę Portugalii się, bardzo nieodległej przecież, się zwrócić i zaprosiła do utworu Memoria Carminho, gwiazdę, zresztą proszę posłuchać. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję.

Memoria z płyty Lux Rosalii do tego utworu zaprosiła gwiazdę fado, czyli Carminiu. A Festiwal Literacki Sopot upłynie pod znakiem portugalskojęzycznej z Portugalii, ale nie tylko z Portugalii, no bo i z całego świata portugalskojęzycznego literatury i nie tylko, bo również i polscy autorzy. No a o 11 w ten piątek, czyli 21 sierpnia, 21 dzień sierpnia, nasi koledzy z audycji Cały Nasz Świat zaproszą do programu właśnie stamtąd. Audioslave, Like a Stone teraz u nas.

Audioslave i Like a Stone na kilkanaście minut przed godziną 14, a więc przed zakończeniem naszego programu Maria Peszek. Maria Peszek z płyty Jezus Maria Peszek.

Ludzie, psy to oczywiście Maria Peszek. 14 minut do godziny 14. Teraz Grupo Naturesa pod Akreditar.

No a to jeszcze a propos Brazylii, wspominanej przy okazji literackiego Sopotu grupu Naturesa, lata 80. No i boogie funkowe klimaty stamtąd właśnie.

Tak jest. I Want It Back i Guts tuż przed godziną 14. No może nie takie tuż, bo jeszcze aż dwa utwory się tu zmieszczą. The Dreamers i... No i teraz proszę Państwa, nie umiem wymówić tytułu. No to dobra, to uciekam od tej pułapki.

The Dreamers, a więc John Zorn i spółka, no i Kutiel, to jest po prostu jedno z anielskich imion, jednego z aniołów, zresztą konkretnego anioła. Często tego anioła się wzywa, kiedy szuka się na przykład wody za pomocą różdżki. To jest taki anioł. No i cała płyta, całe przedsięwzięcie wokół różnych postaci z tego anielskiego, żydowskiego uniwersum. To tak na koniec prawie, no bo jeszcze jeden utwór o sercu, co to w klatce piersiowej, można się domyślać, bije, a tak pięknie śpiewają i grają o tym The Strokes. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rząd przyjmie dziś projekt ustawy w sprawie przyspieszenia kluczowych inwestycji w infrastrukturę, które mają znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa i gospodarki Polski. Przygotowane rozwiązania dotyczą konkretnych projektów, m.in. przedłużenia drogi krajowej nr 7 do publicznego terminalu promowego w porcie morskim w Gdyni, rozbudowę portów zewnętrznych w Świnoujściu i w Gdyni oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do nich od strony morza. Przyspieszone mają zostać także inwestycje kolejowe związane z gospodarką morską.
3: I mam jedną prośbę. Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki. Także niech panu nawet nie przyjdzie do głowy taki pomysł, aby zawetować tę ustawę. To jest wyścig z czasem i to jest wyścig o pierwsze miejsce dla Polski na Bałtyku.
2: Premier Donald Tusk wskazał również na konieczność przyspieszenia inwestycji bezpośrednio i pośrednio związanych z programem jądrowym. Sąd w Belgii odroczył do 15 października rozpatrzenie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wobec zajęcia należnych jej środków. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki Pfizera. Sąd pierwszej instancji orzekł w kwietniu, że Polska powinna odebrać 64 miliony dawek szczepionek i zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W związku z wyrokiem nieoczekiwanie zajęte zostały konta, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych. Agencja Żeglugi Powietrznej stała się więc zakładnikiem sporu, który jej nie dotyczy. Według przedstawiciela Pfizera, gdyby Polska sama zapłaciła swoje wierzytelności, do tego całego dramatu w ogóle by nie doszło. Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie akcji spółki InPost przez konsorcjum inwestorów. Uznała, że transakcja ta nie budzi obaw, biorąc pod uwagę jej ograniczony wpływ na konkurencję na rynkach, na których działają te spółki. Oceniła, że klienci zazwyczaj korzystają z wielu źródeł zaopatrzenia i mogą łatwo zmienić dostawców. Ponad 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola można oglądać w krakowskim Pałacu Sztuki. Wystawa Andy Warhol od linii do legendy pokazuje nie tylko najbardziej znane dzieła artysty, ale też jego drogę do światowej sławy. Tak mówił na naszej antenie kurator wystawy Wojciech Hornak.
4: Nie pokazujemy człowieka czy artysty, który wyszedł i zrobił wielką sztukę w momencie, w którym się pokazał na świecie, tylko pokazujemy człowieka, który w dużych dążeniach, w wielu trudach i też takich przyziemnych elementach podnosił się po porażkach, bo te porażki właśnie tutaj też pokazujemy, bo one są bardzo ważne i często zapominamy o tym, że to nie porażka nas ogranicza, tylko to, jak my do niej podejdziemy. I o tym opowiadamy na tej wystawie.
2: Można zobaczyć na niej m.in. rysunki, fotografie, sitodruki i materiały filmowe. Ekspozycja w Pałacu Sztuki w Krakowie będzie dostępna do 27 września. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Taki duet dziś na dzień dobry. Jaja Bey i Nesta. A kto jeszcze mówi dzień dobry? Ja, Jan Janczu. Dzień dobry. Zatem zapraszam na najbliższe dwie godziny. I co dziś dobrego u nas? Chyba sporo. Będę się musiał, a właściwie musiał, ja chcę się przyznać do tego, że dwie pewne płyty potraktowałem ostatnio nieco z góry i miałoby to fatalne dla nas konsekwencje, ale na szczęście się poprawiłem i poznają Państwo te albumy Jamie Isaac, ale też i Joan as Police Woman, czyli Joan Wasser, która najnowszą płytę nagrała, proszę sobie wyobrazić, razem z Iggy Popem, więc głupio byłoby taki album pominąć. Dobrej muzyki nie wypada pomijać, więc wrócimy też do Turnstile, którzy tutaj w minionym tygodniu także gościli, a wrócimy dlatego, że mam pewną refleksję, która bardzo dobrze się sprawdzi przy okazji pewnej dzisiejszej rocznicy. Jakiej, o tym więcej nieco później Państwu opowiem. Na dobry początek jeszcze naszego spotkania zaproszę na Braxtona Cooka. My Everything. Tak zaczynamy dzisiaj to nasze dwugodzinne spotkanie, może lekko jazzująco.

Te nazwiska znają Państwo być może dobrze z dyskografii Jona Batiste, a swoją drogą właśnie jak nowe płyty się Państwu podobają, bo to aż 3 wyszły w ten piątek. A solowo gra w taki sposób Braxton Cook, już poza swoimi wyczynami z Johnem Batiste, i oczywiście to jest tylko jakiś tam drobny wycinek tej całej jego dyskografii, którą sobie sukcesywnie tutaj poznajemy, i chyba idzie nam nieźle, jak sądzę. Niekiedy nawet usłyszymy u niego saksofon. Zastanawiałem się, czy nie rozpędziłem się trochę z tym jazzem, ale chyba jednak nie bardzo, bo to w końcu saksofonista przede wszystkim. No i saksofon usłyszymy także u tego australijskiego, uwaga, zespołu, czyli zespołu Fate Iver, zespół trio, ale 2/3 tego tria stanowi rodzeństwo. Brat siostra Amira i Tori Holemanowie, saksofon też jest, który za moment usłyszymy. Ich jedyna na razie płyta, czyli ta, po którą sobie dzisiaj sięgniemy, zatytułowana jest Welcome Back, więc trochę tytuł może nietrafiony, nie za bardzo wiadomo, jak to oni ponownie witają i po czym właściwie, no ale tu już powiedzmy nie będziemy wchodzić w szczegóły. Keep Talking to nam na razie wybrałem z tego albumu na dziś i chyba to jest też wiadomość do mnie. Ja też będę mówił oczywiście dalej, ale na razie pozwolimy zespołowi, żeby się wypowiedział.

Go away, idź sobie, a pani pozwoli może, że jednak nie, Sophie Hebold to była, ale nie nazywa się Sophie Hebold, tak naprawdę to jest może na marginesie taki przypis Amélie Rousseau. Pierwszej płyta ukazała się już parę lat temu i właściwie to był początek od razu no, taki bardzo, bardzo poważny, bo i sam Iggy Pop się nią zainteresował i artystką, i płytą. Dodajmy, a występowała także z Sharon Van Etten czy z grupą Interpol, więc no, wydaje się, że to jest jak najbardziej dobra rekomendacja. No i stąd też ten francuski pop, tradycje tej muzyki jak najbardziej u niej na tej płycie i na innych są obecne. Przeniesiemy się teraz w czasie, bo to album dość nowy, w miejscu zresztą też, to nie będzie trip-hop lat 90., a coś z samej końcówki lat 70., bo skoro mamy dzisiaj 18 dzień sierpnia, no to wypadałoby też wspomnieć coś z dyskografii tej trójki.

To nie jest tak, że wcześniej członkowie grupy The Police w ogóle światu się nie pokazywali, wręcz przeciwnie. No ale to właśnie tego 18 sierpnia pokazali się w składzie po raz pierwszy, w składzie najbardziej znanym, czyli Sting, Summers i Copeland, który utrzymywał się już potem do końca ich działalności, a wydarzyło się to no właśnie 18 sierpnia w klubie Rebecca w Birmingham. No i z tej okazji zespół sobie wspominamy. Zresztą chyba nie potrzeba aż tak wielu okazji, żeby ich wspominać. Pewnie będzie jeszcze okazja, żeby sobie sięgnąć po jakąś ich płytę, ale tutaj się rozgaduję. A tak naprawdę jest dobry powód, żeby wrócić do pewnego zespołu, który już w minionym tygodniu tutaj gościł, czyli właśnie Turnstile, bo jakoś tak zdarzyło mi się rozmawiać, już nie pamiętam z kim o nich, że ta ich najnowsza płyta ma w sobie coś z takiego brzmienia Police. Jakoś nie bardzo zwracałem na to uwagę wcześniej, ale przysłuchałem się, no i chyba coś faktycznie jest na rzeczy.

Spotkałem się kiedyś z taką uroczą dyskusją internetową pod tytułem Szukam zespołów o stylu, sposobie grania podobnym do The Police, bo komuś się to bardzo spodobało. No i oczywiście odpowiedzi było sporo w tym wątku, ale jedna z nich jakoś taka szczególna mi się wydała, nie ma drugiego takiego zespołu. No i pewnie to racja, ale czasami zdarzy się ktoś, albo pojedynczy artysta, artystka, albo cały zespół, który no, może pod pewnymi względami przypomina właśnie ich muzykę. No i to działa także w inne strony. Tu akurat płyta Never Enough, ta ostatnia, najnowsza na razie grupy Turnstile było, co to było w zeszłym tygodniu? No właśnie, Seeing Stars chyba, jeśli pamięć mnie nie zawodzi, a dziś I Care. No i tak jak mówiłem, trochę sobie porozmawialiśmy o tym, że jakieś skojarzenia właśnie z The Police to budzi. Na razie zostawimy sobie tego rodzaju muzykę, choć oczywiście jeszcze do godziny 16:00 ona dzisiaj w różnych wymiarach, formach i kształtach powróci. A na razie powrócimy chyba bardziej do tego, od czego zaczynaliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie, czyli Gavin Turek.

takie są właśnie skutki buszowania po tych różnych płytach, które to niegdyś tutaj się przynosiło i którymi to się z Państwem dzieliło. Bo Gavin Turek kiedyś tu już chyba z czegoś innego akurat gościła i tak sobie obiecałem, że jeszcze wrócimy do jej muzyki, bo to jest taki wdzięczny dodatek do tego, co czasami z tej nowej muzyki R&B, czasami także i soulowej tutaj sobie wspominamy. To właściwie dlaczego by nie? No i akurat w tym tygodniu tak się złożyło. A jeszcze takim dodatkiem, dopiskiem na tle całej tej historii o właśnie buszowaniu po różnego rodzaju dyskografiach, ale też i tych nie tylko płytowych, ale i epkowych, bo są tacy artyści, którym zdarza się mieć już całe takie komplety. No to właśnie takim przypisem do tej historii, dodatkiem będzie jeszcze ten artysta, czarny hibiskus.

You, Me and Her to była cała nie płyta, ale epka, właściwie taki duży singiel, bo to 3 albo 4 utwory, jeśli dobrze pamiętam, na tej płycie czarnego hibiskusa się znalazły. Black Hibiscus, no też muzyk z, powiedzmy, pewnymi zasługami dla tego programu i dla świata także, bo jedna z moich jego ulubionych chyba płyt to Koniec Świata, całkiem dosłownie The End of the World. Rok 77 dziś wspominaliśmy za sprawą The Police, ale to chyba był dosyć dobry rok w historii muzyki, bo wtedy też ukazał się i ten album.

Steely Dan, no, oczywiście to też był rok 77, czyli dokładnie ten, choć chyba nie sierpień, nie wtedy ta płyta się ukazała, kiedy to, o właśnie, wspominani panowie z The Police pojawili się w Birmingham. Mówiłem, że będziemy wracać do takich klimatów, okolic, od których zaczynaliśmy, czyli bardziej Braxton Cook niż może Turnstile, czy coś tego rodzaju. No i faktycznie, tak mówię, nie możemy do tego dotrzeć, ale pomoże nam w tym na pewno przedsięwzięcie Fathers, czy właściwie płyta Fathers po prostu, wydana przez paru muzyków, którzy tutaj, wydaje mi się, pojedynczo gościli. Na pewno Kenny Beats, na pewno Nate Smith, no i na pewno Ben Carr, czyli Cartoons. A mowa właśnie o albumie Fathers, który ukazał się jakiś już czas temu nakładem Blue Note Records.

No, paru ich się tam zebrało i w ten sposób powstała płyta Fathers. Tak dokładnie to Kenneth Bloom, czyli właśnie Kenny Beats. Kiefer, który odpowiadał tutaj za klawisze, Ben Carr, to bas, no i perkusja, Nate Smith, czterech artystów. No i takie poruszanie się całkiem z powodzeniem chyba między muzyką hip-hopową, nowoczesnym R&B, tym nam teraz znanym, no i także gdzieś może w tle odrobinę, nieco. Muzyką także jazzową z płyt nowych, ale bardzo podobnych do tej tutaj, która już swoją premierę jakiś czas temu miała. O'Deal także, który no, miał ukazać się w audycji w minionym tygodniu, ale z jakiegoś powodu chyba zabrakło na tego dżentelmena czasu, więc nadrabiamy dziś.

Mary in the Junkyard to też album, który ukazał się w tym roku i muszę powiedzieć, że jakąś chwilę zajęło mi przyzwyczajenie się do niego, ale jednak dzielę się nim, no bo to płyta całkiem porządna i taka, która w zasadzie towarzyszy nam już od dawna, tylko że nawet tutaj o tym nie wiemy, bo to jest zespół, który po pierwsze pewnie jest dla tych, którzy lubią się z Wolf Alice, no a ta grupa w końcu i tutaj i w ogóle na antenie Radia Nowy Świat nierzadko gości, a po drugie także zespół z dość bliskimi relacjami z grupą Wet Leg, z którą też się tutaj bardzo lubimy. Pozostaniemy w Wielkiej Brytanii, New Order, no nie tak często może tutaj do nas wracają i na ogół z jednym powiedzmy okresem swojej twórczości, ale moim zdaniem bardzo, bardzo dobrym. 60 miles an hour.

Ten New Order to nie jest tak zupełnie przypadkowo tutaj, bo ten album, czyli Get Ready, ukazał się 25 lat temu, prawie dokładnie, bo 27 sierpnia 2001 roku, czyli jesteśmy w dobrym miesiącu, choć zależy jak tutaj liczyć, bo ten 27 sierpnia to była premiera na Wyspach Brytyjskich, a w Stanach trochę później, bo w październiku. Ale tego samego roku, więc jeszcze wszystko się liczy i zgadza. A w tym roku, i to parę dni temu dosłownie, nowa płyta Get Down Services się ukazała i nią tę godzinę zamykamy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja w Bydgoszczy zatrzymała kobietę i mężczyznę podejrzewanych o atak na dwoje dzieci z Ukrainy w tym mieście. Trwają z nimi czynności procesowe. Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Atakujących sprowokował język ukraiński, którym posługiwały się dzieci. Dorośli wykręcali jednemu z nich rękę i połamali zabawkowego drona. Do zdarzenia odniósł się dziś premier Donald Tusk.
3: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
2: Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w kierunku potencjalnego przestępstwa na tle narodowościowym. Konflikt Stanów Zjednoczonych z Iranem może odbić się nie tylko na cenach paliw. Może mieć wpływ także na ceny ubrań. Rosnące ceny ropy podbijają koszty produkcji poliestru. Na razie polskie firmy nie planują podwyżek, ale presja na producentów rośnie. Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej zwrócił na naszej antenie uwagę, że problemem może być nie tylko sam surowiec, ale także miejsce, w którym powstaje duża część ubrań trafiających na światowy rynek.
4: I jest jeszcze jedna kwestia, która może mieć szybsze skutki i o wiele większe niż cena poliestru, a mianowicie Bangladesz. Energetycznie jest zależny w 100% od trzecich krajów. No więc od czasu wojny Stany Zjednoczone-Iran Bangladesz płaci za energię coraz większe pieniądze. No to jeżeli w Bangladeszu rosną koszty wytworzenia tych ubrań, no to wiadomo jest to, że również te ceny będą rosły, jeżeli popatrzymy na fakturę wystawianą przez Bangladesz tym właśnie koncernom.
2: Jeśli koszty produkcji w Bangladeszu będą nadal rosły, mogą w końcu przełożyć się na ceny odzieży w sklepach. Na razie jednak podwyżki nie są przesądzone. W Sokołowsku niebawem ruszy 15. edycja festiwalu filmowego Omasz A. Kieślowski. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem Człowiek na granicy i potrwa od 27 do 30 sierpnia. W programie znalazły się filmy z całego świata, inspirowane twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, ale niekoniecznie bezpośrednio związane z jego filmami. Jak mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Diana Dąbrowska, właśnie takie współczesne odczytania twórczości reżysera są szczególnie interesujące.
5: Cieszę się, kiedy możemy i być w Kieślowskim, budować ten program inspirując się jego ideami, biorąc filmy z całego świata, jakoś tak w ogóle czasami fabularnie niepowiązane, ale te nowe odczytania, przyznam szczerze, tak po ludzku, najbardziej jakoś mnie interesują i też budują właśnie takie, jak to teraz może wyglądać, kiedy ktoś przymierza te buty, ale potem już chodzi w nich, prawda, o własnych siłach.
2: Wśród festiwalowych gości są m.in. Krystyna Janda, Katarzyna Figura, Olaf Lubaszenko i Mirosław Baka. Po raz trzeci odbędzie się też konkurs filmów krótkometrażowych. W tym roku jury oceni 10 produkcji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Nurkujemy w drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Nurkujemy, bo to Olivia Dean, Dive. I od razu zaczynamy od słów wyjaśnienia, bo mówiłem na początku programu o tych dwóch płytach, które tak jakoś wpadły mi w ręce. Ja na nie sobie spojrzałem i dość szybko mi z tych rąk wypadły. No, a może właśnie jest tak, że wcale nie powinny. I wydaje mi się nawet, że nie może, a wręcz tak być powinno, tym bardziej, że jedną z tych właśnie płyt jest nowy album Joanna's Police Woman. Te dwa miesiące temu chyba trochę zabrakło mi czasu, uwagi ewentualnie jednego i drugiego, ale na szczęście to, co było wtedy, to nie do końca to, co teraz. I muszę Państwu powiedzieć, że to moim zdaniem bardzo ładna płyta.

Crystal Warren wraz z John Wasser nagrał tę płytę. Właściwie gościnnie na niej wystąpił i nie on jeden, bo także Iggy Pop jest podpisany na najnowszej płycie John as Police Woman. Lubię ją bardzo i śledzę od dawna. Kiedyś bywała tutaj częściej. Może ta nowa płyta jest dobrym powodem i pretekstem do powrotu i do tego, żeby trochę częściej sobie się z nią pospotykać. W ogóle moim zdaniem to jest ciekawa osoba. Ona ma taki duży talent i chyba łatwość do ściągania ciekawych nazwisk do siebie, bo i to mówię tu z pamięci, na pewno Tony Allen, na pewno Damon Albarn także występowali na jej albumach, a pewnie też i trochę więcej tych nazwisk jeszcze było, chociażby ten wspominany Iggy Pop z płyty najnowszej. No ale dobrze, mówiłem o dwóch płytach, no to mamy jedną w takim razie, a jaka jest zatem ta druga? Trochę się zdradziłem, nie będę ukrywał już wcześniej, jeśli słuchają Państwo uważnie, a jeśli nie, to tylko powtórzę, że imię i nazwisko tego gentlemana to Jamie Isaacs.

Jamie Isaac, a właściwie to Tom Colley, bo oczywiście Jamie Isaac brzmi dość prawdopodobnie i realistycznie, ale takie prawdziwe imię i nazwisko tego muzyka to jest Tom Colley, co oczywiście jest tylko dopiskiem na marginesie. To nie jest płyta w przeciwieństwie do John Wasser nowa, bo ma już parę dobrych lat i to w dodatku był debiut Jamie'ego Isaaca, czyli album, który często może być obarczony pewnym ryzykiem, ale nie tutaj. Jak się okazuje, to jest taki miks ambientu, muzyki popowej, muzyki jazzowej także. I byłbym go przewinął dalej właśnie przez ten pop, który akurat w tym wydaniu nie jest w moim smaku może za bardzo, ale coś pod nim zobaczyłem, czy raczej usłyszałem. No i dobrze się stało, bo okazuje się, że mamy całkiem ciekawy album. Z płyt, które w jakimś stopniu są podobne jeszcze do tego debiutu Jamie'ego Isaaca, pan też z imieniem na literę J, ale już zupełnie innym, bo to Jack Harlow. Gotta walk away.

Jack Harlow. No i to już płyta niedebiutancka wcale, i to w dodatku z tego roku nawet. Płyta Monika, a kim jest ta tytułowa Monika? O, tego nie wiemy i pewnie nie dowiemy się nigdy. Trzeba by zapytać samego zainteresowanego. Tak zrobiło nam się raczej powoli, lekko i snujasto, co może nawet nie jest wadą czy jakimś zarzutem, ale wiem, że wszyscy obecnie dzielnie walczymy z pracą, z obowiązkami, no to żebyśmy tutaj nie posnęli. TV on the radio, i dobra wiadomość jest taka, że będę miał być może nawet tego rodzaju rzeczy więcej. Niekoniecznie samego TV on the radio, ale zresztą sami Państwo zobaczą.

TV on the Radio zapowiadani. No i zapowiadałem też, że będzie tego więcej, ale nie zdradziłem za bardzo, co to znaczy i jak. Powiedziałem tylko tyle, że Państwo zobaczą. No i też nie za dobrze powiedziałem, bo chyba trzeba było raczej to określić. Usłyszą, a kogo usłyszą? The Kills. I to nie jest przypadek, że będziemy jedną nogą w Stanach, a drugą nogą tu w Europie, na Wyspach Brytyjskich, no bo to przecież jest historia tego właśnie duetu The Kills, a po nich, no właśnie, zespół brytyjski, ale z pewnymi kłopotami w Stanach, o których więcej za parę minut.

Ta tytułowa Kalifornia to nie jest jedyny związek zespołu Alabama 3 ze Stanami, bo w Europie znamy ich jako Alabama 3, no ale właśnie w Kalifornii albo w ogóle w Stanach Zjednoczonych o takiej nazwie mowy być nie może ze względu na inny zespół z Alabamą w nazwie, grupę Alabama, która no, na marginesie zupełnie inną muzykę wykonuje. No i stąd też w Stanach znamy ich jako A3. No i chyba nawet kiedy powstawała, czy właściwie była kompilowana ścieżka dźwiękowa do Rodziny Soprano, bo to z tego serialu państwo mogą zespół Alabama 3 znać, no to tam właśnie występowali jako A3. No ale to już nieco inna historia. To teraz wrócimy sobie do Europy.

Band, czyli Nottingham, tak dokładnie, i właściwie ta uwaga o powrocie do Europy, no nie wiem, czy tak na miejscu, bo to zespół Alabama 3 w końcu także i europejski jak najbardziej, tyle że to koledzy nie z Nottingham, a z Londynu, ale ta historia amerykańska jakoś tak w głowie mi została, a to elektronika już ta europejska jak najbardziej, i to z tego ciekawego czasu, bo przełomu lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku. Elektronika oczywiście bardzo wysokiej próby, no ale też i bardzo różnorodna, no i z tym podejściem dosyć oryginalnym, wydaje się przynajmniej jak na tamte czasy. A to z kolei przypomniało mi o chyba jednym z Państwa ulubieńców.

Ciekaw jestem, jakie wrażenia Państwo mają po koncercie pana Richarda, czyli Mobiego, oczywiście na początku sierpnia występował na letniej scenie Progresji. No i tak, prawdę mówiąc, idąc drogą właśnie grupy Band, czy raczej przeglądając sobie różnego rodzaju płyty z tego okresu, czy zbliżonego przynajmniej, no przypomniałem sobie, dlaczego właściwie by i tutaj nie zajrzeć, nie wspomnieć Mobiego z tą niedzielą, The Day Before My Birthday. A teraz już ktoś, kto dziś wydał nowy singiel, ale my nie o tym, Fontaine's DC.

jesteśmy jeszcze w trybie wakacyjnym, czyli Roman Holiday, a dziś ta wiadomość, która podejrzewam cieszy wiele osób. Dopamine Chamber, piąta płyta zespołu Fontaine's DC, ukaże się już w październiku, 16 dnia października dokładnie tego roku. No i mamy zapowiedź Marianne, którą to jeszcze nie raz pewnie dziś Państwo będą słyszeć. Dziś, a raczej w ogóle w tym nadchodzącym, najbliższym czasie. A my jeszcze na chwilę zostaniemy z głosem tejże grupy.

aż do Hiszpanii, a i pewnie dalej dotarł Graham Chatham, bo to o nim mowa. Pewnie poznali Państwo po głosie, a jeśli nie, to poznają teraz, bo to czasami tak jest, że sobie uświadamiamy pewne rzeczy po czasie. Heinz i Stranger, no bardzo czekam z dużą ciekawością na tę nową ich płytę Fountains DC, zresztą na nową może płytę Heinz też. A na razie wspomnimy sobie to, co wydarzyło się już parę tygodni temu. Odsyłam cały czas do rozmowy z Jamesem Smithem z zespołu Yard Act. Nowa płyta, bardzo dobra.

Jakiś czas temu ucięliśmy sobie pogawędkę z Jamesem Smithem z Yard Act i bardzo miła to była rozmowa, której efekty mogą znaleźć Państwo na naszej stronie nowyświat.online i aplikacja mobilna naszego radia. I tak kończymy to nasze dzisiejsze spotkanie nową płytą Yard Act, a właściwie to nie do końca tak, bo jeszcze Home grupy Travis się zmieści. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy, dziękujemy i dobrego popołudnia.

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu Gojki 3 Art Incubator w najbliższy piątek o 11:00.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom.
5: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura Krajowa jest przeciwna wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Jak powiedział jej rzecznik Przemysław Nowak, od 2 lat zachowanie Romanowskiego w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości nie daje gwarancji, że przestrzegałby on warunków listu żelaznego i stawiałby się na wezwanie prokuratora.
6: Przede wszystkim uciekł z Polski wyłącznie z powodu tego postępowania. Następnie przebywał na Węgrzech, po zmianach politycznych na Węgrzech uciekł z Węgier. Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie.
5: Takie stanowisko prokuratury zostało dziś przekazane do Sądu Okręgowego w Warszawie. Z kolei, jak powiedział podczas posiedzenia rządu premier Donald Tusk, według informacji od służb wywiadowczych innych państw, Marcin Romanowski na 99% przebywa w Tyraspolu w prorosyjskim Naddniestrzu. Sąd zdecydował o aresztowaniu na 30 dni kierowcy, który prowadził autokar z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. Mężczyźnie zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Mówi Tunde Majoros, rzeczniczka Sądu Rejonowego w Miskolcu.
7: Jest to nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i tutaj można wyznaczyć karę od 2 do 8 lat.
5: Tłumaczenie TVP Info. Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W efekcie autokar zjechał z jezdni i przewrócił się do rowu przy autostradzie. W wypadku życie straciło 12 osób. Ekstremalne zjawiska pogodowe będą coraz częstsze i silniejsze, tak wynika z danych klimatycznych. Eksperci alarmują, że Polska wciąż ma sporo do nadrobienia w przygotowaniu na skutki zmian klimatu. Tylko 7% Polaków uważa, że państwo jest dobrze przygotowane na takie zagrożenia, jak mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Pogoda będzie coraz większym testem dla naszego systemu bezpieczeństwa.
8: Pakujemy się w trudny klimat, co oznacza, że będziemy mieć do czynienia z gwałtowniejszymi typami pogód, z takimi, które będą testować naszą infrastrukturę, powiedzmy, cywilizacyjną. I tu nie ma żadnych zaskoczeń. Zaskoczeniem dla mnie ogromnym jest to, jak bardzo nasz dyskurs polityczny i nasz dyskurs społeczny jest nieprzygotowany do tego typu wyzwań, do rozmowy, do wymagania od naszych polityków działania i reakcji.
5: Od ubiegłego roku miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców mają obowiązek przygotowywania planów adaptacji do zmian klimatu. Eksperci wskazują jednak, że potrzebne są dalsze działania, m.in. w budownictwie i gospodarce wodnej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
9: A to jest popołudniowa strefa radiowa, 4:04.
10: Nowy Świat po południu.
9: Proszę się pochwalić, gdzie popadało, gdzie tylko lekko pokropiło, symbolicznie, przelotnie, a gdzie podlało tak, że już przez kilka dni podlewać nie trzeba. Chociaż synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to tak trochę w nawiązaniu do tego, o czym Robert mówił w serwisie informacyjnym, podpowiadają, że gdzieniegdzie, szykują się przekroczenia stanów ostrzegawczych, gdy przyjdzie burza albo kilka burz połączy siły, a w innych miejscach wciąż mamy hydrologiczną suszę i to może być za rogiem. Niesamowita jest ta przyroda, jak to się wszystko poprzestawiało i pozmieniało. Obserwujemy, przyglądamy się na prognozę pogody, zapraszam o 16.30. Popołudnie małpa, nowyświat.online, to państwo piszą, a to państwo mówią. 224 280 280 to nasz telefon. What's

0: Weezer. Tak zaczynamy popołudniowy program realizowany przez Grzegorza Muranowicza, wydawany przez Ksenię Maćczak, muzycznie przyprawiony, oprawiony przez Kubę Ferlina, przygotowany przez Olgę Bobienko, Kacpra Badurę, Klaudiusza Slezaka i moją skromną osobę przed mikrofonem, Michał Porycki. Bardzo się cieszę, że Państwo są po drugiej stronie mikrofonu, czyli przed głośnikami. Franek Wójcicki przy naszym telefonie, a oczywiście wokół miejsc, w których Radio Nowy Świat spotyka się z portalami społecznościowymi, na różnych kontach, w grupach, także tej facebookowej, tętni życie i pulsuje komentarzami. Proszę się dopisywać, zapisywać wszystkie osoby, które jeszcze nie są osobami patronującymi, no a wahają się, zastanawiają się, a może to jest ten dzień, 18 dzień sierpnia. Serdecznie zapraszamy w grupie facebookowej Raźnie. A do 19, o czym dziś będziemy Państwu opowiadać? Na początek odpowiemy na pytanie, gdzie jest poseł, którego nie ma w Warszawie?
1: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu.
2: Tu chodzi o ten spin. O ten spin, który jest nieracjonalny z dwóch powodów. Z powodu Smoleńska i z powodu pomocy Ukrainie w kluczowym momencie.
0: Klaudiusz Slezak już za chwilę wróci do słynnej pocztówki z Tyraspola, z Naddniestrza, a w drugiej godzinie Polacy na wakacjach.
3: Najpopularniejszym kierunkiem sierpniowych wyjazdów są góry, wyprzedzając Bałtyk i jeziora.
4: Badania pokazują, że efekt urlopu generalnie nie trwa zbyt długo. My rzeczywiście, no niestety, ten efekt zanika gdzieś tak w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni.
0: Pragnę Państwa uspokoić, że temat drugiej godziny popołudniowego programu przynajmniej z założenia nie będzie korespondował z tym, o czym Klaudiusz Slezak opowie już za chwilę, bo chcemy pomówić o tym, jak sezon urlopowy zmienia Polskę, a nie Polaków wypoczywających za granicą. Kacper Badura opowie o presji na wyjątkowe przeżycia, zabetonowane kurorty i o nic nie robieniu też będzie opowiadał, co nie jest takie łatwe. Po 17.30 dołączy do nas dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z WSB Merito. Czy ruch turystyczny rozwija polskie kurorty, a może raczej wpływa na niszczenie przyrody? Ksenia Maćczak porozmawia o sztuce odpoczywania i o pułapkach masowych wyjazdów. A na koniec, czyli po 18.00, Polacy wciąż trzymają w domach sporo gotówki.
5: 57% osób nie chce po prostu, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki. Z kolei 48% nie chce uzależniać się od cyfrowych form płatności.
0: Prawie 500 000 000 złotych trzymamy w gotówce w naszych domach, wbrew temu, co podpowiadają ekonomiści. Nie inwestujemy tych pieniędzy, godząc się na to, że co roku inflacja zjada część ich wartości. Olga Bobienko opowie o tym, co napędza to zjawisko, a ja do rozmowy zaprosiłem Macieja Danielewicza, dziennikarza ekonomicznego z portalu Subiektywnie o Finansach. Porozmawiamy o plusach dodatnich i oczywiście ujemnych gromadzenia oszczędności w skarpecie. 10 minut po 16.00.

0: Working on it, czyli jesteśmy w procesie przygotowywania popołudniowego programu, także 13 minut po 16. Proszę dołączać do słuchania, współtworzenia albo współkomentowania. Wybierają Państwo Patronite albo facebookową grupę osób patronujących, komentujących, albo po prostu pozostają do 19 przed głośnikami, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, co nas niezwykle cieszy. Tymczasem Marcin Romanowski, dawno niewidziany w Warszawie, na 99% przebywa, łamane na ukrywa się, w Tyraspolu, na terenie separatystycznego Naddniestrza. Takie informacje przekazał premier Donald Tusk, powołując się na ustalenia zagranicznych służb wywiadowczych. Szef polskiego rządu skomentował sprawę, mówiąc, że ten fakt wystarczy za cały komentarz wobec polityków, którzy do dziś kryją byłego wiceministra. W tym samym czasie prokuratura ucina nadzieję poszukiwanego polityka suwerennej Polski, gdyż śledczy uznali, że brak jest jakichkolwiek podstaw do wydania Romanowskiemu listu żelaznego. Przypomnijmy, polityk jest ścigany europejskim nakazem aresztowania w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Łączymy się z Klaudiuszem Slezakiem, dawno niesłyszanym, to znaczy przeze mnie dawno niesłyszanym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Klaudiuszu, co jeszcze wiemy o miejscu pobytu pana posła Romanowskiego? Bo sam adres wydaje się, przepraszam za to określenie, niewiele mówić, o ile adres może mówić, bo jak ustalili dziennikarze, między innymi Rzeczpospolitej, według mapy Google'a, to jest po prostu pusty plac.

0: I tak pewnie pozostanie. A teraz już wracając do sprawy Romanowskiego, bo tu odbiegliśmy sobie chyba te wiatry co dzisiejsze i deszcze nas tak...
1: Wywiały od meritum.
0: Wywiały. To ta sprawa, no, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo, ale to bardzo od samego początku skomplikowana prawnie. No bo przecież, przypomnę, że to jest ten człowiek, ten obywatel Romanowski. Pamiętasz, co do którego była taka długa batalia prawna, zresztą wynajął jednego z najbardziej znanych w tej chwili i najbardziej aktywnych, to na pewno mecenasów w kraju, czyli mecenasa Lewandowskiego, który za niego takie rzeczy też wymyśla. No i od tego oczywiście jest, żeby takie rzeczy też wymyślać, takie jego obrończe prawo. Czyli pamiętasz sprawę immunitetu związanego z zasiadaniem Romanowskiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. No i wielu mówiło, że już wtedy porażka prokuratury, bo prokuratura nie uznała. To znaczy, sama prokuratura tłumaczyła, że wiedziała o tym jego immunitecie, ale uznała, że on nie obowiązuje w tej sprawie, że immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczy polityka, czy tego, który jest tam przez nas wysyłany do tegoż Zgromadzenia Parlamentarnego w zakresie pełnienia przez niego właśnie obowiązków. Tego.
1: Czyli to jest taki immunitet bezobjawowy.
0: To znaczy, jeżeli poseł w związku z pełnieniem tej funkcji miałby być zatrzymywany, to ma ten immunitet. Tak tłumaczyła to prokuratura, ale sąd tego tłumaczenia nie podzielił, bo sąd stwierdził, że jednak Romanowski ten immunitet ma i natychmiast kazał Romanowskiego z aresztu wypuścić. No i jak Romanowskiego już sąd nakazał z aresztu wypuścić, no to potem już było coraz bardziej pod górkę. No bo już Romanowski więcej do tego aresztu nie trafił.
1: Tak.
0: No bo co prawda publicznie mówił, że oczywiście będzie się stawiał i on tutaj niczego się nie boi, bo nie ma sobie nic do zarzucenia. No to polska prokuratura wystąpiła wtedy, to jeszcze rok 24, także sprawa już się trochę ciągnie. Bo przypominam, to polska prokuratura wtedy wystąpiła do Rady Europy. Rada Europy ostatecznie, to zgromadzenie parlamentarne przegłosowało uchylenie immunitetu Romanowskiemu. Była to końcówka 24 roku, ale Romanowski razem z Ziobrą już byli gdzie wtedy? No na Węgrzech, no tak. No. No więc tam znaleźli schronienie i tam dostali azyl polityczny od ówczesnego premiera. Oczywiście to musiał, brzydkie słowo, klepnąć sąd, taki azyl polityczny, no ale wiemy, jak to na Węgrzech też wyglądało i te powiązania pomiędzy władzą a sądami były tam bardzo mocne, więc dostali tam azyl polityczny. No i kiedy na Węgrzech zmieniła się władza, to jeszcze jako kandydat Peter Madziór zapowiadał, że jeżeli on obejmie stery rządów na Węgrzech, no to nie będzie tam żadnego ukrywania właśnie polityków typu Ziobro i typu Romanowski. No i zanim Madziar na dobre rozgościł się w kancelarii, no to już widzieliśmy pana Ziobrę, który przez ocean fru...
1: Zmienił pracę.
0: Zmienił pracę i rzekomo został korespondentem Telewizji Republika. Chociaż nikt go na konferencjach prasowych wykonującego obowiązki dziennikarza nie widział, ale to na marginesie. No i tam pan Ziobro jest. Natomiast ślad po panu Romanowskim się urwał. Były różne domniemania, gdzie może być. Mówiło się o Serbii. Serbia tu też jest ciekawym przypadkiem, bo no, od wielu, wielu lat przecież mocno flirtująca z Rosją Serbia, ostatnio gdzieś tam próbująca lawirować między Unią Europejską, Ukrainą, a Rosją właśnie, no ale ostatecznie okazało się. Ostatecznie do sądu w Polsce trafił list, z którego wynika, że Marcin Romanowski ma być w Tyraspolu, czyli w Naddniestrzu. No to jest też ciekawa geopolitycznie układanka, ponieważ znowu teoretycznie Naddniestrze to jest terytorium Mołdawii. Ale ponieważ wiemy doskonale, jak Rosja działa z różnymi zielonymi ludzikami, stosuje dokładnie tę samą metodę w całym regionie, gdzie tylko może, to tam w tymże Naddniestrzu od lat stacjonują właśnie takie zielone ludziki, które ogłosiły się republiką, które nie uznają właściwie żadnej władzy z Kiszyniowa, czyli stolicy Mołdawii, i które stwierdziły, że sobie są osobną republiką.

0: I oczywiście pomaga im w tym od lat armia rosyjska, wcześniej radziecka, która tam stacjonuje i która no, ma największe wpływy na to, co się właśnie w tymże Naddniestrzu dzieje. Co prawda granice i ten ruch graniczny odbywają się. Tam jest kontrola paszportowa, ale mieszkańcy Mołdawii, czy nawet czasem turyści, to się udaje, przejeżdżają przez te granice, ale raczej jest to no taka enklawa, która jest bardzo mocno sterowana przez Rosję i służby rosyjskie, w tym słynną FSB. Więc stamtąd właśnie Marcin Romanowski miał wysłać list. List do sądu w sprawie...
1: Listu.
0: W sprawie listu żelaznego.
1: Tak.
0: Czyli tego, że chce przyjechać do Polski, ale jeżeli sąd się zgodzi, mówiąc w dużym uproszczeniu, to on będzie odpowiadał z wolnej stopy, czyli nie będzie aresztowany.
1: Mam wrażenie, że się panu Romanowskiemu nie spodobało w polskim areszcie.
0: Tak, chyba te kilkanaście godzin wystarczyło.
1: To nie jest też dobra reklama polskich aresztów.
0: Nawet chyba...
1: Ja nie wiem, czy tak, one potrzebują reklamy.
0: Chyba do samego aresztu nawet nie trafił, tylko był na tym, jak to jest, ten skrót? POZ chyba, tak?
1: Tak.
0: Pomieszczenie osób zatrzymanych, tak, zdaje się. Tak, nie mieli z podstawową opieką zdrowotną. Ale to na marginesie. Ale tak, zdaje się, że pan Romanowski nie bardzo chce do tego aresztu trafić. No, trudno mu się dziwić, pewnie nikt nie chce. Natomiast, no właśnie. I teraz pojawiły się pytania, bo to wszystko działo się, ten wniosek, list, o list żelazny pojawił się w zeszłym tygodniu i pojawiły się właśnie pytania, czy pan Romanowski na pewno w tym Naddniestrzu jest?
1: Tak.
0: No bo właściwie to dowodów na to nie ma. Sam mecenas Lewandowski, który, jak wspomniałem, reprezentuje pana Romanowskiego, potwierdza wysłanie listu i potwierdza wysłanie spoza granic Unii Europejskiej, ale nie powiedział, tak, mój klient jest w Naddniestrzu i to potwierdzam. Nie, to jego oświadczenie jest też tak napisane, no właśnie w stylu Lewandowskiego, żeby dać znać, ale niczego jednak do końca nie potwierdzić. To, że to jest Naddniestrze i to, że właściwie nie ma żadnych szans na to, żeby tam zatrzymać Romanowskiego i żeby było jakieś jego właśnie zatrzymanie, ekstradycja, cokolwiek, to ma znaczenie i ma znaczenie też to, że to jest poza granicami Unii Europejskiej. No bo przypominam, że oczywiście w tej całej toczącej się od tego 24 roku, no bo wspomnieliśmy o tym, Michale, że to długo już trwa, tej batalii prawnej, rozgrywce i tym wszystkim, co się działo, to za Romanowskim cały czas wystawiony jest, poza tym, że nakaz aresztowania, list gończy, to jeszcze europejski nakaz aresztowania. No ale taki list gończy, taki list żelazny, przepraszam, dawałby mu oczywiście także, jakby to powiedzieć najprościej, no takie wytchnienie od tego europejskiego nakazu aresztowania i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. No, ale także, i to też ważne, tu patrzymy na sprawę ostatnią Ziobry. Bo w związku z tym pamiętasz, że sąd, rozpatrując sprawę europejskiego nakazu aresztowania dla Ziobry, stwierdził, że nie ma go w Europie. A przepisy są takie, że skoro kogoś nie ma w Europie, tak, więc nie ma uprawdopodobnienia, że można go tu zatrzymać, no to nie ma potrzeby wydawania europejskiego nakazu aresztowania. I to samo chcemy teraz Lewandowski zastosować w stosunku do Romanowskiego. Czyli stwierdza, no nie ma go w Europie, nie ma europejskiego nakazu aresztowania, w takim razie nie ma potrzeby go stosowania. I oto cały ten teraz bój idzie. Jeszcze wczoraj poniedziałek, Mariusz Błaszczak, czyli szef klubu PiS, to jest tu istotne, były minister obrony narodowej, był w radiu RMF rano i był o tę sprawę pytany posła Romanowskiego, o to, że no, niektórzy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus to wyrzuceni za to, że mieli inne zdanie, za to, że założyli klub, już są poza. A Romanowski cały czas posłem Prawa i Sprawiedliwości jest. Już pomijam to, że co prawda zmniejszone mu te jego wszystkie wypłaty, bo tam, ale jednak cząstkę pieniędzy polskiego podatnika, to jest tam 1000 kilkaset złotych, cały czas dostaje, no bo tak mówi prawo, cały czas też jest posłem do polskiego parlamentu i cały czas jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I Mariusz Błaszczak był wczoraj pytany o tę sprawę, a oczywiście twierdził, że żadnych dowodów na to, że Marcin Romanowski jest na Naddniestrzu, nie ma i nie ma sensu o tym w ogóle rozmawiać, a w ogóle to wszystko, to Naddniestrze, to jest spin rządzących, który to spin ma oczywiście za zadanie odwrócić uwagę od ważnych spraw. Zostawię ten fragment Mariusza Błaszczaka, tak, bo to jest crème de la crème. Jak mówię, wczoraj Radio RMF, dlaczego A zresztą, sam posłuchaj.
1: Wie pan, ja się nie zgadzam z podtekstem tego wszystkiego, tej propagandy, tego spinu rządzących. Próby przypisania nam, mojemu środowisku politycznemu, w relacji prorosyjskiej. Wie pan dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu Smoleńska, czyli z powodu 10 kwietnia 2010 roku, a po drugie z powodu tego, że wspaliśmy Ukrainę w lutym.
2: To są dwie różne sprawy, panie
1: przewodniczący. Nie, takie same. Nie, bo to, o to wszystko chodzi. O to samo chodzi. Dlatego, że wspaliśmy Ukrainę przeciwko Putinowi.
2: Dzisiaj jest tak,
1: i wie pan,
2: że jeden
1: ten spin po prostu nie pasuje. Jest absurdem.
2: Dzisiaj jest tak, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wciąż ma legitymację Prawa i Sprawiedliwości, wiele na to wskazuje, jest na terenie, który kontrolują służby specjalne.
1: Nic na to nie wskazuje, panie redaktorze. No, oprócz spinu
2: które zostało stamtąd wysłane? To wiemy, prawda?
1: Zapewnie lepiej by było, gdyby wysłane zostało z Berlina.
2: Wszystko na to wskazuje,
1: gdyby wysłane zostało z Berlina,
2: Marcina Romanowskiego.
1: To by bardzo dobrze było.
2: I rozumiem, że nie będziecie z tym nic robić jako Prawo i Sprawiedliwość.
1: Jeszcze raz podkreślam, że tu chodzi o ten spin. O ten spin, który jest nieracjonalny z dwóch powodów. Z powodu Smoleńska i z powodu pomocy Ukrainie w kluczowym momencie. Gdyby Polską wtedy rządził Donald Tusk, to tak jak Niemcy przesłałby na Ukrainę 5000 hełmów.
0: To dajmy, Michale, że na Naddniestrze wskazał sam Romanowski,
1: tak,
0: jego brojca,
1: chciałem zapytać,
0: mecenas Lewandowski.
1: Który
0: to nie jest
1: z polityków
0: żaden
1: Koalicji Obywatelskiej wskazywał to Naddniestrze? Jakoś sobie nie przypominam.
0: No jeszcze wmieszanie do tego wszystkiego Smoleńska, no to jak mówię,
1: Berlina.
0: Krem.
1: Ale, tak, to, no, ale to pasuje, bo gdy się buduje przekaz, który ma odwrócić uwagę. Zgadzam się co do jednego. Tu jest przekaz, który ma odwrócić uwagę. Od czego? To każdy może sobie podłożyć to, co chce. Natomiast kto jest autorem tego przekazu? Czy osoba, która podpisała się pod listem w sprawie listu? Ja nie chcę odpowiadać. Nie chcę nikomu mówić, co ma myśleć.
0: No i teraz zaczyna się ciekawie, bo prokuratura, która komentuje tę sprawę, mówi, no my nie mamy żadnych dowodów na to, gdzie jest pan Romanowski. Mamy tylko jego pismo.
1: Tak.
0: I co prawda zazwyczaj jest domniemanie prawdziwości pism, ale no w tej sytuacji, mówi prokuratura, musimy być ostrożni, no bo przecież ten, którego tutaj ścigamy i chcemy mu postawić zarzuty, no też może stosować razem ze swoim mecenasem różne techniki zwodzenia nas, czyli prokuratury, tak? No więc musimy być ostrożni, mówi prokuratura. Zresztą dzisiaj też właściwie tę ostrożność prokuratura zachowuje, bo wypowiedziała się też prokuratura w sprawie listu żelaznego i w sprawie ewentualnego uchylenia ENA, czyli Europejskiego Nakazu Aresztowania. I prokuratura mówi, no nie wiemy, gdzie jest ten Romanowski, nie wiemy, nie mamy uprawdopodobnionego tego, więc jesteśmy, mówi prokuratura, odpowiada sądowi, także składa swoje stanowisko w sprawie, jesteśmy przeciwko temu, żeby mu ENA uchylić i żeby wydać mu taki list żelazny. Natomiast premier, jak rozumiemy, nie kierując się informacjami z naszej prokuratury, która dopiero poprosiła o pomoc prawną, Mołdawię i tak dalej, i Rumunię, premier dzisiaj poinformował, że no właśnie, ma to uprawdopodobnione, że Romanowski tam w tym Naddniestrzu przebywa.
3: Ponieważ bardzo dużo pojawiło się różnych spekulacji i dezinformacji na temat pana Romanowskiego i jego miejsca pobytu, ja mogę powiedzieć, że służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tyraspolu. Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy to wystarczy chyba, znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: A teraz zrobiło się jeszcze ciekawiej w tym wszystkim i jeszcze bardziej zagmatwanie, Michale. Bo mecenas Lewandowski mówi, aha, to skoro prokuratura mówi, że nie może potwierdzić, gdzie jest Romanowski,
1: tak,
0: no bo nie ma na to dowodów, ale premier mówi, że wie, gdzie jest Romanowski, to Lewandowski składa wniosek do sądu o przesłuchanie Donalda Tuska jako świadka. Mówi, skoro premier wie, no to musi przyjść do sądu i zeznać, że Romanowski jest w Tyraspolu, w Naddniestrzu.
1: Co oznacza, że jest poza terenem Unii.
0: Tak jest, co oznacza, że można z niego zdjąć ENA i może dostać list żelazny. I złożył dzisiaj taki wniosek w tej sprawie. Więc jak mówię, ta zabawa trochę w kotka i myszkę, prawna przepychanka, bijatyka, jakkolwiek by tego nie nazywać, no właśnie wchodzi już w takie meandry prawniczego wyścigu. Romanowski się gdzieś oczywiście ukrywa. Twierdzi nawet, że ma paszport na jakieś inne nazwisko, a jego mecenas, czyli Bartosz Lewandowski, robi właśnie za niego tutaj taką robotę, wzywając premiera Donalda Tuska na świadka. Rzecznik rządu Adam Szłapka dzisiaj był zapytany o tę sprawę i mówił tak.
4: Jeśli ma taką ochotę, to taki wniosek oczywiście ma prawo jako osoba, która występuje w jego imieniu, zgłaszać. Tak jak powiedziałem, pan premier posługuje się informacjami, które uzyskał od polskich i sojuszniczych służb. No, myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
0: No to zobaczymy, czy premier Tusk stawi się w sądzie i zobaczymy, czy potwierdzi przed sądem, gdzie jest pan Romanowski. Oczywiście było bardzo dużo różnych podejrzeń, gdzie jest pan Romanowski, łącznie z tym, że były minister sprawiedliwości, dzisiaj senator, czyli Adam Bodnar, twierdził, że pan Romanowski korzysta z ochrony Opus Dei, czyli tej organizacji, do której należy i która ma go, no właśnie, tak skutecznie przed polskimi organami ukrywać od wielu miesięcy, więc takie różne także były podejrzenia.
1: Tak, bo dodajmy, że ten adres, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, znajduje się w pobliżu, ale to cytuję akurat Rzeczpospolitą, w pobliżu miejsca, w którym znajduje się parafia Świętej Trójcy, czyli Sercanie, Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego.
0: A to Sercanie jest... są tu o tyle istotni, no też
1: właśnie,
0: dodajmy, Michale,
1: właśnie
0: że
1: o tym powiedzieć.
0: Ksiądz Michał Olszewski,
1: o, dokładnie.
0: Państwo pewno pamiętają, że to właśnie Fundacja Profeto, wielki budynek wybudowany na warszawskim Wilanowie.
1: Naszego budynku.
0: To właśnie ksiądz Michał Olszewski to są też Sercanie, więc dlatego ten trop był bardzo prawdopodobny.
1: Tak, dokładnie. Także państwo się zastanawiają także, jeden z naszych słuchaczy pyta, czy znany jest następny punkt wycieczki po Naddniestrzu. Pyta w grupie osób patronujących, czy to będzie Osetia, a może Abchazja. Nie wiem, ale to są pewnie bardzo ładne, malownicze miejsca. Być może państwo bywali w swojej historii turystycznej w tych okolicach. Proszę dać znać. Po prostu wpisujcie miasta. Starym radiowym hasłem zapowiadam. Popołudnie małpanowyświat.online. Z kolei pan Marek potwierdza twoją teorię, że poseł Romanowski mógłby być naszym patronem. Pewnie ma zaoszczędzone parę groszy. Dzisiaj rozmawiać będzie, właściwie dzisiaj wiele wątków kojarzy mi się z tą sprawą, o której opowiadasz, bo po pierwsze mówić będziemy o tym, dlaczego Polacy trzymają w swoich domach tak dużo gotówki, to w trzeciej godzinie, i o turystyce też będziemy mówić, to już w drugiej, po 17:00. I pan Marek podejrzewa, że poseł Romanowski musi mieć parę groszy, zaoszczędzone pieniądze gdzieś w walizce i mógłby być naszym patronem. Mógłby płacić, mógłby wspierać. Z kolei jeszcze pan Tomek, który napisał, skoro pan poseł nie uciekł, a udał się do Naddniestrza, to czy wypada powiedzieć, że Marcin Romanowski jest udany w Naddniestrzu? Jeśli coś mu się uda, to chyba tak. I jeszcze jedna gimnastyka językowa od pana Tomka. Cóż, że w Naddniestrzu? Powie pan to, panie redaktorze? Ja bym to powiedział, bez problemu. A i myślę sobie, że dobrze, że nie pojechał do Szczebrzeszyna i nie ukrył się pod stołem z powyłamywanymi nogami. I teraz jeszcze jedna historia, a właściwie pytanie od pana Sobiesława, który chciałby od ciebie uzyskać informację.
0: Ode mnie?
1: Tak. Od Klaudiusza Slezaka. Chciałbym się dowiedzieć, który to Klaudiusz Slezak często przyznaje się do oglądania, uważnego oglądania różnych prawicowych mediów, w tym słynnej RTV. Czy jeśli Klaudiusz ogląda, cytuje czasem fragmenty, albo przyznaje się, że usłyszał wypowiedź jakiegoś polityka czy działacza właśnie tamże, to czy uczciwie płaci jakąś składkę? Czy słucha, ogląda na gapę?
0: Pomidor.
1: Panie Sobiesławie, zatem taki świeży z krzaka, rozgrzany słońcem, tak,
0: najlepszy.
1: Mazowieckim, najlepszy. Ostatnio mijałem takie pole pomidorów. Tak się wpatrywałem i nie zabrałem ze sobą żadnego. Bo pole nie było moje, tym bardziej pomidory. Każdy, kto mnie zna, ten wie, że nigdy bym tego nie zrobił, gdyż nie jestem entuzjastą pomidorów. Klaudiuszu, bardzo dziękujemy.
0: Ciekawe, czy można powiedzieć, że pomidory rosną na polu? Może można.
1: A co robią? Wzrastają?
0: Nie,
1: kiełkują? Rosną. No, to były takie niskopienne. akurat.
0: Niskopienne pomidory.
1: Tak, chyba że to było coś innego. Ananasy, dajmy na to. Ale na Mazowszu ananasy? Nie klei mi się. W każdym razie pan Marek jeszcze podpowiada.
0: No, ty tam byłeś, nie zumam ananasem.
1: To na pewno. Poza tym byłem ostatnio w miejscu, w którym rosną ananasy, więc potrafię odróżnić ananasa w fazie wzrostu od pomidora. Pan Marek jeszcze podpowiada, że wracając do pana ministra niegdyś Ziobry, jest dziennikarzem, a na konferencjach bywać nie musi. Przecież wystarczy, że przeczyta kilka gazet amerykańskich, zrobi notatki. Wystarczy, że będzie korespondentem. Przyznaj się, ty też przecież nie zawsze bywałeś na wszystkich konferencjach, które relacjonowałeś.
0: Na wszystkich nie, to prawda.
1: No, więc się wszystko zgadza. Panie Marku, bardzo dziękujemy. Trochę o dziennikarstwie, trochę o ogrodnictwie, żeby nie powiedzieć warzywnictwie. Wszystkiego trochę w tym barszczu państwo znajdą. Kilka grzybów zawsze, jak Klaudiusz się pojawia. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego spokojnego.
0: Dziękuję.
1: Klaudiusz, do usłyszenia. Szanowni państwo, mam nadzieję do usłyszenia za moment w prognozie pogody. Gdyby ktoś chciał coś dodać, ewentualnie ująć, to bardzo proszę, popołudnie@nowyswiat.online, ujmujące listy też przyjmujemy. Telefony 224 280 280 i oczywiście grupa osób patronujących.

0: pogoda.
1: A przetwory około pomidorowe i zupa pomidorowa i keczup i inne takie, to jest zupełnie inna historia. Tutaj oczywiście jak najbardziej i wiadomo z makaronem. Nie keczup, rzecz jasna. Nie keczup z makaronem. W prognozach pogody dowiaduje się, że to, co mamy nad głową dziś w Polsce i w okolicy, to niż. To niż, który obejmuje sporą część północnej, centralnej i wschodniej Europy. Na północnym wschodzie mamy jeszcze frontowe opady. Są to opady tak zwane ciągłe i mniej ciągłe, czyli przelotne, które powoli odsuwają się na wschód. Dla kilku rejonów północno-wschodniej Polski opublikowano ostrzeżenie pierwszego stopnia związane z silnym deszczem i burzami. Ostrzeżenia dotyczą części województwa podlaskiego, a także warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Synoptycy zapowiadają tam intensywne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze, w związku z czym zapowiadane są gwałtowne wzrosty stanów wody. To, o czym mówiłem już po godzinie 16. Jednocześnie przyznają, że tuż obok burzy może znajdować się miejsce, w którym oficjalnie wciąż panuje susza hydrologiczna. Polska w kratkę, taką suszowo-niesuszową kratkę cały czas. Na termometrach od 14 stopni w Siedlcach do prawie 21 w Słubicach, a nocą nad Polskę dotrze nieco cieplejsze powietrze. Już jutro temperatura zacznie wzrastać, początkowo na południowym zachodzie i południu kraju. A co będzie później, o tym opowiem Państwu później. Po 17.30 i po 18.30 jeszcze dwa popołudniowe raporty meteo. Jeśli Państwo napiszą o tym, co za oknem u Państwa się dzieje w temacie pogody, to uzupełnię je oczywiście o te obserwacje. 224 280 280, można też telefonować.

Tomasz słucha uważnie prognozy pogody prezentowanej na antenie Radia Nowy Świat, prezentowanej przeze mnie i zastanawia się, jak rozumieć moje słowa, tu cytuję mnie sprzed chwili, że to, co mamy nad głową, to niż. Taki trochę skrót myślowy, no i proszę bardzo, już mam analizę. Patrzę w górę, pisze pan Tomasz, i myślę sobie, od dziecka zwykłym to nazywać sufitem, ale przyszedł 18 sierpnia 2026 i teraz to jest niż. Skoro kiedyś mój sufit był podłogą sąsiada, tego z góry oczywiście, to mój niż dla sąsiada z góry nadal jest podłogą? Czy w tej kwestii coś się zmieniło? Panie Tomku, specjalnie dla pana dotrę być może za godzinę, jak nie zapomnę i zdążę, do prognozy pogody, która opisuje to, co dzieje się nieco wyżej niż tuż przy ziemi, bo synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prezentują także temperatury, prędkość wiatru dla niższego ciśnienia. Im wyżej, tym ciśnienie jest niższe i czasem u nas przy ziemi, tam gdzie rosną pomidory, może być 20-30 stopni, a już 1000-1500 metrów wyżej zaledwie 10-15, czasem nawet blisko zera. I wtedy porozmawiamy sobie o piętrowym ułożeniu pogody. Jeśli pan chce, oczywiście ja z przyjemnością z państwem na ten temat porozmawiam, tak jak o pomidorach sobie rozmawiamy. Dziękuję za zdjęcia. Panie redaktorze, tak wyglądają pomidory i nie rosną przy ziemi. Tamte rosły przy ziemi. Albo to nie były pomidory, bo jechałem rowerem po nierównej, szutrowej, mazowieckiej drodze i trochę mną trząchało. Może to była jakaś nowa odmiana ziemniaków? Trzeba się było jednak zatrzymać.

Find Love i Future Islands. Pani Ewa uzupełnia, w Rzeszowie właśnie rzęsiście pada deszcz, a deszcz zaczął swoją ciężką pracę, gdy Klaudiusz Slezak rozpoczął swoje antenowe wejście, napisała nasza słuchaczka i patronka. To oczywiście wszystko na antenie Radia Nowy Świat, wszystko i jeszcze więcej dzięki Państwa komentarzom. 11 minut pozostało do 17, ale żeby pomidorów nie lubić, Pan Piotr, rozczarował mnie Pan, pisze Pan Piotr w komentarzu. Panie Piotrze, ja lubię, nic nie mam do pomidorów, ja po prostu ich nie jadam. A poza tym przypominam, ketchup jest już w porządku, wszystkie przeciery, pasty, różne produkty z pomidorów albo z pomidorami w tle są jak najbardziej okej. Okay. Podpowiada jeszcze pan Tomek, barszcz z pomidorów oczywiście, ale bigos, panie redaktorze, z pomidorów też serdecznie polecam. Wracając do tego, co miałem przyjemność niewątpliwie oglądać podczas ostatniej rowerowej wycieczki, to było w niedzielę. Bardzo ciepło było i na wygrzanym słońcem polu, mazowieckim polu, rosły pomidory. Chyba jednak pomidory, bo uratowała mi skórę i moje dobre samopoczucie słuchaczka, stała słuchaczka, która napisała, to musiały być pomidory gruntowe. Komentuję w ten sposób. Nie polecam zrywania z krzaków, bo nie wiadomo, kiedy ostatnio były opryskiwane. Zresztą niczego innego też nie polecam z tych samych powodów. Radio Nowy Świat w popołudniowym programie, bawiąc, uczy, ucząc, wychowuje. To Jack White.

Dowiedziałem się jeszcze, z których pomidorów robiony jest ten słynny ketchup. Ketchup, o którym Piotr Bukartyk śpiewa w piosence Tour de Slezak. Oczywiście to ketchup wuja z Dzicha. Proszę sprawdzić w grupie Wróć w zestawie piosenek do głosowania. Pisze pan Marek na ten temat w skrzynce na listy popołudnie małpanowyświat.online. Bardzo się cieszę. A wracając jeszcze, państwo widzą, że my zaczęliśmy od zupełnie innych tematów, od podróży gdzieś na wschód, a skończyliśmy na polu pomidorów. To dzięki Klaudiuszowi akurat, a teraz rozmawiamy także o grawitacji, bo pan Tomek, który wcześniej zastanawiał się, czy jego sufit jest teraz niżem, albo czy gdy ja mówię, że nad naszymi głowami niż, to jest ten sufit, który jest podłogą dla sąsiada. Pan Tomek pociesza się tym, że sąsiad starzeje się szybciej, gdyż przecież teoria względności mówi, że im dalej od grawitacyjnego, ciężkiego grawitacyjnego obiektu, tym czas płynie szybciej. Więc pomyślałem sobie, że te gruntowe pomidory, czy też pomidory z gruntu nie są takie złe, no bo one powinny być młodsze. Panie Tomku, trzeba to przemyśleć, trzeba to eksperymentalnie sprawdzić, tylko co z tym opryskiem? Chyba będziemy musieli wrócić na to pole. Bardzo państwu dziękuję za pierwszą godzinę popołudniowego programu Bad Brain. Same słyszymy się za chwilę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Jutro do Polski trafi drugi transport z 12 rannymi pasażerami polskiego autokaru, który uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Informację przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: Prawdopodobnie 12 osób będzie gotowych do wypisania w dniu jutrzejszym. W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im bezpiecznego, zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Na ten temat rozmawiają Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Wczoraj pierwszym samolotem do Rzeszowa powróciło 21 osób. Tymczasem wojewoda podkreślał,

0: załogowców. Szef niemieckiego MSW, Alexander Dobrindt, podkreślił, że placówka stanie się kluczowym elementem ochrony przed rosnącymi zagrożeniami hybrydowymi. Inwestycja warta do 10 milionów euro przyniesie około 40 nowych miejsc pracy. Jak podkreślił Dobrindt, wpisuje się ona w technologiczny wyścig zbrojeń pomiędzy systemami antydronowymi a technologiami ofensywnymi. Od czwartku w Sopocie będzie można spotkać się z literaturą Portugalii, Brazylii i Mozambiku. Rusza 15. edycja Festiwalu Literacki Sopot, poświęcona kulturze krajów portugalskojęzycznych. Jednym z tematów będzie portugalskie dziedzictwo kolonialne i jego konsekwencje, mówi Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu.
1: Serdecznie zapraszam na piątkową debatę duchu naszych przodków, podczas której Joanna Cichocka-Gula z Raquel Limon z Portugalii, z Michel Sales z Brazylii i z Kacprem Dziekanem z Polski będzie właśnie poruszała ten wątek tych konsekwencji wielu lat, stulecia kolonializmu portugalskiego zarówno w Brazylii, jak i w krajach afrykańskich.
0: W programie oprócz debaty i spotkań z pisarzami są też warsztaty, kino, teatr i wydarzenia komiksowe. Festiwal potrwa od 20 do 23 sierpnia, a nasze radio jest patronem wydarzenia. I to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Trzy minuty po 17:00. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Pobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki. To jest lista osób, program przygotowujących, a po drugiej stronie lista tych, którzy słuchają, reagują, piszą i telefonują. 224 280 280.
3: Nowy Świat po południu.
2: Mówiłem, że popołudniowy program Ucząc bawi, bawiąc wychowuje. Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi dotyczące tego, gdzie warzywa smakują najlepiej. Niekoniecznie pomidory podpowiadają Państwo. Pierwsze, co powinien Pan zrobić, chcąc zaczerpnąć dłonią z tego, co rośnie gdzieś, gdzie Pan podróżuje, to zapytać właścicieli, bo po pierwsze tak wypada, to wiem, tutaj akurat byłem już wyposażony w tę wiedzę, a po drugie opisał mi jeden z naszych słuchaczy historię swoją własną, gdy będąc w gościnie urodziny zerwał pomidory w jakimś tunelu z pomidorami, takim foliowym, jak rozumiem, a kuzyn, który to zobaczył, zapytał, a z którego tunelu zerwałeś pomidory, i on pokazał z tego. No i on mi mówi, wyrzuć to. Te są na sprzedaż. Jak chcesz coś zjeść, to idź do tego drugiego, bo te nie są do jedzenia. Popołudnie małpanowyświat.online, czyli jednak trzeba pytać. Pytać właściciela, rozmawiać, negocjować. Być może nawet pojawi się propozycja jakiejś ceny, to wtedy nie kupować, tylko dostać za darmo, bo te na sprzedaż to sami Państwo wiedzą. A co my tu mamy? Wesele i to srebrne.
3: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
2: Leny Valentino i Artur Rojek sprzed 25 lat. Oczywiście jest tam jeszcze Metal Waluś. Tytuł nagrania Chłopiec z plasteliny.

0: Ja się cały czas uczę, słucham piosenek, uczę się, odpowiadam na komentarze, dowiaduję się czegoś nowego. O sobie też wielu rzeczy się dowiedziałem, a przecież to dopiero godzina z małym haczykiem, czasowym haczykiem popołudniowego programu. 9 minut po 17 do 19 popołudniówka trwa. Na przykład dowiedziałem się teraz z listu od słuchacza, że określenie pomidory z gruntu jest nieprecyzyjne, bo pomidory są w gruncie, a jeśli chodzi o to, co z gruntu, to ziemniaki, marchewka albo szparagi, ewentualnie kret lub dżdżownice. Kolega był górnikiem, pisze słuchacz, ale zestarzał się dużo szybciej i jest już na emeryturze. To tak a propos tej teorii względności, im coś się pnie bardziej w górę, to jest młodsze. Otóż okazuje się, że niekoniecznie, być może doszło do jakiegoś zakrzywienia czasoprzestrzeni, drogi słuchaczu. Proszę z kolegą górnikiem porozmawiać na ten temat. To była część muzyczna pod tytułem Piosenki Nierdzewki, Piosenki Ćwierćwieczki. 25 lat minęło, a już za moment porozmawiamy sobie o tym, jak Polacy wypoczywają, przede wszystkim w Polsce, i czy wakacje Polsce służą.
1: Najpopularniejszym kierunkiem sierpniowych wyjazdów są góry, wyprzedzając Bałtyk i jeziora.
2: Badania pokazują, że efekt urlopu generalnie nie trwa zbyt długo. My rzeczywiście, no niestety, ten efekt zanika gdzieś tak w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni.
0: Czy sezon urlopowy sprzyja Polsce, służy na przykład naszej gospodarce? O presji na wyjątkowe przeżycia, skoro gdzieś wyjeżdżamy, skoro za ten wyjazd płacimy, to oczywiście musimy przecież przeżyć coś, czego inni, ci, którzy nie płacą, nie przeżyją. O zabetonowanych kurortach, a także o tym, jak wypoczywać, być może wypoczywać nie robiąc nic. Choć właściwie powinienem powiedzieć robiąc nic. To jest bardzo trudne, robienie niczego. Kiedyś próbowałem, zmęczyłem się po krótkiej chwili, ale to są tylko moje doświadczenia, a teraz o Państwa doświadczeniach chętnie porozmawiamy. Kacper Badura i jego raport niebawem. 224, 280, 280 to Państwa komentarze, a po 17.30 razem z nami w rozmowie z Ksenią Maćczak dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z WSB Merito.

0: To Come Back Wet. O pogodzie i o deszczach padających, kropiących oraz burzących się też jeszcze będę dzisiaj opowiadał. A na razie 14 minut po 17. Zajrzymy do różnych raportów, z których wynika, że w sierpniu wyjeżdżamy dużo chętniej i częściej niż w lipcu. Częściej i chętniej wybieramy też góry niż morze czy jeziora. Urlop postrzegamy raczej jako reset, po którym możemy z nową energią wrócić do pracy. Tymczasem badania pokazują, że aby odpocząć, należy przede wszystkim przebywać w naturze i choć trochę się poruszać. Nic do tego nie ma ten moment, w którym wypoczywamy. To nie musi być lipiec, to nie musi być sierpień. Jeśli nie wyjdziemy z domu, jeśli się nie poruszamy z urlopu, nawet w najlepszym momencie, najdroższego możemy wrócić zmęczeni. Nie musimy na wakacjach od razu zdobywać szczytów. Wystarczy krótki spacer zamiast ciągłego leżenia. No to dokąd wyjeżdżamy i czego tam szukamy? To dziś sprawdza Kacper Badura.
1: Chyba każdy z nas wrócił kiedyś z urlopu, po którym przydałby się kolejny urlop. Dlaczego nie zawsze wracamy wypoczęci? Zapytałem psycholożkę i psychoterapeutkę dr Agnieszkę Mościcką-Teskę z Uniwersytetu SWPS.
2: Bo żebyśmy doświadczyli rzeczywiście odprężenia, potrzebujemy po pierwsze odłączyć się od tematów związanych z obowiązkami. Od telefonu, od komputera, od maili, od innych aktywności, które wiążą się właśnie z pracą albo z innymi obowiązkami. Więc to po pierwsze. Po drugie, ważne jest, żebyśmy pozwalali sobie doświadczać przyjemności podczas urlopu, czyli tego, co właśnie sprawia, że czujemy się radośni, rozentuzjowani.

0: Ponoć musimy wypoczywać przynajmniej przez tydzień. I to nie tylko na leżaku, ale też ruszając się. Wracamy z wakacji i bateryjki powinny być naładowane. No właśnie, powinny.
1: Badania pokazują, że efekt urlopu generalnie nie trwa zbyt długo. My rzeczywiście regenerujemy się i odpoczywamy w trakcie urlopu i doświadczamy przyjemności i tego efektu podczas urlopu. Natomiast no niestety, wszystkie badania, które znamy na ten temat, wskazują, że ten efekt zanika gdzieś tak w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni.
0: Gdzie najchętniej wyjeżdżamy latem w kraju, jest pewne zaskoczenie, mówi Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
2: Najpopularniejszym kierunkiem sierpniowych wyjazdów są góry, wyprzedzając Bałtyk i jeziora, co po raz kolejny pokazuje, że w szczycie lata Polacy nie wybierają wyłącznie plaży, natomiast też bardzo chętnie stawiają na aktywniejszy wypoczynek. W przypadku długiego sierpniowego weekendu niemal połowa rezerwacji pojawiła się dopiero w ciągu ostatnich dwóch tygodni, co pokazuje, że decyzje bardzo często zapadają na ostatnią chwilę. Ma to swoje plusy i minusy. Z jednej strony w tym sezonie zdarzało się, że dobre okazje pojawiały się także tuż przed wyjazdem, no ale z drugiej strony wtedy jest zdecydowanie mniejszy wybór hoteli.
0: Za granicą na podium Turcja, Grecja i Egipt. Coraz częściej też Włochy, Bułgaria, Albania czy Hiszpania. Turystyka napędza gospodarki wielu krajów, a w trwającym kilka miesięcy sezonie wakacyjnym przedsiębiorcy zarabiają na cały rok. Ale masowy ruch turystyczny przynosi też ze sobą pewne problemy, bo niektóre popularne obszary stają się już bardziej miejscami dla turystów niż dla żyjących tam od lat mieszkańców, wskazuje dr Wojciech Fedyk, ekonomista i ekspert w dziedzinie turystyki z Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
3: A mianowicie gentryfikacja, których na przykład turystyka kolokwialnie wypycha mieszkańców centrów miast, bo te obiekty, które tam zostały postawione, czy kamienice, czy jakieś bloki na przykład, stają się apartamentowcami, czy służą najmowi krótkoterminowemu i poza sezonem stoją puste, a mieszkańcy wynoszą się do suburbiów miejscowości. Przykłady wyspy na Morzu Śródziemnym, tych szczególnie mniejszych obszarowo, przy dużym natłoku turystów przypływających na przykład wielkimi statkami pasażerskimi, no powoduje tego typu zjawisko. Więc overturizm, gentryfikacja, jakieś problemy lokalne, mieszkańcy i lokalna społeczność protestuje. Zresztą te protesty widać mieszkańców nawet w takich destynacjach czysto turystycznych jak Hiszpania, protestujących przeciwko temu nadmiernemu ruchowi turystycznemu, który powoduje dyskomfort funkcjonowania mieszkańców w określonych obszarach, bo nie we wszystkich.
0: Może więc zamiast obleganego miejsca warto postawić na mniej znany adres, znaleźć coś swojego i trzymać w tajemnicy, żeby inni nie zdążyli zadeptać wytyczonych ścieżek. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
4: Tylko proszę sobie gdzieś na mapie zaznaczyć, bo Państwo też zgubią takie miejsce turystyczne, ulubione swoje miejsce, te, które znamy wszyscy, kurorty na przykład na wybrzeżach, plaże międzyhotelowe, to są takie trochę sektory jak na trybunie stadionu. Tłumy się gromadzą, centra turystycznych miejscowości opanowane są oczywiście przez gości przyjezdnych z bliska i z daleka. Tylko czy idzie za tym rozwój gospodarczy, a może jedynie rozdeptywanie tego wszystkiego, co naturalne, niszczenie środowiska i to, o czym Kacper wspominał, lokalnej społeczności. Jakich pułapek unikać podczas wyjazdów? Między innymi o tym porozmawiamy z naszym gościem po 17.30. Dr Adam Karpiński z WSB Merito i Ksenia Maćczak. Oczywiście 224, 280, 280. Państwo mogą coś do tej rozmowy dołożyć, wysyłając pytania, formułując własne pytania lub też dzieląc się wątpliwościami, ewentualnie komentować, jeśli chcą Państwo skomentować. Zdaniem pani Hani najbardziej męczący wypoczynek to nic nie robienie. Nie wiem, jak ludzie potrafią leżeć cały dzień na plaży, choć ja tyle rzeczy wymyślam na urlopie, że potem muszę odpoczywać po wypoczynku. Aha, pani Hania dodaje jeszcze, że w Katowicach spadł deszcz. Pani Alicja melduje z Gdyni, rozpogodziło się. Jak słońce świeci, to ciepło, a jak zajdzie, to już niekoniecznie.

Renata Lewandowska i Alibabki Lato tego roku, a przy okazji przypomniałem sobie o tym, jak na nowo jej muzyka została odkryta, odnaleziona, wróciła do świadomości i odtwarzaczy wielu miłośników polskiej muzyki z tamtych dawnych lat, gdy w 2020 roku album Dotyk został wydany ponownie, ten debiutancki album. Swoją drogą to właśnie na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod koniec lat 60. zaczęła swoją przygodę z muzyką. Tak to właśnie wyglądało. Historia za nami, przed nami. Trochę historii, ale z zupełnie innym dźwiękiem w tle. Tok. Za chwilę prognoza pogody, czyli coś o przyszłości. Cały czas rozmawiamy także o wypoczywaniu. Panie redaktorze, z tym wydeptywaniem czy nie rozdeptywaniem przyrody i z posiadaniem na mapie zaznaczonego własnego ulubionego miejsca, to jest tak, że wystarczy, że wybierzemy się tam raz, drugi, trzeci, za nami ktoś i tak będzie dreptał, człapał, a potem przyjdą następni i po roku tłum. Trzeba szukać nowego, ulubionego miejsca. Popołudnie Małpa. Nowy Świat. Online. 26 minut po 17.

0: Trochę się Państwo chwalą miejscami, do których jeszcze nikt nie dotarł. Nie będę oczywiście podawał współrzędnych, ale rozmawiajmy. popołudnie@nowyświat.online. Skoro nikt nie dotarł albo dotarło niewielu, niech tak zostanie. Pan Rafał z kolei komentuje w grupie na Facebooku, że pierwszy raz od 20 lat wybrał się nad polskie morze. I pisze tak, takaż mira jak w dowolnym kurorcie, gdziekolwiek te same magnesy, zabawki, pamiątki z tej samej chińskiej fabryki, ten sam klimat jak wszędzie, brzydko przaśniesz tampowo drogo, fuj! Tak napisał pan Rafał. Można się z panem Rafałem nie zgodzić? Można się zgodzić, tak jak ja się zgodziłem. Pan Rafał zapowiedział, że w tym roku na wakacje wybierze się na sam środek wyspy i tam podobno nie ma takiego zjawiska jak plażing i smażing. No tak, bo przecież zjawisko pod tytułem smażing odbywa się na skraju wyspy, tam gdzie ocean czy też morze swymi falami wyspę obmywa. A na środku pewnie stoi jakiś piękny wulkan, z którego wszystko bardzo ładnie można z daleka pięknie obserwować. Proszę przysłać jakieś zdjęcie, panie Rafale. Zapraszam państwa na prognozę.
1: Pogoda.
0: Bo na przykład nad Polską dziś chmury z przejaśnieniami, więcej słońca zobaczymy wieczorem. W wielu miejscach pada albo padał przelotny deszcz. Na północnym wschodzie pojawiły się burze. Burza z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatrem dochodzącym w porywach do 60 km na godzinę. Na termometrach od niecałych 14 stopni w Ostrołęce do ponad 21 w Słubicach. Natomiast w tym tygodniu, jak piszą w swoich raportach synoptycy, w tym tygodniu w Polsce mamy wyraźne ochłodzenie. Pojawiły się także burze oraz opady deszczu, które na południu, południowym wschodzie oraz na wschodzie mogą być dość intensywne nie tylko dziś. Druga połowa tygodnia będzie cieplejsza, a na południowym wschodzie nawet upalna. Lecz w dalszym ciągu nie zabraknie opadów oraz burz. Ochłodzenie wróci do nas w sobotę i w niedzielę. Sygnalizują, podpowiadają, zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Radiu Nowy Świat w popołudniowym programie. Za godzinę jeszcze jeden raport meteo, czyli wiadomości o burzach, deszczach i nie tylko, a już za chwilę porozmawiamy o tym, jak wypoczywają Polacy i dlaczego właśnie tak.

0: Pan Tomasz napisał, że jedyny środek wyspy, na jaki mógł sobie pozwolić w tym roku, to sam środek wyspy, miejskiej wyspy ciepła. Co gorsza, mogę być pewny, że w przyszłym roku miejska wyspa ciepła też mnie przytuli swoim obrzydliwie ciepłymi łapskami. Dziś jest mi cudnie. Kłaniam się zatem kapuśniaczkom i chłodnikom. Ksenia Maćczak.
1: Dzień dobry.
0: Jest już w studiu. No są takie momenty. Powiem panu, panie Tomku, że mogłoby być gorzej. Mógł pan na przykład wybrać się do jakiegoś dużego miasta, chcąc pooglądać zabytki i różne inne historie i tam mogłaby pana dopaść miejska wyspa ciepła. I to takiego ciepła, 38 stopni. Skąd wiem? Proszę mnie nie pytać. Nie będę
1: przeżyłeś
0: więcej
1: na
0: tłumaczył. Jakby mi ktoś suszarką do włosów w oczy chuchał, za przeproszeniem. Aha, jest jeszcze informacja, przepraszam, zanim oddam ci głos, z Zakopanego. Słuchacz informuje, że po południu wyszło słońce, przed południem było pochmurno i padał drobny deszcz. Temperatura 16 stopni. To gdyby ktoś szukał chłodu.
1: To ja w drugą stronę pójdę. Jeżeli chodzi o rekord, to ja zanotowałam 43 w tym roku. Nie wiem, ile ty zanotowałeś.
0: Nie mam pojęcia.
1: Ale wiesz co, chyba nie jestem rekordzistką, bo chwilę przed swoim urlopem rozmawiałam tutaj w tym studiu z Tomkiem Ławnickim i wspominał o 46, bodaj w Hiszpanii.
0: Tak.
1: Kilka lat temu, więc pomyślałam sobie, że no 43 przy 46 to jednak ciut chłodniej.
0: Czyli wracamy do tego, o czym wcześniej na temat polskiego wybrzeża i jakości oferowanych tam pamiątek i różnych innych rzeczy pisał pan Rafał, nasz słuchacz i patron w komentarzu na Facebooku. Nie wiem, czy słyszałaś, nie wiem, czy czytałaś. Użył określenia szmira. Pomyślałem sobie, ale ta pogoda jednak bywa u nas taka trochę bardziej do wypoczynku.
1: To zależy, co kto lubi.
0: To prawda.
1: Rozumiem, że wszystkim nie dogodzimy, ale tak naprawdę martwi mnie to, że coraz częściej badania pokazują, że już z samego urlopu wracamy zmęczeni. No i teraz moglibyśmy się zastanowić czym. Czy właśnie pogodą, aurą, tym co za oknem, bo rozumiem, że ci, którzy lubią słońce, a mają 2 tygodnie deszczu, nie będą zadowoleni. I w drugą stronę. Ci, którzy na termometrach mają przez 2 tygodnie 30 i więcej stopni, a lubią takie właśnie do życia 20 kilka, też nie będą zadowoleni. No a dodatkowo te tłumy, ta betonoza, te kurorty, no wymieniać moglibyśmy długo. Więc co tak naprawdę mogłoby sprawić, że urlop, wypoczynek byłby czymś, na co naprawdę czekamy cały rok, wracamy wypoczęci, zadowoleni, uśmiechnięci i mówimy, ale było cudownie.
0: Ja wiem, nie wyjeżdżać, ale przecież nie o to chodzi.

0: nie da rady.
1: To tak jak w tym żarciku, gdzie wyjeżdżasz w tym roku na urlop, zajrzałam do swojego portfela i zrozumiałam, że nie jestem zmęczony. A razem z nami dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki w WSP Merito i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze, choć dziś nieco dalszy zakątek świata nawet zaryzykuję.
2: Pewnie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor, witam serdecznie ze Skopie.
1: O, no to kawałek od nas. A jak temperatura, jak pogoda?
2: Wspaniała. Powiem szczerze, że podróż była w upale, potem Serbia przywitała nas z chłodem, trochę deszczyku, a już tu w Skopie ciepło, ale to jest zupełnie inny upał, te 30 parę stopni.
1: Panie doktorze, podróżujemy najwięcej w historii. Wracamy z urlopów coraz bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem. A gdy dodamy do tego zabetonowane przez masową turystykę kurorty, to pojawia się jedno pytanie. Co na przestrzeni lat poszło nie tak z naszym odpoczynkiem?
2: Znaczy myślę, że my żeśmy się trochę przewartościowali, mamy zupełnie inne zapatrywania. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta podróż za jeden uśmiech, autostop, jazdy pod namiot, wyjazdy pod namiot, czasami takie nastolatków, zbieranie pieniędzy przez wiele tygodni, prace dorywcze. Dzisiaj mamy nastolatków, którzy wypadają jak nomadzi na swoje odpowiednie systemy informatyczne i wybierają i hotele, i loty. Mogą latać za niewielkie pieniądze, czyli tak naprawdę są autostopowiczami lotniskowymi, lotniczymi. I emocje, jakie za tym się kryją, są zupełnie inne. Chyba też szybciej podróżujemy. Myślę, że to też wpływa na to, że trudno jest nam dogodzić, trudno czasami jest nas zaskoczyć. My tak naprawdę wiele doznań już mamy, patrząc przed wyjazdem na strony internetowe, na różnego rodzaju rolki, gdzie możemy pojechać i co tam możemy zobaczyć i tak naprawdę też napędzamy się różnego rodzaju emocjami. Natomiast polecam każdemu wracać czasami w niektóre miejsca, bo nie ukrywam, że my odkrywamy te miejsca wielokrotnie inaczej. Nawet jeśli mamy swoje takie najbliższe środowisko, jeśli ktoś wyjdzie w różnych porach roku na spacer wokół swojego najbliższego otoczenia, to dozna pewnego olśnienia i zobaczy pewne zmiany.
1: Mówiąc krótko,
2: tak warto się napędzać.
1: Mówiąc krótko, panie doktorze, jeżeli dobrze rozumiem, zmieniła się funkcja troszkę, jaką przypisujemy jednak wakacjom, urlopowi bardziej, no bo kiedyś ten urlop miał wymiar czysto higieniczny, medyczny, psychologiczny, służył regeneracji sił, a dziś turystyka stała się takim elementem rynkowej konsumpcji i badania też statusu społecznego. Czy w takim razie urlop to jest kolejny projekt do zrealizowania? No i też w kontekście tego, co pan powiedział przed chwilą, polajkowania?
2: Tak, mamy dwie drogi. Mamy drogę taką wypoczynku i drogę emocji tych zewnętrznych. Dobrze, kiedy one gdzieś w jakiś sposób się równoważą. Natomiast obecny wypoczynek czy obecne produkty już turystyczne, bo o tym tak mówimy, no stały się pewnego rodzaju miejscem do konsumpcji. My idąc do biur podróży lub sami organizując sobie wypoczynek, stajemy się konsumentami wielu usług dla państw europejskich, również dla państw pozaeuropejskich. Turystyka stała się głównym źródłem też dochodów, stąd to PKB na przykład w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii, to jest znacząca część produktu krajowego brutto. To budzi emocje również negatywne wśród samych mieszkańców tamtych terenów, bo ta masowa turystyka, overturizm też ich w pewien sposób zniechęca do turystów. A z drugiej strony, jak pewnie tych turystów zabraknie na kilka lat i te miejsca zubożeją, to automatycznie odwrócą się ku turystyce.
1: A co rządzi dzisiejszymi potokami turystycznymi?
2: Znaczy myślę, że w głównej mierze emocje takie dogłębne, środowiskowe. My siebie nawzajem napędzamy pewnego rodzaju doznaniami i te doznania są przekazywane dość szybko, bo kiedyś, gdy ktoś wrócił z wyprawy, pokazywał zdjęcia wywołane po kilku tygodniach, czasami kilku miesiącach, to trwało. Dzisiaj praktycznie w czasie rzeczywistym ktoś może powtórzyć ten sam wyczyn, który gdzieś otrzymał informację o nim na mediach społecznościowych i tak naprawdę to jest napędzanie koniunktury. Różnego rodzaju też grupy młodych i starszych influencerów pokazują, jak należy podróżować, bo to nie tylko młodzi, ale również seniorzy. Dzisiaj model seniora niepodróżującego, to już jest też rzadkość, mamy grupy senioralne przynajmniej od 10 lat, które naprawdę bardzo intensywnie podróżują i to nie są tylko podróże pielgrzymkowe, ale bardzo intensywny turizm.
1: Mm-hmm. A kto potrafi bardziej bezproduktywnie odpoczywać? Właśnie młodzi, single, a może seniorzy? Kto też ulega w najmniejszym stopniu presji cyfrowej? Bo zaraz o niej też porozmawiamy.
2: Znaczy myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że seniorzy, pewnie nie ma reguły. Ja nie mam takich badań, żebym mógł jednoznacznie określić, która z grup jest bardziej intensywna. To jest przede wszystkim zależy od charakteru, ale seniorzy mają bardzo dużo czasu. Jeśli faktycznie to jest senior, który nie ma dzieci, nie ma zobowiązań, nie ma wnucząt, to wówczas on na pewno może dość mocno i intensywnie wypoczywać. Jeśli na to mu jeszcze oczywiście pozwala zdrowie. Podobnie z młodymi ludźmi, to jest kwestia znowu zasobności portfela, bo no, mamy pewnie takich nomadów, twardych turystów, którzy potrafią bez pieniędzy nawet podróżować, te pieniądze zdobywać podczas podróży, bo jak przeanalizujemy, to mamy takich podróżników, którzy faktycznie podróżują po całym świecie i żyją w tym świecie i podróżują dalej. Także Polska się bardzo mocno zmieniła. Mamy też bardzo silne paszporty, co na to też pozwala nam, żebyśmy mogli podróżować po całym świecie. Ale jednoznacznej odpowiedzi nie ma, że ta grupa społeczna, czyli pokolenie na przykład Zetek, czy już nowe rosnące pokolenie Alfa, to są ci, którzy faktycznie będą pełni emocjonalni. Myślę, że to w głównej mierze od doświadczeń też życiowych, bo będzie też grupa ludzi, która pewnie w ogóle nie chce podróżować. Kochają życie w domu i najbliższym otoczeniu i to również są starsi, jak i młodsi ludzie.
1: Działka,
2: także nie ma ogródek, tutaj reguły moim zdaniem.
1: Tak, dokładnie, ma pan rację. Zapytałam o tą cyfrową presję, bo zastanawiałam się też, na ile rządzi tymi potokami turystycznymi, o które pytałam wcześniej, algorytm, a nie nasza własna ciekawość. No bo przyzna pan, że jedna popularna rolka potrafi z dnia na dzień zalać tysiącami ludzi no, gdzieś na wiosce, która na przykład dotychczas w ogóle nie była znana.
2: Tak dokładnie jest. Powtarzam taką znaną już od wielu lat definicję marketingu w turystyce, że wszystko to, co zaciekawi turystę, jest atrakcją turystyczną i my to obserwujemy. I każdy z nas, kto dobrze popatrzy na budowanie marki turystycznej, budowanie marki produktowej, a szczególnie w obszarze turystyki, to zaciekawienie też się zmienia co roku. Czy to będzie dotyczyło emocji religijnych, czyli miejsca pielgrzymkowe, bo przecież wyobraźmy sobie, że gdzieś by pojawiły się jakieś objawienia niewytłumaczalne, jakieś znaki na niebie, mamy momentalnie ruch turystyczny uruchomiony. Ja pamiętam ze swojej młodości, taki ruch turystyczny się między innymi odbywał na Śląsku, na Dolnym Śląsku pod Oławą. Pewnie niektórzy starsi słuchacze będą pamiętali. Oczywiście on już w tej chwili się wyhamował, ale to był mocny ruch pielgrzymkowy z uwagi na pewnego rodzaju zjawiska na ten czas wtedy niewytłumaczalne.
1: Mm-hmm. No, ale
2: wszelkiego
1: to
2: rodzaju właśnie też proszę zachowania społeczne w necie, to też napędza.
1: No właśnie i o to chciałam też zapytać, bo później mamy takie historie, że mamy kurorty, które przeżywają prawdziwe oblężenie, a są też miejscowości, wioski, różne regiony, w których jest pusto, można odpocząć, tylko nikt tam nie jedzie. I tak się zastanawiam, jak to wszystko przekłada się na nas, bo są też badania, które mówią wprost, z urlopów wracamy coraz bardziej zmęczeni, aniżeli w tym momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy albo w ogóle ten urlop planowaliśmy. No chociażby z głośnego raportu Spojrzenie Polaków na długowieczność wynika, że 51% odczuwa zmęczenie mimo odpoczynku. Ja wiem, wracając do relacji Kacpra Badury, nie wiem, czy pan słyszał tam wypowiedź pani psycholog, która mówiła, że oczywiście prędzej czy później to zmęczenie i tak przyjdzie i ta regeneracja po urlopie trwa bardzo krótko. No ale jeżeli zaraz po urlopie wracamy zmęczeni?
2: To jest też kwestia, jaką mamy pracę. Ja trochę interesuję się zarządzaniem i moje wykształcenie również jest w tym obszarze od wielu lat gdzieś poszerzane. Stwierdzam jedno, my też jak nie umiemy odpoczywać, też nie umiemy odpowiednio pracować. My częstokroć zmuszamy się do pracy, czasami zmuszamy się do wypoczynku. I tutaj jakby nie chciałbym być psychologiem oceniającym, ale takim bardziej obserwatorem. Mhm. I należałoby wejść w samego siebie i zastanowić się, czy praca, którą wykonuję, to jest co kocham, bo znam wiele osób, które wypoczywając również poszerzają swoją wiedzę w pracy i tym samym napędzają się. Wypoczynek jest uzupełnieniem jeszcze tego, co robili i w pracy zarazem też starają się wypocząć, bo odkrywają coś na nowo. I to może być nawet praca fizyczna, bo jeśli spojrzymy naprawdę na rzemieślników współczesnych, to oni kochają swoją pracę, oni nie liczą czasu pracy i wypoczynek u nich też czasami może być cierpieniem, jeśli wyjadą w celach wypoczynkowych niezgodnych ze swoim zainteresowaniem. To jest czasami ogromny problem, czy dla rodziny, czy dla nich samych, bo tam nie ma spójności. Trudne sprawy, pewnie byśmy mogli długo na ten temat rozmawiać,
1: panie ale doktorze, faktycznie wypoczynek
2: musi być... Słucham?
1: A okoliczności, teraz? W których wypoczywamy? Mają wpływ na to, czy odpoczniemy, czy nie?
2: Bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak, właśnie. Okoliczności i środowisko, w którym się znajdziemy, bo my częstokroć pod presją wyjeżdżamy, bo ktoś powie, tam pojechała większość naszego środowiska, grupy społecznej, więc ty musisz tę Wenecję odwiedzić. Jak to nie byłeś w Wenecji, jak to nie byłeś w Rzymie? Ja tak czasami mam. W życiu nie byłem, panie redaktor, szanowni państwo, w Paryżu. No i cóż z tego? No piękny ten Paryż jest, ale gdzieś daleko ode mnie. Natomiast nieraz byłem w Wielipoli, tak? Ale gdzie jest Wielipoli? To się ktoś zaraz zapyta. Więc tu nie ma tutaj dyskusji, gdzie kto woli, tam jedzie. To są tego rodzaju właśnie też dylematy i rozterki podczas wyboru miejsca wypoczynku.
1: No właśnie, to teraz pytanie, czy ci turyści pomagają tym miejscowościom, które pomalutku, krok po kroczku z roku na rok stają się kurortami?
2: Bezwzględnie tak i to jest dobrze, kiedy turyści nawet wracają w te miejsca. My czasami mówimy, że ktoś uwielbia polskie nadbałtyckie miejscowości. Jeżeli tam wraca, jeżeli napędza ten rynek turystyczny, wskazuje też zmiany, to myślę, że to też jest dobre. Niekoniecznie musimy tutaj napiętnować tych, którzy kochają właśnie monotonię, bo to jest ich sposób na wypoczynek. Oni nie chcą być odkrywcami. I w drugą stronę z kolei szanujmy tych odkrywców, którzy coraz to napierają i szukają czegoś nowego, bo to właśnie oni mogą wytworzyć chęć odkrywania nowych miejsc i właśnie promowania nowych miejsc na ziemi, nowych skałek, nowych jeziorek, szmaragdowych, rubinowych i różnych takich pięknych dębów, ślicznych, lazurowych wybrzeży, bo to są turyści, którzy pokażą, wskażą i będą chcieli innych tam pokierować. Do tego jeszcze dochodzi turystyka kulinarna. Wiele byśmy mogli jeszcze tutaj doświadczeń pokazać.
1: No dobrze, to skoro pan powiedział o tym napędzaniu też lokalnej gospodarki, ale jeśli nocleg rezerwuję przez globalną platformę, jem w sieciowej restauracji, a zakupy robię w dyskoncie, to ile z tego przysłowiowego 1000 złotych realnie zostaje na miejscu w kieszeni jakiegoś mieszkańca, no właśnie, kurortu, jakiejś miejscowości, wioski?
2: Czy myślę, że tutaj nie możemy demonizować, bo faktycznie portale wskazują nam, gdzie możemy zamieszkać, przenocować, natomiast pobierają prowizje. Jeśli spojrzymy nawet na te dyskonty, które są w miejscowościach turystycznych, zarówno w Sudetach je obserwuję, jak i nad morzem, czy w Beskidach, czy w Tatrach, to tak naprawdę, gdy nad morzem, w takim Władysławowie skończy się sezon turystyczny, to te dyskonty mają zupełnie inne obroty. Nie można mówić, że w jakiś sposób też nie zyskują na tym pośrednio, ja nie mówię, że bezpośrednio, ale pośrednio pracujący tam pracownicy, którzy otrzymują lepsze wynagrodzenia, być może są lepiej premiowani. Natomiast życzyłbym sobie oczywiście, bo wiem do czego zmierza pani redaktor, żeby to były lokalne sklepy, żeby to były lokalne restauracje, żeby to były lokalne firmy, które pokierują nas, czyli na przykład chociażby bardzo dobrze zorganizowane informacje turystyczne. Kiedyś ubolewałem w której miejscowości nadmorskiej, gdzie w informacji turystycznej otrzymałem kilka telefonów i jeden z telefonów praktycznie odrzucił mnie, uważając, że chcę zbyt mało zapłacić za nocleg, z komentarzem, że jeśli przyjechałem do kurortu, to powinienem mieć pieniądze. No, zrobiło mi się smutno, powiem brutalnie, nie jeżdżę do tego kurortu.
1: Być może inni podjęli dokładnie taką samą decyzję. No dobrze, a jak być...
2: Mogło tak być.
1: To jak być w takim razie właśnie takim świadomym turystą, być może lepszym niż się jest obecnie, ale bez popadania oczywiście w moralizatorstwo. Jaki jest taki najprostszy sygnał, po którym poznamy, że na przykład nasz urlop naprawdę spełnił swoją funkcję, a nie był tylko właśnie dobrze udokumentowanym w sieci obowiązkiem, bo tak jak pan wcześniej powiedział, moi znajomi, no jak nie byłeś w Wenecji, musisz pojechać, no jak mogłeś tam nie zajrzeć?
2: Myślę, że warto zastanowić się, czy my po urlopie mamy niedosyt. Stąd zauważmy, że nawet duże biura podróży skracają nie tylko ze względów ekonomicznych, ale myślę też i ze względów czasami nawet pragmatycznych. Czasami krótszy urlop, bardzo intensywny, ale taki zakończony niedosytem, chęcią powrotu za jakiś czas, za chwilę, to jest najlepszy urlop. Nie ukrywam, że jako pilot wycieczek zawsze lubiłem krótsze wycieczki, żeby moi wtedy też klienci, bo pilot w pewien sposób odpowiada za grupę w dużej mierze, żeby czuli niedosyt i chęć powrotu do biura podróży i wybrania się w podobnym kierunku, żeby dokończyć to, czego jeszcze nie zdążyli zobaczyć podczas wyprawy turystycznej. To jest podobnie jak z nauką. My czasami, kiedy chcemy się uczyć i mamy przesyt, mamy monotonię, nie chcemy tego robić, ale jeśli ktoś nam przedstawi naukę na wesoło, w sposób bardzo ciekawy, przystępny, zrozumiały dla naszego tutaj nawet pokolenia, to my chcemy wracać. A jak jeszcze mamy niedosyt, to chcemy to poszerzać.
1: No to na koniec zadam panu osobiste pytanie. Mam nadzieję, że pan mnie wybaczy. Czy badaczowi turystyki, który zna te wszystkie mechanizmy, algorytmy, pułapki ekonomiczne, udaje się jeszcze czasem wyjechać na urlop i po prostu być takim zwykłym, być może czasem naiwnym turystą? Czy ta wiedza nie zepsuła panu przyjemności z podróżowania?
2: Szanowni Państwo, Panie redaktor, nigdy, dlatego że staram się zamieniać w takiego mało, bardzo naiwnego turystę, czyli jadę w ciemno, nie rezerwuję nic, czasami mam problem, bo muszę po nocach biegać, szukać, zastanawiać się. To daje pewnego rodzaju zawsze taki aspekt niepewności, radości. Nawet przyznam się szczerze, że kilka lat temu zdarzyło mi się w Sarajewie spać we własnym samochodzie, bo przyjechałem za późno do Sarajewa. Bardzo lubię Sarajewo, okazało się, że był festiwal filmów fabularnych i spałem. Do dzisiaj pamiętam to miejsce, jak ktoś zna Sarajewo, niedaleko studni w tej dzielnicy muzułmańskiej. Miałem przyjemność w swoim samochodzie przespać się na parkingu.
1: Było bardzo przyjemnie, rano wypiłem. W uprzywilejowanej sytuacji, bo miał pan swój samochód, ale gdyby poleciał pan na drugi koniec świata z samolotem, to myślę, że mogłoby być to ryzyko.
2: Zastanawiałbym się nad namiotem.
1: Pod warunkiem, że żeby go pan miał przy sobie, albo ewentualnie miałby pan go gdzie kupić. Bo tutaj myślę, że to też...
2: Zawsze można się do kogoś uśmiechnąć. Pamiętajmy, że jeżeli umiemy się komunikować z tymi, do których jedziemy, to oni nam podadzą rękę pomocną. I też tak do tego zachęcam. Nieważne, w jakim języku rozmawiamy, bądźmy komunikatywni. Ludzie nas słuchają. Poznajmy kilka w danym języku słów klucze. Dziękuję, dzień dobry, przepraszam. To daje wiele możliwości. Naprawdę tutaj mówię z pełnym przekonaniem i z doświadczenia swojego. Wiem, że to jest dobry kierunek.
1: O czym przekonywał państwa dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, WSB Merito i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dziękuję panie doktorze za spotkanie i udanego urlopu oczywiście.
2: Dziękuję serdecznie wszystkim też. Wszystkiego dobrego życzę. Pogody, ducha, radości, bezpiecznego urlopu i powrotów bezpiecznych do domu. Wszystkiego najlepszego.
1: Właśnie. Dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy. Państwu dziękuję za telefon też bardzo dziękujemy. Pan w jakiej sprawie?
3: Dzwonię w sprawie tych takich kierunków wakacyjnych, których nikt nie odkrył. Wydaje mi się, że wartałoby opublikować albo przynajmniej, żeby był chociaż dostęp do tego adresu, z którego przyszedł list od naszej gwiazdy, czyli pana Romanowskiego. Naddniestrza, czyli z Tyraspolu, a nóż Widelec to może być bardzo ciekawe miejsce na wakacje. Trzeba by sprawdzić oceny, czy to aby nie jest dobra destynacja?
4: I jak tu nie chwalić posła Romanowskiego, który wybrał miejsce nieoczywiste i niezadeptane.
0: Ja się zaczynam zastanawiać, czy tam przypadkiem nie poszedł za tym jakiś dobry układ finansowy.
1: A, w tę stronę już tak, idziesz nawet.
0: Że to wszystko zostało gdzieś tam ukartowane już odpowiednio wcześniej. Ale to tylko taka moja teoria. Państwo zauważyli w każdym razie, że poseł wyjechał do miejsca, o którym być może wielu z nas wcześniej nie słyszało. Ksenia Maszczak, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję, tylko nie wiem, czy to wakacje.
0: Tak, ale wyjazd jest wyjazd. Nie tylko podczas wakacji wypoczywamy. Pan Grzegorz napisał, że dzieci nie przestają się ruszać oraz nie przestają mówić. Po urlopie z nimi odpoczynek jest niezbędny, choć wyjazdy z nimi również są super. Ratują nas jednodniowe wyjazdy gdzieś blisko, takie weekendowe. Za chwilę 18:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od akcji gaśniczej w Tatrach. W trudno dostępnym terenie w rejonie Włosienicy koło Morskiego Oka wybuchł pożar, do którego strażacy zostali opuszczeni ze śmigłowca Topr. Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia było uderzenie pioruna. Zadymienie dostrzegli ratownicy tatrzańscy, co pozwoliło na szybką reakcję i zapobiegło rozprzestrzenianiu się pożaru. Ze względu na niedostępne ukształtowanie terenu, dwóch strażaków opuszczano na linach bezpośrednio w rejon zarzewia ognia, gdzie paliła się ściółka oraz wnętrze jednego z drzew. Przedstawiciele Zakopiańskiej Straży Pożarnej podkreślają, że na tak dużych wysokościach w polskiej części Tatr do podobnych incydentów zazwyczaj nie dochodzi. Przenosimy się za granicę. Wielka Brytania nie ugnie się przed groźbami ze strony Moskwy, zadeklarował premier Andy Burnham w odpowiedzi na ostrzeżenia rosyjskiej ambasady dotyczące użycia brytyjskich dronów przez ukraińską armię. Szef brytyjskiego rządu podkreślił, że pomoc dla Kijowa pozostaje stuprocentowa. Wielka Brytania robi dokładnie to, co zapowiadała od dawna. Wspiera Ukrainę w 100% w walce z tą nielegalną wojną prowadzoną przez Władimira Putina. Udzielamy wsparcia, aby Ukraina mogła się bronić i takie było stanowisko Wielkiej Brytanii przez cały ten konflikt za kadencji poprzednich premierów. Tak samo pozostaje w moim przypadku. Nie jesteśmy przyjaciółmi tylko na dobre czasy. Będziemy przy Ukrainie w chwili próby i to się nie zmieni. Rosyjska dyplomacja zarzuciła Londynowi celową eskalację konfliktu oraz bezpośrednie współuczestnictwo w atakach na terytorium Rosji, zapowiadając surowe konsekwencje. Wracamy do kraju. Rząd, a także prezydent pracują nad nowymi przepisami, które mają chronić rolników przed skargami napływowych mieszkańców wsi na hałas i uciążliwe zapachy. Regulacje mają ukrócić sąsiedzkie spory sądowe, jednak zdaniem ekspertów doprowadzą do spadku wartości działek zlokalizowanych bezpośrednio przy dużych gospodarstwach. Rządowy projekt zakłada obowiązkowe oświadczenia notarialne dla kupujących ziemię na wsi o znajomości specyfiki prac rolnych.
2: To jest być może najważniejsza rzecz, mianowicie każdy, kto będzie kupował działkę na obszarach wiejskich lub sąsiadujących z obszarami wiejskimi, będzie musiał podpisać oświadczenie notarialne, że zdaje sobie sprawę z tego, jakie niesie to ze sobą skutki. Druga propozycja to jest doprecyzowanie, że typowa działalność rolna związana z pracami polowymi na przykład nie stanowi zakłócenia ciszy nocnej, bo też były takie problemy, że na przykład trwały żniwa, kombajn pracował na polu po godzinie 22, a sąsiedzi dzwonili w sprawie zakłócenia ciszy nocnej.
1: Mówił agencji Newseria Wojciech Rynkowski, ekspert rynku nieruchomości. Z kolei propozycja prezydencka wprowadza obowiązkowe mediacje przed skierowaniem sprawy do sądu. Pozytywnie oceniane przez rolników zmiany sprawią jednak, że deweloperzy i prywatni inwestorzy będą musieli znacznie ostrożniej wybierać lokalizacje pod budowę domów. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: A Państwo w korespondencji do nas cały czas o wypoczynku, wypoczywaniu, miejscach nierozjeżdżonych, nierozdeptanych, nieznanych, no i takich, które warto poznać i odwiedzić, i wraca cały czas wątek jakości infrastruktury turystycznej, tego wszystkiego, co oferuje przemysł turystyczny. Chyba trzeba użyć takiego określenia czasem podczas wakacji. Przemysł turystyczny nad polskim morzem. Wcześniej słuchacz sygnalizował, że jakość tego, co sprzedaje się między innymi na straganach, nie jest najlepsza. Odezwał się jeszcze pan Tomek, który zauważył, że to, przy czym Polacy lubią się bawić, albo to, co jest Polakom muzycznie serwowane nad morzem podczas zabawy, jest nie najwyższej jakości. On tu wymienia dokładnie różne gatunki muzyczne itd., itd., ale kończy swój list. Bądźmy sprawiedliwi. Mamy przyrodę, przepiękną, piękną, kryjącą się tam, gdzie nie dojedzie się samochodem, tylko rowerem. No i tu u mnie rok temu wygrali, napisał pan Tomek, czyli jak rozumiem znowu nad morzem wypoczynek. Panie Tomku, bardzo dziękuję za list. Cieszę się, że piszą państwo także w sprawie posła wypoczywającego lub też przebywającego w Naddniestrzu. Tam musi być tanio, panie redaktorze, tam warto pojechać. Taki poseł to jednak rzeczywiście powinien rozważyć wspieranie Radia Nowy Świat. Okazuje się, że niektórzy czekają na urlop, a inni nie mogą się doczekać lub też chętnie wzięliby się do jakiejś pracy.
0: Po 5 latach efekt emerytury minął i zatęskniłem do tego swoistego bałaganu, do tego wiecznego, nie wiadomo kto za co odpowiada. Ja to bym sobie nawet zapłacił za prawo do 26 dni pracy w roku. Przyszedłbym do pracy i powiedział: i macie mnie zawalić robotą, nie tak jak dawniej. A gdyby się krygowali, to bym huknął na nich. Ja płacę, ja wymagam.
3: Nowy Świat po południu. A właśnie okazało się, że nie wszyscy są, lub też byliby zadowoleni, gdybyśmy się dowiedzieli, że poseł podróżnik wspiera nasze radio.
4: Czy Radio Nowy Świat chciałoby wsparcia od pana Romanowskiego? Takie mam wątpliwości. No na pewno ja bym przestał słuchać, ale nie wierzę. Wiem, że to takie czcze żarty. Natomiast wspierających różnych Romanów i redaktorów w Stanach typu Ziobro, no nie chcę z nimi mieć nic do czynienia.
3: Ja muszę przyznać, że we mnie, jak to się ładnie mówi, walczą we mnie, czy też są we mnie dwa wilki, no bo z jednej strony każde wsparcie ważne, zwłaszcza gdy przed nami wielka przeprowadzka, z drugiej strony rozumiem pańskie argumenty. To może wróćmy jednak do tematów podróżniczych. Kto chce wspierać, niech wspiera. Jak już wspominaliśmy po 16 z Klaudiuszem, my nikomu nie zaglądamy ani do portfela, ani do portfolio poglądów. Popołudnie małpanowyświat.online mogą państwo pisać, mogą państwo telefonować, bo Franek Wójcicki wciąż odbiera telefony 224 280 280. A co najważniejsze, zachęcam do słuchania, zapraszam do pozostania z popołudniowym programem.

0: trzecia godzina popołudniowego programu w Radiu Nowy Świat, 10,5 minuty po 18. Dowiaduję się jeszcze z komentarza pani Katarzyny, naszej słuchaczki i patronki, że trwają poszukiwania ojca Mateusza. Nie to, żeby zaginął, ale już się państwo pewnie domyślają, gdzie wypoczywa pani Katarzyna. To jeśli mówimy o miejscach, o punktach, o atrakcjach, które warto odwiedzić i w których warto się pokazać. Jest jeszcze wiadomość od pani Jagody, wysłana trochę wcześniej. Można ją znaleźć wraz z fotografią, odpowiednią fotografią w grupie, facebookowej grupie. Otóż pani Jagoda napisała, że niemal przez całe wakacje jest stracona dla świata. Jeśli się państwo zastanawiają, dlaczego, proszę odwiedzić grupę osób patronujących, a żeby tam wkroczyć, najlepiej być osobą patronującą, a nie przez ramię komuś na gapę zaglądać albo na tak zwanym pożyczonym haśle facebookowo hasać. Ksenia Maćczak, Franek Wójcicki, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki realizuje program w ostatniej godzinie dziś Rafał Lewandowski, który zostanie z państwem także po 19:00, a już za moment porozmawiamy sobie o tym, za co Polacy tak bardzo kochają gotówkę.
1: 57% osób nie chce po prostu, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki. Z kolei 48% nie chce uzależniać się od cyfrowych form płatności.
0: W domach trzymamy 456 miliardów złotych. No dobrze, rozpędziłem się z tym w domach, bo być może obok domu ogródek, tak zwany bank ziemski na strychu, albo gdzieś w samochodzie. Nie pytam państwa o ulubione skrytki, pytam o to, dlaczego Polacy uważają, że trzymanie pieniędzy w gotówce to dobry sposób, skoro wciąż przypominamy, że inflacja część wartości tych pieniędzy podgryza, podjada i uszczupla stan naszego posiadania. Olga Bobienko, o tym już za chwilę, a po 18:30 Maciej Danielewicz z portalu ekonomicznego Subiektywnie o finansach, o plusach i minusach gromadzenia oszczędności w gotówce, ale nie tylko w gotówce, także na nieoprocentowanych lokatach, czy też na nieoprocentowanych kontach bankowych z naszym gościem porozmawiamy.

0: Polacy trzymają w domach prawie 500 000 000 złotych. Można na nie patrzeć, można liczyć, można wydawać wtedy, kiedy chcemy, ale niektórych to jednak dziwi, bo nasz kraj jest przecież jednym z europejskich liderów płatności cyfrowych. Choćby aplikacji Blik używają codziennie miliony Polaków. Coraz częściej płacimy nie portfelem, tylko telefonem albo zegarkiem, a mimo to w oszczędzaniu wciąż jesteśmy zaskakująco tradycyjni. Według Narodowego Banku Polskiego gotówka stanowi ponad 11% naszych aktywów finansowych, przy czym średnia dla Unii Europejskiej to niewiele ponad 3%. Skąd bierze się Polaków miłość do banknotów? To sprawdzała Olga Pobienko.
1: Być może odpowiedź kryje się nie tylko w ekonomii, ale i w psychologii, bo gotówka daje poczucie kontroli. Nie trzeba logować się do aplikacji, podnosić limitu, czekać na przelew, ani zastanawiać się, czy system właśnie działa. Pieniądze są tam, gdzie je zostawiliśmy. Tak między innymi mówią Polacy, co podkreśla Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: 57% osób nie chce po prostu, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki. Z kolei 48% nie chce uzależniać się od cyfrowych form płatności. Silnie widoczny był również argument związany z takim, można powiedzieć, bezpieczeństwem technicznym, bo 45% przeciwników limitów obawia się, że w przypadku właśnie jakiejś awarii, prądu, czy też internetu, będzie po prostu miało problem z dokonaniem płatności.
1: I tu się oczywiście pojawiają różne kwestie, między innymi właśnie ten lęk przed cyfrowym światem. Cyberatak, kradzież pieniędzy z konta, przejęcie dostępu do bankowości, a dla części osób elektroniczne pieniądze są po prostu wygodne, choć niekoniecznie bezpieczne. Zwłaszcza jeśli nie wierzymy, że w razie problemu bank rzeczywiście pomoże odzyskać nam nasze pieniądze. Ale jest też po prostu kwestia posiadania, o czym mówi psycholożka, profesorka Dominika Maison.
3: Przez wiele lat badałam zachowania gotówkowe i bezgotówkowe Polaków i jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy naprawdę bardzo wysoki wskaźnik obrotu gotówkowego, dużo wyższy niż w wielu innych krajach Europy. I to wynikało często z takiego braku zaufania do banków, lęków, ale też na przykład z czegoś, co ja nazywałam w moich badaniach kultem gotówki. Były takie osoby, które dopiero jak widziały banknoty, to czuły ich wartość, lubiły na nie patrzeć, wręcz głaskać je, oglądać, otwierały sobie szufladę czy szafę i patrzyły na te swoje pieniądze i była to taka cecha psychologiczna. Natomiast to się zaczęło zmieniać i w tej chwili mamy bardzo wysokie wskaźniki obrotu bezgotówkowego.
1: I oczywiście, ostatnie lata pokazują, że obawa przed kryzysem, jak wojna, pandemia, awaria infrastruktury czy blackout, są scenariuszami, które pomimo tego, że kiedyś wydawały się mało prawdopodobne, dziś stają się rzeczywistością. W takiej sytuacji banknot w portfelu albo gotówka w domu daje poczucie, że przynajmniej nad częścią swojego majątku nadal mamy pełną kontrolę. Ale jest też jeden wątek, jak nieufność wobec instytucji, banków, państwa, systemu finansowego. Elektroniczny pieniądz zostawia ślad, a gotówka daje większe poczucie prywatności. Stąd też obawa przed nadmierną kontrolą, inwigilacją czy możliwością ingerowania w nasze pieniądze. Nie musi za tym stać konkretne zagrożenie, bo czasem wystarczy przekonanie, że lepiej mieć coś, czego system nie może nam po prostu wyłączyć. Ale są też powody znacznie mniej sensacyjne, bo wielu Polaków nie chce inwestować, nie zna się na rynku i nie chce ryzykować. Gotówka nie przynosi zysku, ale przynajmniej nie trzeba patrzeć, jak jej wartość zmienia się każdego dnia. Jest też zwyczajną finansową poduszką na awarię samochodu, remont, utratę pracy czy nagły wydatek. O czym mówi ekonomista profesor Witold Orłowski.
4: To są rzeczy, które na nowo oczywiście powodują, że tak przez rozsądek się trzyma, ale myślę, że jednak mimo wszystko fundamentalne znaczenie ma tutaj dziedziczone z przeszłości jakieś zaufanie bądź większe, bądź mniejsze do pieniądza elektronicznego. Notabene i tak mamy ogromną zmianę, dlatego że dzisiaj Polacy jednak trzymają złote, natomiast lat temu 20 czy 30, to raczej by wszyscy mówili, że trzeba trzymać, ale dolary, a nie złote, bo tylko dolar ma jakąś wartość. Więc tu zmiany następują oczywiście, natomiast zmiany kulturowe nie są takie szybkie.
1: Tylko trochę pieniędzy? To ile?
4: Nie ma sensu 100 tysięcy trzymać, natomiast no pewnie każdy powinien popatrzeć, ile mniej więcej wydaje dziennie i powiedzmy na te parę dni mieć rezerwę gotówki. Myślę, że raczej zazwyczaj w przypadku większości Polaków 1000 zł będzie kwotą wystarczającą zupełnie.
1: Oczywiście tutaj pojawia się jeszcze pytanie, kiedy

0: Kiedy rozsądna ostrożność zaczyna kosztować zbyt dużo, bo gotówka ma jedną fundamentalną wadę. Nie pracuje. Inflacja pracuje przeciwko niej. W 2022 roku średnioroczna inflacja wyniosła ponad 14%, rok później ponad 11%. Banknot o tej samej wartości nominalnej nadal wygląda jak 200 zł, ale za tą samą kwotę można kupić coraz mniej.
1: No wiadomo, że w momencie, kiedy jest naprawdę duży kryzys, to nie wiemy, jak to będzie. To jest chyba pierwsza rzecz. Nie przewidzimy. Warto pamiętać, że ciężko się tak w 100% zabezpieczyć, ale trochę gotówki warto mieć, chociażby jak mamy takie sytuacje, brak prądu albo nawet zobaczmy, jeżeli teraz ktoś płaci tylko telefonem. Ja sama byłam w takiej sytuacji. Nie kartą, tylko telefonem i nagle mi się telefon rozładował. No i co zrobić? No warto wyciągnąć parę złotych z kieszeni czy z torebki, bo to może nam ułatwić sytuację. Więc mówię o tego rzędu kwotach niewielkich w sumie, bo jak się coś naprawdę poważnie załamie, to nie wiemy, jak to będzie.
0: Polska jest więc jednocześnie bardzo cyfrowa i bardzo gotówkowa. Płacimy telefonem, korzystamy z bankowości elektronicznej, ale kiedy chodzi o oszczędności, wciąż chcemy mieć pieniądze blisko siebie. Tyle, że za tę wygodę płacimy realnymi pieniędzmi. I właśnie w tym tkwi paradoks. 456 miliardów złotych daje Polakom poczucie, że pieniądze są bezpieczne i dostępne natychmiast. Ale im dłużej leżą bezczynnie, tym większa szansa, że nominalnie pozostanie ich tyle samo, a realnie kupimy za nie coraz mniej. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
2: Dlatego wraca pytanie, czy Polacy boją się inwestować, a może nie wiedzą, jak to robić. Po 18.30 z Maciejem Danielewiczem z portalu Subiektywnie o finansach porozmawiamy na ten temat. Porozmawiamy o tym, gdzie pieniądze inwestują, czy w jaki sposób przechowują najbogatsi Polacy, tak aby ich wartość nie znikała z każdym tygodniem, z każdym rokiem. Pan Mariusz odpowiada na pytanie, czy Polacy kochają gotówkę. Nie, to nie jest miłość do gotówki, tylko brak miłości do tak zwanych rozwiązań systemowych. Patrz, łamanie przepisów drogowych, bo po to są, albo unikanie szczepień. Pan Mariusz komentuje, państwo też mogą. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280 i grupa osób patronujących, komentujących, piszących w grupie facebookowej, grupie Radia Nowy Świat. Grace Jones.

0: Nie wiem, czy pan pamięta taką sytuację w czasie pandemii, strajk kierowców w Kanadzie. Rząd wziął ich głodem tylko dlatego, że nie mieli gotówki. Nie mieli za co kupić jedzenia. Rząd poblokował im konta i musieli zrezygnować ze strajku. Od tej pory muszę mieć przynajmniej trochę gotówki w domu.
1: No tak, wraca pytanie, co to znaczy trochę, bo statystycznie, gdybyśmy te pieniądze, które w gotówce trzymamy w domach, podzielili na wszystkich obywateli, nie to, że każdy ma rozdać teraz swoje pieniądze, spokojnie, tego nie powiedziałem. Statystycznie wypada mniej więcej 12 tysięcy złotych na obywatela i tego mikro, który dopiero przyszedł na świat i tego bardziej zaawansowanego wiekiem. Sporo. 456 miliardów złotych w sumie. Niebawem o tym porozmawiamy z naszym gościem. Wcześniej prognoza pogody to o 18.30, to już za chwilę, to już niedługo, to tylko Jungle i już.

0: Pogoda.
1: Najchłodniej w Suwałkach, 14 stopni, najcieplej w Legnicy, prawie 21. Jutro więcej słońca zobaczymy na wschodzie Polski, poza tym chmury i deszcz, a na południowym zachodzie mogą się pojawić burze. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 19-20 stopni nad morzem i 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Wcześniej cytowałem fragment wypowiedzi pana Mariusza w sprawie gotówki, posiadania gotówki w domu. Pan Marcin postanowił napisać, komentując: tkwi we mnie głęboka niezgoda, gdy porównujemy osoby preferujące gotówkę i te, które unikają szczepień. Po pierwsze, to nikomu nie szkodzi, a może wynikać na przykład z przywiązania do kiedyś to było, albo do tego, że płacąc gotówką łatwiej kontrolować, ile się naprawdę wydaje, a to drugie jest niebezpieczne dla zdrowia własnego i cudzego. Wynika z negowania nauki oraz ignorancji, pisze pan Marcin w swoim liście. Jeszcze Chris: gotówka daje poczucie kontroli. Tak, nad nerwami, kiedy ktoś przede mną w kasie szuka 7 groszy reszty. Popołudnie małpanowyświat.online i 224-280-280 razem z nami już niebawem Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o finansach.

0: Przepytanie.
1: Maciej Danielewicz, dziennikarz ekonomiczny, portal Subiektywnie o finansach, już w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pod koniec pierwszego kwartału tego roku gospodarstwa domowe w Polsce zgromadziły ponad 4 biliony złotych aktywów finansowych. Prawie pół biliona trzymamy w gotówce. Statystycznie na każdego obywatela przypada mniej więcej 12 tysięcy złotych. Czy mówimy tu o pieniądzach, które są w gotówce gromadzone tylko w naszych domach, czy także o tych, które na przykład trzymamy na nieoprocentowanych kontach bankowych?
2: To znaczy te 456 miliardów złotych to są tylko pieniądze trzymane w gotówce i używane, powiedzmy, na co dzień w różnego typu płatnościach gotówkowych, ewentualnie trzymane na kupce na wszelki wypadek.
1: Tak, liczymy je, zerkamy na nie. Państwo piszą, że czasem po prostu potrzebne są pieniądze, bo przychodzi ktoś, kto szybko musi dostać od nas jakąś kwotę, nie wiem, usługodawca, hydraulik. I wyskakiwanie za każdym razem do banku czy w pobliże bankomatu byłoby jakąś kłopotliwością, ale zacząłem się zastanawiać, bo piszą Państwo także o tym, że płacenie w sklepie gotówką to reszta, która też jest w gotówce nam wydawana, czasem w bilonie. Jak duża część tej kwoty, o której mówimy, to monety, które odkładamy do słoików, do skrzyneczek. Dostaliśmy taką resztę w sklepie i już nigdy z tym do sklepu nie pójdziemy.
2: To znaczy faktycznie, na przykład jeśli chodzi o grosze, to one są coraz rzadziej w użyciu. I tutaj sklepy wyszły chyba naprzeciw takiemu właśnie zapotrzebowaniu, żeby coś zrobić z groszami, bo w różnego typu takich niewielkich sklepikach osiedlowych często pojawiają się puszki, które służą właśnie do wrzucania jakichś tam grosików, czy nawet 10-20 groszy, jeśli ludzie mają za dużo takiego bilonu. Natomiast takich statystyk nigdy nie widziałem, natomiast na pewno część takich pieniędzy może faktycznie gdzieś tam w szufladach zalegać. Natomiast one mają pewnie z punktu widzenia wielu osób na tyle niewielką wartość, że po prostu nie trzeba ich jakoś natychmiast wydawać. Także ziarnko do ziarnka, grosik do grosika i pewnie się zbierze, no bo jest nas 36-7 milionów, więc trochę się zbierze też i tych groszy.
1: No właśnie, i tu pytanie, co z nimi zrobić. Ale zanim odpowiemy na to pytanie, być może Państwo mają swoją własną prywatną odpowiedź, to porozmawiajmy o tym, skąd bierze się, czy z czego bierze się miłość Polaków do gotówki, czy też, jak zasugerował jeden z naszych słuchaczy i patronów, brak miłości do tak zwanych rozwiązań systemowych. Napisał w komentarzu na Facebooku, czy myśli pan, że źródło tej miłości, czy też braku miłości, to psychologia? No bo przecież gotówka to szereg różnego rodzaju zagrożeń. Mówimy o tym, że mamy ją pod ręką, mamy ją pod kontrolą, no ale przez to, że jest pod ręką, łatwo też ją stracić.
2: No tak, no bo na przykład kiedyś były bardzo popularne kradzieże kieszonkowe, prawda? Nawet w tramwaju, w autobusie, dlatego że wszyscy mieli portfele, w portfelach gotówka. W tej chwili mamy karty, telefony i tutaj już trudniej jest, najwyżej możemy stracić telefon, ale trudniej się do niego dostać. Zazwyczaj są zablokowane telefony. Ale na przykład w Szwecji prowadzono takie badania na temat właśnie kradzieży gotówki i niegotówki i okazało się, że w Szwecji, która właściwie praktycznie pozbyła się gotówki, Bank Centralny Szwedzki apeluje, żeby jednak tę gotówkę zachować. Rzeczywiście nie ma kradzieży kieszonkowych, ale coraz więcej jest kradzieży elektronicznych. I można powiedzieć, że no tak jak nie ma kraju bez pieniędzy, tak i nie ma kraju bez pewnego typu pomysłów na kradzież tych pieniędzy. Więc nawet jeśli mamy je w postaci elektronicznej, to nie zapobiegnie to do końca kradzieży. Mamy szereg, tutaj pewnie nie zdążylibyśmy wymienić, szereg sposobów na wyłudzenia pieniędzy albo na kradzież, tak, również tych pieniędzy trzymanych w banku.
1: No dobrze, to wróćmy do początku tego pytania. Czy myśli pan, że niechęć do cyfrowego przechowywania gotówki wynika z braku zaufania do instytucji bankowych, czy z naszej takiej przekorności? A, nie będę im mówił, na co wydaję, bo mnie śledzą, bo chcą wiedzieć, gdzie zostawiam swoje pieniądze.
2: Myślę, że tutaj jest bardzo dużo przyczyn, tak jak no, wiele jest jakby psychologii użytkowników.
1: Bo przepraszam, pieniędzy. Jesteśmy wyjątkowi. Na tle krajów Unii Europejskiej jesteśmy naprawdę wyjątkowi.
2: To znaczy jesteśmy liderem w tym udziale trzymania gotówki w domu, bo to jest ponad 11% naszych zasobów. Tak. To jest w sumie to jest 4 biliony 100 milionów złotych, czyli to jest jakby równowartość prawie naszego PKB. A z tej wielkiej kwoty około połowy to są takie aktywa, powiedzmy, z których część stanowi właśnie gotówka, prawie 500 miliardów i reszta 1,5 miliarda to są właściwie zasoby również gotówkowe, ale przetrzymywane w banku, na lokatach, na różnych depozytach, czyli też przynoszące niewielki dochód. Więc jakby w ogóle połowa naszych zasobów...
1: W ogóle nie rozumiem, bo jeśli mówimy o tym, że ktoś nie ufa bankom i trzyma pieniądze w szafie, okej, ale jeśli trzyma pieniądze w banku, ale na takiej lokacie, czy też na takim koncie, które sprawia, że te pieniądze tracą na wartości...
2: No tutaj może mniej chodzi o nieufność wobec instytucji finansowych, a bardziej może o takie wyobrażenie, że szybciej będzie można skorzystać. Ewentualnie po prostu Polacy nie nauczyli się jeszcze tak do końca inwestować wszystkich swoich środków, żeby sięgać po większe zyski, a można by to zrobić. Natomiast poza tymi różnymi teoriami, które wynikają właśnie z takiego poczucia większej wygody trzymania gotówki w domu i takiego bezpieczeństwa, płynności natychmiastowej, to ja bym też wskazał na coś takiego, nie wiem, czy u Państwa się pojawił taki motyw, dlatego że z jednej strony miłość do gotówki, ale z drugiej strony bardzo praktyczny i taki, powiedziałbym, pragmatyczny stosunek do świata, w którym żyjemy. To znaczy, jakaś część polskiej gospodarki cały czas funkcjonuje w szarej strefie. Tutaj statystyki mamy bardzo takie, powiedziałbym, cząstkowe.
1: Bez
2: i dokładnie tego nie wiemy.
1: Taniej.
2: Natomiast do mnie na przykład bardzo często docierają takie informacje od znajomych, że są różne przypadki, że gdzieś tam ktoś musiał zapłacić nawet kilka tysięcy złotych gotówką natychmiast, bo właśnie coś w domu było potrzeba, coś się zepsuło, coś trzeba było naprawić, pomalować, nie wiem, dokupić i płaci się gotówką i niestety czasami bez faktury. Także szara strefa, oczywiście nigdy żadnego kraju nie uda się pozbawić szarej strefy, bo to jest jakby to jest niemożliwe, więc pewien udział tutaj będzie. Natomiast myślę, że jakaś część tej gotówki służy też do tego.
1: Jeszcze jedna odpowiedź, jeszcze jedna podpowiedź i komentarz. Tym razem pani Aga, nasza słuchaczka, napisała, że drobniaki zbieramy, a potem wrzucamy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do puszki. I to przez cały rok jest taki cykl życia monet w domu pani Agi. Pieniądze trzymane na tych nieoprocentowanych kontach w bankach tracą wartość, tak samo jak gotówka przechowywana w bieliźniarkach czy zakopana w ogródku w tak zwanym banku ziemskim. A komu, pańskim zdaniem, oprócz oczywiście właścicieli pieniędzy, powinno najbardziej zależeć na tym, aby nie traciły na wartości?
2: No właścicielom na pewno powinno zależeć nie tylko na tym, żeby nie traciły, ale i na tym, żeby zyskiwały, no bo wiadomo, że nawet na lokacie bankowej, jeśli mamy średnio w tej chwili 3-4%, ale jeszcze płacimy podatek tak zwany belki, 19% od zysku z takiej, powiedzmy, może nie inwestycji, ale z takiego oszczędzenia, no to w sumie tego pomnażania nie jest dużo, a tak naprawdę dużo więcej moglibyśmy uzyskać, gdybyśmy trochę poszperali w internecie chociażby, albo zaczerpnęli wiedzy w banku.
1: Porozmawiamy zaraz o tym, tak, bo są nowe pomysły na ten temat. To komu jeszcze powinno zależeć? W takim razie już pan wymienił bankom, powinno zależeć tym, od których będziemy kupować usługi, płacąc za te pieniądze, których wartość nie spadnie. No to ja widzę, że tak właściwie to wszystkim, nawet jeśli nam niespecjalnie zależy, to wszystkim dookoła powinno.
2: No ostatnio wiadomo, że na pewno ministrowi finansów zależy na tym, żeby pieniądze były inwestowane i to inwestowane nie tak ogólnie w ogóle w aktywa finansowe na całym świecie, dlatego że oczywiście to jest fajne dla kogoś indywidualnie, ale dla naszego kraju konkretnie najlepiej by było, żeby inwestować właśnie w aktywa finansowe wyrażone w złotych i No stąd mamy właśnie takie programy, które promują tego typu oszczędzanie, ewentualnie inwestowanie.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą osobiste konta inwestycyjne. To jest właśnie to narzędzie, które pozwoli od przyszłego roku na pomnażanie kapitału bez konieczności płacenia 19-procentowego tak zwanego podatku Belki. Według danych Eurostatu pod koniec ubiegłego roku w akcjach spółek giełdowych ulokowaliśmy zaledwie 3% wszystkich oszczędności, co daje nam 19 miejsce w Unii Europejskiej. Czy te osobiste konta inwestycyjne, czyli OKI, rzeczywiście zachęcą Polaków do inwestowania?
2: To znaczy, no tutaj, żeby Polaków zachęcić do inwestowania, taki program musiałby być bezlitośnie prosty i może OKI są o tyle proste, o ile po prostu nie płaci się podatku Belki, czyli nie mamy tego noża nad sobą, że część zostanie tych naszych pieniędzy odkrojonych. Nie ma też tej groźby, że będziemy mogli skorzystać z pieniędzy dopiero wtedy, kiedy osiągniemy wiek emerytalny, czy przejdziemy na emeryturę, tak jak w przypadku innych programów IKE, IKZE, przeznaczonych właśnie szczególnie na oszczędzanie pod kątem emerytury. Tutaj możemy sobie w każdej chwili w programie OKI wpłacić, wypłacić tak jak chcemy. Są limity i takim limitem bezwzględnym to jest 100 tysięcy złotych, które pozwala nam oszczędzać, inwestować bez podatku i bez opłacania wszelkich innych danin, czyli na przykład z zysków dywidendy i tak dalej. Tak. Natomiast mówię tak celowo, jakby dwutorowo, oszczędzanie i inwestowanie, dlatego że ten program podzielony jest jakby na dwie części. 100 tysięcy to jest ogólna, jakby globalna kwota, natomiast z tego 25 tysięcy to mogą być pieniądze przeznaczone na właśnie oszczędzanie, a reszta na inwestowanie. Co to znaczy oszczędzanie? Oszczędzanie, no to jest właśnie korzystanie z takich aktywów, jak na przykład obligacje detaliczne, które kupujemy w bankach. A inwestowanie, no to jest to, co pan powiedział przed chwilą, kupowanie na przykład akcji spółek. Czy to bezpośrednio, czy na przykład w postaci ETF-ów bardzo popularnych. Ostatnio takiego instrumentu, który pozwala na tak zwane pasywne inwestowanie. No i tutaj trzeba do tego pewnej wiedzy. Dodatkowo, jeśli byśmy przekroczyli limity 100 tysięcy, no to wtedy już sprawa się komplikuje i tutaj widzę pewne zagrożenie, dlatego że już wtedy musimy samodzielnie jakby panować nad tym, dlatego że powyżej 100 tysięcy złotych zapłacimy wszelkie daniny i podatki. Tak. Będziemy musieli się rozliczać co roku dodatkowo. To jest pewna komplikacja. No, znając jakby tutaj przyzwyczajenia polskich konsumentów i inwestorów, no to wszelka komplikacja, powiedzmy, jest dużą barierą.
1: Czyli musiałoby być jeszcze łatwiej. No ale zobaczymy, czy Polacy rzucą się do inwestowania już od przyszłego roku. W ubiegłym roku Polacy kupili obligacje skarbowe za prawie 75 miliardów złotych. W czerwcu tego roku resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości ponad 8,5 miliarda. To rekord. Najchętniej wybieramy obligacje jednoroczne o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP. No, one stanowią mniej więcej 1/3 sprzedaży ogółem. A gdzie pańskim zdaniem, z perspektywy korzyści dla całej gospodarki, mogłyby albo powinny trafić pieniądze, które Polacy trzymają dziś w gotówce, te 500 milionów? Czy to powinny być właśnie obligacje skarbowe, giełda, może rynek nieruchomości?
2: No, na przykład minister finansów wskazywał potrzeby polskich przedsiębiorstw, dlatego że wiadomo, że tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, na pewno każdy słyszał ostatnio o potrzebach finansowych big techów, tych gigantów technologicznych, które potrzebują masy pieniądza na to, żeby zainwestować w rozwój sztucznej inteligencji. No ale w Polsce tak samo, no powiedzmy firmy nie inwestują tylko z własnych środków, z własnych zasobów. One potrzebują dodatkowych środków. Oczywiście mogą pożyczać pieniądze na rynku finansowym, tak? Mogą się finansować w różny sposób, ale finansowanie przez giełdę jest stosunkowo no, takim najtańszym sposobem, więc im więcej Polaków, gdybyśmy wzięli przykład, bo lubimy się porównać do Amerykanów i w ogóle Amerykanie często stanowią taki benchmark, jakby punkt odniesienia dla Polaków. Gdybyśmy się trochę wzorowali na Amerykanach, no to Amerykanie tak naprawdę większość swoich oszczędności trzymają na giełdzie. Można powiedzieć, że czasami wyceny akcji na giełdach spadają, tak, a ekonomiści zawsze tłumaczą, że długoterminowo jednak rosną. Ostatnio jesteśmy w takim trybie, że i giełdy w Ameryce, i w Polsce od kilku lat no, przeżywają hossę. I ja tutaj widzę jeszcze jedno właśnie takie małe zagrożenie, małe albo niemałe. To znaczy polska giełda od kilku lat jest w okresie hossy, czyli po prostu mamy prawie nieprzerwany trend wzrostu wycen akcji spółek. I teraz tak, jeśli zachęcimy ludzi do tego, żeby zainwestowali właśnie w polskie spółki, to jest bardzo okej, ale nikt nam nie zagwarantuje tego, że na przykład za jakieś kilka miesięcy, za pół roku ta hossa zacznie się załamywać. Wtedy dużo ludzi będzie rozczarowanych, no i może zniechęcić się do tego, żeby inwestować. To rozczarowanie, no powiedzmy, jest co jakiś czas takim też dużym punktem niepewności, no bo mieliśmy różnego typu okresy, na przykład załamanie programu OFE, no było też taką trochę barierą w zaufaniu do instytucji finansowych. Więc no, warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że inwestowanie w akcje to jest rzecz, która może przynieść zyski bardzo duże, ale to jest jednak większe ryzyko.
1: I jeszcze jedna informacja z naszych portfeli. 17% dorosłych Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a co trzeci z nas posiada zapas, który umożliwiłby przetrwanie nie dłużej niż przez miesiąc. Jak to się ma do tych porad, aby w gotówce czy na koncie pod ręką mieć zabezpieczoną trzykrotność naszych miesięcznych przychodów? O tym pewnie porozmawiamy następnym razem, bo dziś już bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Bardzo dziękuję
1: za pańską obecność. Przypomnę, w naszym studiu Maciej Danielewicz, dziennikarz ekonomiczny portalu Subiektywnie o Finansach. Jeszcze sprawdzam państwa komentarze. Napisał Chris, że odnosi wrażenie, że naszą narodową gotówką jest ostatnio system BLIK. Nawet drobne kwoty, nawet takie zrzutki w pracy na kwiaty czy płyn do naczyń przelewa się właśnie BLIKiem. Rzeczywiście, no właśnie, z jednej strony jesteśmy tradycjonalistami, lubimy gotówkę, z drugiej strony
2: jesteśmy
1: elektroniczne.
2: Nowocześniejsi niż w Europie, a z drugiej strony trochę bardziej zapóźnieni.
1: Ach, ta nasza dwoistość, swoista dwoistość, bardzo się dobrze w tym czujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę,
2: dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za wizytę.

0: monetami można sobie jeszcze dociążać różne elementy wyposażenia domu, które wymagają dociążenia, na przykład takie ciężarki na firankach, żeby nie latały na wietrze. Zastanawiamy się, co z tą gotówką, że Polacy mają tyle, pół biliona trzymają.
1: Gdzie oni ją trzymają?
0: Ja nie wiem, gdzie pan trzyma, no przecież ja nie będę pana o to pytał.
1: Jak to, gdzie tam uciekasz w skarpetce?
0: Tylko czy pan pamięta, w której?
1: No właśnie nie pamiętam, tym bardziej, że chodzę teraz bez skarpet, dlatego... A chciałem powiedzieć, czy pan sobie zrobił zdjęcie w tym, co pan ma na sobie?
0: A pan znowu nawiązuje do mojej koszulki?
1: Nie, bo mnie to po prostu zaintrygowało, co to się stało, że pan jakaś przemiana ideologiczna, że peace, make love, make peace, not war i tak dalej.
0: Z tym peace'em to pan trochę przesadził rzeczywiście, ale tu akurat kolorowo.
1: Ja nie wiem, czy te barwy są w stanie przenieść na telefon jakiś obiektyw,
0: to
1: ale powinien pan koniecznie w tych
0: dniach. Słuchacze już mnie widzieli, to jest koszulka, którą dostałem w prezencie od mojej mamy, która powiedziała mi kiedyś, nie chodź w tych szaroburych, takich zielonych, siwych rzeczach, załóż coś kolorowego.
1: Żeby wesoło
0: będzie ci
1: było,
0: dobrze.
1: Żeby było, no tak, no słusznie. No
0: bardzo, założyłem, bardzo dobrze.
1: Bardzo pochwalam. No.
0: Także to właśnie na sobie posiadam. 19 za chwilę wybije, nie zęba, tylko na zegarze, jeśli mają państwo zegar bijący.
1: Będzie muzyczka dzisiaj taneczna, czarnoskóra, więc będzie reggae, będą daby, przyjechał wypoczęty pan Fish, więc nie wiem, co on tam zaprezentuje. Ma różową czapeczkę, nie wiem, czy on miał
0: też kolorową
1: różową czapeczkę,
0: żeby
1: teraz tam za granicą takich różowych się chodzi w dziwo. Muszę za nim nadążać. Ostatnio mi mówił, że wąsy noszą lewacy, a brodę prawacy. Czy ja zostałem... Ja nie mam brody, tylko zarost, no.
0: Tak.
1: Ale nie chcę być prawakiem. Lewakiem też nie za bardzo. To co ja mam nosić? Zarost to jest chyba w porządku.
0: Proszę pozostać przy swojej, tej, z której pan jest znany, elegancji. Kapelusz na głowie.
1: Ale elegancja nie ma nic do tego, proszę pana. To chodzi o zarost, bo przecież reprezentuje mężczyznę.
0: Zarost też może być elegancki. Zostańmy przy tym, co nam najbardziej pasuje. I te dresy, które pan dzisiaj ma, bardzo ładne.
1: No, tylko mało szeleszczą. Wie pan, bo one już tak nie mają siły, bo nie wiem, gdzie się bierze taki szelesty, tak zwany.
0: Jak się idzie w
1: pralki nie, bo to się rozpuszcza.
0: Jak się idzie w dresach po ulicy, to zaraz ktoś pana spierze, więc proszę się nie przejmować.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Za chwilę serwis informacyjny. Jimi Hendrix jeszcze połomoczę trochę, a
1: to
0: potem...
1: nie znam. No to dobrze.

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu Gojki 3 Art Incubator w najbliższy piątek o 11:00.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Donald Trump oświadczył, że Waszyngton nie prowadzi ani nie planuje negocjacji z Teheranem. Jednocześnie opublikował w sieci grafikę przedstawiającą cieśninę Ormus jako nowe terytorium USA. Mimo zapewnień prezydenta Stanów Zjednoczonych o odblokowaniu szlaku, ruch w cieśninie pozostaje znikomy, a strona irańska uzależnia otwarcie wód od zniesienia sankcji. Prawnicy podkreślają, że jednostronna aneksja wód terytorialnych jest nielegalna. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu już wcześniej odparł, że cieśniny nie da się przejąć za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 1,2 tony śniętych ryb. Powodem jest ponowny toksyczny zakwit tzw. złotej algi. Służby wprowadziły zakaz żeglugi oraz ograniczenia w korzystaniu z wód, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się glonu do sąsiedniego zbiornika Dzierżno-Duże. Wojewoda śląski Marek Wójcik wprowadził zakaz korzystania z 6. odcinka kanału, który obejmuje m.in. zakaz kąpieli, połowu ryb oraz pojenia zwierząt. Badania wykazały tam stężenie sięgające 547 milionów komórek algi w 1 litrze wody. Wody Polskie w opublikowanym komunikacie poinformowały, że w piątej i szóstej sekcji kanału Gliwickiego całkowicie ograniczono przepływ wody w kierunku dalszych odcinków, w dół drogi wodnej. W piątej sekcji wprowadzono zakaz żeglugi. Do odwołania wstrzymano również śluzowanie na śluzach Łabędy i Dzierżno. Instytut Teatralny zaprasza 29 sierpnia na plenerowe familijne świętowanie 23 urodzin. Wydarzenie na warszawskim Jazdowie zostało w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach mówi Justyna Czarnota-Misztal, dyrektorka Instytutu Teatralnego.
1: W tym roku centralnym wydarzeniem jest spektakl w namiocie cyrkowym Max chce psa w reżyserii Daniela Arbaczewskiego, który został przygotowany przez nas we współpracy z Teatrem KTO. Dla nas jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ w całe wakacje namiot cyrkowy jeździ po Polsce i rzadko zagląda do Warszawy. W tym roku jest w stolicy i pokażemy aż 4 spektakle. Mówię o tym, że jest to wyjątkowe święto, ponieważ zależy nam na tym, żeby zwracać uwagę w tym roku, że zarówno Instytut Teatralny, jak i teatr w Polsce jest dla wszystkich, a więc również dla dzieci i osób z niepełnosprawnością. Spektakl zostanie zagrany zarówno w taki sposób, że będzie tłumaczony na pejotem, jak i w taki sposób, że będzie przygotowany z audiodeskrypcją.
0: Na uczestników czekają także miasteczko cyrkowe, kącik wyciszenia, warsztaty z książkami dotykowymi oraz urodzinowe wieczorne koncerty. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Wagle.
1: I'm gonna suck it. Heavy. Heavy. Heavy.

0: Dzień dobry się z Państwem, to my już w komplecie, pan Fiszu i ja jestem pani Bum Bum. Rozpoczęło to nasze dzisiejsze spotkanie z czarną muzyką zespół Sound Dimension, tak zwany zespół Matka z wytwórni Studio Łania Majskiej. W latach 67-70 akompaniowali większości wybitnych artystów reggae od Marleya począwszy na noc. Wiadomo, Studio One to już Państwu tyle o tym opowiadaliśmy. A w sumie niewiele słuchaliśmy Sound Dimension, bo głównie są to utwory instrumentalne, ale przecież coś złego w utworach instrumentalnych. Ten nosił tytuł Great Mugaruga.
1: Dobry wieczór Państwu, hrabia Miucu, unikat jak numer PESEL. Przyjechałem tak, cały francuski, a że pobuszowałem też tam troszkę po sklepach, ale takich tylko i wyłącznie komisach. To troszkę płyt też przyniosłem, ale chciałem właśnie muzykę francuską, ale czarną.
0: No bo to tam jest sporo, nie? Sporo
1: no, właściwie tak. Od czasów nawet słynnego MC Solara. No tak. Do tej muzyki jest tam mnóstwo hip-hopowej, rapowej, ale też reggae, dub, soulowej. No taka jest też Francja, bardzo, bardzo kolorowa. Proszę bardzo, ale wielki chciałem ten, no, przebój oczywiście. I klasyk, żeby tak rozpocząć z grubej nuty wielkiej, czyli Josephine Baker, Chiquita Madame, proszę bardzo. Po francusku dzisiaj.

0: passer toute sa vie avec vous. Celui qui va passer toute sa vie avec vous.
1: Bardzo przyjemna muzyczka, co człowiek słyszał już podobne melodie w różnych wersjach. I ta melodia, którą teraz Państwu zaproponuję, też jest ogólnie znana. W języku angielskim ona nosi tytuł Summertime. Tak to właśnie zagrał zespół Sand Dimension.

No dobrze, to ja powracam do czarnej muzyki, ale z Francji. Akurat ja jeździłem sobie głównie po Oksytanii. No, ale bardzo ważne dla muzyki, na przykład rap, nie tylko są przedmieścia Paryża, ale też Marsylii. No i takim punktem startowym właściwie popularności muzyki rap we Francji, która też zaczęła rozbrzmiewać na świecie, dotarła także gdzieś przecież do Polski w latach 90. No to był debiut MC Solara na pewno, między innymi oczywiście. To był rok, ta pierwsza płyta, 90 rok i słynny przebój Bouche de la, który właśnie przyniosłem tutaj dla państwa wszystkiego po drugiej stronie tego membrany. MC Solar Claudi Mbarali urodził się w Dakarze w Senegalu. Rzeczywiście ta reprezentacja Senegalu jest liczna w muzyce francuskiej. Hip-hop dociera do Francji bardzo wcześnie, bo już na początku lat 80. Natomiast był takim hołdem dla muzyki nowojorskiej. Więc pierwsza taka fonograficzna próba rapowania po francusku to był 82 rok. Pojawia się też breakdance, graffiti, fascynacja przede wszystkim Nowym Jorkiem. No i w 1990 roku pojawia się Solar z płytą Kissem Lewą, Récolte le Tempo. Czyli kto sieje wiatr, zbiera tempo. Proszę bardzo. Aha, no i to, co jest też bardzo istotne, to że ta płyta łączy takie dwa światy, bardzo ważne i wyraźne do dziś w muzyce francuskiej, czyli hip-hop,

wychowanych, Kazius. No więc takie połączenie dwóch światów na debiutanckiej płycie MC Solara.

0: de là. Bouge de là.
1: Bouge de là. No, teraz... Pierwszy przebój. Aha, tylko powiem, że ten słynny sample to zespół Simandy, który też pojawiał się w naszej audycji i The Message z 72 roku.
2: Teraz fantastyczna postać, dr Myrna Hodge, Bradshaw, znana jako Myrna Hodge. No to fantastyczna osoba, nazywana w sumie pierwszą lady jazzu w Jamajce, pierwszą damą jazzu Jamajki. Aczkolwiek nagrywała dla Studia One i reggae oczywiście nie było jej obce, bo tak by się nie dało. Jej kariera zaczęła się w połowie lat 60., gdzie występowała w londyńskich klubach jazzowych. No i w międzyczasie bardzo była aktywna w różnego typu działaniach. Jest do tej pory członkiem Zarządu Jamajskiej Komisji Rozwoju Kultury. Była nauczycielką w Jamajskiej Szkole Muzycznej. Wygrała festiwal Caribbean Broadcasting Union Song Festival. Otrzymała nagród mnóstwo. Założyła Okor Yos Jazz Festival razem z mężem Sonny Bradshawem, saksofonistą. Nadal jest organizatorką tego festiwalu. No, ciekawostka taka bardzo w sumie optymistyczna, bo w 2004 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, ale po długim leczeniu całkowicie wyzdrowiała. Znana na całym świecie, jest członkinią

Woman in Jazz in Jamaica Big Band, także fantastyczna postać, obdarzona niskim, pięknym głosem. Długa, ale piękna pieśń dla Państwa. W tej chwili zaraz tylko zerknę, żeby New World tytuł utworu.

No dobrze, to ja będę teraz w Marsylii, z Marsylią związany z IEM, zespół świetny, który kiedyś przedstawiałem. No bardzo ważny dla i tej starej szkoły rapu, i dla młodej, nowej, ale przede wszystkim zespół, który rozsławił rap z Marsylii. Dużo się dzisiaj czyta o różnych gangach w Marsylii, natomiast no, z tego, co śledziłem wtedy zespół IEM, to sprawa nie jest wcale taka nowa. Buga i utwór Belle Sense Breakdown, który kiedyś słuchałem. I przypomniał mi się, wchodząc do jednego ze sklepów z płytami winylowymi, gdzie wybrzmiewał, bo to zupełnie mi wyleciał z pamięci, a to świetny numer, który doczekał się też takiej bardziej tanecznej wersji. No właśnie, proszę posłuchać zresztą. Minimalny, świetnie bujający, no i taki mocniejszy niż Solar, bo muzyka rap francuska jest bardzo, bardzo rozmaita. Od Alliance Ethnic po właśnie NTM czy IEM z Marsylii.

0: jazz breakdown.
1: No bardzo to była ładna melodia.
2: Tak, Belle-Saëns, czyli dzielnica w samym sercu Marsylii. Z 2000 roku pochodzi ten utwór, dokładnie z filmu Comme un Aimant, filmu wyreżyserowanego przez Akhetona z IM, więc to chyba taki dobre wprowadzenie do tego, czym rap z Marsylii jest, bo to rap mówiący o imigracji, no, to taki portret też ulicy bardzo kolorowej, ale też miejscami niebezpiecznej.
1: Tak łagodnie, nie? Nie ma takiego agresora jak tam.
2: No bo,
1: w samym brzmieniu oczywiście.
2: No bo to muzyka nie może być mocniejsza, ale nie musi być totalnie agresywna, tylko opowiadająca o rzeczach trudnych. Bo chciałem też przypomnieć, że muzyk nie ma chyba... blues to samo, jazz, ale rap to muzyka imigracji przede wszystkim i z Haiti, i z Afryki, ale też z Puerto Rico. Więc tak to właśnie wygląda. Marsylia, IM, później Funky Family, więc takie królestwo rapu opowiadającego o tym, co działo się tu i teraz wokół samej Marsylii.
1: No a u mnie panie, które chyba już były w tej audycji, ja nie wiem, czy akurat z tą piosenką, The JTs. The JTs to duet dwóch sióstr Berry, Janet Rose i Andrea Tyresa. One zaczęły karierę na początku lat 80., współpracując oczywiście ze Studio One, i zaistniały bardzo mocno w Anglii. Posłuchajmy sobie ich utworu z 80 roku dokładnie, Backtown Corner.

0: Bardzo to szajerskie było. Bardzo.
1: No dobrze, kolejny klasyk marsylskiego rapu. Shuriken, czyli jeden, oczywiście w oryginale Shuriken to japońska gwiazdka ninja, którą się tak rzuca. O. I już nie masz kapelusza na przykład. W utworze
2: Marsylianka ma coś wspólnego z Marsylią? To nie jest jakaś...
1: Marsylianka?
2: Jest Marsylianka?
1: Nie wiem.
2: Bo to nie jest chyba rap, z tego co pamiętam.
1: Nie do końca. Chyba nie jest on. Ale Shuriken naprawdę nazywa się Gifford. Gifford ma Frod. I co? Jest jednym z głównych MC IM. Gifroy Mussard, przepraszam. IM. Świetny zresztą duet. Wtedy akurat w roku 97 zespół IM nagrał moim zdaniem jedną z najlepszych płyt, jeżeli chodzi o francuski rap, czyli L'École du Micro d'Argent. A rok później właśnie Shuriken wydaje swoją własną płytę Używi, czyli gdzie żyje. No i to jest też taki przykład tego, o czym rap może opowiadać, bo mimo że brzmi surowo, mocno, to jest to opowieść, tak zwany storytelling w rapie, czyli opowieść z początkiem, rozwinięciem i końcem. Opowiadanie jakiegoś takiego wręcz scenariusza filmowego. Jest to... Shuriken wciela się w umierającego dziadka, który pisze list do swojego wnuka. No i taki ponad... pokoleniowe. Bardzo ważny utwór też w samej Francji. Pokazuje jak rap z Marsylii nie musi być tak stereotypowo agresywny. Chociaż tak był stereotypowo postrzegany. O to mi się rozchodziło. Proszę bardzo, Shuriken, Letter, 98 rok z płyt Używi.
3: Si tu lis cette lettre, ce que j'ai dit.

0: You see? Hurricane, I am Marsylia.
1: No to teraz podabujemy troszkę. To będzie Nana McLean, dub z 81. Nana McLean zaśpiewała taki hit Everly Brothers z 59. Zdaje się, tak, z 59. roku pod tytułem Till I Kissed You. No i to zostało przez Bradforda Disco Set zmiksowane w takiej właśnie dubowej wersji. Dokładnie tak to właśnie będzie wyglądało. Nana McLean, 81 rok.

0: Wywołałeś mnie z tą marsylianką, no to teraz będzie marsylianka.
1: No proszę.
0: Bo tak, marsylianka nie powstała jednak w Marsylii, tylko powstała w Strasburgu w 1792 roku, ale w 1792 roku, żeby nie było. Claude-Joseph Rouget de Lisle napisał. Natomiast sama nazwa wzięła się z tego, że pięść rzeczywiście została podchwycona przez ochotników z Marsylii, którzy maszerowali do Paryża i śpiewali ją po drodze. A dlaczego to wszystko mówię? Bo teraz będzie akurat też jeden z moich ulubionych zespołów, takich mi bliskich, jeżeli chodzi o rap francuski, Saint Supacru. Saint Supacru, sama nazwa jest odniesieniem do Super Saiyanów z Dragon Ball. Mówię to dlatego, że mój syn jak był mały, to bardzo lubił Dragon Ball i dopiero wtedy się dowiedziałem, że cóż ta nazwa znaczyła. No i to jest bardzo ciekawy zespół, bo on jest już taki maksymalnie francuski, tak? Bo mamy tam i Karaiby, Afrykę, reggae, beatbox, kulturę sound systemową, ale przede wszystkim to panowie, którzy rapowali często w harmonii, ale także śpiewali, więc porównywani byli do, także przeze mnie kiedyś, do zespołu Farsight czy Jurassic 5, do takiego rapu, który mnie inspirował. Natomiast w tych wszystkich pieśniach często poruszał tematy rasizmu. Tak jest w utworze, który chciałem zaprezentować. La Pro Par Trois. Świetny to był wtedy klip i od razu się w zespole zakochałem, bo to był 99 rok, debiutancka płyta. A cały utwór zawiera też taki montaż rasistowskich wypowiedzi i różnych stereotypów, więc był bardzo takim mocnym, no można nazwać to politycznym głosem. Natomiast w samym numerze, przez to, że on dotyczy imigracji właśnie we Francji, pojawia się marsylianka, więc proszę, wykrakałeś.
2: Bon, ok, gagné. Vous avez gagné. La différence entre un bougnouli et un bamboula. Mais y'en a pas, tu veux que le bougnouli monte aux arbres.
3: Mais oui, je suis noir. Mais je suis pas africain, je suis antillais des Antilles, pas fait mon chien.
4: Je pense qu'il faut laisser notre France à nos Français.
3: Hey, tu rappes
5: pas? Oui, je rappe un petit peu.
3: Mais depuis quand il rappe, Jean-Michel?
6: Non, je ne dis pas que les gens de couleur sont différents. Je dis simplement que leur culture est totale et
7: étrangère. Moi, il me dérange pas. Du moment que tu réussis.
8: Moi, je vais faire ça, enfant, il a plus de ma mère, il traîne avec les ronds noirs.
9: Ta mère, putain.

0: Portugalia w Sopocie? Czemu nie?
1: To właśnie wokół tego kraju skoncentrowany będzie tegoroczny festiwal Literacki Sopot.
2: Będziemy na nim także i my, ze specjalnym wydaniem audycji Cały Nasz Świat.
0: Naszymi wyjątkowymi gośćmi będą poetka i edukatorka Raquel Lima, pisarz José Luis Peixoto oraz scenarzysta komiksowy i nauczyciel André Morgado.
1: A porozmawiamy z nimi m.in. o portugalskim politycznym tu i teraz, o postkolonializmie oraz o kondycji czytelnictwa i edukacji.
2: To spotkanie na żywo z udziałem publiczności, także serdecznie zapraszamy do Sopotu Gojki 3 Art Incubator w najbliższy piątek o 11.
0: Adriana Bąkowska,
1: Jan Janczy
2: i Patryk Rabiega. Do usłyszenia i do zobaczenia w Sopocie.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie w miniony piątek doszło do ataku na dwoje ukraińskich dzieci. Zarzuty znieważenia oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej bydgoska prokuratura przedstawiła 46-letniej kobiecie. Zastosowano wobec niej dozór policyjny, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz 5 000 zł poręczenia majątkowego. Wcześniej zatrzymano również mężczyznę, który towarzyszył kobiecie. Policjanci przesłuchali go w charakterze świadka. W czasie incydentu pod adresem dzieci padły wyzwiska i dopuszczono się przemocy fizycznej. Tak do zdarzenia odniósł się premier Donald Tusk.
1: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego jako Polacy, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
0: Podejrzana nie przyznaje się do winy i przedstawia inną wersję wydarzeń, dlatego dzieci zostaną przesłuchane w obecności psychologa. Dyrektor Generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował o odnalezieniu w Syrii kilku ton materiałów jądrowych pochodzących z czasów reżimu Bashara al-Assada. Szef syryjskiego MSZ zapewnił na wspólnej konferencji w Damaszku, że odnaleziony surowiec nie stwarza zagrożenia, pozostanie w kraju pod kontrolą władz i zostanie przeznaczony na cele cywilne i pokojowe. Szef agencji Rafael Grossi ostrzegł przed ryzykiem niewłaściwego wykorzystania materiałów, natomiast strona syryjska zadeklarowała pełną przejrzystość i współpracę międzynarodową. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił maksymalne ceny paliw na jutro w ramach reaktywowanego programu CPN. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 7 zł i 26 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No i w ten oto chytry sposób żegnamy się z muzyką zakorzenioną w reggae. To był, jak państwo świetnie rozpoznało, Poison Chunk w pieśni Love the Woman, nagranej w latach 90. w Londynie oczywiście. Przypominam, że Dżangielek wraca do łaski. Mnóstwo się teraz nowych dżanglowych rzeczy pojawia na rynku. Także warto słuchać, ja w każdym razie uwielbiam.
1: Dobrze, nowy francuski rap też musi przecież być. Luigi, który urodził się w 1991 roku. To jest skandal jakiś.
0: Ale Luigi podejrzewam. To w ogóle nie francuskie imię, to coś się
1: no tak, bo Luigi to jest ten z Mario Brothers, też był jakiś Luigi, tam z tego co pamiętam. No dobra, ale to jest taki rap, który jest bardzo odległy gdzieś w takiej wymowie społecznej, bo bardziej o samotności, związkach i tak dalej, tak, i że śpiewa też. Więc ten rap się zmienia też od czasów I.M. Science Upa Crew. Natomiast nie ma tam... on się podoba, ten francuski nowy. Nie wszystko oczywiście, ale dlatego, że też jest zanurzony w tym, co we Francji gra w każdej restauracji, czyli no prawie każdej, bo też słyszałem różne przerażające rzeczy też niestety. To, czyli taki R&B, dużo muzyki po prostu afro. No i utwór, który jest podobno bardzo... Neon Rouge się nazywa, o czerwonym neonie. Natomiast... No ale właśnie róż, to będzie właśnie chyba tutaj we Francji jest, wydaje mi się, że tu jest taka zmyła.
0: Francuskiego, ale...
1: A to sprawdzę później. A może ktoś ze słuchaczy, jeżeli takowi są.
0: No rosé chyba po włosku jest czerwone.
1: No właśnie, więc mnie się wydaje, że jednak tu chodzi o czerwień. Chociaż no nie sprawdziłem tego. Dobrze, to co teraz? Aha. No to przejście od dzielnicy, społeczeństwie, tożsamości zbiorowej do języka pełnej miłości, niepewności. No bo taki wcześniej rap był bardzo zaangażowany i imigrancki i mówiący o niesprawiedliwości, a ten nowy coraz częściej mówi o samotności, o miłości, o relacjach. I taki jest właśnie Luigi. Proszę bardzo.
2: Discuter, baiser, rire, discuter, baiser, rire, discuter, baiser, rire, dormir, dormir, dormir.

0: No, jakby tak miał brzmieć właśnie cały nowy hip-hop, to jestem jak najbardziej za.
1: Mnie to martwi, że on taki smutny był troszkę. Taki...
0: No bo smutny jest, samotny może, albo po prostu te upały go zmęczyły, bo jak tam byłem, te upały były poważne, bardzo poważne nawet.
1: No może i tak. No to teraz coś widocznie w 73 roku takich upałów nie było, bo James Brown napisał piosenkę Make It Good to Yourself. Bardzo ona jest energetyczna i oczywiście powstała do kina akcji.
0: Który to numerek, pyta tam szefu?
1: No jak to który? Będę ci pokazał na palcach, nie wiem czy dotrze. Patrz, zorientował się. Zobaczymy, który puści. Jeśli to nie będzie śpiewał James Brown, to nie wiem, co zrobię. Make It Good Yourself. Pieśń, którą James popełnił do filmu Black Scissor.
0: Zobaczymy, czy policzył dobrze.
1: Uwaga, tak.

0: Szybciutki James.
1: No i wyszło na to, że mówiłem, że róż czerwony i w sumie dobrze wyszło. Potwierdziła nam Beata zresztą Grabarczyk, że roz to różowy, a róż czerwony. A ja kojarzę to tylko z winem. Moja jest roz. No tak. No dobra, to co teraz chciałem powiedzieć, coś pewnie bardzo mądrego, jak to zwykle bywa w moim przypadku. I oczywiście tak będzie. Czyli nowy rap, chociaż Prince Wally, bo tak nazywa się Wally, nazywa się raper pochodzący z Monterey. No właśnie. No i chociaż kontynuował to, co słyszeliśmy na samym początku, czyli taki rap z lat 90., to dzisiaj rozbudował swoje pomysły na rapowanie i myślę, że świetnie wpisuje się w to, co dzisiaj dzieje się w rapie francuskim. Moussa, to jest płyta z 2022 roku. No i utwór Problemy oczywiście, czyli też o problemach pewnie. Może z tymi upałami jednak to jest związane.
0: Może tak.
1: Może być. Proszę bardzo.
0: Z ociepleniem klimatu.
1: Tak jest.
0: Ten smutek.
2: Hey, Bouscapé. Où t'en es pour les gonzesses? Eh, tu t'en es fait une, ça y est?
3: Ah non, pas encore.
2: Ah, t'es nul.
3: Ah, Angelica, elle me rendait dingue, cette fille.
4: Et alors, Bouscapé, toujours avec tes photos?
3: En plus d'être sublime, c'était la seule qui couchait.

0: No taka smutna, znowu mi się tak zrobiło smutno. No teraz będzie melodia bez tekstu. Były takie czasy, ty pewnie już za twojego żywota mniej, że przebojami stawały się utwory instrumentalne kiedyś. No były tam, wiadomo, Samba Pati, czy tam jakiś Ojciec Czesny, czy takie różne. No teraz już dawno się to skończyło. Musi ktoś ładnie śpiewać i ładnie wyglądać, żeby to państwa zainteresowało.
1: No, ale w muzyce elektronicznej nie zawsze.
0: No, ale w muzyce elektronicznej.
1: Ale ja nie wiem, co się stało przebojem, bo ja tak nie wiem.
0: Musi mieć dużo lajków, żeby było przebojem pewnie. No i był zespół Booker T & MGs, wspaniały. Fantastyczny zespół. I oni nagrali, proszę państwa, w 1968 roku taki utwór, Time is Tight, który na pewno państwo znacie. To był temat do filmu Uptight, tytuł oryginalny. W polskiej wersji W napięciu nosił ten film. Ma średnie opinie na Filmwebie generalnie. To jest zaktualizowana wersja filmu Johna Forda. The Informer z 1935 roku, tylko z czarnoskórą obsadą oczywiście, z wątkiem kryminalnym. I proszę sobie posłuchać tego utworu, który na pewno będziecie państwo nucili już do końca śmierci. Bardzo proszę.

0: piękny chemandzik, śliczny utwór.
1: No to ja tak podążam w sumie do starszych nagrań, bo 74 rok to zostaje założony zespół Cortex, słynny jazz funkujący, przypomniany też dla mojego pokolenia głównie za sprawą sampli i DJ-ów francuskich house'owych, ale też no przede wszystkim przez Rambo i MF Doom. Później Tyler the Creator, czyli już takie pokolenie mojego syna. Cortex, zespół założony przez Alain Millon. No i taka rzeczywiście dynamiczna mieszanka jazzu, soulu, funku, nawet bossa nova tam pojawia się. Pojawia się na płycie Truppo Blues z 75 roku. No i to pozostaje chyba najważniejsza płyta. Debiut, który został nagrany w dwa dni, między 15 a 16 lipca w 75 roku w studiu pod Paryżem. No i myślę, że to jest taki ładny pomost między francuskim rapem a muzyką funkującą, bo taką bym chciałbym pozostać w takim klimacie już do końca, bo utwór, który chcę zaprezentować, La Rue, to po prostu ulica, znaczy to ulica, to utwór, który pojawił się no, w wielu, wielu samplach mi bardzo dobrze znanych, między Lupi Fiasco, Fat Joe na pewno miał też jakiś fragment. Proszę bardzo. Cortex.

0: Francja to przede wszystkim kojarzy mi się bardziej z muzyką disco, taką afrodisco, świetną zresztą. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę funkującą i taki właśnie fusion jazz, to jest to taka wersja bardzo, bardzo francuska, mięciutka.
1: No tak, ale czy ty czułeś, będąc w tej Francji, miałeś to uczucie, że to myśmy ich nauczyli jeść nożem i widelcem, jak stwierdził jeden z naszych wybitnych polityków, czy nie?
0: I że widelcem oni tam jedli, ale może ich coś tam i uczyliśmy. Natomiast no, sama kuchnia jest taka bardzo, bardzo naturalna, że tak powiem, więc...
1: Żeby żyć dłużej, zdrowiej.
0: Musiałem sobie troszkę przyprawiać niektóre rzeczy na początku, a później się przyzwyczaiłem. Ale dużo takich stereotypów, które miałem też, czy moja żona miała podróżując po Francji, padło, więc to się cieszę, czyli że ludzie bardzo, bardzo mili tam na... Przynajmniej tam w okolicach właśnie Montpellier wszyscy młodzi już mówią po angielsku, a ci starsi się nie obrażają, bo no, ale... kiedyś tak bywało na ten angielski, więc bardzo przyjemnie.
1: W Paryżu już tak przyjemnie różnie bywa.
0: No podobno, ale ja to lubię zawsze, jak sobie jeżdżę, to lubię mieć bazę na wsi. To wszystko no jedno, tak. Czy to są Włochy, czy to Polska, czy to Francja, bo miasta mnie troszkę męczą, ale lubię je oglądać i Montpellier bardzo, bardzo mnie się podobało. Podobało.
1: No
0: ja Avignon też.
1: Poznałeś jakieś nowe
0: chociaż francuskie. Bardziej włoskie ono jest miejscami niż francuskie.
1: Że dwa nowe słowa francuskie poznałeś, Montpellier i Rosé.
0: No właśnie. To już jest dużo.
1: Film Black Caesar, aczkolwiek nie zachwycił krytyków, ale...
0: A, to taki słynny był też.
1: Tak, ale
0: bo tam bossanowa też
1: popularny
0: była. Wersja w bossanowej.
1: Niezwykle popularny. No, prezentowałem Państwu piosenkę Jamesa Browna, tytułową z owego filmu. Do tego stopnia był wtedy popularny, że w tym samym roku skontynuowano przygody Tomiego Gibbsa, który jest tam głównym bohaterem, gangsterem z Harlemu, który walczy ze skorumpowanymi politykami i mafią. I w tym samym roku, w 1973, pojawił się na ekranach film pod tytułem Hell Up in Harlem. Też nie budząc entuzjazmu krytyków. No ze względu na to, że ten cały ruch Blaxploitation generalnie nie był przez krytyków entuzjastycznie przyjęty, ponieważ on proponował nieco inną estetykę. Ta estetyka zaczęła zdobywać uznanie, nie wiem, u Tarantina, u tych wszystkich reżyserów szukających w takiej lekko kiczowatej filmografii czegoś, co by ich to zainspirowało. I później to oczywiście rozkwitło w formie takiego współczesnego kina sensacyjnego w różnej wersji, oczywiście troszkę zdeformowanej. No nic, to wracając do tego Hell Up in Harlem. Tam piosenkę napisał z kolei Edwin Starr. Nawet nie wiem, czy to jest piosenka, czy on tam przypadkiem nie gra. Isn't it, tytuł tego utworu, 73 rok.

0: No i co się skończyło tak funkowo, fajnie.
1: Ostatni akcent, świetne to
2: no to granie. Ja ostatni akcent francuski, żeby było tak już bardzo, bardzo po francusku. Jacqueline Taieb, pochodząca, urodziła się w Tunezji, ale mieszka później, przeprowadziła się do Francji. W 67 roku wielki przełom, bo przebój się stał jakiś większy. No i taka muzyka, połączenie jakiegoś takiego wręcz garażowej odpowiedzi na rock and roll brytyjski, ale to nosiło tytuł, nazywała się taka muzyka je-je we Francji. Często się tak mówiło je-je. Mam nawet jakąś składanką je-je. Tak, że to jest taki właśnie big beat.
1: W ramach big beatu je-je tak, też się pojawiało.
2: Tak, lata 60. Tak, została nazwana. No właśnie, ale we Francji tak właśnie nazywano francuską nową kulturę młodzieżową, je-je. Ale to taka odpowiedź właśnie na anglosaską kulturę. Też młodzieżową jak najbardziej. No przecież François Hardy, to jest tak. najbardziej znana przedstawicielska je-je.
1: Który zdemalował hotel, już nie wiem, który.
2: No właśnie.
1: W Warszawie czy w Krakowie.
2: O, ależ ty mówię.
1: Słynna postać.
2: No dobrze, to Jacqueline Taieb, która jednak przemyca też takie, w odróżnieniu do całego nurtu je-je, przemyca też troszkę soulu i funku. Funkowej muzyczki. Więc takie pożegnanie szybciutkie z francuską piosenką popularną.

No bo tak sobie pomyślałem, że skoro zacząłem całość od Josephine Baker, no to też taką klasyczną jej piosenką

0: Będzie trwał?
1: Chyba 6 minut.
0: A to może zdążę coś jednego przydać.
1: 7, no.
0: Dobra.
1: Żeby pokazać Państwu, jak ta muzyka zakiełkowała w Polsce, ponieważ rzeczywiście cała czarna muzyka nie była, tak jak już mówiliśmy, przebojowe rzeczy nie trafiały na nasze listy, nie ma żadnego czarnoskórego wykonawcy we wszystkich top czasach i tak dalej, top listach i tak dalej. Jakoś nie weszła
0: tam. Niesamowite, że nawet Marvin Gaye z What's Going On nie pojawił.
1: Roberta Flack, no nic nie było. Dopiero w wersji Fugees Roberta Flack się pojawiła. Bo nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak, czy my tak mamy od czasu braci Arian, że obcych nie lubimy, czy... Nie będę tego tłumaczył. W każdym razie w latach 70. powstawały orkiestry różne radiowe. To był taki okres gierkowski, którym dużo inwestowano w sztukę, nie da się ukryć, i w takie rzeczywiście projekty fantastyczne. Mianowicie powstała orkiestra pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego, nazwana Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji Studio S1. I to była orkiestra fantastyczna. Przewinęli się przez nią mnóstwo muzyków. Orkiestra, która sam Andrzej Trzaskowski rzadko komponował, natomiast prowadził, dyrygował, decydował o repertuarze, szukał muzyków, wybierał muzyków. No i no tam wszyscy grali w tej orkiestrze. Ja chyba też tam miałem zaszczyt parę dźwięków wydobyć kiedyś, ale już tego dokładnie nie pamiętam. Chciałem Państwu zaproponować utwór Wstęp zbroniony, skomponowany i zaaranżowany przez Wojciecha Zielińskiego. Gra tu Henio Miśkiewicz na sopranie i na alcie. Chyba Tomek Stańko też się w tym utworze pojawia. Na płycie, którą w tej chwili taki fantastyczny czas nadszedł, że się pojawiają płyty z takimi archiwalnymi nagraniami. To wielkie podziękowania dla nowego dyrektora radia, który szaleje w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. No na tej płycie pojawia się i Sanz, i z Zadzikiem Sendeckim, i pojawiają się fantastyczni muzykanci. Grane są też standardy, i Keitha Jarretta, i przekrój całej muzyki, jaką wtedy wykonywano. Dużo tych orkiestrowych nagrań realizował Jarek Regulski, mój przyjaciel świętej pamięci Wojtek Przybylski. To nagranie zrealizował Andrzej Malczewski. No i proszę sobie znaleźć paralele z muzyką amerykańską. Myślę, że niczym nie ustępowaliśmy tamtym wzorcom. 78 rok.

0: Tomasza od razu słychać. Szkoda, że nie ma czasu, żeby tego... Ale będziemy wracać do tej płyty. Chciałem powiedzieć, że kończymy, przynajmniej ja kończę już takim cyklem wakacyjnym, rozrywkowym. W następnych czarnych wtorkach wrócimy znowu do tego jazzu niezależnego, bo troszkę mi go tu brakuje. Będzie 100 lat urodzin Coltrane'a, będą powody, żeby się wrócić do muzyki free jazzowej. Dziękujemy bardzo za dziś. Pan Rafał, pan Fisz i ja państwu dziękujemy, a pan Fisz zakończy melodią.
1: Tak, no to będzie jedna z wygrzebanych płyt, których przyniosłem dużo, ale oczywiście nie zdążyłem, więc będzie gdzieś z tych moich podróży po komisach, będą pewnie jeszcze ze 2-3 audycje. Bernard Purdy, przepraszam, nie Purdy, tylko Purdy właściwie. A utwór Cold Sweat, Sweat. Tak, Jamesa Browna, Peewee Ellisa z 67 roku. No to jest bardzo ciekawa sesja, tylko przypomnę, że Bernard Purdy, perkusista, który chętnie łączył właśnie takie funkujące granie z bluesem czasami i z jazzem. Proszę bardzo, do usłyszenia w takim razie za tydzień.
2: Dobranoc.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Sąd w węgierskim Miskolcu zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec polskiego kierowcy autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że trzeźwy kierowca najprawdopodobniej zasnął ze zmęczenia za kierownicą.
1: Jest to nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i jest zagrożone karą od 2 do 8 lat. Biorąc pod uwagę, że oskarżony jest obcokrajowcem, istnieje podejrzenie ucieczki i dlatego zdaniem sądu areszt jest konieczny.
0: Mówiła Tunde Majorosz, rzeczniczka Sądu Rejonowego w Miskolcu, tłumaczenie TVP Info. Sprawę skomentował wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
2: To jest sprawa, która się rozwija zgodnie z węgierskim w tej chwili kodeksem karnym, aczkolwiek i nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo. Do wypadku doszło na terytorium Węgier, siłą rzeczy zastosowanie ma prawo węgierskie, a że dotyczy obywateli polskich, to i nasze prawo, nasze instytucje mają też coś do powiedzenia.
0: Dodał, że jutro do Polski trafi drugi transport z 12 rannymi pasażerami polskiego autokaru. Przenosimy się za ocean. Przed sądem federalnym w Kalifornii rozpoczął się proces wytoczony koncernowi Meta przez koalicję 29 amerykańskich stanów. Władze oskarżają właściciela Facebooka i Instagrama o celowe stosowanie mechanizmów uzależniających młodzież oraz zbieranie danych dzieci bez zgody rodziców. Prokuratorzy domagają się wielomiliardowych odszkodowań oraz nakazania zmian w funkcjonowaniu aplikacji, w tym rezygnacji z nieskończonego przewijania stron oraz usunięcia liczników polubień dla nastolatków. Przedstawiciele Mety odrzucają oskarżenia, twierdząc, że zarzuty są przesadzone, a koncern stale rozwija zaawansowane narzędzia służące ochronie i bezpieczeństwu młodych użytkowników. Andy Warhol tworzył kulturę social mediów, zanim jeszcze powstały social media. Fotografował, filmował ludzi i dokumentował codzienność, a dziś jego sposób patrzenia na popularność wydaje się zaskakująco aktualny. Między innymi o tym opowiada wystawa Andy Warhol – Od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki. Jak mówi kurator Wojciech Ornak, wiele z tego, co dziś jest codziennością internetu, Warhol robił już kilkadziesiąt lat temu.
3: On chodził wszędzie z kamerą albo z aparatem fotograficznym w późniejszym czasie. On również stworzył pozwolenie pod MTV, pod Instagrama, tworzył po prostu content. Troszeczkę inny niż my teraz go rozumiemy, ale jednak był to codzienny content.
0: Na wystawie zobaczymy ponad 100 oryginalnych prac Warhola, od rysunków i sitodruków po fotografie i filmy. Można je oglądać w Pałacu Sztuki do 27 września. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu, jest wtorek, 18 dzień sierpnia, 21.08. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Donald Trump rysuje mapkę, w której oznacza cieśninę Ormus jako terytorium amerykańskie. Iran już nie chce rozmawiać o pokoju z Amerykanami, no więc my, nie sprawdzając już nawet, co robią Indianie i czy zbierają chrust, powinniśmy się chyba przygotować na ciężką zimę, szczególnie ci, którzy grzeją gazem, no bo będzie drogo, paliwo też będzie drogie, no chyba, że oczywiście po dwóch dniach stroszenia piórek pan Trump i panowie z Iranu uznają, że może jednak pogadamy. No zobaczymy, jak to będzie, chociaż powątpiewam, żeby w tej chwili doszło do jakiegoś zmniejszenia napięcia, ponieważ jesienią wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i myślę, że Irańczycy będą chcieli przeczołgać Trumpa aż do tych wyborów. Natomiast my dzisiaj o Ameryce nie będziemy rozmawiali, będziemy rozmawiali o tym, co w Rosji się dzieje. No trochę się rzeczy dzieje, to znaczy przede wszystkim Putin swoje wypowiedzi radykalizuje. No i zobaczymy, co z tego wyniknie, a potem temat na poły niepoważny, czyli lord kubłogłowy, który stanął w szranki z Nigelem Farage'em w wyborach uzupełniających. Farage wygrał, natomiast trzeba przyznać, że lord kubłogłowy odniósł życiowy sukces, ponieważ zdobył coś w okolicach 1/4 głosów, więc naprawdę do tej pory poruszał się w granicach 1%. No więc jest postęp znaczący, także jest szansa, że następne wybory w ogóle wręcz wygra i z tym kubłem na śmieci wejdzie do brytyjskiego parlamentu. Lepiej może nie będzie, ale śmieszniej, jak to mówił kiedyś. Jeszcze jak był w miarę normalny Jan Pietrzak. No dobrze, proszę Państwa, no to przejdźmy do Rosji. Razem z nami nasz ulubiony znawca Rosji, czyli Wacław Radziwinowicz z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór, redaktorze.
1: Dobry wieczór.
0: No to zacznijmy od tego, co pan dzisiaj opublikował na łamach Gazety Wyborczej. To znaczy, pan przypomniał wszystkim nam i nie tylko nam, że to, co należy myśleć o w następnych posunięciach Putina, to właściwie nie trzeba się nad tym... za głośno pan miał. Nie trzeba się nad tym za bardzo zastanawiać, tylko po prostu Putin mówi to wprost. Teraz wprost straszy Brytyjczyków, no ale też i Polska jest na tapecie. No i jeszcze dzisiaj wieczorem, właściwie kilka godzin temu po południu, okazało się, że znaleziony w Warszawie został martwy rosyjski opozycjonista. Więc to straszenie Putina, że będą radykalizować swoje postępy na Zachodzie, no to jest dosyć mocno widoczne.
1: Ja myślę, że to nie tylko, znaczy to są nie tylko słowa. Nie
0: wiem, to są też działania, tak jest.
1: Dlaczego my będziemy zwracali uwagę na słowa, kiedy rzeczywiście na Kremlu słów na wiatr się nie rzucają? No bo mieliśmy, w tym tygodniu mieliśmy eksplozję w magazynie amunicji w Bułgarii, mieliśmy eksplozję w magazynie i w ogóle w fabryce zbrojeniowej we Włoszech. Dowiedzieliśmy się o schwytaniu mordercy przysłanego do Polski, żeby zabił wroga Putina. Nie wiem, jak jest z tą dzisiejszą sprawą. Wprawdzie Lech Ponomariow, który tam jest jest politykiem bliskim zmarłego, już twierdzi, że to na pewno był zamach i człowiek został w Warszawie zamordowany, ale ja...
0: No tak, musimy poczekać.
1: Ale mu specjalnie nie wierzę w takich sytuacjach. Poczekajmy, co orzeknie prokuratura. Ale w każdym razie mamy do czynienia z krokami, które właściwie Putin i jego minister spraw zagranicznych tylko opisuje, bo mówi, że będziemy, to znaczy Rosjanie, będą postępowani śmielej, odważniej i ostrzej wobec tych, którzy wspomagają Ukrainę. A nie dalej jak w piątek minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w ogóle mówił wprost, będziemy niszczyć wszystko to, co wspomaga Ukrainę. Już to robimy, a oni jęczą z tego powodu. Oni, czyli Zachód. Czyli to jest groźba. To nie jest pogróżka. To jest groźba, którą oni występują również przeciwko nam, no bo my mamy przecież choćby nawet lotnisko w Jasionce, które no, praktycznie codziennie w propagandzie rosyjskiej, szczególnie w telewizorze kremlowskim, mówi się o tym, że to jest w pełni legitymny cel i trzeba bić w ten węzeł, skąd idzie wsparcie wszelkie dla Ukrainy. A więc no, jesteśmy na celowniku. No, teraz się okazuje, że najbardziej, najgłośniej, najwyraźniej grożą Wielkiej Brytanii, bo się okazało, że te dobre, dalekosiężne drony, którymi atakują Ukraińcy Rosję, no to są drony wyprodukowane i przysłane im z Wielkiej Brytanii, więc się już właściwie znowu Ławrow mówi, że to jest powód do wojny, że trzeba odpowiedzieć symetrycznie i tak dalej, i tak dalej. No to się też wszystko w jakiejś logice zamyka, ponieważ Putinowi na froncie nie idzie dobrze. Nie chcę powiedzieć, że jakiś przełom nastąpił, czy że on się cofa, nie, ale dobrze mu nie idzie. Front praktycznie stoi na Donbasie. Coraz mocniej odczuwają Rosjanie to, że są bici, no, szczególnie przez naloty dronów, ale również i przez dywersantów, którzy działają w samej Rosji. Więc Putin musiał zmienić swoją retorykę. Już teraz nie mówi się, już teraz znika pojęcie specjalna wojskowa operacja,
0: tak.
1: A mówi się wręcz, że my, to znaczy, że Rosja przechodzi z fazy wojny kolonialnej, w której gdzieś tam walczy korpus ekspedycyjny, najemnicy, dalecy od zwyczajnych mieszczan, przechodzimy do fazy wojny totalnej i to wojny nie z Ukrainą, ale praktycznie z całym Zachodem. Rosjanie są uczeni raz za razem, że w 1812 roku starli się z całą Europą. No to jest nieprawda, bo przecież Brytania była po ich, silna Brytania była po ich stronie, że w 1941 tak naprawdę to nie Hitler na nich napadł, ale cała Europa z tym wielkim potencjałem. I że dzisiaj to się powtarza, że znowu są w tej swojej ulubionej wielkiej wojnie ojczyźnianej. No więc muszą być tego typu argumenty, że no teraz my będziemy bić naprawdę w tych, którzy nas tak naprawdę biją, czyli w Zachód. To z tego wyniknie, na ile to jest retoryka przedwyborcza jeszcze. Bo tam będą wybory, one są znacznie śmieszniejsze niż te.
0: Tak, to zaraz porozmawiamy też o wyborach.
1: Kubło głowy, no ale też i znacznie smutniejsze, bo to jest tragikomedia przecież to, co się dzieje. A więc no, przyzwyczajani są Rosjanie, Kreml tłumaczy w dosyć prosty sposób. Źle idzie, znaczy na froncie nie idzie dobrze, znowu straszne kolejki po benzynę, po paliwo. Ten kryzys się odradza i to jest głębszy niż był. dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu. Drony, jakiś rekordowy tej nocy nalot dronów 1600 przyleciało z Ukrainy, więc no, trzeba tłumaczyć, że to nie jakaś tam Ukraina, którą mieliśmy w trzy dni opanować, tylko cała potęga Zachodu,

0: tych pieczeniegach pod Charkowem, gdzie uderzyli po prostu w osiedle mieszkaniowe i zabili przynajmniej 10 osób, to już się nie mówi. No ale no to jest taka gra ze światem i gra ze swoimi.
1: No ze światem to właśnie się zastanawiam, na ile ze światem. No jednak świat, oczywiście mam na myśli ten świat nasz, zachodnioeuropejski czy transatlantycki, no to rozumiem. No pewnie rzeczywiście jeszcze

0: są punkty procentowe. Oni też jak trzeba to dorysują, trochę domalują, no pokażą, że troszeczkę wzrosło, ale tendencja jest spadkowa. Natomiast Niezależne Centrum Lewady, któremu ja wierzę, ja to powtarzam wiele razy, pyta się od dawna Rosjan, czy należy wojnę kontynuować, czy też zająć się rozmowami pokojowymi. I rzeczywiście prawie 2/3 Rosjan przez ostatnie miesiące mówi, że jest za rozmowami pokojowymi. No co za tym stoi, no to może być różna motywacja, może za takimi rozmowami, które doprowadzą do kapitulacji Ukrainy. No tego nie rozgryziemy, bo i tym biednym socjologom od Lewady też tego nie wolno robić, bo oni są cały czas pod ścianą, są uznani za wroga i w ogóle źle. Aż tak daleko iść to im się nie pozwala. No, takim wyznacznikiem mogła być już przy całej śmieszności, przy całej karykaturalności wyborów, tak zwanych wyborów rosyjskich, no to te wybory mogłyby być wyznacznikiem, mogłyby pokazać, jakie jest naprawdę podejście Rosjan do wojny, no ale nie zanosi się na to.
1: No, wspomniał pan o tych wyborach, te wybory do Dumy we wrześniu, jesienią generalnie. Wykluczona została ostatnia antywojenna partia z tych wyborów, czyli Jabłoko. Za, muszę powiedzieć, naprawdę straszliwe przestępstwo w postaci przyjęcia obcej pomocy w wysokości w przeliczeniu na nasze, tak jak pan pisał, 740 zł. No naprawdę straszne tam pieniądze, jest, straszne.
0: Tam była lepsza jeszcze rzecz.
1: O.
0: Poza tym, że Jabłoko otrzymywało pomoc, bo to tak naprawdę jest tak to jest sformułowane, że Jabłoko otrzymywało pieniądze od ludzi, którzy zarabiali za granicą. No, państwo rosyjskie daje na przykład swojej jednej Rosji również pieniądze, a zarabia za granicą, no bo skąd by miało pieniądze, gdyby nie sprzedawało swoich towarów za granicą. I to nie chodzi o to, że to są pieniądze, które przyszły na przykład do jakiegoś wstrętnego Niemca czy okropnego Polaka, tylko że na przykład ktoś coś opublikował, jakiś Rosjanin opublikował coś na Zachodzie, dostał honorarium i swoje pieniądze przesłał Jabłoku. No to jest oczywiście kompletny absurd, ale absurd jest jeszcze większy. Pani Beato, pani pewnie, może pani nawet pamięta, była taka Tamara Miansarowa.
1: No oczywiście.
0: Ona wygrała kiedyś konkurs piosenki Interwizji w Sopocie.
1: Tak jest, tak.
0: I ona śpiewała piosenkę taką...
1: Bud się gda, budet słońce.
0: Zawsze niech będzie słońce, zawsze tak. Niech będzie mama i tak dalej. Taką pacyfistyczną 1963 rok, piosenkę.
1: Bud się
0: i
1: da, budet słońce.
0: Coś takiego właśnie.
1: I da, budet nieba i tak dalej, i tak dalej. To dzieci w moim wieku pamiętają.
0: Dziennikarz, który prowadził wywiad z Jawlińskim, Grigorijem Jawlińskim, to jest taki honorowy już szef partii Jabłoko. I ten dziennikarz użył w pytaniu tej frazy, zawsze niech będzie słońce. No, takim,
1: no tak, no.
0: Przypominając ten pacyfizm, to, że wojna jest zła. I Sąd Najwyższy Rosyjski uznał tę frazę za złamanie prawa wyborczego, ponieważ dziennikarz to powiedział, a przedtem nie zapytał autorów tej piosenki, czy oni się zgodzą na to, żeby skorzystał z ich praw
1: autorskich. No cudownie.
0: No to już jest w ogóle jakiś kompletny kosmos, ale to właśnie o to chodziło, żeby po prostu do czegoś się przyczepić. Ja tutaj wyjaśnię, bo tę skargę do Sądu Najwyższego

0: złożyła partia Rodina i jej szef Aleksiej Żurawlow był takim referentem tego wszystkiego, a on się, to jest polityk krzykliwy i marny, tą krzykliwością kogoś w Polsce przypomina bardzo, w każdym razie i on się wsławił jedną rzeczą, bo kiedyś w telewizji, sam to słyszałem na własne uszy, mówiąc jaki zły jest Zachód, opowiedział, że na Zachodzie jest taki upadek moralny, że w Kopenhadze jest burdel dla zoofilii i tam można przyjść i za pieniądze zgwałcić żółwia.
1: O Boże.
0: To jest taki myśliciel po prostu.
1: No i głębokie.
0: To proszę się nie dziwić, że on, cytat z piosenki, no, który jest po prostu przysłowiem, tak porzekadłem,
1: no tak,
0: ludowym porzekadłem i że to zostało uznane za ten. Ale pewne jedno zastrzeżenie. Jabłoko nie zostało kompletnie wyeliminowane z gry wyborczej, ponieważ została zdyskwalifikowana partyjna lista tego ugrupowania. Czyli lista składająca, na której było 225 kandydatów, czyli połowa Dumy, niższej izby parlamentu. Ale druga połowa jest wybierana w okręgach jednomandatowych. I mimo tego, tej dyskwalifikacji, 127 ludzi z Jabłoka jeszcze dzisiaj zostali w grze. No z całą pewnością oni będą odstrzeliwani pojedynczo.
1: No właśnie.
0: Ale tutaj no, nie można się spodziewać, że tam, gdzie wynik wyborów jest z góry przewidziany. Ja kiedyś miałem taką przygodę, że w Polsce były wybory, siedzieliśmy w redakcji, to chyba chodziło o te wybory, kiedy przegrał Kaczyński i wrócił i przyszedł do władzy Tusk. Siedzieliśmy w naszej redakcji i był Czech i jeszcze była dziennikarka z Rosji. I ona się bardzo denerwowała, że ciągle nie może podać wyników, chociaż godzinę już mówi, co to za kraj, w którym godzinę po wyborach nie wiadomo, kto wygrał. Na to ja powiedziałem, że znamy taki kraj, w którym rok przed wyborami znane są.
1: No właśnie.
0: A Czech był sprytniejszy, bo mówił, bo u nich była taka sytuacja, że znam taki kraj, w którym rok po wyborach nie znane są wyniki, bo u nich było pół parlamentu z jednej, pół z drugiej i tak się to przeszło. Dłuższy czas kotłowało. To w każdym razie wyniki są zadekretowane. Wiadomo, ile mają zdobyć, wiadomo, kto da więcej głosów do sypie, gdzie będzie trudniej fałszować. No to są wszystko cała matematyka. I tu nie chodzi o wynik. Chodzi o to, że Jabłoko i teraz ci pojedynczy, bardzo odważni ludzie idą do wyborów i będą w swoich okręgach mogli, jeżeli tak długo, jak będą w grze oczywiście, będą przypominali, że wojna jest niedobra, że potrzebny jest pokój i to jest ważne. To jednak jest ważne, bo to widać, że jak jest oficjalne zezwolenie, to wtedy się robi jakiś ferment, nawet w społeczeństwie rosyjskim. No coś z tego, no coś jednak z tego jeszcze zostało. Jest jednak jeszcze ciągle szansa, że ktoś będzie mógł przez jakiś, niestety chyba krótki czas, przypominać, że wojna jest zła, że tej wojny tak naprawdę to nie chcemy, że ona się za moment dotrze do każdego, bo najprawdopodobniej będzie musiał Putin przeprowadzić powszechną mobilizację, powołać do wojska siłą ogromną liczbę ludzi. No i o tym jest warto przypominać, że to już nie jest ta kolonialna wojna, która pięknie wygląda w telewizorze, tylko można trafić no, pod niebo pełne dronów.
1: Tak, musimy kończyć niestety, ale tak sobie myślę, że nawet jeżeli Jabłoko robi trochę fermentu w poszczególnych okręgach czy obwodach, No to w Rosji nie zmienia się nic. To znaczy, jak wódz przyjeżdża, to się maluje trawę, sadzi kwiatki, naprawia drogi, maluje pasy na ulicach, bo jak Putin pojechał na Daleki Wschód, rozumiem, że w ramach kampanii wyborczej, no to właściwie zobaczył kraj mlekiem i miodem płynący. Tak jakby nie wiedział, jak jest. A jednak usłużni urzędnicy zrobili wszystko, żeby poczuł się fantastycznie.
0: No, mamy to, co mamy, ale nasze doświadczenie mówi, że to się po prostu źle skończy. Ja myślę, że źle się skończy właśnie dla Putina i tego porządku, który on zaprowadził.
1: No właśnie, tylko pytanie, kto po Putinie, ale to już na ten temat nie porozmawiamy.
0: To jest oddzielna rzecz, oczywiście.
1: Bardzo dziękuję. Wacław Radziwinowicz z Gazety Wyborczej, wieloletni korespondent tejże gazety w Moskwie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Dziękuję.
1: No i do następnej fascynującej rozmowy o smutnym kraju, jakim jest Rosja. Państwa zapraszam w tej chwili na przerwę, no a potem porozmawiamy o kolejnych zabawnych wyborach, w których Nigel Farage zmierzył się z lordem kubłogłowym.

0: Punkt widzenia.
1: No to tak jak Państwu obiecałam, teraz będzie o wyborach uzupełniających w Wielkiej Brytanii. To były trochę dziwne wybory, ponieważ Nigel Farage na początku lipca zapowiedział rezygnację ze swojego mandatu, po czym natychmiast przystąpił do tych wyborów uzupełniających. A dlaczego tak się wydarzyło, to wytłumaczy nam pan dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute i członek założyciel grupy brytyjskich studiów społeczno-politycznych Brytania. Dobry wieczór, panie doktorze. Osłyszę teraz pana. Halo, halo?
2: Tak, słyszymy. Znaczy Nigel Farage.
1: O, halo? Tak, teraz już tak. Się słyszymy.
2: Myślę, że posunięcie Nigela Farage'a dotyczące ustąpienia z sprawowania mandatu w okręgu Clacton i wymuszenia w tym momencie wyborów uzupełniających można oceniać niejednoznacznie. To znaczy, z jednej strony oczywiście partie, które miałyby największe szanse wrzucenie mu wyzwanie, ewentualnie pozbawienie go mandatu, postanowiły nie startować w tych wyborach. Tak. Ani konserwatyści, ani lejburzyści, ani liberalni demokraci, ani nawet Restore Britain Roberta Lowy nie wystawiły swoich kandydatów. Ostatecznie głównym kontrkandydatem Nigela Farage'a stał się hrabia z koszem na głowie, jeśli tak można powiedzieć. Po angielsku brzmi to ładnie, bo to jest Count Beanface. Natomiast z drugiej, i oczywiście tutaj komentatorzy wskazują, że to było trochę niepoważne, że no nie osiągnął tego takiego efektu, jakby chciał, no bo główni przeciwnicy wykonali unik i faktycznie tak było. Natomiast z drugiej strony, mimo wszystko uzyskał więcej głosów niż podczas wyborów w roku 2024, zwiększył swoje posiadanie. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że bez kontrreprezentantów takich naprawdę poważnych, no bo trudno traktować osoby, które startują w wyborach bardziej dla zabawy i swego rodzaju komediowego występu, niż po to, żeby poważnie zagrozić konkurentom. Natomiast, co warto zauważyć, to w tym momencie to śledztwo, które stało się przyczyną
1: no właśnie
2: tych uzupełniających wyborów będzie wznowione oczywiście. No i pytanie, czy nie będziemy świadkami za chwilę kolejnych wyborów uzupełniających, jeżeli kara zawieszenia Nigela Farage'a będzie dłuższa niż 10 dni. Więc tutaj może to nie przynieść rezultatu, ale z kolei może i Farage, czy jego partia argumentować, że no, ja już się odwołałem do woli wyborców, chcą, żebym ich dalej reprezentował.
1: Tak, a chodzi o to, że Nigel Farage miał przyjąć 5 milionów funtów, dobrze mówię? Funtów, no właśnie. 5 milionów funtów i no mówiąc krótko, nie rozliczył tego w swoich parlamentarnych rozliczeniach. Zaczęło się przeciwko niemu postępowanie. No i to, żeby to postępowanie przerwać, Farage wymyślił sobie te wybory wcześniejsze, uzupełniające. No tylko właśnie, że to nic mu nie dało, bo parlamentarzyści uznali, że postępowanie przeciwko niemu będzie się dalej toczyć. No on tam zdobył bardzo pokaźną liczbę głosów, zgarnął, no bo tam było ponad 46%, no ale faktem jest, że jego kontrkandydaci z różnych partii nie stanęli do boju. Natomiast lord Kubłogłowy, czy hrabia Kubłogłowy stanął i on dopiero odniósł sukces, bo on się tak w okolicach 1% zawsze plasował, a tu proszę, 26 prawie. To jest dopiero fantastyczny wynik.
2: Tak, myślę, że tutaj wyborcy postanowili po prostu zagłosować na niego przeciwko Farage'owi. Po prostu to nie było innego lepszego rozwiązania, więc akurat tutaj to zademonstrowali. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o pozycję Reform UK w tej chwili, to pierwszy raz od marca 2025 roku ta partia nie jest na prowadzeniu, jeśli chodzi o sondaże.
1: A co się stało? Nowy premier tak zachwycił nagle Brytyjczyków?
2: Też. To jest też pojawienie się nowego premiera, bardziej otwartego, mniej takiego sztywnego w kontaktach z ludźmi, jednak Andy Burnham ma większą swobodę komunikowania się z Brytyjczykami. Poza tym on jeszcze tak naprawdę nie musiał podejmować ważnych decyzji. Mm-hmm. Problemem dla niego stało się tak naprawdę to, co dostał w spadku po premierze Starmerze. Znaczy po pierwsze niedoszacowane wydatki na obronę Wielkiej Brytanii, 5 miliardów funtów, które będzie musiał znaleźć, i w ogóle tragiczny stan armii brytyjskiej jako takiej, wszystkie rodzaje sił zbrojnych w zasadzie są w kryzysie, i jeśli chodzi o rekrutację nowych żołnierzy, jeśli chodzi o wyposażenie, o programy modernizacyjne, o braki finansowania, no dość powiedzieć, że rosyjska flota jest w tej chwili w stanie stacjonować w pobliżu wschodnich wybrzeży Anglii fregatę z jednostką zaopatrzeniową wspierającą. Natomiast Royal Navy nie ma za bardzo czym na to odpowiedzieć. Rzecz jeszcze 50, a aż tym bardziej 100 lat temu kompletnie nie do pomyślenia. To w ogóle nie wchodziło wówczas w rachubę. I drugą sprawą jest kwestia opóźnienia więzień ze skazanych, którzy odbyli część swojej kary w takim celu, żeby nie doprowadzić do przeludnienia właśnie w więzieniach, no ale to z kolei doprowadziło do kontrowersji związanych z możliwym wcześniejszym zwolnieniem morderców policjanta z 2019 roku. No i tutaj Andy Burnham, no, ostatecznie przekazał polecenie swojemu ministrowi spraw wewnętrznych, żeby do tego nie doszło, natomiast no, prawdopodobnie będzie to oznaczało, że znacznie szybciej brytyjskie więzienia się zapełnią, ta sprawa cały czas się toczy, jest tutaj wskazywana przez partie opozycyjne jako to, że jednak nie potrafi do końca podejmować decyzji, że widać, że tutaj pierwsza poważna próba i już się waha.
1: No, w sumie to nawet się zastanawiam, czy nie lepiej, że człowiek się waha, niż że podejmuje po prostu tak z marszu decyzję. No, jednak to nie jest takie proste, tak mi się wydaje. Ale może mi się wydaje.
2: Nie, oczywiście, że tak, natomiast niewątpliwie to jest problem. No i oczywiście mamy kwestię jeszcze tego, że na razie Andy Burnham korzysta w zasadzie z okresu wakacyjnego, no i tego, że pierwszy budżet, jaki się pojawi, no to będzie dopiero w październiku i wtedy mogą nastąpić jakieś ruchy sondażowe. Natomiast to, co trzeba zauważyć, to, że bodajże dzisiaj czy wczoraj Robert Jennings, Reform UK, wystąpił z propozycją znaczącego ograniczenia wypłat w ramach państwa dobrobytu. Mówi o około 50 miliardach funtów oszczędności, o ograniczeniu świadczeń socjalnych dla osób, które nie mają brytyjskiego obywatelstwa, też o rozruszaniu, można tak powiedzieć w cudzysłowie, Brytyjczyków, którzy znajdują się właśnie w tej chwili na różnego rodzaju świadczeniach. Mówi się o tym, że część tych świadczeń jest po prostu mocno naciągana, że ci ludzie po prostu unikają pracy. Więc no jest to jakaś propozycja, która zaczyna trafiać na, która trafia na coraz bardziej podatny grunt, bo po prostu brytyjscy podatnicy mają już powyżej uszu finansowania zarówno swoich współpobratymców brytyjskich, którym nie chce się po prostu pracować, jak i nielegalnych migrantów, którzy też bardzo często tej pracy nie podejmują, a przysługują świadczenia socjalne, więc tutaj to jest przekaz, który może trafić do brytyjskich wyborców. Natomiast na razie to właśnie się nie przekłada na kolejne sondaże, chociaż to nie wygląda też tak różowo dla Partii Pracy czy dla konserwatystów, bo w tej chwili średnie sondaże, jeśli chodzi o poparcie, to jest około 25,6 i 25,9 dla Partii Pracy, 25% mniej więcej dla Reform UK i nawet się mówi, że te dwie partie, jeśli uśrednimy sondaże od momentu objęcia stanowiska premiera przez Andy'ego Burnhama, to są w zasadzie na równi. No i około 20-21% dla Partii Konserwatywnej, co i tak dla konserwatystów jest dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że oni w ostatnich dwóch latach stracili bardzo wiele organizacji terenowych, bardzo wielu członków, którzy po prostu przepłynęli do partii reformy. Mm-hmm.
1: No dobrze, to do wyborów jeszcze trochę. To ja zapytam o tego Faradża, no bo jeżeli on wziął udział w wyborach uzupełniających, to to nie jest tak, że jemu się ten mandat przeciągnie, że tak powiem, na 4 lata, tylko to jest do końca kadencji, tak? W Wielkiej Brytanii też tak jest, jak w całym świecie.
2: Tak, oczywiście, że tak. On oczywiście będzie sprawował swój mandat do końca kadencji. No wraca niejako na swoje miejsce, można tak powiedzieć, które na moment opuścił. Oczywiście śledztwo w sprawie tych nieprawidłowości w wykazywaniu środków przekazanych mu przez przedsiębiorcę z obszaru kryptowalut będzie się toczyło. Tak jak powiedziałem, może się pojawić konieczność kolejnych wyborów uzupełniających. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że brytyjskie społeczeństwo jest w tym momencie, myślę, że w takim punkcie takiego przełomu. Dobrze to byłoby porównać do Stanów Zjednoczonych, bo widać ewidentnie, że pewne procesy, które tam już się odbyły, czy odbywają, dopiero zaczynają docierać do Europy. I to, co się odbyło w Stanach w roku 23-24 w zasadzie przy wyborach, czyli takie wychylenie wahadła, można powiedzieć, zdecydowanie na stronę Partii Republikańskiej i wynikająca z tego druga kadencja Donalda Trumpa, to tu mamy do czynienia z takim poszukiwaniem, można powiedzieć, przez brytyjski elektorat partii, która w końcu odpowie na jego postulaty. A te postulaty dotyczą na przykład sfery gospodarczej, czyli właśnie zmniejszenia podatków, które są najwyższe od początku lat 50. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Wzmocnienia wzrostu gospodarczego, czyli wzrost innowacyjności, wzrost konkurencyjności brytyjskiej gospodarki, zatrzymania projektu Net Zero, który jak na razie przynosi po pierwsze niebezpieczeństwo blackoutów i problemy z podłączeniem do sieci tych nowych instalacji, tak zwanych OZE, a z drugiej strony przynosi najwyższe ceny energii elektrycznej wśród państw wysoko rozwiniętych, co oczywiście podkopuje konkurencyjność brytyjskiej gospodarki. Zresztą tutaj premier Burnham zapowiedział, że być może pozwoli na otwarcie wydobycia gazu z pola gazowego, naftowego Jackdaw na Morzu Północnym, a jednocześnie też z drugiego pola przy Shetlandach być może też będzie wydobywana i ropa naftowa, i gaz ziemny, no bo brytyjski biznes po prostu apeluje o to, żeby mimo wszystko tutaj zmniejszyć te obciążenia związane z kosztami energii. No i mamy kwestię też nielegalnej migracji, gdzie coraz więcej Brytyjczyków, zwłaszcza tradycyjnych wyborców Partii Pracy i częściowo partii konserwatywnych, zaczyna się domagać po prostu radykalnych zmian, radykalnego ograniczenia migracji ilegalnej i nielegalnej. No i być może nawet swego rodzaju akcji repatriacyjnej, czy wręcz no, deportacji, zwłaszcza tych przedstawicieli społeczności migranckiej, którzy dotarli na Wyspy Brytyjskie po pierwsze nielegalnie, co już samo w sobie jest przestępstwem, a po drugie mają też kartotekę kryminalną bardzo rozbudowaną. No i tutaj Partia Reformy czy Partia Restore Britain Roberta Lowy są traktowane jako bardziej wiarygodne w tym obszarze zwłaszcza, niż Partia Pracy czy Partia Konserwatywna, które w ostatnich, powiedzmy, 30 latach udowodniły, że niewiele są w stanie w tym obszarze zrobić.
1: Ale czy to nie jest tak, że ten napływ migrantów to po Brexicie jednak się zmniejszył?
2: Właśnie nie. Paradoks polega na tym, że Boris Johnson, który był jedną z twarzy oprócz Nigela Faradża kampanii brexitowej, to było zapowiedź, że odzyskamy kontrolę, będziemy mogli sami sobie ustalać zasady.
1: Tak.
2: A skończyło się to tak, że oczywiście zmniejszył się napływ osób z Unii Europejskiej, natomiast no, ponad milion osób, właśnie tak zwany Boris Wave, co też jest pewnym paradoksem, czyli fala Borysa, napłynęła z krajów poza kręg europejskiego, bardzo często krajów muzułmańskich, osób kompletnie nie stapiających się z brytyjskim społeczeństwem, osób, które coraz częściej domagają się tego, zwłaszcza tam, gdzie te społeczności są mocno rozbudowane, żeby przestrzegać ich zwyczajów, ich prawa, czyli prawa szariatu i postępować zgodnie z nakazami Koranu, a nie prawa brytyjskiego, stanowionego przez brytyjski parlament. No i mamy oczywiście całą serię przestępstw związanych z pojawieniem się tychże migrantów, ze skandalem, który trwa od 40 lat, czyli tak zwanymi grouping gangs, kierowanymi przez i składającymi się w przeważającej mierze przez mężczyzn z pochodzenia pakistańskiego. No i do tego mamy policję brytyjską, która zamiast pilnować porządku, zaczyna się bawić w działalność wspierającą właśnie społeczności migranckie kosztem rodowitych Brytyjczyków. I to powoduje to, że brytyjskie społeczeństwo reaguje negatywnie i tutaj przywołam opinię Douglasa Murraya, ale też profesora Matthew Goodwina. Duża część tych wyborców, nawet jeżeli oni stracili w ostatnich tygodniach zainteresowanie partią Reform UK, czy przepłynęli do Restore Britain, oni będą bardzo trudni do odzyskania przez Partię Pracy, no bo wymagałoby to od Andy'ego Burnhama w zasadzie tak zwanego zwrotu przez rufę, czyli porzucenia całej tej polityki, którą do tej pory w zasadzie od przełomu XX-XXI wieku wszystkie brytyjskie rządy, niezależnie od tego, czy była to Partia Pracy, czy Konserwatywna, prowadziły, czyli faktycznie na zamknięcie tej migracji, postawienie znowu na dbanie o interes własnych obywateli, dbanie o interes własnego państwa, odbudowę przemysłu, która okazuje się teraz szalenie istotna, wejście w takie porozumienie, jak na przykład pakt silikonowy firmowany przez Stany Zjednoczone, czyli tworzenie łańcuchów dostaw.
1: No i straciliśmy łączność?
2: Z pominięciem Chin w różnych... No i to oczywiście będzie wymagało, czy wymagałoby do innego Burnhama stanowiska takiego bardzo mocnego i jednocześnie przeciwstawienie się w większości swoim i posłom w Izbie Gmin, no i też działaczom szeregowym Partii Pracy.
1: Te sprawy gospodarcze, no to problem jest taki, że też i świat nie sprzyja Brytyjczykom. No zresztą nie tylko Brytyjczykom, tak? To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no powoduje, że właściwie wszyscy mamy problemy z cenami, węglowodorów, tak to nazwę, na też ropy i tych wszystkich towarów ropopochodnych. A z kolei te fale upałów, które przeszły przez Wielką Brytanię, pokazują też, że trudno będzie się wycofać ze wszystkich programów proekologicznych, bo to na gospodarce też się fatalnie odbiło, jak rozumiem.
2: No, oczywiście, że tak, natomiast myślę, że nie Andy Burnham nie ma po prostu takiego zaplecza i jednocześnie takich narzędzi, które pozwoliłyby mu tego typu działania podjąć, więc pewnie będziemy świadkami narastania frustracji brytyjskiego społeczeństwa i nie da się już tych problemów przykryć ani sprawnym PR-em, ani nie da się ich też przykryć takimi drobnymi zmianami gdzieś na obrzeżach tych problemów. Trzeba po prostu te problemy wziąć na przysłowiowy warsztat i coś z nimi zrobić. A niestety tutaj Partia Pracy jak do tej pory nie była w stanie tego zrobić. Podobnie zresztą konserwatyści od Camerona przez Johnsona, wcześniej May, potem Rishiego Sunaka. Kompletnie nie jest to ta partia, którą moglibyśmy kojarzyć, powiedzmy, z
1: Margaret Thatcher.
2: Czy Margaret Thatcher, ale też wcześniej Antony Idenem, Winstonem Churchillem, czy Disraelim, już Benjaminem Disraelim, czy Lordem Salisbury, to już w ogóle jest
1: prehistoria.
2: W tym momencie partia od tych liderów. Więc no tutaj ciężko będzie chyba tym partiom głównego nurtu odzyskać zaufanie Brytyjczyków, no bo oni nie domagają się już konkretnej platformy, czy pięknie opakowanej platformy wyborczej, ale konkretnych działań.
1: No tak, tylko tak sobie myślę, że po Reform UK też się chyba działań gospodarczych spodziewać nie należy, więc jak to głosi brytyjski hymn, Boże chroń króla i Boże chroń Wielką Brytanię. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute, członek założyciel Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia. Bardzo dziękuję jeszcze raz i życzę dobrego wieczoru.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Spokojnie wieczór. Dziękuję bardzo. Państwu także dziękuję za uwagę. Miło było zagościć w Państwa domach we wtorkowy wieczór. Słyszymy się jutro rano, bo jakżeby inaczej. Dziękuję Rafałowi Lewandowskiemu za zrealizowanie programu. Do usłyszenia.

0: najbliższy piątek rozpoczniemy inaczej niż zwykle, bo po godzinie 7 Soulówką przywita się z Państwem Mikołaj Tyczyński. Po godzinie 8 zaś zapraszamy na specjalne wydanie porannej manny. Specjalne, bo nadawać będziemy z Lidzbarka Warmińskiego. Wojciech Mann wraz z Marianem zasiądą u stóp lidzbarskich murów w amfiteatrze nad Łyną i do godziny 11 gościć będą m.in. Artura Andrusa, Andrzeja Poniedzielskiego, Czesława Mozilla i Michała Zabłockiego czy Marcina Januszkiewicza. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek w Lidzbarku.
1: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaledwie 4 dni po poprzedniej akcji saperskiej na placu budowy u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej na Warszawskiej Woli ponownie odkryto niewybuchy. Odnaleziono ponad 20 niezabezpieczonych pocisków z czasów II wojny światowej, co wymusiło ewakuację mieszkańców pobliskich budynków oraz wstrzymanie ruchu kołowego i pieszego. Policja zabezpieczyła teren znaleziska, a patrol saperski przystąpił do podejmowania i wywożenia niezabezpieczonych ładunków. W związku z akcją służb autobusy skierowano na trasy objazdowe. Jak wynika z komunikatów na oficjalnej stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, utrudnienia już się zakończyły. 8 krajów spoza Unii Europejskiej, w tym Ukraina, Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz państwa Bałkanów Zachodnich, dostosują swoją politykę krajową do najnowszego pakietu unijnych sankcji wobec Białorusi. Decyzja ta jest reakcją na ciągłe wspieranie przez Mińsk rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę. Nacisk położono na ukrócenie handlu technologiami mogącymi zasilić białoruski przemysł zbrojeniowy oraz odcięcie reżimu od alternatywnych źródeł dochodu i rynku kryptoaktywów. Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła deklarację partnerów, podkreślając wagę spójnej polityki międzynarodowej w regionie. Pod koniec sierpnia w Sokołowsku po raz 15 rozpocznie się festiwal filmowy Omasz A. Kiślowski. Tegoroczna edycja przebiegnie pod hasłem Człowiek na granicy. W programie znalazły się filmy z całego świata, spotkania z twórcami i rozmowy o kinie inspirowanym twórczością Kieślowskiego. Jednym z punktów programu będzie konkurs krótkich form filmowych, o którym mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Diana Dąbrowska.
2: To jest konkurs filmów krótkometrażowych. W tym roku wybraliśmy 10 tytułów. Mamy bardzo ciekawy jury, które ocenia te filmy. Jest przewodniczącym jury Olaf Lubaszenko. No i zobaczymy z tych 10 krótkich metraży z różnych szkół, niektóre niezależne też. Wydaje mi się, że też ciekawy zestaw tych 10 filmów, kto zostanie nagrodzony.
1: Festiwal w Sokołowsku potrwa od 27 do 30 sierpnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są prawie 3 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek, a to znak, że nadszedł czas na bezkres. Jak zawsze, tego dnia o tej porze w Radiu Nowy Świat. Witam się z Państwem w stałym składzie. Rafał Lewandowski realizuje audycję, a mówię do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Ostatnio pojawiło się kilka głosów, że mało jest muzyki w tym bezkresie i że za dużo jest gadania. To nie jest nasz pierwszy wspólny sezon wakacyjny i pewnie część z Państwa już wie i się do tego przyzwyczaiła, że w czasie wakacji w polskim jazzie dzieje się dużo, a są jeszcze w dodatku różne festiwale, zespoły wydają płyty, single. W każdym razie dziś zrobimy sobie krótką przerwę od wywiadów i posłuchamy sobie wyłącznie muzyki, no i też mojego gadania. Zapraszam Państwa na portret, bezkresny portret o wielkim jazzowym pianiście, który 15 sierpnia świętowałby swoje 101 urodziny, a który nazywał się Oscar Peterson.

Oscar Peterson urodził się 15 sierpnia 1925 roku w robotniczej dzielnicy Little Burgundy w Montrealu. Było to swoiste centrum kultury afroamerykańskiej w tym mieście, gdzie mieszkało wielu konduktorów kolejowych, rzemieślników, ale też muzyków, gdzie grano jazz czy też gospel i bluesa. Ojciec Oscara, Daniel Peterson, był konduktorem kolejowym w Canadian Pacific i amatorskim trębaczem. On zresztą był takim gorącym zwolennikiem wychowywania dzieci gdzieś w takim środowisku muzycznym ze względu na to, że muzyka dyscyplinuje, albo inaczej, nauka gry na instrumencie dyscyplinuje. No i nalegał, by jego dzieci się jej uczyły. Pierwszym instrumentem Oscara Petersona była trąbka, ale po tym, jak w dzieciństwie zmagał się z gruźlicą, która mu zresztą uszkodziła płuca, musiał przerzucić się na fortepian. I to wyszło mu zresztą na dobre. Jego siostra Daisy była utalentowaną pianistką i była jedną z jego pierwszych i najważniejszych nauczycielek. Zresztą pod jej okiem Oscar wypracował podstawy techniczne, a potem te podstawy stały się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Potem trafił pod skrzydła węgierskiego pianisty klasycznego Paula Demarckiego, który dopracował jego dotyk, ale też zapoznał go z twórczością klasyków muzyki, o Boże, to takie masło maślane, z wirtuozami, czy też z wielkimi kompozytorami muzyki klasycznej. O, to będzie lepsze określenie. Z twórczością Chopina, Liszta i Debussy'ego, wpływami, które odcisnęły piętno na jego frazach, a także wyborach harmonicznych. Jako nastolatek występował w lokalnej rozgłośni radiowej i w latach 40. dołączył do orkiestry Johnny'ego Holmesa, który był jednym z czołowych kanadyjskich liderów big bandów. No i zresztą Norman Granz, legendarny impresario jazzowy, założyciel cyklu Jazz at the Philharmonic, usłyszał w radiu transmisję na żywo z występu Petersona w jednym z montrealskich klubów, no i był zachwycony tym jego występem i opisał to najlepszą grą na fortepianie jazzowym, jaką kiedykolwiek słyszał. No i kazał taksówkarzowi zawrócić taksówkę, która jechała na lotnisko w Montrealu, prosto do klubu jazzowego. No i Grant ściągnął Oscara Petersona, zorganizował mu debiut w Carnegie Hall, został jego menedżerem, no i związali się kontraktem z wytwórnią Verve Records, a młody Oscar Peterson odbywał liczne trasy koncertowe i grał z Ellą Fitzgerald, Louisem Armstrongiem, Stanem Getzem czy Countem Basiem.

1950 roku Oscar Peterson występował w duecie z kontrabasistą Rayem Brownem, z którym złapał ogromną chemię muzyczną i stali się przyjaciółmi. Potem w kolejnych latach, tych początkowych, w latach 50. zaczął występować wraz z Rayem Brownem i perkusistą Charlem Smithem w składzie Oscar Peterson Trio. Niedługo potem Smitha zastąpił gitarzysta swingowy Irving Ashby, który wcześniej był członkiem Nat King Cole Trio. No i ten zabieg miał po części imitować trochę to, co robił Nat King Cole, czyli zamienić perkusję na gitarę i grać w sposób nowoczesny. Jednym z pierwszych przełomów w karierze Oscara Petersona była współpraca z legendarnym saksofonistą Lesterem Youngiem, który wpłynął na całe pokolenie muzyków, a ze względu na czasy, w których zaczynał, no nie ma zbyt wielu jego nagrań. W 1944 roku Young znalazł się w wojsku, on tam się nie potrafił odnaleźć, trafił do aresztu, pogłębiło się jego uzależnienie od alkoholu i narkotyków. No i wielu uznawców uważa, że od tego momentu, od momentu zwolnienia z wojska w końcu 1945 roku, Lester Young nigdy nie odzyskał pełni zdrowia, równowagi psychicznej i takich sił twórczych. Dla Lestera Younga sesja z Oscarem Petersonem była jedną z ostatnich, gdy stan zdrowia nie przeszkadzał mu w pokazaniu wielkiego talentu. Muzyk zresztą zmarł w 1959 roku, nagrywając jeszcze wcześniej dwie sesje dla Normana Granta i spotykając się po raz ostatni z Billie Holiday, już w takim momencie dla siebie trudnym zdrowotnie. Jednak to, co zrobili z Oscarem Petersonem i jego trio, było porażające.

Just You, Just Me ze wspólnej płyty Lestera Younga i trio Oscara Petersona. Jednak najważniejsze albumy Oscar Peterson nagrywał u boku gitarzysty Herba Ellisa i niezmiennie Roya Browna na kontrabasie. W 1957 roku zarejestrowali album ze wspominanym już w czasie dzisiejszej audycji legendarnym saksofonistą tenorowym Stanem Getzem. Stanowiło to nostalgiczny powrót do czasów, kiedy takie małe eksperymentalne zespoły swingowe grały w kameralnych klubach bez perkusisty, a z gitarą elektryczną. Jednocześnie, tak jak wskazywał kierunek ówczesnego jazzu, ten powrót do przeszłości był trochę krokiem w stronę przyszłości, dlatego że w latach 70. Ten jazz kameralny bez perkusji znów stanie się modny. Brzmienie saksofonu Stana Getza ma w sobie coś unoszącego się w powietrzu, jest taki płynny i miękki, a jeżeli się wsłuchać, to można wychwycić nawet odgłos zamykających się większych klapy jego saksofonu. Generalnie Stan Getz idealnie odnalazł się w towarzystwie Oscara Petersona, Roya Browna, Herba Ellisa i panowie w czwórkę stworzyli absolutnie przepiękną płytę, z której wysłuchamy teraz kompozycji Pianise from Heaven.

Oscar Peterson był w ogóle takim pracoholikiem, jeżeli chodzi o muzykę. Był nią zafascynowany i ona pochłaniała zdecydowaną większość jego życia. Potrafił grać po 10-11 godzin. Zresztą na wczesnym etapie jego przygody z muzyką ojciec zauważył, że u jego syna jest takie zjawisko zadzierania nosa i pewnego razu zaprezentował mu kilka nagrań, które początkowo na Oscarze Petersonie nie zrobiły zbyt wielkiego wrażenia, a tych dwóch pianistów, których mu zaprezentował, grało całkiem poprawnie. Potem mu wyjaśnił, że jednym z tych wykonawców jest w dodatku niewidomy, a nazywa się Art Tatum, i Oscarowi Petersonowi zabrakło tchu, słów i w ogóle przez dwa tygodnie nie grał na fortepianie, jednak potem się opamiętał i uświadomił sobie, że jazz jest rodzajem muzyki, w którym każdy może znaleźć swój głos i przekaz. Oscar Peterson, tak jak Państwu mówiłem, znajdował się pod skrzydłami Normana Granta, który został jego osobistym menedżerem i wielkim przyjacielem. Oni w ogóle zresztą nigdy nie potrzebowali podpisywać kontraktu na papierze. Oni sobie tylko podawali rękę, ufając sobie niezwykle. Zresztą w czasie wielotygodniowych tras koncertowych Oscar Peterson był takim samotnikiem i rozwijał wtedy swoje hobby, m.in. obserwacje astronomiczne, których dokonywał z dachów hoteli, fotografował, kolekcjonował sprzęt audio i ostatecznie to stało się, nie to akurat, ale chociażby razem z wędkarstwem było jedną z jego głównych pasji pozamuzycznych. Oscar Peterson w tamtym czasie przyjaźnił się z Charlie Parkerem, Billie Holiday i całym środowiskiem jazzowym i zresztą pozostał jednym z nielicznych, którzy nie byli uzależnieni od narkotyków, twierdził, że instrument powinien być twoją igłą, a muzyka jest moim nałogiem. Po odejściu Herba Ellisa Oscar Peterson stwierdził, że nie zrekonstruuje tak dobrej formacji i zdecydował się na włączenie do składu perkusisty. Od 1959 roku na kolejnych 6 lat zakontraktował jako perkusistę Eda Taipena i już z nim, a także legendarnym saksofonistą Sonnym Steetem zarejestrowali wspólną płytę.

Legendarny saksofonista Sonny Stitt połączył siły razem z trio Oscara Petersona w 1959 roku i wspólnie nagrali płytę Sonny Stitt Sits In With The Oscar Peterson Trio, z którego to albumu zagraliśmy I Can't Give You Anything But Love. Znakomita płyta, a Sonny Stitt zagrał tutaj zarówno na saksofonie altowym, jak i na saksofonie tenorowym. Na tej płycie, niekoniecznie na tym utworze. A my teraz przechodzimy do roku 1961, bo wtedy doszło do ciekawej współpracy. Wtedy ukazała się płyta Very Tall, którą Oscar Peterson zarejestrował wspólnie z legendarnym wibrafonistą Miltem Jacksonem i z tej płyty mam dla Państwa Work Song.

Oscar Peterson, trio razem z Miltem Jacksonem, rok 1961 i płyta Very Tall, a my słuchaliśmy Work Song, znakomita rzecz. W 1962 roku Oscar Peterson i jego trio popełnili bardzo ciekawą płytę, West Side Story. To była interpretacja Oscara Petersona ścieżki dźwiękowej do kultowego musicalu o tym tytule i ja z niego mam dla Państwa Tonight.

To była interpretacja tria Oscara Petersona co do ścieżki dźwiękowej pod tytułem West Side Story z kultowego musicalu o tym tytule. A my teraz wędrujemy do roku 1963 i do bardzo ważnej płyty w dorobku Oscara Petersona zatytułowanej Night Train. Ta płyta jest znana między innymi z takiej kompozycji I Got It Bad and That Ain't Good. Jednak na tej płycie, jeżeli chodzi o taki aspekt polityczno-społeczny, to najważniejsza jest kompozycja Hymn to Freedom. Utwór, który został napisany z myślą o walce afroamerykańskiej społeczności Stanów Zjednoczonych w kontekście walki z segregacją rasową i związanymi z prawami człowieka. Utwór zadedykowany m.in. Martinowi Lutherowi Kingowi, będący nieformalnym hymnem afroamerykańskiej społeczności, która walczyła o swoje prawa.

Za nami hymn To Freedom, które stało się nieoficjalnym hymnem społeczności afroamerykańskiej. Kompozycja napisana specjalnie między innymi dla tego afroamerykańskiego ruchu, na czele którego stał pastor Martin Luther King. Oscar Peterson w 1993 roku doznał podczas występu w nowojorskim klubie Blue Note bardzo poważnego udaru. Ten udar wpłynął na sprawność jego lewej ręki, ale po długiej rehabilitacji wrócił do grania na fortepianie. Wypracował taką technikę, że grał głównie prawą ręką, a jego lewa ręka odzyskała część dawnych możliwości, mimo tego niestety poruszał się wciąż na wózku inwalidzkim. Zmarł 14 lat później, w grudniu 2007 roku, z powodu niewydolności nerek. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie, który poświęciliśmy pamięci Oscara Petersona w związku ze 101. rocznicą jego urodzin. Bardzo Państwu dziękujemy. Audycję realizował Rafał Lewandowski, mówiłem do Państwa ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński. Za tydzień zaprezentuję Państwu moją rozmowę z grupą Błoto, którą zarejestrowaliśmy w czasie OFF Festiwalu. No i potem pewnie zrobimy sobie dłuższą przerwę od wywiadów. Do usłyszenia.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna nasze 50. okrągłe wtorkowe wieczorne, a w zasadzie nocne spotkanie. A dziś zapraszam na wspólną podróż do świata, w którym analogowe nie odeszło jeszcze do lamusa, ale już przyglądało się z niepokojem konkurencji w postaci cyfrowego. Zinedine Zidane strzelił główką, ale nie gola. W Polsce rządziła chyba najbardziej barwna koalicja, na zachodzie z niedowierzaniem przecierano oczy po seansie filmu Niewygodna Prawda, bo oto okazało się, że nasza planeta ma realne kłopoty, a zegar tyka. Rusza mała, skromna usługa mająca charakter mikroblogowy, której idea opiera się na pisaniu przez użytkowników krótkich wiadomości. Facebook wyszedł ze środowiska uniwersyteckiego i został nomen omen udostępniony każdemu, kto chciał pochwalić się co u niego i zobaczyć co u znajomych, bo kiedyś naprawdę do tego służył. W muzyce było różnorodnie i obok siebie na szczytach playlist funkcjonował rock, blues, R&B i pop, a indie miało się świetnie. I chyba był to jeden z ostatnich momentów z serii Dla każdego coś miłego w głównym muzycznym nurcie. W polityce jak zwykle szum, w popkulturze dużo bardzo ciekawych premier. I na opowieść o tym wszystkim dziś Państwa zapraszam. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i kolejna część cyklu Świat w którym, cofając się od 2015 roku, dotarliśmy już do roku 2006. Roku relatywnie spokojnego dla Polski, Europy, świata Zachodu, czego tradycyjnie nie można było powiedzieć o Bliskim Wschodzie. Roku stabilnego przed kryzysem i przed rewolucją cyfrową. 2006 jak pauza, żeby spokojnie żyć, oglądać dobre filmy i słuchać dobrej muzyki, co dziś będziemy czynić. Dobry wieczór.

Red Hot Chili Peppers, Danny, California. To zaczniemy od polityki międzynarodowej i od wspomnianego Bliskiego Wschodu w związku z brakiem większych sensacji na bliskich nam szerokościach geograficznych. W Iraku ciągle było źle, bo okazało się, czego symbolem był zamach na meczet Al-Aksari w Samarze, że cała ta amerykańska inwazja stabilizacyjna niewiele ustabilizowała. Chaos panował ogromny, sunnici walczyli z szyitami, kraj rozpadł się na zwalczające się minisekty. Ergo, zamiast wprowadzenia demokracji, Irak stał się polem bitwy ogarniętym wojną domową. Zresztą to właśnie w 2006 roku stracono Saddama Husajna, co miało stanowić historyczną cezurę. Koniec tyranii, początek nowego, wspaniałego świata. Jedna z najboleśniejszych lekcji historii najnowszej w kontekście Bliskiego Wschodu. Nie wystarczy pozbyć się dyktatora, trzeba jeszcze mieć plan, jak zapewnić funkcjonowanie państwa po jego śmierci. I w związku z brakiem tego planu, Irak cierpi na chaos tak naprawdę do dziś. Amerykanie, cóż, przenieśli zabawki na inne podwórko, jak to mają w zwyczaju.

Gnarls Barkley, Crazy. Na tym szaleństwa właśnie się nie kończą, bo właśnie w 2006 roku wybuchła wojna Hezbollahu z Izraelem w Libanie, o którym dziś w związku, o którym to Izraelu w związku z cenzurą, przypominam, mamy 2026 rok. W internecie analitycy mówią albo państwo z gwiazdką, albo państwo położone tam, gdzie chce, bo giganci z Krzemowej ucinają zasięgi albo wręcz banują za plotkowanie w sieci na temat Izraela właśnie. Na szczęście Wolne Radio Nowy Świat jest niezależne. W każdym razie w 2006, tak jak i 20 lat później, region był beczką prochu. Do tego jeszcze, i tu w zasadzie sytuacja jest analogiczna, 1:1, trwał spór Teheranu z Waszyngtonem, tak jak dziś, o irański program nuklearny. Także to nic nowego. Ciekawe, co by było, gdyby wówczas, w 2006 roku, prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump.

Amy Winehouse, You Are No Good, gdyż to właśnie w 2006 ukazał się album Back to Black nieodżałowanej Amy. Zanim przejdziemy do Polski, to jeszcze szybki przystanek w Niemczech, gdzie rozgrywał się dziś noszący już niemal status kultowego Mundial. I oczywiście nie tylko dlatego, że Zizou wziął na rogi Materazziego, co jasne, stało się jednym z najbardziej szokujących obrazków tamtych zawodów, ale było to też wydarzenie mające charakter pożegnania pewnego pokolenia gwiazd, na których kichwkach, podkręceniach i popisach wychowały się miliony, bo to ostatni mundial takich piłkarzy jak wspomniany Zidane, ale też Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, Cafu, Totti, Del Piero, Oliver Kahn, Raul czy David Beckham. Nawet dla mnie, a nie jestem wielkim fanem futbolu, to lista ogromnej nostalgii i końca ery zawodników wyrazistych, z charakterem, z tym błyskiem w grze i poza grą, bo to też koniec z jednej strony Yoga Bonito, a z drugiej całej tej otoczki, reklam Pepsi, Nike i wielu innych produktów, które bawiły się konwencją i zapraszały gwiazdy futbolu do siebie i miało to swój wówczas urok.

Christina Aguilera, Another Man. Polska scena polityczna w 2006 roku to, a propos piłki nożnej, no to był skład. I naprawdę niezależnie od sympatii politycznych, czas koalicji PiS, Liga Polskich Rodzin, Samoobrona, to był czas kolorowej, tabloidowej, wręcz rozrywkowej z punktu widzenia konsumenta mediów polityki w Polsce. Skandale, afery, kontrowersyjne wypowiedzi, które zaowocowały potem kultowymi cytatami. Lustracja politycznym słowem roku zdecydowanie, co akurat mogło być w miarę sensownym pomysłem, gdyby nie było częścią cyrku, krótko mówiąc, i narzędziem walki z przeciwnikami. Dużo się działo, trochę śmieszno, trochę straszno, ale bardziej myślę wspominamy to jednak jak polityczne reality show niż poważną próbę kształtowania państwa na własną modłę.

Peter Bjorn and John Young Folks. Nie dla wszystkich, i mówię tu w wymiarze kosmicznym, był to dobry rok. Bogu ducha winny Pluton został pozbawiony statusu planety i zdegradowany do miana planety karłowatej. Do dziś się nie pozbierał. Symbolicznie magazyn The Time wybrał You, czyli nas wszystkich jako człowieka roku, czy też każdego z nas jako człowieka roku, symbolicznie, bo kontekst był jednoznaczny. Ty, użytkowniku internetu, jesteś człowiekiem roku z przesłaniem, że teraz w globalnej sieci każda i każdy z nas może coś przedsięwziąć, wypowiedzieć się, zmienić, zaproponować, że wszystko może być w rękach każdej i każdego z nas. Popularność internetu miała też swoją ciemną stronę. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku to w ogóle Emule, Pirate Bay, torrenty, filmy DivX, czyli piractwo, które kwitło i zdawało się wtedy, że będzie towarzyszyło nam zawsze. Ale jak się okazało, tylko się zdawało, bo streaming i Steam sprawiły, że wybraliśmy wygodę.

Muse, Supermassive Black Hole. Przechodzimy do premier popkultury, a zaczynamy od tej, co do której pojawiło się jeszcze przed pojawieniem się dzieła na ekranach mnóstwo, delikatnie mówiąc, wątpliwości, chociaż momentami wręcz te reakcje zahaczały o bojkot, zanim w ogóle dano szansę nowej odsłonie pewnej kultowej serii. I w tym samym punkcie dokładnie niemalże znajdujemy się dziś, 20 lat później, z tą różnicą, że nadal trwają poszukiwania aktora, który ma po raz kolejny odświeżyć cykl. Czy uda się wybrać odpowiedniego i czy udźwignie ciężar oczekiwań, tego nie wiemy, będzie na pewno ciężko. Wiemy natomiast, że w 2006 roku ten, którego tak krytykowano, bo za mało elegancki, za niski, za umięśniony, za barczysty, za bardzo odstające uszy, za duży nos, o Boże, no straszni byli wtedy ludzie dla niego, no ale wiemy, że on to wszystko udźwignął i pokazał klasę, a nawet dla wielu stał się ulubionym agentem w tajnej służbie jej królewskiej mości. W 2006 roku miał premierę film Casino Royale z Danielem Craigiem po raz pierwszy w roli Jamesa Bonda.

Chris Cornell, You Know My Name. I znowu pojawiła się bondomania za sprawą Craiga. Cały czas trwała zaś Sparrowomania. Trwała w najlepsze, bo druga część Piratów z Karaibów, czyli Skrzynia u Marlaka, pobiła rekordy zarówno kasowy, jak i oglądalności jedynki. No i to były te dwa pierwsze miejsca na podium, które jeśli chodzi o najbardziej kasowe blockbustery, które to podium zamknął Kod Da Vinci. I wbrew oczekiwaniom był to jednostkowy sukces, bo planowano franczyzę, która dorównała

The Raconteurs Steady As She Goes. W kinie bardziej autorskim też działo się sporo. Był to na pewno dobry czas dla komedii i to takiej odważnej, kontrowersyjnej, no na pewno dalekiej od poprawności politycznej. Bo ta bardziej zdystansowana i wyluzowana część świata w 2006 roku zakochała się w postaci Borata. Zagmatwane, swoiste, tajemnicze kino eksperymentalne również znalazło swoją niszę, by wspomnieć tylko Prestige Christophera Nolana czy Labirynt Fauna Guillermo del Toro.

Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. I tradycyjnie na koniec krótko o wirtualnej rozrywce. 2006 rok to czas wielkiej wojny między Nintendo i PlayStation, która wtedy wydawał się wygrać te wojny pierwsze z gigantów. Dziś chyba ciężko jednoznacznie to ocenić, ale raczej wskazywałbym na przewagę PlayStation. Premiery miały takie gry jak The Elder Scrolls, Oblivion, Gears of War czy Hitman Blood Money. Generalnie moim zdaniem, jeśli chodzi o jakieś niesamowite przełomowe premiery w

Beirut, Postcards from Italy. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację naszej dzisiejszej wspólnej podróży do roku 2006, no i jak również za realizację 50 już wydań audycji Między Światami. Dziękuję Państwu za wspólne wspominanie dziś i za tych wspólnych 50 różnych podróży do różnych światów. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia.